But I'm allowed to dress it up. I was never satisfied.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od tematu referendum w Krakowie. Mieszkańcy decydowali, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miejską. Według sondażu Exit Poll, ogólnopolskiej grupy badawczej dla Polsat News, referendum w sprawie odwołania prezydenta będzie ważne, a polityk Koalicji Obywatelskiej straci stanowisko. Według sondażowni frekwencja wyniosła ponad 33%, za odwołaniem prezydenta było blisko 98% głosujących. Sam prezydent namawiał swoich zwolenników, by nie szli na głosowanie. Nie chcieliśmy walczyć z partiami politycznymi, chcieliśmy naprawić Kraków. Tak tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników mówił inicjator referendum Jan Hoffman.
1: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać. Niewątpliwie, nie będę tutaj kłamał, nie byłem żadną wróżką, nie mam zdolności profetycznych. Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta.
0: Ale to nie jest jeszcze pewne, bo jak podał portal lawkraków.pl, frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miejskiej nie wystarczyła, by wynik był wiążący, zabrakło kilku tysięcy głosów. Jeszcze nad ranem mamy poznać oficjalne wyniki referendum. Odwołanie prezydenta oznaczałoby, że premier wskaże komisarza, który będzie zarządzał miastem, a po 90 dniach ma dojść do przedterminowych wyborów. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE, przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. To skutek zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów i obwód kijowski, o którym tak mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Trzy rosyjskie rakiety
0: uderzyły w instalację wodociągową, pociski zniszczyły targowisko, uszkodziły dziesiątki budynków mieszkalnych i kilka szkół. W rosyjskich atakach na obwód kijowski zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 80 osób zostało rannych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, 101 potwierdzonych. To nowe informacje Światowej Organizacji Zdrowia z Demokratycznej Republiki Konga. Według organizacji jest groźba ryzyka epidemii w Kongu. Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. W samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie 8 występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Rywalką czterokrotnej triumfatorki tej imprezy będzie Emerson Jones. A więcej o sporcie na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Ostatni poniedziałek maja zapowiada się słonecznie. Trochę więcej chmur pojawi się okresowo na wschodzie i północnym wschodzie. Delikatnie może popadać rano w wyższych partiach Karpat. Poza tym nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami porywiste, między innymi w Bieszczadach. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 26 stopni. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu od 16 do 18.

0: pulsujący bazer zaczyna kołysać, to wiadomo, że mamy poniedziałek i godzina 6:07. Zaczynamy pierwszy w tym tygodniu nowy świt.
1: Nowy świt.
0: Dzień dobry Państwu, skład bez zmian. Mateusz Antruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Piotr Topoliński. No jak to w poniedziałki, Kajetan Strzelczyk razy dwa, nie tylko realizacja, ale też prawa muzyczna, więc tych regałów trochę nam się może tutaj nazbierać w playliście. Gerło Ćwinyć.

Magda Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Misława i Bożysław. Dzisiaj świętują, pozdrawiamy, 25 maja mamy w kalendarzu poniedziałek, ostatni poniedziałek maja, jako się rzekło w prognozie pogody, tak żeby od razu Państwa w mijającym czasie przekonać, co my to mamy. Sporo świąt dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, co jest związane z Douglasem Adamsem, Autostopem przez Galaktykę. Nawiązanie do tego dzieła to jest, jeżeli chodzi o święto, mamy Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki, no i najważniejsze z perspektywy redakcji sportowej, czyli Światowy Dzień Futbolu, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dzisiaj mamy, Kuba jest wielce z tego powodu zdziwiony, bo przecież codziennie powinno być takie święto, że piłeczkę się ogląda i wielbi, a nie tylko raz w roku. No ale tak, 25 maja, jeżeli ktoś ma problem z piłką nożną, czy są takie osoby w redakcji, to dzisiaj wypadałoby spojrzeć łaskawszym okiem. A jeżeli chodzi o muzykę z serii Muzyka Jazzująca, to krótka piłka Corey Henry.

Dobra, mam teraz wyrzuty sumienia, czy z mojej poprzedniej wypowiedzi był wyczuwalny ton delikatnie nieprzychylny w stronę piłki nożnej? Coś się bije w pierś. W takim razie piłka nożna jest super ulubiona dyscyplina moja, wielu osób w tej redakcji obecnie zgromadzonych po 9, po 8.30 pewnie. O piłeczce więcej porozmawiamy. A propos okoliczności muzycznych, 25 maja dzisiaj w kalendarzu i dzisiaj nasz muzyczny oprawca, nie inaczej, opiekun, pamiętał o tym, że w 1942 roku, 25 maja właśnie w Białymstoku urodziła się Łucja Prus, piosenkarka, którą pożegnaliśmy niestety w lipcu 2002 w wieku 60 lat. Łucję Prus zatem dzisiaj gramy. Przypominamy Państwu, nic dwa razy.

20 minut po 6, Łucja Prus. Za nami, a przed nami teraz zespół, który jak właśnie z zerkami weryfikuje, w 2010 roku na swojej stronie internetowej wieścił, że kończy karierę. Mamy 2026 i grają w łódzkiej Atlas Arenie 25 lipca, więc ta kariera, ta passa cały czas trwa. Oczywiście to było odwoływane, jeżeli chodzi o to kończenie właśnie, o Scorpions mam na myśli, do których dzisiaj wracamy za sprawą 25 maja znowu, bo w 1948 roku Klaus Meine, czyli wokalista, gitarzysta, autor tekstów, ikona ze Scorpionsów właśnie urodził się tego dnia, zatem Rock You Like a Hurricane, jak data i okoliczności wskazują, gramy dziś Państwu też.

tym kończeniem kariery praktyka pokazuje, że każdy może zmienić zdanie i nie ma w tym nic złego. Tak sobie myślę o tym futbolu, który dzisiaj świętuje, i o Panu Szczęsnym na przykład. To też bardzo znamienna sytuacja. 25 minut mamy po 6, 25 maja. Jeszcze jedna okoliczność muzyczna. Myślę, bardzo przyjemna i sentymentalna, bo związana z Majką Jeżowską, która właśnie 25 maja się urodziła. Zatem gramy muzykę Majki Jeżowskiej, a później, no, dziwnie to zabrzmi, że zabierzemy Państwa do szpitala, ale taki trochę mamy plan, ponieważ razem z Wiktorią Wichrowską dzisiaj spojrzymy na żywienie szpitalne jako ważny element terapii. Więcej o tym za chwilę.

0: to jest to. 6:30 na zegarze. Zapowiadałem, że przeniesiemy się do szpitali. W trakcie intensywnego leczenia hemato-onkologicznego zmienia się codzienność pacjenta, jego odporność, samopoczucie, apetyt, a nawet odczuwanie smaku. Izolacja, osłabienie organizmu i skutki uboczne terapii sprawiają, że zwykły posiłek może stać się ważnym elementem walki o siły, komfort i poczucie normalności. Choć wokół szpitalnego jedzenia narosło wiele krytycznych opinii, coraz częściej mówi się o nim nie tylko jako o koszcie, ale jako o części leczenia. Czy posiłek wart ponad 50 zł dziennie może realnie wspierać terapię pacjenta, a jednocześnie odciążyć system ochrony zdrowia? By odpowiedzieć na to pytanie, Wiktoria Wichrowska spotkała się z Fundacją DKMS, która pokazuje, że na szpitalne żywienie można spojrzeć zupełnie inaczej.
1: Dzień dobry, co to takiego?
2: Fartuszek, żeby się nie ubrudzić.
3: Będziemy gotować.
4: Pacjent nie może wybrać sobie choroby, ale może sobie wybrać, co jeść. Leszek Lewandowski, Fundacja DKMS. Chcemy zmienić troszeczkę systemowe podejście do leczenia, że można pacjentów leczyć naprawdę dobrym żywieniem w bardzo rozsądnych stawkach żywieniowych, gdzie pacjent hematologiczny ma wybór, co może jeść. Dzięki temu nabiera sił do dalszego leczenia. To jest jedna ważna kwestia. A druga to jest tak naprawdę, co się dzieje dalej z tym pacjentem, który już opuszcza mury szpitalne i potrzebuje tego wsparcia dalej. I tutaj wchodzimy my, Fundacja DKMS, która właśnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie utworzyła bezpłatną poradnię żywieniową, gdzie każdy pacjent hematologiczny może zgłosić się do naszego dietetyka, który pomoże, wesprze, ustawi jadłospis i zaopiekuje się pacjentem.
5: Co ciekawe, pacjenci bardzo lubią pasty jajeczne, to jest moja obserwacja własna. Lubią takie nietypowe dodatki, których na co dzień mi się nie kojarzyły tak pozytywnie, nie jedli tego. Daniel Mielnik, dietetyk w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jedzenie to są emocje. Przez jedzenie można nieść też jakąś rodzaj nadziei, w jakiś tak sposób jest górnolotnie, a tak no prozaiczne to jest po prostu jedzenie, które ma odżywić ciało, więc wydaje mi się, że jest to z jednej strony takie danie też przyjemności tym ludziom, z drugiej strony zapewnienie energii i odpowiednich produktów do regeneracji organizmu. Także jest to bardzo wielowątkowe. Ja używam argumentu emocjonalnego, bo wszyscy wiemy, że jedzenie łączy ludzi. W związku z tym w ten sposób też można poprawić relacje z pacjentem. Natomiast ja uważam, że trzeba mieć odwagę zapytać pacjenta trochę. To, co też jest w nowym standardzie, że tam w diecie decyduje lekarz, uwzględniając preferencje pacjenta. Słowo preferencje to nie tylko kultura, czyli kwestie religijne, natomiast moim zdaniem warto zapytać czasami, czy on po prostu lubi coś jeść i warto dać tu wybór.
6: Główne danie dość proste, deser bardzo prosty, problemowy, niektórych się przypomni z czasów dzieciństwa, więc prosić się prawie nie da, ale go ujaram trochę, żeby był smaczek.
7: Czasem nie ma możliwości podania kolejnej chemii, jeżeli parametry pacjenta są złe. Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS w Polsce. Należy bardzo indywidualnie podejść do pacjenta. Jeżeli to już jest ta sytuacja, że on jest w kiepskim stanie psychicznym, jest wyniszczony i umówmy się, że po konsultacji z lekarzem, bo na tej czele piramidy stoi lekarz, on decyduje, powie, że no ta odrobina mięsa albo tej kolorowej sałatki na talerzu go nie zabije, to tak nasz żywieniowiec to włącza, bo to bardzo dobrze działa na psychikę, bardzo dobrze wróży na wyleczenie.
8: Mikser mają wszyscy, w szpitalach również. Ja bardzo szanuję szpitale, podobnie zresztą jak placówki szkolne, które mają stołówki. Nazywam się Jarosław Uściński, prowadzę swoją restaurację w Warszawie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. W momencie, gdy szpital chce sprzedać jedzenie za 50 zł klientowi, to znaczy, że musi je kupić od cateringu. Catering nie zrobi tego z narzutem 20%, bo zamknie działalność po 3 miesiącach. Więc narzut na gastronomii jest znacznie większy, bo wyprodukowanie jedzenia niestety jest bardzo kosztowne. Więc koszt 10 zł na talerzu to będzie 30 w sprzedaży lub 28 najmarniej. I nigdy catering zewnętrzny nie jest w stanie dać tej jakości łamane przez cenę, którą dałaby szpitalna stołówka.
5: To jest największy koszt, czyli że tracimy ludzi, nie dajmy im szansy na wyleczenie. No, dane są amerykańskie, trudno powiedzieć, jaki to jest koszt w Polsce, no, ale niektóre dane mówią, że jedno takie duże euro wydane na leczenie żywieniowe szeroko pojęte, moim zdaniem też na jedzenie takie, które dajemy tak zwane talerzowe, to jest 5 euro oszczędności na procesie leczenia.

0: idziemy do komisji sejmowych, ja tam reprezentuję pacjentów, żebyśmy o tym mówili, że to jest ważne.
1: Dlatego walczmy o to, prośmy, rozmawiajmy, aby można było sobie wybierać jedzenie, tak jak jest to w Krakowie w Szpitalu Uniwersyteckim. I tego wszystkim życzę.
2: Wspominaliśmy o tym, że jedzenie szpitalne owiane jest złą sławą, więc mam delikatną obawę, pytając Państwa o właśnie doświadczenie z jedzeniem szpitalnym. Niemniej Państwa komentarz do bliższego spojrzenia na szpitalną dietę będzie bardzo cenny, tak jak woli uzupełnienia. 224-280-280, nowy.świt@nowyswiat.online. Za opowieść dziękujemy Wiktorii Wichrowskiej, która, przypomnę, spotkała się z Fundacją DKMS.

Talking Heads, Slippery People to muzyka bardzo taneczna, więc bardzo, bardzo a propos tego, co dzisiaj mamy w kalendarzu, bo 21 lat temu miał miejsce jeden z bardziej ikonicznych tańców, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o przekaz czy taką przestrzeń publiczną, to na pewno związane z futbolem, z dzisiejszym świętem, ponieważ w 2005 roku miał miejsce pewien pamiętny mecz w finale Ligi Mistrzów UEFA w Stambule. Liverpool i AC Milan, no i Jerzy Dudek ze słynnym

Break Dance. Nieprawdopodobna zmiana wyniku w tym meczu i końcówka z karnymi. No i wtedy właśnie to się działo. Właśnie Kuba z uznaniem pokiwał głową, że o tym wspominamy, szczególnie w takich okolicznościach związanych z 25 maja. Więc tak, w tym kontekście Talking Heads dzisiaj jest bardzo a propos. Sprawdźmy, czy Helmet i House of Pain to też muzyka z serii piosenki Ted do tańca raczej.

0: kid!
1: Nie no, muzyka do tańca jak nic. Za 16 minut będzie 7 Helmet i House of Pain za nami. Ja wiem, że w maju najbardziej Star Warsowy, jeżeli można zrobić taki przymiotnik, dzień to 4 maja z uwagi na sformułowanie May the 4th be with you, dzień Gwiezdnych Wojen. Ale 25 maja też jest całkiem niezły, bo w 83 roku tego dnia premierę miał film Gwiezdne Wojny, część 6, Powrót Jedi w reżyserii Richarda Marquanda. A w 77 również tego samego dnia czwarta część Gwiezdnych Wojen, Nowa Nadzieja, to już w reżyserii George'a Lucasa. No i jeżeli chodzi o, no to już nie zupełnie wojny, ale gwiezdne sprawy. Za chwilę będziemy mieć dla Państwa gwiazdę, polską gwiazdę związaną ze sceną punkową i z kryzysem związaną również. To będzie ważne wspomnienie. Proszę nas słuchać nieustająco.

Call Me When You Get There. Za nami za 12 minut będzie siódma. Wspominałem, że pewna gwiazda pojawi się na antenie. To gwiazda kojarzona ze sceną punkową. Wizualnie tak się prezentuje Brygada Kryzys, którą mamy w playliście. Mamy z bardzo konkretnego powodu, ponieważ 25 maja z rokiem 61 jest związane muzycznie przez Roberta Brylewskiego, bo wtedy przyszedł na świat wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider, współzałożyciel zespołów Kryzys, później Brygada Kryzys, Izrael, Armia, Świat Czarownic i inne grupy, można by tak wymieniać, ale my dzisiaj przy tej litanii muzycznej zatrzymamy się przy Brygadzie Kryzys właśnie.

Za niecałe 8 minut będzie 7. Andrzej napisał, że scena punkowa nie ma gwiazd. No jak, alogówka Brygady Kryzys, gwiazda widnieje jak nic. Do tego nawiązywałem oczywiście. Bardzo dziękuję za wiadomość. A propos hasła Kryzys. Kryzys to dzisiaj będzie po 7.30, bo nie będzie Klaudiusza Slezaka. Jego przez jakiś czas tak nie będzie, więc jakoś musimy się z tym ułożyć, pogodzić z tą rzeczywistością. Zanim wybije 7, to mamy jeszcze ONA na antenie i to też w związku z rocznicą wydania Modliszki w 95.

No i oficjalnie dzisiaj 31 lat minęło, od kiedy Modliszka już ujrzała światło dzienne. ONA, polska scena rockowa sprzed paru dekad za nami. A propos mówienia prawdy, to z Klaudiuszem to prawda najprawdziwsza była, po 7.30 go nie będzie, ale Klaudia Kowalczyk dzisiaj będzie i będzie nam opowiadała o Nocy Kultury, która po raz 20 odbędzie się w Lublinie i po raz drugi z radiem Nowy Świat Wespół zespół. Trochę Państwu poopowiadamy o tym. Chodzi oczywiście o patronat. Co w tym roku będzie można zobaczyć, czego doświadczyć w Lublinie. A zanim 7, to jeszcze War i The Cisco Kid. I my to wrócimy z serwisem informacyjnym i z pogodą też niebawem.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam na początek. Kraków. Stanowisko prezydenta prawdopodobnie straci Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Tak wynika ze wciąż nieoficjalnych wyników referendum. Według sondażu Leitpol Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla telewizji Polsat News do głosowania poszło niespełna 32% uprawnionych do głosowania. Większość opowiedziała się za odwołaniem prezydenta. Taka frekwencja wystarczy, by referendum było ważne, mówi pełnomocnik inicjatora referendum Rafał Zątek.
1: Jestem dumny z Krakowian. Po prostu szli ławą. Szli ludzie uśmiechnięci, bo zauważcie, że tutaj nie ma głosowania na mniejsze zło. Tu jest głosowanie przeciwko złu w naszej ocenie, przeciwko złej władzy. Data wyborów jest raczej znana, to jest sierpień. Pierwsza tura, a potem może druga tura, jeżeli chodzi o prezydenckie. Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować w Krakowie komisarza.
0: Dodam, że według doniesień portalu lawkraków.pl nieważne będzie drugie referendum dotyczące odwołania Rady Miejskiej. W tym głosowaniu frekwencja miała okazać się za niska. Inicjatorzy referendum zarzucali władzom miasta m.in. zadłużenie Krakowa, krytykowali zasady strefy czystego transportu czy wysokie ceny komunikacji miejskiej i wywozu śmieci. Na oficjalne wyniki wciąż czekamy, do tematu będziemy powracali. Po wydarzeniach w Gdańsku premier mówi o prowokacji. W sobotę po otrzymaniu dwóch sygnałów służby ratunkowe siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Alarm okazał się fałszywy, dom był pusty. Strażacy dostali sygnał o zagrożeniu życia i pożarze. Tak Donald Tusk mówił podczas odprawy służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczuciu bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
0: Mieszkania rodziny prezydenta nie chroniła Służba Ochrony Państwa, ponieważ Karol Nawrocki nie wpisał go na listę miejsc, w których może przebywać. W serwisie Włochy mieszkańcy niemal 750 gmin wybierają lokalne władze. Głosowanie trwa drugi dzień i potrwa dziś do 15:00. Ewentualna druga tura za 2 tygodnie. I jeszcze piłka nożna. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa dołączyły do Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów, czyli klubów, które zagrają w baraż o awans do Ekstraklasy. Baraże te od czwartku do niedzieli. Wcześniej awanse wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Więcej o sporcie w cyklu Ostra Gra to o 8:30. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś na niebie będzie bezchmurnie, okresowo z zachmurzeniem małym. Nie powinno padać, jedynie przed południem wysoko w Karpatach może pojawić się mrzawka. W Bieszczadach spodziewany jest porywisty wiatr, poza tym powieje słabo i umiarkowanie. Najchłodniej będzie nad morzem, około 17 stopni. Na północy kraju i w rejonach podgórskich termometry wskażą około 21-22 stopni, w centrum i na wschodzie od 23 do 25, a na zachodzie i południu do 26 stopni.

0: Ja i tak wybrał takie rozpoczęcie godziny, że nie mam wątpliwości, że Państwo są już na nogach o tej porze. Chyba nie da się inaczej. Podaje nam James Brown, Tower of Power. Za nami od tego zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jest 8 minut po siódmej.
1: Nowy świt.
0: Ja to szeleszczę oczywiście Newsweekiem i inną prasą. Będziemy w tej godzinie tam zaglądać. Kłaniamy się Państwu, zanim to wszystko nastąpi, to krótkie przedstawienie. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Piotr Topoliński. Do godziny 10 my tu zostajemy wspólnie. Mam nadzieję, że Państwo też do godziny 10 przynajmniej z nami będą. Można dawać znać, że Państwo są po drugiej stronie. 224-280-280 nowe.świt.małpa nowy świat online.

Lionel Richie, 12 minut po siódmej. Dzisiaj po 6.30 Wiktoria Wichrowska opowiadała nam o, a właściwie ona i jej rozmówcy, o jedzeniu szpitalnym i było to trochę inne spojrzenie na to zagadnienie, mianowicie nie tylko jako na wydatek, ale też coś, co wspiera terapię pacjenta. Uzupełniają właściwie, chociaż w istocie wiele złych zdań zostało wypowiedzianych na temat szpitalnego jedzenia. Pytałem Państwa o Państwa doświadczenia w tej kwestii i napisał do nas pan Tobiasz. Mianowicie jadłem w dwóch szpitalach w Warszawie jako weganin. W publicznym pani przyniosła gulasz mięsny z ziemniakami, a jak dowiedziała się, że mięsa nie jem, zgarnęła je z talerza z powrotem do garnka. W prywatnym dostałem już posiłek z naklejką vegan, ale były to gotowane warzywa z mrożonki. W żadnym przypadku nie było mowy o zbilansowanej diecie. Nie wiem, czy coś się zmieniło w tej kwestii. Mam nadzieję, że nie będzie dane sprawdzać mi ponownie. Tego panu życzymy, panie Tobiaszu. Gdyby ktoś miał jednak zaktualizowane informacje, to też poprosimy 224-280-280, Nowy Świt, Małpanowy Świat Online. No i nieustająco państwo spostrzeżenia w tej sprawie, państwa doświadczenia, jak dziwnie by to nie brzmiało, z dietą szpitalną poprosimy. Bardzo to są zawsze cenne komentarze. Będziemy szaleścić prasą w tej godzinie, to zapowiadałem. Za chwilę się za to też zabierzemy. Ride With You i Paul Sight i Ben Browning też w tym numerze.

17 minut po 7. Mamy na antenie Radio Nowy Świat serwis dobrych wiadomości. To, o czym właśnie czytam, pasowałoby tam bardzo, bardzo, bardzo. Mianowicie znowu Łatwo Gang się pojawia w prasie i znowu serce rośnie, no bo zapewne Państwo śledzili jego ostatnie wyczyny, bo potem jak przez 9 dni prowadził stream, ten legendarny chyba można powiedzieć, uzbierał jakąś astronomiczną kwotę, to tym razem uznał, że przyjedzie na rowerze Polskę z dołu w górę mapy, z Zakopanego do Gdańska i w tym czasie też będzie zbierał pieniądze w celach charytatywnych, konkretnie na Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. I plan był taki, żeby zebrać 12 milionów, no ale jak się okazało, mogę chyba powiedzieć jak zwykle, potencjał był większy i udało się zebrać więcej pieniędzy i nie tylko Max, ale też inne osoby będą beneficjentami tej zbiórki, więc niesamowity weekend za nami również pod tym kątem. 52 godziny, około 660 kilometrów przejechanych i w niedzielę wieczorem udało się Łatwo Gangowi dojechać do Gdańska. Nie była to oczywiście podróż w pojedynkę, bo dołączyło do niego mnóstwo osób. Raz, że na miejscu, gdy dojechał, ale dwa, również po drodze ludzie, którzy pozdrawiali go na trasie, ale też dołączali, jechali z nim na rowerach. Piękna sprawa. Gazeta Wyborcza między innymi, ale właściwie różne inne media, różne inne gazety piszą na ten temat. Tak stroniąc od polityki i różnych ważnych, ciężkich tematów, które można sobie wrzucić na barki w poniedziałek o Łatwo Gangu. Łatwo się czyta w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc polecamy Państwa uwadze, jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się zapoznać z informacjami na ten temat. 19,5 minuty po 7 mamy. To muzyka polska znowu.

23 minuty po siódmej. Zaglądam jeszcze do dzisiejszego Newsweeka, który na okładce ma tytuł Kto nie płaci podatków? Nie dość, że 1/3 Polaków zarabia w szarej strefie, to bogaci wpływowi unikają fiskusa. Dlaczego państwo na to pozwala? To jest tekst Dawida Karpiuka. Mianowicie, jeżeli państwo pozwala unikać fiskusa korporacjom i bogatym, to zwykli Polacy też sobie jakoś radzą i o tym radzeniu sobie zdecydowanie więcej akapitów. Wypowiedź dr Anny Wojciechowskiej, ekspertki Business Center Club do spraw sporów podatkowych, doradczyni podatkowa w Solveo, jeżeli dobrze czytam. Podatki w Polsce nie są czarno-białe. Między tym, co legalne i tym, co nie, jest ogromna strefa szarości, w której podatnicy szukają jak najkorzystniejszych rozwiązań. Te rozwiązania to bardzo dziś modna optymalizacja podatkowa, tak to się zwykło określać. Doktor Wojciechowska tłumaczy, że dla każdego oznacza to coś innego. Załóżmy, że potencjalny klient przychodzi i mówi, że kolega oszczędza na podatkach, bo fakturuje spółkę, której jest udziałowcem i w ten sposób realnie płaci dużo niższe podatki, bo przychód z tych faktur ma opodatkowany niskim ryczałtem. Nie będę państwu całości czytał, co się dzieje dalej. Te definicje optymalizacji można znaleźć w dzisiejszym Newsweeku. Jest dużo takich kazusów, dużo przykładów z życia wziętych. Co by się musiało stać? To jest jedna z wypowiedzi. Marek Łucki, barber, mówi, co by się musiało stać, żebym zaczął normalnie płacić podatki. Państwo musiałoby się stać uczciwe, bo na razie to żyjemy w trzecim świecie. Jest jeszcze rozmowa z Damianem Lechowiczem, ekspertem podatkowym i prawnikiem, o tym, że podatki płacą tylko ci, których nie stać na to, żeby ich nie płacić. Gdyby ktoś za tym był zainteresowany, to Newsweek dziś na temat podatków zdecydowanie więcej. Natomiast my naszą uwagę przekierowujemy w stronę Lublina. Jak już dopowiadałem, dzisiaj nie ma Klaudiusza, dzisiaj będzie Klaudia Kowalczyk. I porozmawiamy o nocy kultury w tym miejscu właśnie.

0: Dum-dum. Jeżeli ktoś włączył się na 7.30 właśnie po to, żeby posłuchać Klaudiusza Slezaka, to bardzo mi przykro, ale to nie dzisiaj. Przepraszam, że tak kilka razy wspominam w audycji, ale wiem, że w różnych porach Państwo dołączają, więc trzeba uczulać. Dzisiaj mamy trochę inny rozkład jazdy. Klaudiusz sobie odpoczywa i niech mu ten odpoczynek służy. Natomiast my porozmawiamy o pewnym festiwalu, który pojawia się i znika jak Fata Morgana albo jak kwiat paproci, bo widać go tylko po zachodzie słońca. Mianowicie Noc Kultury. Po raz 20 w Lublinie i po raz drugi z Radiem Nowy Świat. Będą instalacje artystyczne, koncerty, a tak naprawdę jedna wielka domówka. Zaprasza Klaudia Kowalczyk i jej goście.
1: Marzena Bielecka,
2: Joanna Wawiórka-Kamieniecka, Warsztaty Kultury, Noc Kultury.
3: Spotykamy się, by powiedzieć sobie dobranoc. No to dobranoc.
1: Tak, to będzie dobra noc.
2: Hasło tegorocznej, 20 już Nocy Kultury, jest nieco przekorne, ponieważ zazwyczaj mówimy sobie dobranoc na koniec wszystkiego, żeby zamknąć dzień. Natomiast my oczywiście namawiamy, żeby 6 czerwca założyć najwygodniejsze buty, wziąć butelkę wody i ruszyć na Stare Miasto w Lublinie i okolice Starego Miasta. Natomiast samo hasło Dobra Noc przyświeca twórcom i artystom i osobom zaangażowanym w tworzenie festiwalu. I wydaje nam się, że to jest taka dobra filozofia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy nas bombardują, że coś musi być musi być najwięcej, musi być najlepsze, najdłuższe, najcięższe, najbogatsze, największe i tak dalej. A czasem zapominamy o tym, że wystarczy, że coś będzie dobre. Myślimy, że mieszkańcom i przyjaciołom Lublina należy się raz do roku taka dobra noc z dużą ilością kultury i sztuki w przestrzeni publicznej za darmo na wyciągnięcie ręki.
3: Czyli artyści nie ululają nas do snu, a wręcz przeciwnie. Choć piżama może być, nie może?
1: Ja myślę, że w myśl filozofii, że Noc Kultury jest największą lubelską domówką, piżama, czemu nie? Taki dress code też na pewno znajdzie swoich zwolenników. Na pewno musi być to wygodny ubiór, więc piżama wydaje się tutaj na miejscu. Natomiast wracając do pytania o to, jak artyści, jakie emocje w nas wywołają, mamy nadzieję, my już jakby znamy program od podszewki, pracujemy z artystami i twórcami od wielu miesięcy i my już wiemy, że ich propozycje z pewnością nie ululają do snu. Mamy nadzieję, że podobnie jak nas, te instalacje i wydarzenia, które są szykowane, zachwycą mieszkanki i mieszkańców Lublina i wzbudzą pozytywne emocje.
3: Będziemy gościć ryby z całej Polski, czy nawet z całego świata? Jak to wygląda?
1: Tak, już od kilku tygodni zbieramy, przypływają do nas ryby, faktycznie przypływają z różnych zakątków kraju i świata. Mamy doniesienia, najświeższe doniesienia z Kanady, gdzie Polonia przygotowuje swoją specjalną rybę na naszą Noc Kultury. Czekamy z niecierpliwością, aż do nas trafi. Natomiast już w tej chwili posiadamy naprawdę pokaźny zbiór ryb, rybek, stworzeń morskich, które trafiają do nas. Są to pojedyncze rybki, które przynoszą indywidualnie osoby. Są też całe ławice, całe jakby zgromadzenia tych stworów morskich przygotowywane przez różne instytucje, warsztaty. Także odzew jest fantastyczny i bardzo nas to cieszy. Góra ryb rośnie, a my zastanawiamy się, w jaki sposób pokazać je na Nocy Kultury.
3: Będzie także scena rapowa, co na pewno cieszy mojego redakcyjnego kolegę Mateusza. Zobaczymy tam tych znanych i tych mniej znanych.
2: Pozdrawiamy Mateusza. Nas bardzo cieszy scena rapowa. W tym roku nasza największa scena będzie zlokalizowana na zielonym terenie browaru Perła. I tak, masz rację, zobaczymy znanych i mniej znanych. Wśród tych znanych z pewnością Kosma Król wysuwa się na prowadzenie. Ostatnio zbiera nagrody i nominacje. Niezwykle twórcza i młoda osoba, bo Kosma ma chyba 21-22 lata, także czekamy bardzo na tego chłopaka. Wystąpi również Vin Vinci, lubelski raper, też znany nie tylko lubelskiej publiczności. Przed znanymi wystąpią mniej znani. Najpierw laureaci konkursu Młody Rap, czyli osoby i składy, które wybraliśmy z ponad 50 zgłoszeń, 8 wspaniałych, otworzy tę scenę rapową. Po nich wystąpi ekipa z Warszawy, 4 składy zgromadzone wokół kolektywu Dobre Flow. I ciekawostka, bo rap jest niezwykle

0: freestyle'owa o Perłę Nocy. Także można się jeszcze zgłaszać do tej bitwy. Pierwsze eliminacje będą 28 maja u nas w Bałaganie, a 6 czerwca z 6 wspaniałych wybierzemy najlepszego nawijacza, który dostanie 3000 zł od naszego sponsora. Cały zespół Nocy Kultury serdecznie zaprasza wszystkich gości. Noc Kultury, 6 czerwca, Lublin, Stare Miasto. Zaczynamy o godzinie 19 i przed nami 7 godzin niezwykłych wydarzeń.
1: No chyba nie zaskoczę Państwa bardzo, mówiąc, że bardzo mi się podoba ten rozkład jazdy, ten line-up. Dzięki piękne za pozdrowienia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy ze studia Przyostrej. Jako się rzekło, Lublin. Tam byliśmy za uprzejmością Klaudii Kowalczyk i jej rozmówczyń. Bardzo dziękujemy za zapowiedź Nocy Kultury. Za 24 minuty będzie 8.

Behind Mad at You. Za 21 minut będzie 8. Wracam jeszcze myślami do weekendu w kontekście muzycznym. Jakoś tak mnie wzięło na te wzmianki o hip-hopowych koncertach. No bo dwa przepotężne koncerty są za nami na Stadionie Narodowym. Taco Hemingwaya, no przecież w ten weekend z płytą Latarnie Wszędzie dawno zgasłe. Jeden z najważniejszych rapowych albumów z zeszłego roku, który niespodziewanie ukazał się w grudniu. Musieliśmy sobie chwilę poczekać na to, aż ta płyta rozbrzmi na żywo. No ale czekać było warto, biorąc pod uwagę całe show, w którym pojawiały się też inne utwory z innych części dyskografii Taco Hemingwaya. Oczywiście nie tylko ta płyta, ale też szerszy przekrój pod koniec. No ale tą główną osią właśnie były Latarnie Wszędzie. Dawno

zgasłe, zobrazowane na scenie choreograficznie i scenografia też bardzo wpleciona w storytelling, którego słuchamy na płycie. Tako nie wyprzedał pełnych stadionów, o ile mi dobrze wiadomo, niemniej dwa koncerty na Narodowym robią wrażenie. Jestem ciekaw, kto z Państwa był, kto się złapał, kto zobaczył, jak wrażenia. Proszę dawać nam znać. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, 224-280-280. My muzycznie po Latarnie Wszędzie dawno zgasłe, dzisiaj też sięgniemy w ramach takiego suplementu do tego, co muzycznie działo się w Warszawie w ten weekend. To będą tramwaje.

0: jak pies bezpański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej

0: rządzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: No i tak to brzmiało. Znaczy, nie tak w sensie studyjnym, ale ten dorobek na Narodowym rozbrzmiał. Tak o Hemingway z dwoma koncertami. A tydzień wcześniej, przypomnijmy, Mata też grał na Narodowym. Dobra koniunktura dla polskiego hip-hopu. Koncertowo na to patrząc cały czas trwa. Ale to już nie jest tej kategorii muzycznej. No Distraction to Beck.

Poniedziałek wydawać by się mogło jak każdy inny, ale nic bardziej mylnego. Kilka zamianek dzisiaj w naszej rozpisce mamy. Jedna z nich nastąpiła już, co Państwo słyszeli, a właściwie nie słyszeli, czyli Klaudiusz Slezak, którego nie ma z nami. No, a druga to, że dzisiaj nie będzie też redaktora Cezarego Szymanka, dziś w finansach osobistych Agnieszka Filipiak z Forbes Women po 9.30. Nieustająco i tak samo bardzo poleca się do słuchania.

W grupie patronów jakiś czas temu pojawiła się wiadomość mniej polityki, więcej kultury. Dzisiaj taka zamianka. Nie ma problemu, możemy to zrobić dzisiaj. Rzeczpospolita też na pierwszej stronie o nagrodzie bardzo głośnej, mianowicie Paweł Pawlikowski z nagrodą dla najlepszego reżysera podczas festiwalu filmowego w Cannes. Jury uhonorowało go za film Ojczyzna. Rzecz jasna, więc sięgając po Rzeczpospolitą, też w myśl zasady mniej polityki, więcej kultury, można sobie aktualności uzupełnić. My muzyką jednak mimo wszystko przede wszystkim wypełnimy antenę do godziny 8, a Juniper i Joyce Wolf teraz.

I taka to za 3 minuty będzie 8:08. Pierwsza rozmowa Beata Grabarczyk, której gościnią będzie profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Z serwisem też tu wrócimy po pełnej godzinie.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej pożegna się ze stanowiskiem prezydenta Krakowa. Tak zdecydowali głosujący w referendum. Znamy oficjalne wyniki. Frekwencja wyniosła 29,99%. Przekroczono wymagany próg. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem prezydenta Krakowa, mówi Justyna Chabrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do spraw referendum.
1: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581, liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
0: Tak wieczorem, tuż po opublikowaniu pierwszych sondażowych wyników, mówił inicjator referendum Jan Hoffman.
2: To nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami. Bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze, dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
0: W trakcie kampanii przed referendum prezydent Krakowa namawiał zwolenników, by nie szli na głosowanie. Teraz Aleksander Miszalski przyznał, mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuje ją z szacunkiem. Polityk Koalicji Obywatelskiej napisał w mediach społecznościowych: ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Od jutra Krakowem będzie zarządzał sekretarz miasta. W ciągu 7 dni premier powoła komisarza. Pokieruje on miastem aż do przedterminowych wyborów. Do nich dojdzie w ciągu 90 dni. Dodam, że nieważne okazało się drugie referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa. Frekwencja była za niska. Porozumienie z Iranem nie zostało jeszcze w pełni wynegocjowane, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powtarza, władze Iranu nie mogą pracować nad uzyskaniem broni jądrowej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dodaje, Teheran musi odblokować cieśninę Ormus. To międzynarodowy szlak wodny. Irańczycy nie są jego właścicielami, a grożą zniszczeniem statków handlowych korzystających z tego szlaku. To nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Potrzebne jest porozumienie, które zapewni bezpłatną i swobodną żeglugę przez cieśninę Ormus, apeluje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze termometry wskażą dziś 26 stopni, niewiele mniej w Warszawie, Bydgoszczy i Rzeszowie 25 oraz w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie tam 24 maksymalnie na plusie. W Białymstoku i Szczecinie maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie, 22 w Gdańsku, a w Olsztynie i Zakopanem 21 stopni. Przez cały dzień powinno być słonecznie i bez opadów. Trochę chmur może pojawić się okresowo na wschodzie i północy. Wiatr nie sprawi problemów, będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie momentami porywiste.

0: Widzę, że udzieliło się Kate'owi te koncertowe wątki, które dzisiaj poruszaliśmy na antenie. Eagles rozpoczynają trzecią godzinę porannego spotkania. Jest 8:08.
1: Nowy świt.
2: Ale co, plaskał?
0: To no znaczy?
2: Bo jak się mu udzieliły koncertowe wątki.
0: Nie, że on układa dzisiaj playlistę i dorzucił po prostu koncertowe nagranie.
2: Rozumiem.
0: Ale mógłby, ja nie protestowałbym.
2: Ale ja nie
0: na przyjście Beaty na przykład.
2: Klaskał.
0: Tak. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
0: Jak ci z tym, że maj nam się kończy? Smutno trochę,
2: wiesz
0: co?
2: Wiesz co, trochę smutno, tak, bo maj jest jednak najpiękniejszym miesiącem w naszym kalendarzu. Wszystko wtedy zaczyna kwitnąć, robi się zielono, już się zaczyna w końcu, w tym roku akurat w końcu dopiero teraz robić ciepło, więc ten maj jest taki no, naprawdę fantastyczny. Człowiek od razu czuje się lepiej.
0: A później to już nie to samo.
2: A już jak słyszę czerwiec, to zaraz mam wrażenie, że w wakacje i po wakacjach to znowu jesień. Mój wewnętrzny optymizm się odezwał.
0: Nie będzie czerwca, drodzy państwo. Ciągniemy ten maj, ile damy radę.
2: Tak jest. O, to jest dobra koncepcja.
0: No, a my nie wiem, czy o tak kwiecistych, wiosennych tematach będziemy teraz na
2: pewno. O, bardzo kwieciste, słuchaj.
0: Zajmie naszą uwagę.
2: Jak na poniedziałek, to jest wyjątkowo kwieciście. W weekend się trochę działo. Razem z nami jest pani profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
2: No to zacznijmy od Krakowa, bo tam się maj kończy referendum w sprawie i prezydenta, i Rady Miasta. Rada Miasta się obroniła 0,1 punktu procentowego, ponieważ zabrakło tej 0,1 do tego, żeby referendum w sprawie odwołania Rady było ważne. Prezydent się nie obronił. Prezydent z Platformy Obywatelskiej, no i prezes Kaczyński, znaczy oczywiście nie prezes, ale na koncie prezesa Kaczyńskiego pojawiło się hasło "to dopiero początek". No, czy to znaczy, że PiS będzie próbował teraz odwoływać się, gdzie się da, prezydentów miast?
3: Z pewnością PiS potrzebuje jakichś sukcesów, bo przez ostatnie miesiące co kot napłakał, jakichś dobrych newsów. I chyba tym tylko mogę wyjaśnić fakt, że prezes Kaczyński postanowił tak jawnie przywłaszczyć sobie ten efekt referendum, który PiS pewnie miał jakiś wkład do tego, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest składowa bardzo wielu elementów i bardzo wielu środowisk politycznych. Przede wszystkim tego, że w Krakowie od kilku kadencji jest mocne środowisko związane z kandydatem, który bynajmniej nie jest z PiS-u, Łukasza Gibały, który przegrywał, ale już w ostatnich wyborach z Aleksandrem Miszalskim przegrał bardzo niewielką liczbą głosów. I za nim stoją też ruchy miejskie. To nie jest środowisko typowo w żadnym
2: pisowskie.
3: Razie pisowskie, prawda? To jest człowiek związany kiedyś z Palikotem, jeszcze wcześniej z Platformą Obywatelską, a zatem zupełnie nie jest to człowiek z rodziny pisowskiej. Natomiast oczywiście jest tak, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja, zwolennicy tych sił politycznych, na pewno byli fundamentem też takiej mobilizacji w Krakowie, no bo wiemy chociażby po tych exit polach, jakie były tematy, które głównie mobilizowały tych, którzy chcieli odwołania. I przede wszystkim to jest strefa czystego transportu, więc o ile mi wiadomo, nie jest to ani główny temat Łukasza Gibały, którego też lewica popierała, znaczy w sensie partia razem. Więc to jest bardzo wielobarwna koalicja i na miejscu prezesa Kaczyńskiego oczywiście no, rozumiem jego potrzebę przywłaszczenia sobie tego sukcesu, ale to jest daleko idące uproszczenie i to po prostu nie jest prawda, że to jest sukces PiS-u.
2: No, tym bardziej, że żaden pisowski kandydat jeszcze nie wygrał wyborów w Krakowie, a wydawałoby się, że to takie pisowskie miasto, no i tam startowały no, znane pisowskie nazwiska i nigdy nikomu się nie udało wygrać tych wyborów z tej partii. Ale czy trochę nie jest tak, że Platforma Obywatelska sobie te wybory, to referendum odpuściła, bo mam wrażenie, że jakoś nikt specjalnie prezydenta Miszalskiego tam nie wspierał. Jakoś tam premier nie pojechał. Nie widziałam, żeby posłowie Platformy szczególnie zabiegali o to, żeby to referendum poszło po ich myśli. No i do tego wszystkiego sam Miszalski chyba też troszkę zlekceważył to referendum, wierząc w to, że nie będzie frekwencji. Zresztą to jest dosyć dziwne, że człowiek, który mieni się demokratą, nawołuje do tego, żeby na referendum nie iść.
3: Ta strategia demobilizacji w referendach była już wcześniej stosowana i ona skutkowała efektami zamierzonymi przez tych, którzy ją stosowali dotychczas, także sądzę, że tutaj z punktu widzenia takiej taktyki politycznej to ma pewien sens, dlatego że łatwiej jest, prawda, trudno jest komuś, kto jest u władzy, bardzo silnie zmobilizować swoje poparcie w sytuacji, kiedy to jest właśnie nadzwyczajne referendum. I w sytuacji, kiedy na przykład wczoraj sobie analizowałam alternatywną sytuację, na przykład tak jak kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, mieli zakusy, żeby wprowadzić zarząd komisaryczny w Łodzi.
2: Tak.
3: I to była taka ewidentna ingerencja centrum w sprawy lokalnej społeczności samorządu. I gdyby wtedy również Prawo i Sprawiedliwość jakoś zmobilizowało swoich zwolenników i zrobiło tam referendum, to sądzę, że Hanna Zdanowska by wtedy jak najbardziej zachęcała, żeby pójść, bo to jest taki mocny czynnik mobilizacyjny, który rzeczywiście ludzi można wyciągnąć z domu, ale tutaj w takiej sytuacji politycy, którzy sprawują władzę, po pierwsze nie jest im łatwo mobilizować, po drugie trudno jest ocenić, jaka będzie skala mobilizacji z kolei przeciwników, dlatego że wiadomo, że wyciągnięcie ludzi z domu poza regularnym terminem wyborów wcale nie jest łatwe, więc dla przeciwników Miszalskiego jest to duży sukces, ale też bym nie sądziła, że to jest sytuacja, którą jest łatwo powtórzyć w innych miejscach. Ano właśnie dlatego, że Łukasz Gibała nie jest kandydatem, znaczy właśnie jest kandydatem, który łączy szerokie grupy wyborców, na którego wyborcy prawicy w drugiej turze głosowali pewnie z dużą niechęcią, a który jest w stanie przyciągnąć właśnie jakichś takich wyborców też o charakterze liberalnym, lewicowym, którzy po prostu są na przykład niezadowoleni z duopolu partyjnego, nie lubią koalicji obywatelskiej, więc to jest dosyć unikalny przykład polityka samorządowego, który jest w stanie przyciągnąć istotną część społeczności o poglądach liberalnych i lewicowych, a zarazem taktycznie może uzyskać poparcie prawicy. Także Kraków ma wyjątkową strukturę pod tym względem i Prawo i Sprawiedliwość może próbować oczywiście robić referenda w innych miejscach, ale o ile nie będzie podobnej sytuacji, w której będzie kandydat właśnie nie powiązany partyjnie z dużym poparciem, to bardzo trudno będzie uzyskać sukces tym środowiskom, a no właśnie dlatego, że w miastach dominują wyborcy liberalno-lewicowi.
2: A czy to jakoś ta przegrana Aleksandra Miszalskiego w referendum jakoś przełoży się na sytuację Koalicji Obywatelskiej w sensie ogólnopolskim?
3: Uważam, że tak. Uważam, że jest to zła wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej i po raz kolejny nauczka, że każda rzecz niedopracowana, niedociągnięta, nieprzemyślana do końca potrafi się zemścić. I tak właśnie oceniam tę sytuację. I tak samo uważam, że Koalicja Obywatelska, jeżeli chodzi o politykę samorządową w dużych miastach, powinna bardzo przemyśleć swoje poparcie dla Jacka Sutryka we Wrocławiu. Uważam, że w tak trudnej sytuacji, kiedy mamy radykalną, populistyczną prawicę i kiedy tak trudno jest wygrywać wybory w państwach demokratycznych siłą prodemokratycznym, po prostu nie ma miejsca na błędy. I tak samo jak w Krakowie, myślę, że też Aleksander Miszalski popełnił, to jest nie tylko sprawa tego, że miał silnego kontrkandydata, ale sądzę, że też popełnił kilka błędów i też po stronie wyborców progresywnych jest duże niezadowolenie i z polityki względem deweloperów. Jest wiele aspektów takich, których Koalicja Obywatelska jako rządząca tym miastem była krytykowana za bycie częścią pewnych decyzji, które wyborcom nawet progresywnym się nie podobały. I tak samo trudno jest mi wytłumaczyć poparcie Koalicji Obywatelskiej dla Jacka Sutryka. Także uważam, że w czasach, w których żyjemy, nie ma miejsca na tego typu błędy.
2: A czy reakcja władz w związku z tymi zawiadomieniami o różnych niebezpiecznych sprawach w mieszkaniach ludzi związanych z prawicą, konkretnie ostatnio z prezydentem, to jest reakcja adekwatna, czy jednak za słaba? No bo to, co opowiadają politycy prawicy w tej chwili, to po prostu włosy na głowie stają, że służby się włamały do prezydenta, chociaż to była straż pożarna, że wszyscy wiedzą, gdzie prezydent mieszka, więc oni też powinni wiedzieć, że tam prezydent mieszka. Ja na przykład nie wiem, gdzie prezydent mieszka, ale może dlatego, że nie jestem z Gdańska. No generalnie opowieści o tym, że to jest nękanie polityczne i że to w ogóle jest jakiś spisek ogólnopolityczny przeciwko ludziom prawicy, w tej narracji się pojawia. No i pytanie, jak to się przekłada na sytuację Koalicji Obywatelskiej?
3: Myślę, że akurat to nie szczególnie jest obciążeniem, bo przypuszczam, że tego typu opowieść po stronie prawicowej przemawia głównie do tych, którzy i tak już rządzących w większości nie cierpią. Także raczej to jest tego typu przekaz, który kierowany jest do własnej bańki. I myślę, że też ci wyborcy umiarkowani z centrum, gdzieś tacy mniej śledzący politykę, nie wezmą tego na poważnie. Natomiast jest prawdą, że w świetle tych też wojny hybrydowej z Federacją Rosyjską, tego, że dzieją się różne rzeczy, które mają nas jeszcze bardziej skłócić, byłoby dobre, gdyby podjęto różnego typu działania, które miałyby zbudować pewną taką warstwę ochronną, żeby móc zabezpieczyć się przed tego typu prowokacjami. I byłoby dobrze, gdyby poproszono pana prezydenta o to, żeby służbom ujawnił, jakie miejsca, na przykład, które do niego przynależą, których bywa, powinny być otoczone szczególną ochroną. No, działy się rzeczy, prawda? Nie wiem, premierowi ukradziono samochód spod domu. Dzieją się takie dziwne rzeczy, także uważam, że tutaj powinniśmy do tego podejść poważnie.
2: No i jest jeszcze sprawa amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Trump postanowił, że będzie ich 5000 więcej. Nie wiadomo do końca, co to znaczy, ale dosyć charakterystyczne jest to, że Trump napisał, że robi to ze względu na to, że wybrany został w Polsce Karol Nawrocki, no bo on Nawrockiego popierał. To jest jakieś wtrącanie się do kampanii wyborczej, do polskiej polityki, mieszanie się w to, co się w naszym kraju dzieje, takie wpisy?
3: Zdecydowanie tak. Zresztą już nie po raz pierwszy administracja Donalda Trumpa standardowo robi to. Zrobiono to w kampanii wyborczej w Jasionce, pamiętamy, Kristi Noem. Zrobiono to w odniesieniu do Viktora Orbana, tutaj nieskutecznie. Tak, w wielu miejscach na świecie prezydent Trump, wiceprezydent Vance nie pozostawiają wątpliwości, jakie siły popierają, i w tym przypadku sądzę, że oczywiście efekt tej zmiany decyzji był sumą działań bardzo wielu polityków i bardzo wielu środowisk też życzliwych Polsce i w kongresie, i mediów, i komentatorów, którzy bardzo krytycznie się do tego odnieśli po stronie republikańskiej i demokratycznej, więc ten nacisk był wywołany sumą działań. Sądzę, że w Polsce strony rządzącej i prawicy również, bo dla prawicy to było ogromne ryzyko wizerunkowe. I tak sądzę, że nawet ta zmiana Trumpa nie do końca niweluje ten negatywny efekt wizerunkowy, bo widać, jak bardzo to jest wszystko chybotliwe i niepewne. I widać było, że pan prezydent te kilka kluczowych dni zupełnie nie był w stanie tego skomentować, milczał, co pokazywało, że nie ma żadnej pewności, jak silna jest ta więź. Nie było sytuacji takiej, w której pan prezydent powiedział: jutro wsiadam w samolot, jutro się widzę z prezydentem Trumpem. Raczej to załatwiał SMS-ami. Cieszę się, że to zostało załatwione tym wspólnym wysiłkiem. Natomiast Trump jako oportunista oczywiście nie mógł stracić szansy, żeby przy okazji tego odwrócenia decyzji nie spróbować wesprzeć sił, które akurat mu się w naszym kraju podobają. I dokładnie to zrobił. Natomiast sama ta zmiana decyzji, przypuszczam, że musiała być naciskiem bardzo, bardzo wielu różnych środowisk.
2: Bardzo dziękuję. Pani profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Miłego dnia, pani profesor. Dziękuję.
3: Dziękuję dla wszystkich państwa. Miłego dnia.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Przypomnę, że dziś po 9.30 trochę inny poniedziałek, bo nie będzie Cezarego Szymanka, ale finanse osobiste będą i Agnieszka Filipiak z Forbes Women w ramach tej części programu też.

0: All About Acy Fishbone. Za nami w studiu pojawił się już Mikołaj Tyrzyński, co oznacza, że mamy okolice 8.30 i Ostra Gra za chwilę będzie na antenie Radio Nowy Świat. Dzisiaj Kuba z Mikołajem na ficie albo odwrotnie. I dzisiaj też na pewno poświętujemy, bo wspominałem, że mamy 25 maja, a więc Światowy Dzień Piłki Nożnej, więc... Aha, panie Mikołaju.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to nie jest fit, tylko wydaje mi się, że my z Jakubem funkcjonujemy jak na przykład słynny duet Gangstar, czyli DJ Premier i Guru, albo jak na przykład Blackstar, czyli Talib Kweli, a także Yasin Bey. Tak, Mos Def.
2: Nie wiem, o czym on mówi.
0: Ale dobrze mówi. To, dobrze. Tak, to klasa, Kuba. To
1: jakby ja nie uważam, że my jesteśmy oddzielnymi jednostkami, tylko my jesteśmy wspólnym organizmem.
0: Mózg na spółę, no tak. A to który jest producentem, a który raperem w tym tandemie?
1: Tego nie ustaliliśmy.
0: Dobra, to mamy jeszcze parę minut na to.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No jest pan Jakub, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pan Mikołaj, dzień dobry.
3: No dzień dobry.
1: Nie wiem, czy udało się ustalić, który jest producentem, który raperem. Fakt jest taki, że obaj będą nawijać.
3: Obaj produkujemy traki i obaj nawijamy. Myślę,
2: nas
3: że to jest
2: najzgrabniejsze. Obowiązuje wymienność pozycji.
3: Tak jest, my gramy futbol apozycyjny.
2: Futbol totalny.
3: Futbol totalny.
1: Matka, cokolwiek to oznacza.
3: No dobrze, Jakubie, co cię w ten weekend najbardziej ekscytowało? Ja nie będę ukrywał, że mnie zastanawiało, czy Paweł Pawlikowski dostanie Złotą Palmę na Festiwalu Filmów w Cannes. Co prawda Złotej Palmy się nie udało, ale pan Paweł dołączył do Andrzeja Wajdy i do Jerzego Skolimowskiego i jest trzecim polskim reżyserem, który przynajmniej z Cannes wyjeżdżał z dwoma nagrodami, w sumie jakimikolwiek, więc gratulacje dla pana Pawła, ale na przykład mnie finał Ligi Mistrzyń mnie na przykład ekscytował.
2: Oj, bardzo był ekscytujący.
3: Był bardzo ekscytujący, a zaczniemy sobie od tego dlatego, że Ewa Pajor razem z piłkarkami Barcy Femeni wygrały w sobotnim finale Ligi Mistrzyń. Z Olimpikiem Lyon 4-0.
2: I kto strzelił dwie pierwsze bramki?
3: Ewa Pajor w 55 i 69 minucie, mimo tego, że do tej 55 minuty Ewa Pajor miała dużo okazji i niekoniecznie wykazywała się instynktem killerki i wykorzystywała, jednak później przyszło to przełamanie. Dwie jeszcze bramki zdobyła Salma Paralueo, ale to ostatecznie Ewa Pajor została uznana najlepszą piłkarką meczu.
2: Bo przy tej ostatniej bramce jeszcze dodajmy asystę miała, więc zapisała się bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o ten finał, a to był, ona dążyła do tego wygranego finału od lat, bo przecież nie udawało się wygrać tej Ligi Mistrzów Ewie Pajor.
3: Też właśnie między innymi dlatego chciałem zacząć od tego finału Ligi Mistrzyń, dlatego że Ewa Pajor, jeżeli dobrze pamiętam, to był szósty finał Ewy Pajor i dopiero za szóstym razem udało jej się wygrać. Czyli ta słynna zasada do trzech razy sztuka musiała się wydłużyć dwukrotnie, żeby miała potwierdzenie w faktach, bo Ewa Pajor czterokrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, jako piłkarka VfL Wolfsburg przegrywała w finale, a w zeszłym roku jako piłkarka Barcy Femeni przegrała z Arsenalem. Jednak gratulacje dla pani Ewy, która razem z piłkarkami Barcelony zdobyła czwarty tytuł w tym sezonie. Zwyciężyły w kobiecej La Lidze, w Pucharze Królowej, a także w Superpucharze Hiszpanii. No i Ewa Pajor staje się jedną z głównych kandydatek do złotej piłki wśród kobiet.
2: Zgadza się. Także jedna gwiazda z Barcelony odchodzi, Robert Lewandowski. No a Ewa Pajor zaczyna świecić jeszcze bardziej.
3: No ale to jest też piękna puenta, już powiedziałeś, no to może dokończmy ten wątek barceloński. Co prawda Barcelona już myślami na Mistrzostwach Świata, być może jeszcze nie wrócili z tej fety pomimo dobrego meczu w zeszłym tygodniu przeciwko Betisowi. Barcelona na koniec tego sezonu La Ligi przegrywa 1-3 z Walencją, ale Robert Lewandowski zdobył bramkę, 120 bramkę w swojej

0: samego końca.
1: Mojego albo jej.
0: Do samego końca się wszystko rozstrzygało. Powiedzmy tak, mistrzem Polski oczywiście Lech Poznań, to widzieliśmy już wcześniej. Wicemistrzem Górnik Zabrze, który no, zdecydowanie... No,
1: spektakularnie rozbił Radomiaka, tak. 6-2. Łukasz Podolski w wieku prawie 41 lat zakończył karierę.
0: Teraz będzie już właścicielem.
1: Teraz już będzie właścicielem. Górnik Zabrze jest ostatnio mistrzem marketingu. Te spoty reklamowe związane z zakończeniem kariery przez Łukasza Podolskiego i przejęciem Górnika Zabrze, no to jest absolutne kino. No w ogóle teraz jeszcze te ogłoszenia kadry na Mistrzostwa Świata, francuski spot, angielski, norweski, no to jest absolutne kino, polecam
0: Państwu.
1: Ale
0: o tym może jeszcze powiemy innym razem.
1: Tak.
0: Bliżej Mistrzostw Świata. Natomiast co jeszcze? Jagiellonia znowu na podium, tym razem trzecie miejsce. Raków Częstochowa niedosyt, czwarte miejsce. No i była walka o to piąte miejsce, do samego końca. Już się wydawało, że Legia Warszawa będzie grała w europejskich pucharach,
1: Legia
0: co byłoby
1: Warszawa.
0: Cudem nad Wisłą niesamowitym.
1: Legia Warszawa była o 2 minuty od gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jednak GKS Katowice, no nie ukrywajmy, po pewnego rodzaju farfoclu, dlatego że ta bramka Marcela Wędrychowskiego, zresztą wychowanka Pogoni Szczecin, no bramkarz Pogoni nie popisał się przy tej interwencji, on w ogóle tak się dziwnie...
0: Dlatego, że bramkarzem był wtedy już gracz z pola, ponieważ bramkarz Pogoni, który grał od pierwszej minuty, złapał piłkę w samej końcówce meczu poza polem karnym, dostał czerwoną kartkę, limit zmian wykorzystany, musiał wejść do bramki piłkarz z pola. No i Marcel Wędrychowski prawdopodobnie tak kalkulował. Strzelę, po prostu strzelę mocno. Przecież ten gość nie jest bramkarzem. No i weszło.
1: Ale trzeba zaznaczyć, że GKS Katowice był tym klubem, który zasłużył na to, żeby w europejskich pucharach zagrać, bo Legia Warszawa to powinna się cieszyć, że pomimo tego wszystkiego, co pan Mioduski razem z Fredim Bobiciem i Michałem Żewłakowem od Janie pawlili w tym sezonie, biorąc Iniakiego Astiza między innymi jako tymczasowego trenera, przegrywając masowo. Jeszcze 3 tygodnie temu modląc się o utrzymanie, no to już powiedzmy, to byłaby anomalia i to byłaby przedziwność losu, gdyby Legia Warszawa jednak zagrała w tych europejskich pucharach, więc myślę, że w Warszawie raczej wszyscy przyjęli to z dosyć dużą dawką spokoju.
0: Za to na dole tabeli Termalika Nieciecza okazała się takim katem Trójmiasta, bo najpierw odesłała Arkę Gdynia do pierwszej ligi, a w ostatniej kolejce wygrała z Lechią Gdańsk 3-2 i także Lechia Gdańsk spada.
1: Ale nie, poczekaj, bo mamy sytuację niczym z wyborów prezydenckich rok temu, trzeba przeliczyć głosy, bo pojawił się komunikat Lechii Gdańsk, w którym jest napisane, że Lechia Gdańsk nie spadła z powodów sportowych. Generalnie ona spadła na skutek tego, że PZPN niesłusznie odebrał jej 5 punktów. I generalnie wydaje mi się, że szykuje nam się kino letnie pod tytułem Lechia Gdańsk nie uznaje rozstrzygnięcia w Ekstraklasie.
0: No będzie na pewno ciekawie. Za to w pierwszej lidze poznaliśmy wszystkie zespoły, które powalczą o Ekstraklasę jeszcze, bo awansowały już Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a teraz wiemy, kto zagra w parach barażowych w półfinałach. Wieczysta Kraków z Polonią Warszawa, która w ostatniej sekundzie zapewniła sobie to miejsce w barażach. No i ŁKS Łódź z Chrobrym Głogów, zwycięzcy z tych par. W czwartek te mecze w najbliższą niedzielę zagrają w finale o Ekstraklasę. Dużo, dużo się działo. O czym tu jeszcze powiedzieć? No jeżeli zostajemy w kraju, no to warto oczywiście opowiedzieć o początku Świętej Wojny, o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej.
1: Oj tak, i zaskakujący przebieg tej Świętej Wojny, dlatego że piłkarze ręczni Industrii Kielce wygrali 30-25 w Płocku przeciwko Orlen Wiśle Płock. Rewanż za tydzień. No a piłkarze ręczni Industrii prowadzili nawet 10 bramkami. I to w dodatku jeszcze pod wodzą tymczasowego trenera Krzysztofa Lijewskiego. No i zastanawiające jest, ja akurat rozumiałem decyzję o tym, że pożegnano się z Tałantem Dujszybajewem. Uważam, że nawet to nastąpiło 2 lata za późno. No ale to było zaskakujące. W ogóle nie było tej rotacji, którą Tałant Dujszybajew przyjął, że co 15 minut trzeba zmieniać. Tylko Krzysztof Lijewski, jak jesteś skuteczny, grasz. I widać było dosyć spore przełamanie w tej drużynie.
0: A Wisła Płock teraz w trudnym położeniu, bo tak jak wspomniał Mikołaj, w niedzielę drugi mecz finałowy w Kielcach. No i trzeba tam wygrać z perspektywy płocczan, żeby mieć jeszcze szansę na tytuł i wrócić do Płocka, żeby walczyć o mistrzostwo.
1: No to co, może...
0: Wiesz co, jeszcze z krajowego podwórka, jeśli mówimy, to jeszcze dodajmy, że mamy komplet półfinalistów playoffów o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Bo w sobotę Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 71-54 i o finał rozegra serię meczów z Orlenem ze Stalem Zielona Góra.

0: No, a drugą parę stanowią zespoły stołeczne. Legia Warszawa i Dziki. Pierwsze mecze półfinałowe już jutro i pojutrze.
1: No to jeszcze może, skoro jesteśmy w kraju, no to powiedzmy, że polscy siatkarze zakończyli towarzyski turniej Silesia Cup, który przygotowuje nas do tego sezonu reprezentacyjnego. Pomimo porażki z Serbami w pierwszym meczu 2-3, ale już w kolejnych podopieczni Nikoli Grbicia wygrali z Ukrainą 3-1, a także na zakończenie z reprezentacją Bułgarii 3-0 i wygrali ten
0: towarzyski. I grając w takim młodym, rezerwowym składzie, tak naprawdę w tym turnieju Polacy pokazali, że można walczyć. No, te drużyny pozostałe też nie grały w optymalnych składach, natomiast nasi zawodnicy wygrali cały turniej. To ważne. Z kolei dla polskich siatkarek pierwszym akordem tego reprezentacyjnego sezonu był turniej towarzyski w Genui. W pierwszym meczu uległy Turczynkom 2-3, potem pokonały Serbki 3-0, a wczoraj w ostatnim meczu zagrały wyrównany mecz z Włoszkami. Choć grającymi w nieco rezerwowym składzie, no to jednak wciąż aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata. Włoszki wygrały cały turniej i wygrały wszystkie 3 mecze.
1: Możemy być zadowoleni z reprezentantek Polski przed nadchodzącym sezonem, dlatego że zarówno Turczynki, Serbki, jak i Włoszki to jest światowa elita. Więc przegrywanie w tiebreakach, i czy to z Włoszkami, czy to z Turczynkami, wydaje mi się dobrym prognostykiem dla podopiecznych Stefano Lavariniego.
0: Wyjechaliśmy poza Polskę, to może warto powiedzieć o tym, co działo się w Paryżu.
1: A, dobrze. Ty masz Paryż, oczywiście, ja mam potem Italię.
0: Tak jest. French Open się oczywiście rozpoczął. Bardzo dobrze dla polskich tenisistek. Magda Linet, mimo widocznej gry z kontuzją, pokonała Czeszkę Terezę Walentową w 3 setach. W drugiej rundzie zmierzy się z Łotyszką Eleną Ostapienko albo z Niemką Eleną Zajdel. W drugiej rundzie jest też Magdalena Fręch, której rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse skreczowała przy stanie 7-6, 2-1 dla Polki. No i Fręch także czeka na rywalkę. Będzie nią Rosjanka Samsonowa albo Szwajcarka Teichmann. A dziś na kort wchodzą nasi kolejni tenisiści w południe. Na korcie centralnym Iga Świątek rozpocznie mecz z 17-letnią Australijką Emerson Jones, a wcześniej, bo o 11:00, Maja Chwalińska, która, przypomnę, pomyślnie przebrnęła kwalifikacje, zmierzy się z mistrzynią olimpijską, Chinką Qin Wen Zheng. Po południu natomiast Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.
1: No ale tam widziałem, że dosyć spory przesiew, jeżeli chodzi o zawodniczki i zawodników z elity, bo między innymi Emma Raducanu pożegnała się dosyć szybko, nie może odnaleźć formy. Brytyjka przegrała z niżej notowaną reprezentantką Argentyny Solaną Sierrą. No dobrze, no to w takim razie Giro, dlatego że tam się dzieje. Norwek Fredrik Dversen Lavik wygrał 15 etap wyścigu Giro d'Italia z Vogerem do Mediolanu. To był etap, który miał długość 157 kilometrów. Dalej liderem klasyfikacji generalnej jest Duńczyk Jonas Vingegaard.
0: On w sobotę przejął to prowadzenie tak naprawdę świetnym występem i no, pokonał tego dotychczasowego lidera Alfonso Eulalio na tyle, że już ma ponad 2 minuty.
1: 2 minuty 20 przewagi. Tak jest. Drugie miejsce zajął Mirko Maestri, a trzecie Martin Marcellussi, czwarty Mattia Baiss. I zresztą warto podkreślić, że to był najszybszy etap w historii tej imprezy, dlatego że Duńczyk Fredrik Dversen Lavik uzyskał średnią prędkość ponad 51 km na godzinę, więc jest to niewiarygodne.
0: Co, nie z góry jechali cały czas?
1: Słuchaj, być może, może akurat złapali dobre flow tego dnia. Poniedziałek będzie dniem wolnym dla kolarzy Giro d'Italia i jutro będziemy dalej obserwowali ściganie się.
0: To może przejdźmy do sportów motorowych, bo Kimi Antonelli wygrał 4 z rzędu wyścig Formuły 1. Tym razem młody Włoch triumfował w Grand Prix Kanady. W Montrealu pojawił się na mecie 10 sekund przed Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk po raz drugi w tym sezonie pojawił się na podium. Trzeci był Max Verstappen. No i w klasyfikacji generalnej Antonelli ma już 43 punkty przewagi nad kolegą z teamu Mercedesa, George'em Russellem, no, który walczył o zwycięstwo w Montrealu, ale ze względu na awarię silnika Grand Prix Kanady nie ukończył. A kolejny wyścig już 7 czerwca na ulicy torze Monte Carlo.
1: No to skoro jeszcze ostatni akcent motorowy. Polscy żużlowcy wygrali w Pradze drużynowe Mistrzostwa Świata Junior. W biało-czerwoni triumfowali po raz 18 w historii. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, a trzecie broniący tytułu Niemcy.
0: I także w Pradze odbyła się eliminacja z cyklu Mistrzostwo Świata na żużlu. W Grand Prix Czech Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce, najlepszy z Polaków. Lepsi okazali się w finałowym biegu Duńczyk Leon Madsen i Australijczyk Brady Kurtz, ale na czele klasyfikacji generalnej na razie biało-czerwono, bo prowadzi właśnie Bartosz Marzlik z 32 punktami. Ma punkt przewagi nad Kacprem Woryną, który w Pradze był szósty. No i do końca cyklu pozostało jeszcze 8 eliminacji, przepraszam, w tym 3 w Polsce, we Wrocławiu, Łodzi i Toruniu. Kibice Żużlowi na pewno doskonale o tym wiedzą.
1: A dziś w nocy San Antonio Spurs w czwartym meczu finału w konferencji zachodniej NBA wygrali 103-82 z Oklahoma City Thunder i mamy remis w tej serii, więc przed nami jeszcze sporo emocji, a dziś w nocy do finałów NBA może zawędrować, przepraszam, nie, dopiero w środę może zawędrować New York Knicks. Dzisiaj czeka nas, dzisiaj to się może wydarzyć. Przepraszam, bo mi się wtorek z poniedziałkiem pomylił. Dziś w nocy New York Knicks mogą awansować do finałów NBA, jeżeli wygrają z Cleveland Cavaliers, bo w tej serii jest 3-0.
0: Może chociaż minutkę Jeremy Sochan zagra?
1: Może. Ostatnio nie zagrał.
2: Mikołaj jeszcze w doliczonym czasie gry. Ostra gra. To była Jakub Jędras, Mikołaj Tyczyński. Dzięki, piękne.
0: Dziękujemy pięknie.

Za 9,5 minuty będzie 9. Rasta Bandita za nami. No a jeżeli chodzi o tę perspektywę muzyczną, która się przed nami rozwija, to będziemy mieć nowość, album, który wyszedł 15 maja, więc bardzo świeża sprawa. The Last Balloon i zespół, który swego czasu niektórzy szczęśliwcy mogli słyszeć, widzieć na Offie. A dla niektórych być może to będzie pierwsze spotkanie z Tank and Bangas. To bardzo roztańczony singiel był, który tę płytę zapowiadał gościnnie. W tym numerze występuje Lucky Day.

Dzisiaj wyjątkowo kwestie sportowe, ostrą grę. Zaczęliśmy od wzmianki o Pawle Pawlikowskim za uprzejmością Mikołaja Tyczyńskiego. No i tak to jest, tak nam się maluje też Rzeczpospolita akurat, że jeżeli chodzi o europejskie kino, no to idzie nam nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o naszą obecność na europejskich drogach, logistykę, branżę transportową, no to idzie nam tak sobie, i to jest bardzo eufemistyczne określenie. Na tej samej stronie Rzeczpospolita pisze o tym, że nasze tiry tracą unijny rynek. W pierwszym kwartale 2026 roku zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, tak żeby rzucić Państwu konkretną liczbą, w pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyły 1234 firmy. W 2025 to były 1327 firm, które było właśnie, które zakończyły działalność, więc trochę nam nie po drodze. Szczegóły tego stanu rzeczy do przeczytania w Rzeczpospolitej, kwestia Ukrainy to wcześniej, teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie trochę nam się pokomplikowało. Delulu, to całkiem a propos wielu aktualności na naszej antenie teraz. Kevin Sylvester.

Majtek, który układa dzisiaj muzykę, powiedział, że na zakończenie tej godziny będzie Snoop, ale country. Ja nie wiem, co ty, Kajtku, wymyślasz, ja nie wierzę w takie rzeczy, ale w istocie Snoop Doggi My Medicine na zakończenie tej godziny w playliście mamy, więc za chwilę to zweryfikujemy, a po dziewiątej będzie z nami Patryk Rabiga, z którym wybierzemy się w kierunku Ameryki Łacińskiej, jak to w poniedziałki. Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Na głosowanie poszła wymagana liczba osób i zdecydowana większość zagłosowała za odwołaniem prezydenta. Oficjalnie polityk Koalicji Obywatelskiej opuści stanowisko jutro, wyjaśnia przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
1: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
0: W ciągu 90 dni dojdzie do przedterminowych wyborów prezydenta. Inicjatorzy referendum nie kryją zadowolenia. To jeden z działaczy, Piotr Kubiczek.
2: Mieszkańcy wygrali z kolesiami. Będziemy to powtarzać do znudzenia tak naprawdę. Jednym z głównych problemów, który wywołał tą akcję, oprócz strefy czystego transportu, było to nieszczęsne kolesiostwo.
0: Na wynik referendum wpływ miało wiele środowisk, tak mówiła na antenie Radia Nowy Świat profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: W Krakowie od kilku kadencji jest mocne środowisko związane z kandydatem, który bynajmniej nie jest z PiS-u, Łukasza Gibały, który przegrywał, ale już w ostatnich wyborach z Aleksandrem Miszalskim przegrał bardzo niewielką liczbą głosów. Za nim stoją też ruchy miejskie. To nie jest środowisko typowo PiS-owskie. Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, zwolennicy tych sił politycznych, na pewno byli fundamentem też takiej mobilizacji.
0: Dodam, że w drugim głosowaniu nie została odwołana Rada Miasta Krakowa. To z powodu braku minimalnej liczby głosów potrzebnej do uznania referendum za wiążące. Dziś mamy poznać pierwsze ustalenia w śledztwie dotyczącym ostatnich fałszywych alarmów, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: Pracuje zespół, mając na uwadze te wcześniejsze zgłoszenia dotyczące fałszywych alarmów bombowych i też informacji, które wpływają do CPR-ów związane z zagrożeniem zdrowia i życia, więc cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania, mamy ustalone już kierunki.
0: W weekend w Gdańsku służby ratunkowe weszły do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Alarm okazał się fałszywy. Na koniec jeszcze doniesienia AFP. Jak podała francuska agencja, doszło do pierwszej od początku szerokiej inwazji Rosji na Ukrainę rozmowy telefonicznej prezydentów Francji i Białorusi. Emmanuel Macron miał ostrzec Aleksandra Łukaszenkę przed udziałem w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Poniedziałek zapowiada się słonecznie. Niewielkie ilości chmur pojawią się okresowo na wschodzie i północnym wschodzie. Delikatnie może popadać rano w wyższych partiach Karpat. Poza tym nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami porywiste, między innymi w Bieszczadach. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 26 stopni. Chłodniej tylko na wybrzeżu od 16 do 18.

0: No nie, nie, nie. To give up to. To nie my, ostatnia godzina jeszcze przed nami. Mamy 9 po 9.
1: Nowy świt.
0: I Patryk Rabiega, jesteś z nami w studiu. Cześć Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Akurat wprowadzenie muzyczne to bardzo, bardzo a propos, bo dzisiaj o muzyce trochę będzie.
2: Tak, dzisiaj...
0: Koncertowo.
2: Dziś wreszcie oddech od polityki i zajmiemy się sprawami najważniejszymi.
0: Czyli muzyką. Tak.
2: Czyli muzyką, oczywiście. I chcę państwu powiedzieć, że to, że Peter Gabriel pojawił się w tej wersji, która przed chwilą wybrzmiała, to nie jest przypadek, chociaż jest przypadkowe, bo on w tej mojej dzisiejszej latynoskiej opowieści też się pojawi. Okoliczności są niestety dość smutne, bo zmarła Toto La Momposina. To była wybitna kolumbijska piosenkarka, uwielbiana nie tylko w rodzinnej Kolumbii, ale generalnie w całej Ameryce Południowej. No i to właśnie jej poświęcimy to nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszałeś kiedyś o Toto? Ale o Toto La Momposina, nie o zespole Toto.
0: To było tricky pytanie. No właśnie, mam pewien obszar wiedzy na jej temat do uzupełnienia.
2: To przypuszczam, że nie tylko ty, chociaż myślę, że mogłeś słyszeć jej głos, a nie wiedzieć, że to jest ona, bo wielu współczesnych artystów bardzo często sięga po jej piosenki i wplata je w swoje własne. Bardzo dużo jej utworów jest samplowanych obecnie. Sięgał po jej utwory między innymi 50 Cent. Jest taka piosenka Get Down i w refrenie, ta fraza, która pojawia się w refrenie, taka latynoska, to jest właśnie Toto La Momposina. Albo z takich jeszcze bardziej współczesnych i bardziej alternatywnych artystek, Sevdaliza w Alibi. Tak, to co tam słychać, to jest właśnie głos Toto La Momposiny. No to była absolutna legenda i ikona. Ja wiem, że to są górnolotne określenia, ale nie ma w nich absolutnie żadnej przesady. Przez dekady była obecna na latynoskiej scenie i gdybym miał sięgać po jakieś porównania, żeby może tobie państwu uzmysłowić, o jakim kalibrze gwiazdy muzycznej my tutaj mówimy, to z naszego podwórka przywołałbym Irenę Santor albo Marylę Rodowicz. To jest ta półka muzycznej rozpoznawalności i muzycznej ikony. W Europie rzeczywiście mało popularna. Ewentualnie, myślę, mogą ją państwo kojarzyć z przeboju Latino America grupy Calle 13 sprzed 16 lat, bo to była dość popularna w Europie piosenka i Toto wystąpiła w tym utworze gościnnie. Tak naprawdę nazywała się Sonia Bazantavides i od dziecka była skazana na muzykę, bo jej ojciec był perkusistą, a matka wokalistką, więc no nie było innego wyjścia, że tak powiem. Ten jej sceniczny pseudonim Toto La Momposina to jest zbitka, bo Toto to było przezwisko, które miała w dzieciństwie, tak wołali na nią i przyjaciele, i najbliżsi, a Momposina to od regionu Mompo, w którym dorastała. No i to w zasadzie całą swoją karierę, całe swoje artystyczne życie poświęciła takiemu kultywowaniu, ożywianiu i promowaniu, tak bym to określił, tradycyjnej muzyki kolumbijskiego wybrzeża. W swojej twórczości bardzo często sięgała po takie folkowe, rdzenne, tradycyjne brzmienia i trochę stała się taką ambasadorką na przykład takiego gatunku jak kumbia. Natomiast najważniejsze w jej twórczości było to, o czym śpiewała, bo śpiewała o nierównościach, oczywiście o miłości. Bardzo w tekstach wspierała kobiety w kulturze macho. Śpiewała w zasadzie o wszystkim, z czym zmagali się Kolumbijczycy, więc no, bardzo wielu Kolumbijczyków mogło w tych jej tekstach piosenek zobaczyć siebie i po prostu się z nimi utożsamić, z czego też pewnie wynikała ta jej ogromna popularność. nie uciekała też od protest songów, od takich piosenek o mocnym zabarwieniu politycznym, co szczególnie w latach 70. nie było pomyśli ówczesnych kolumbijskich władz. Zresztą na kilka lat Toto trafiła na taką czarną listę artystów i radia miały zakaz grania jej piosenek. Wtedy też wyemigrowała do Francji, gdzie spędziła większą część swojego życia. Takim przełomem było przyznanie Literackiej Nagrody Nobla Gabrielowi Garcii Marquezowi, bo pisarz wtedy zaprosił Toto do oficjalnej delegacji kolumbijskiej i w 1982 roku, kiedy odbierał Marquez Nobla, Toto na gali w Sztokholmie śpiewała i to był taki punkt zwrotny w jej karierze, bo wtedy przypomnieli sobie o niej Kolumbijczycy, usłyszał ją świat, no i usłyszał ją Peter Gabriel, wspominany już przeze mnie. Zrobiła na nim tak ogromne wrażenie, że doprowadziło to do tego, że on przez lata był takim jej, jak to ładnie określić, mentorem, producentem, kimś, kto ją promował wszędzie, gdzie tylko się dało, kimś, kto po prostu bardzo, bardzo jej pomógł. Zresztą podpisał z nią kontrakt i wszystkie płyty od lat 80. ona nagrywała w jego studiu, w Real World. W tym przełomowy dla jej kariery album La Candela Viva z 93 roku. To jest jedna z tych jej płyt stworzona właśnie pod czujnym okiem Petera Gabriela. Zresztą do dzisiaj ten album jest uznawany za jeden z najwybitniejszych albumów w historii muzyki latino, jaki kiedykolwiek powstał. Co jakiś czas magazyn Rolling Stone publikuje taką swoją listę 100 najważniejszych płyt muzyki latynoskiej i zawsze w pierwszej dwudziestce ta płyta La Candela Viva się pojawia, więc naprawdę dzieło ponadczasowe. Toto La Momposina była do końca swojego życia aktywna zawodowo, bo jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojawiły się nowe single, nowe utwory. Niestety postępująca afazja wykluczyła ją ze scenicznej aktywności. Tak jak wspomniałem, w ubiegłym tygodniu zmarła w wieku 85 lat. No ale został jej głos, została jej energia, została jej twórczość, po którą oczywiście za chwilę na koniec tej opowieści sięgniemy.
0: To nie przedłużając w takim razie.
2: No to nie przedłużając, to tylko jeszcze Państwu powiem, że to będzie tytułowy utwór z tej płyty, o której przed chwilą Państwu opowiadałem, czyli La Candela Viva, Żywa Świeca. To jest piosenka opowiadająca prawdziwą historię pożaru z 1923 roku, w którym spłonęło 100 domów w takiej miejscowości Chimichagle w Kolumbii. No to proszę posłuchać. Toto La Momposina.
3: Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma.

Przy okazji nie mogę nie wspomnieć o tym, że muzykę ze świata odkrywamy razem z Państwem w czwartki po 19 w audycji Szczyt Wszystkiego. I w ten rejon świata wybieramy się również, więc polecamy słuchanie i głosowanie na stronie Radia Nowy Świat, bo to Państwo układają te listy i to, co później ląduje na miejscu pierwszym.

25 minut po godzinie 9. The Freedom Affair nam teraz zagra. A propos hasła Freedom, przypominam, że cały czas mamy na antenie w poniedziałki cykl Wojna, Kultura, Ukraina. Kasia Klińska go prowadzi. Dziś rozmowa z kuratorką Kateryną Semeniuk o wystawie O czym mowa, kiedy mowa o Krymie. Przed 10:00 zajrzymy tam jeszcze.

Mniej o powrocie do domu, a bardziej o wakacjach, o wyjazdach dzisiaj. Czytam w Newsweeku, mianowicie, że północ stała się nowym południem. To jest tekst Martela Gecz. Takie hasło Coolcation. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję wdrożyć do słownika. Kiedyś symbolem statusu była opalona skóra przywieziona z Riviery. Dziś w dobie płonących lasów na Rodos i 40 stopni wskazywanych przez termometry w Rzymie luksus zyskał nową definicję. Rzeźkie powietrze, brak tłumów i możliwość oddechu pełną piersią. Coolcation to nie tylko ucieczka przed upałem, ale także nowa filozofia podróżowania w kontekście zmian klimatycznych, właśnie tego, co dzieje się temperaturowo bliżej nam na północ niż na południe podobno, albo coraz bliżej, może to jest bezpieczniejsze hasło. Trochę o Skandynawii i zmianach w trendach podróżniczych to Newsweek dziś na ten temat więcej, natomiast my będziemy Państwu opowiadać o czymś związanym z podróżowaniem o tyle, że finanse są w tym celu potrzebne, a w ramach cyklu finanse osobiste przeważnie zawsze w poniedziałki o 9.30 mamy rozmowę. Zwykle bywa to redaktor Cezary Szymanek, ale dziś, jak wspominaliśmy, bez redaktora będzie z nami Agnieszka Filipiak z Forbes Women. Przejdziemy za chwilę do tej rozmowy.

0: Finanse osobiste.
1: I Beata Grybarczyk.
2: I Agnieszka Filipiak, Forbes Women. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaj, ja bym zaczęła dzisiaj od nowego szefa Fedu, który został w zeszłym tygodniu zaprzysiężony, bo to jest jednak fascynujące. W czasie przesłuchań przed Senatem Kevin Warsh, bo tak nazywa się nowy szef Fedu, czyli tego banku centralnego amerykańskiego, czyli Federalnej Rezerwy, zapowiedział, że, znaczy inaczej, uznał, że niezależność banku centralnego USA nie powinna iść za daleko, a decyzje o ewentualnym ratowaniu zagranicznych instytucji muszą być ściśle koordynowane z Białym Domem i Kongresem. Zwolennik Trumpa został szefem Fedu. Poprzedni, co prawda, też został przez Trumpa powołany, ale mu podpadł. A ten chyba się nie będzie na niepodległość wyrywał.
3: No właśnie nie wiadomo i rynki też czekają. Tak, to przyznaję, że to jest niesamowita historia, bo to też pierwszy raz od lat, zdaje się, 80., a prezes Fedu został zaprzysiężony w Białym Domu, tak, żeby nie było wątpliwości, kto ma ostatecznie pociągać za sznurki. Znaczy tutaj cel postawiony przez Trumpa jest bardzo prosty. Te obniżenia inflacji, a inflacja galopuje, to zawsze jest bardzo polityczny temat, bo chodzi o niższe stopy procentowe, co by równocześnie dało tańsze kredyty i mocniejszy wzrost gospodarczy i wtedy giełda mogłaby rosnąć. Problem jest taki, że ta gospodarka amerykańska niekoniecznie jest na to gotowa, to znaczy wszystko jest póki co stabilne i firmy inwestują przede wszystkim, jak państwo się domyślają, w sztuczną inteligencję. Ale też wydatki są bardzo gigantyczne. Sama wojna z Iranem podbiła i cenę energii, i ropy. I inwestorzy zaczynają się bać, że ta inwestycja, przepraszam, że inflacja będzie rosnąć, więc nowy prezes Fedu ma bardzo jasne zadanie przed Trumpa i właściwie to, co wspomniałaś, to jest, teraz my wszyscy oczekujemy, czy rzeczywiście nowy prezes Warsh, czy posłucha Trumpa, czy jednak będzie obstawiał na tym, że ta wiarygodność Fedu jest ważniejsza i nie obniży stóp procentowych i nie zatrzyma. I sytuacja będzie jak będzie. Znaczy jest kilka scenariuszy, oczywiście, jak państwo się domyślają, że może obniżyć, że może podnieść stopy, ale prawdopodobnie nic się nie wydarzy. To znaczy nie podniesie, zostaną te stopy tak jak są i Fed będzie czekał. Gospodarka trochę zwolni, ale przy tym nie wpadnie w recesję, a Trump być może będzie zadowolony. Ale rzeczywiście jest to taka kolejna próba przez Trumpa sterowania gospodarką i całą sytuacją w Stanach Zjednoczonych, no, która rzadko wychodzi na dobrej gospodarce i Fedowi.
2: No tak, i mówi się, że jak to chyba o Azji było, ale można też powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, że jak tam ktoś kichnie, to pozostałe rynki zaczynają chorować na zapalenie płuc, więc bardzo dużo będzie zależało od tego, co szef Fedu zrobi. Także dla nas to będzie ważne, niestety.
3: Tak, ale też myślę, że jedno

0: kosztowne i są jakoś upiornie drogie. No i miał być wielki sukces, a może by wyjść wielka klapa. Znaczy, to jest dziwne, bo to, co się ma odbywać właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli większość meczów mistrzostw, nie cieszy się specjalną popularnością wśród kibiców. Natomiast to, co będzie się działo w Meksyku i w Kanadzie, ma lepsze notowania, czyli ta mniejszość meczów. To powiedz, jak to z tymi biletami i hotelami w tej chwili w Stanach jest.
1: Nie pójdę w ten wątek, dlaczego ludzie wolą jechać do Kanady i Meksyku niż do Stanów Zjednoczonych. Ale nie, tak, myślę, że to zupełnie odkładając żarty na bok, jest tutaj kwestią na pewno istotną to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i to, co się dzieje na granicach i tego, że ludzie się jednak obawiają pewnej ingerencji w prywatność albo tego, że po prostu nie wjadą do tych Stanów Zjednoczonych. Ale to, co się teraz w ogóle dzieje w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że wyjątkowo nie jest wina Trumpa, ale FIFA, która zrobiła taki raport, który miał oszacować ile te gospodarki, te lokalne rynki, krajowe rynki zarobią. I tam był bardzo piękny taka prognoza, nawet gdzieś czytałam, znaczy w tym raporcie jest napisane, że miało powstać 185 tysięcy nowych miejsc pracy i w ogóle do krajowego, do PKB miało przyjść aż 17 miliardów dolarów. Problem w tym też taki, że FIFA sama zrobiła taki sztuczny popyt. Z jednej strony zarezerwowała bardzo dużo miejsc hotelowych, sugerując właścicielom hoteli, że będzie duży popyt i te rezerwacje zaczęła pomału odwoływać. Więc oni zainwestowali w infrastrukturę i się okazuje, że teraz też na próżno i FIFA też rezerwowała bilety dla swoich różnych klientów, partnerów i to ona napompowała taki sztuczny popyt, który jak widać nie ma pokrycia w rzeczywistości, czyli z jednej strony podniosła bardzo wysoko ceny, czyli się okazało, że pojechanie do Stanów Zjednoczonych jest po prostu droższe niż pojechanie do Meksyku i Kanady i z tego względu ta popularność nie jest taka wysoka. No i teraz, kiedy już zbliżamy się wielkimi krokami do tych rozgrywek, wychodzi na to, że jednak amerykańscy czy właściciele hoteli, czy całej infrastruktury, która przy tym powstała do obsługi potencjalnie zagranicznych też klientów, przede wszystkim kibiców, powstała na próżno i też zaciągnięte kredyty, które za tym szły, żeby tutaj sobie zwrócić, no niestety prawdopodobnie się nie zwrócą.
0: No ale nagroda od Gianniego Infantino poszła dla Trumpa, więc na pewno tutaj będzie Trump mówił, że fantastyczny i wielki sukces odnieśli. No ale ci, którzy, że tak powiem, wytrzymali z zakupem biletów, no to mogą się cieszyć, bo na przykład ja nie wiem, czy to jest mecz interesujący, wydaje mi się, że nie bardzo Irak z Norwegią, ale bilety spadły ceny biletów na ten mecz już o 57%, więc jak ktoś jeszcze chwilę poczeka, to ma szansę, że tak to ujmę, kupić jeszcze taniej.
1: Myślę, że dla Norwegów jak najbardziej, nie ma co żartować, więc tak jak najbardziej, to bardziej, że pewnie zainteresowanie będzie.
0: No właśnie. No i ostatni temat. Chciałabym, żebyśmy wyabstrahowały może od konkretnych osób i firm, natomiast mechanizm, żebyśmy opisały, bo wyobraźcie sobie państwo, że można wyłudzić w pewnym sensie duże pieniądze od kogoś, kto chce sprzedać ziemię i powinien na tym zyskać, a może być na tym stratny. I to opisuje Gazeta Wyborcza i to w ogóle była dopiero pierwsza część w gazecie opisana, będzie część druga. No i to jest niesamowite, że na takim poziomie dzieją się takie rzeczy.
1: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, ja w ogóle nie wiem, państwo pewnie wielokrotnie zdawali sobie sprawę, szczególnie mieszkając w takim nowym budownictwie, że cały ten nasz rynek nieruchomości, deweloperki jest dużo szybszy niż nasze prawo.
0: Tak.
1: Pewna kreatywność nie nadąża, to jeśli państwo mieszkają i mają na jednym osiedlu na przykład kilka działek w jednej wspólnocie, to wiedzą i tutaj też mowa o tym, jak można być pomysłowym, a właściwie o tym, że wystarczy po prostu zadeklarować chęć zakupienia ziemi, znaczy generalnie chodzi o to, że dana spółka, która jest zainteresowana firma kupieniem danej ziemi, podpisuje umowę przed wstępem zakupu gruntu. Nie wiąże się to z żadnym przelewem pieniędzy, po prostu wykazuje chęć. No i mając taką umowę przed wstępem, należy to oczywiście umieścić w księdze wieczystej. Tam jest taki specjalny dział na to, czyli dział o roszczeniach, o przeniesieniu własności, czy takim ostrzeżeniu o zabezpieczeniu. I tu zaczyna się historia, bo się okazuje, no taki wpis jest legalnym takim ochroną właśnie po to, jak się kupić. No problem.

0: Polega się na tym, jeśli pojawia się wtedy, kiedy ktoś wyraża chęć, a tak naprawdę tej chęci zakupu nie ma. I blokuje w ten sposób właściciela danej ziemi, bo jeśli nawet nie dochodzi, to ta nieruchomość obciążona takim roszczeniem po prostu staje się trudna do sprzedaży i do sfinansowania. I może to służyć temu, że jeśli mamy taką działkę bardzo na przykład atrakcyjną dla dewelopera i została ona zablokowana i nie możemy jej dalej sprzedać, no ta osoba nam blokująca może na przykład próbować wymusić na nas obniżenie tej ceny
1: albo
0: po prostu
1: właśnie
0: blokuje konkurencję w ten sposób.
1: Albo ewentualnie mówi, że może odstąpić od tej umowy przedwstępnej tylko pod warunkiem, że się zapłaci tam drobny milion na przykład. I to drobny milion od sprzedającego ziemię i od tego, kto ewentualnie tę ziemię chciałby kupić. Także takie, proszę
0: tak,
1: Państwa,
0: i tak
1: pomysły
0: w ten
1: są.
0: Sposób jakby ktoś, kto teoretycznie miał mieć pieniądze, miał je nam przekazać, staje się osobą, która wyciąga rękę po pieniądze i właściwie my musimy tej osobie jako właściciel danej działki zapłacić, a oto ona pierwotnie miała od nas tę ziemię kupić, więc jak Państwo widzą, przepisy są bardzo słuszne, bo mają chronić i właśnie kupujących różnych przed kupowaniem działek z jakimiś takim szkodliwymi roszczeniami, które mogłyby utrudnić na przykład inwestycje na tej działce, ale kreatywność tutaj u nas, nie tylko u nas, jakby jak widać, jest szeroka i potrafi wykorzystać każdą lukę w prawie.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Agnieszka Filipiak, Forbes Women, była naszym gościem. Rozmawiałyśmy o tym, co się może wydarzyć w ekonomii, w gospodarce. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, i życzę miłego dnia.
0: Dziękuję, dobrego tygodnia.
2: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.
1: Dziękuję.

0: Za 14 minut będzie 10. Przechodzimy do zapowiadanego przeze mnie i od jakiegoś czasu stałego już przecież cyklu. Dziś kilka słów na temat wystawy. O czym mowa, kiedy mowa o Krymie? Pod takim hasłem w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie można oglądać właśnie wystawę poświęconą sytuacji Półwyspu Krymskiego, czyli ojczystej ziemi Tatarów Krymskich, która jest autonomiczną Republiką Krymu i integralną częścią Ukrainy zaanektowaną przez Rosję w 2014 roku. Ekspozycja została przygotowana między innymi przez kuratorkę Katerynę Semeniuk, z którą Katarzyna Oklińska spotkała się w Kijowie podczas wizyty studyjnej na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. Dopełnieniem rozmowy o Krymie będzie świadectwo pisarza z Półwyspu Bohdana Lubomira Prytuli, który teraz mieszka w stolicy Ukrainy.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: Ci, którzy urodzili się na Krymie i ci, dla których Krym jest częścią doświadczenia. Twórcy i twórczynie różnych pokoleń. Ukraińcy, a także Ukraińcy pochodzenia krymsko-tatarskiego. Na wystawie w Zamku Ujazdowskim w Warszawie wszyscy zaproszeni artyści i artystki opowiadają o swoich refleksjach i uczuciach po stracie Krymu, po rosyjskiej okupacji Półwyspu w 2014 roku. Taka jest idea wystawy, mówi kuratorka Katerina Semeniuk.
3: Idea komandy Ukraińskiego Instytutu.
4: Pomysł polegał na tym, żeby opowiedzieć, żeby zaprezentować Krym w inny jakiś sposób, nie poprzez sztukę wizualną.
3: Przez wizualne mistecz. My zebrali projekt z tam
4: w tym projekcie zgromadziliśmy 10-12 dokładnie mówiąc dzieł autorów, różnych autorów, to są dzieła autorów ukraińskich, autorów również krymsko-tatarskich, które w różny sposób refleksują nad tematami powiązanymi z dziejami Krymu, historią Krymu, kulturą Krymu i nad uczuciem utraconego Krymu.
2: Wystawie towarzyszy broszura wydana w formie gazety, którą dostają wszyscy odwiedzający Zamek Ujazdowski i jest w niej zawarte ważne przesłanie.
4: Informacje dotyczące wszystkich dzieł są wydrukowane w 4 językach.
3: Polish, English, Crimean Tatar and Ukrainian.
4: Dla nas to było takie złożone zadanie, skomplikowane zadanie, ale zadanie, które miało swoją wagę polityczną.
2: O czym mowa, kiedy mowa o Krymie, to wystawa pokazywana w naszym kraju nie przez przypadek jako w pierwszym kraju. Potem ma zawitać w innych europejskich państwach.
4: Wydawało się nam, że będzie to zarówno jak logiczne, tak i miłe, żeby zapoczątkować tę wystawę w Polsce.
2: Wśród artystów, których pracę można oglądać na wystawie są m.in. Juri Jefanow, który przekształca wspomnienie rodzinnego miasta na Krymie, dziś niedostępnego, w cyfrową symulację przestrzeni publicznej, czy Anton Szebetko, który opowiada o społeczności LGBTQ+, która spotykała się na dzikich plażach. Ekspozycja przedstawia też malarstwo i grafikę Romana Mykajlowa, Elmiry Szemsedinowej i Oleksii Borysowa, którzy w różny sposób odsyłają widzów do obrazu krymskiego horyzontu. Warto podkreślić, że Krym to miejsce, z którego wielu zostało przesiedlonych. Jedną z takich osób jest pisarz Bohdan Lubomir Prytula, z którym również spotkałam się w Kijowie, gdzie teraz mieszka. Twórca podkreśla, że Krym jest obecny w literaturze, choć dziś nie mamy do niego dostępu.
5: Rozpoczynając z historii...
4: Zaczynając od historii, należy tutaj powiedzieć, że Krym zawsze był obecny zarówno w literaturze ukraińskiej, jak i w literaturze polskiej. Możemy to bardzo naocznie zaobserwować. Należy tutaj między innymi wspomnieć o Lesi Ukraińce, o jej powieściach nad morzem. Michał Kocubiński z jej jego cyklem literackim zatytułowanym Pod minaretami.
5: I nawet sonety Adama Mickiewicza.
4: I tutaj również nawet należy wspomnieć sonety krymskie Mickiewicza.
5: Między tymi tworami, tymi autorami.
4: Podstawowa różnica pomiędzy dziełami, twórczością tych literatów, to jak jest tworzona w chwili obecnej literatura na Krymie,
5: Lesia Ukrainka,
4: to jest bezpośrednia obecność właśnie autorów, a ponieważ i Michał Koczybiński, i Lesia Ukrainka zamieszkiwali na terytorium Krymu,
5: przemieszczać się w Krym tylko podumki.
4: Natomiast jeżeli chodzi o autorów, o twórców, o literatów obecnie, to oni faktycznie przenoszą się na Krym w swoich tylko i wyłącznie myślach i jeżeli tak można powiedzieć, to tworzą literaturę z
5: powietrza.
4: Czyli ta ciągłość literacka jest zachowana tylko i wyłącznie na szczeblu wizerunku, na szczeblu obrazu.
5: Jakby ważko to nie było.
4: Znaczy i tę ciągłość literacka musi być zachowana na wszelkie sposoby, żeby na przykład z literatury ukraińskiej nie wyeliminować takiego archetypu literackiego jak Palma.
5: I także ważliwo
4: również istotną wagę ma zachowanie tego współdziałania pomiędzy literaturą krymsko-tatarską a literaturą ukraińską.
2: Wystawę w Zamku Ujazdowskim o Krymie z perspektywy ukraińskich, w tym krymsko-tatarskich twórców i twórczyń, można oglądać do 28 czerwca.

Voodoo Swing, Islick Krugers. No i tak to, drodzy Państwo, nie wiem jak się stało, ale dobrnęliśmy do końca dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Za 3,5 minuty będzie 10:00. Dzisiaj nie było Klaudiusza Slezaka, jutro nic się w tej kwestii nie zmieni, dalej nie będzie Klaudiusza, co oznacza, że znowu będziemy mieć małą zamiankę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to z Kubą to będziemy od rana na Państwa czekać i Państwa dobudzać. Będą fenomenalne, finezyjne żarty, nieprawdopodobne potrójne puenty. Będzie bardzo ciekawie, wciągające rozmowy. Ja osobiście, będąc słuchaczem, nie chciałbym przegapić tego, co się będzie działo, naprawdę. Polecamy się z Kubą jutro od 6:00. Za dzisiejsze 4 godziny dziękujemy. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Piotr Topoliński. Pa, pa. It's Chevron League.

0: Minęła 10:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Kraków znamy wyniki referendum. Aleksander Miszalski odwołany ze stanowiska prezydenta. Wynik głosowania potwierdziła tuż przed 8:00 Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do spraw referendum.
1: Frekwencja wyniosła 29,99%. Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwołanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
0: Nieważne okazało się za to głosowanie dotyczące odwołania Rady Miasta. Są już pierwsze polityczne komentarze, tak mówił na rynku głównym w Krakowie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.
2: Ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego przyjaciela Tuska, takiego krakowskiego Tuska, pana prezydenta Miszalskiego.
0: Wynik referendum skomentował też sam prezydent Aleksander Miszalski. Wiem, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie, ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania, plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia, napisał polityk Koalicji Obywatelskiej. Oficjalnie Aleksander Miszalski przestanie być prezydentem Krakowa jutro. Premier będzie miał tydzień na wskazanie komisarza. W ciągu 90 dni dojdzie do przedterminowych wyborów prezydenckich. Dodam, że Kraków nie był jedynym miastem, w którym doszło do referendum. Podobne głosowanie dotyczące odwołania burmistrza Ciechocinka okazało się nieważne. Zabrakło 28 głosujących. Stanowisko zachował Jarosław Jucewicz. W Watykanie dziś premiera pierwszej encykliki Leona XIV. Według zapowiedzi papież skupił się na temacie troski o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Początek tygodnia w całym kraju słoneczny z temperaturami powyżej 20 stopni, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Temperatury mogą osiągnąć 26-27 stopni, lokalnie także więcej i pogoda powinna być dość słoneczna, choć przy napływie cieplejszego powietrza i obecności słabszych stref frontowych nie można wykluczyć punktowych opadów lub burz, głównie w godzinach popołudniowych.
0: O poranku 15 stopni w Ustce, 20 w Nowym Sączu. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry całej słonecznej, ciepłej Polsce, a także światu, jeśli ktoś na świecie nas słucha. Oto rozpoczęło się muzoleum. Mój adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. Realizuje audycję Kajtek Strzelczyk i jesteśmy gotowi. Audycja dziś... właściwie to nie powiem jeszcze czemu ani komu poświęcona, ale pierwsze nagranie może tym słuchaczom, którzy włączyli Radio Nowy Świat wczoraj i posłuchali mojej audycji Maniak po omacku, może się wydawać, że zrobiłem sobie dalszy ciąg, ale to tylko taka nitka łącząca poprzednią audycję z dzisiejszą, a ta nitka to po prostu artysta, którego za chwilę usłyszymy.

Dobra, podsumujmy. Klasyczna kompozycja Lonely Avenue, ładna aranżacja, ładna to właśnie głupie słowo, bardzo przyzwoita, chórek znakomity, sekcja znakomita, wokal, no jak to wokal, ale nawiązując do mojej wczorajszej audycji, to był artysta Sam Samudio, niegdyś znany jako Sam The Sham, o którym mówiłem wczoraj i który w którymś momencie swojego życia po odbyciu krótkiej kariery takiego zabawnego rock'n'rollowca niby postanowił zostać bluesmanem, nagrał płytę Hard and Heavy i na niej zgromadził znakomite towarzystwo wspomagające. I o tym będzie ta audycja, chociaż to towarzystwo wspomagające nigdy de facto nie wybiło się na pozycję własnej twórczości czy własnej płyty. Mówię tutaj o sekcji rytmicznej, która towarzyszyła Samowi Samudio. Sekcja rytmiczna znakomita Dixie Flyers, rozchwytywana w tamtych latach, czyli mówię o latach powiedzmy sobie 70. i wcześniej, i która towarzyszyła ogromnej rzeszy wielkich gwiazd, tworząc atmosferę, tworząc świetne brzmienie, tworząc klimat utworów, które postanowili wspomóc, jeśli chodzi o te gwiazdy. I teraz pytanie, kto był w gronie tych wielkich, którzy skorzystali z pomocy Dixie Flyers? Na początek artystka, której teraz pewnie ciężko doszukać się na antenach stacji radiowych naszych polskich, chociaż pewnie zbuntuje się ktoś tam, o nie, u nas było. Nieważne, ja nie krytykuję tych innych stacji, tylko mówię, że ja często żałuję, że wielkie wokalistki i wielcy wokaliści troszeczkę są spychani w bok czy w cień przez nowoczesne trendy, które są oczywiście fantastyczne, modne i bardzo podobne do siebie i wszystkie te wielkie wydarzenia pokazują, jaka to jest obecnie współczesna muzyka, a takie nazwisko jak Carmen McRae, fantastyczna wokalistka jazzowa, może nic nie mówić takie nazwisko wielu słuchaczom. I taże Carmen McRae też poprosiła Dixie Flyers, aby pomogli jej nagrać jedną, nie jedną, wiele piosenek.

Przyznam się wam, że powodem, dla którego ułożyłem tę audycję z hasłem Dixie Flyers, była nie tylko admiracja dla tego, co oni robili w studiu z różnymi wykonawcami, ale też szansa przedstawienia kilku wokalistek, głównie wokalistek, ale nie tylko, o których się zapomina, a mauzoleum to jest miejsce, w którym my przypominamy i uświadamiamy słuchaczom, co działo się ileś tam lat temu, jak to brzmiało i jakie maestrie, czy tak można powiedzieć, liczba mnoga od maestrii, a nie wiem, najwyżej mnie ochrzanią różni piszący listy, jaką maestrię prezentowali ci, których wybrałem. A Carmen McRae to jest jedna z tych wielkich, urodzona w Harlemie, fantastyczna afroamerykańska wokalistka, pianistka, po prostu aż żal, że dawkowana jest kroplomierzem, o ile w ogóle jest dawkowana. A proszę posłuchać tego utworu. Carmen McRae nie zamykała się w kręgu swoich jazzowych kompozycji, ale słuchała, co się dzieje na świecie. A jak posłuchała, to nagrała.

0: skoro mówimy o sekcji Dixie Flyers, to mamy okazję teraz sięgnąć po nagrania innej afroamerykańskiej wokalistki, znakomitej Esther Phillips, która rzeczywiście była bardzo charakterystyczną postacią na rynku amerykańskim muzycznym. Esther Phillips, która miała oczywiście swoje wielkie przeboje, ale też od okazji do okazji wchodziła do studia z tymi słynnymi panami.
1: I can hear his heartbeat for a thousand miles and the heavens open.

Klasa panów z Dixie Flyers była tak oczywista, że chwilami trudno było rozstrzygnąć, czy zaszczytem jest towarzyszenie na przykład Esther Phillips, no czy Carmen McRae, czy zaszczytem jest pozyskanie Dixie Flyers do udziału w nagraniu. Oczywiście można dyskutować na ten temat, ale niektórzy producenci czy wytwórcy, czy ci, którzy opisują utwory, uważali za istotne napisanie na przykład, że tę piosenkę śpiewa Esther Phillips z towarzyszeniem Dixie Flyers. To zdecydowanie była nobilitacja, bo jednak grupy towarzyszące często są bezimienne, oczywiście pomijając specjalistów czy analityków rynku, ale wymienia się je rzadko, no chyba że są takimi oczywistymi towarzyszami wielkich solistów i wtedy to jest jasne. To były typowe takie nazwy, że powiedzmy ktoś się nazywał Jim Brown and the Browns, to wiadomo, że ci The Browns to jest jego grupa. Ale niezależnie biorąca udział w sesjach sekcja rytmiczna, oczywiście były takie i można by zrobić osobną audycję o takich znanych towarzyszących gwiazdom, ale na razie dzisiejsze muzoleum to jest, powiedzmy sobie, popis Dixie Flyers, a jednocześnie, powtarzam, pretekst do przypomnienia tych wokalistów, których ostatnio rzadko spotykamy. Esther Phillips też spotykamy rzadko, a więc spotkajmy ją raz jeszcze w muzoleum. I was out having dinner with a couple of friends of mine the other day. And when we finished eating, I walked outside to get a little fresh air. The place was a little hot and smoky, and I was a little lonesome. And when I walked back inside, I could see in her face there was a terrible argument going on. And I heard him say to her in a soft voice, "Why don't you just, why don't you set me free?"

Zaraz, zaraz, zaraz. Niektórzy mogą pomyśleć, że Dixie Flyers wyłącznie towarzyszyli wokalistkom. Ale tak nie było. Tak na razie w audycji to brzmiało, ale oczywiście było wielu i panów śpiewających, którzy mieli ochotę wyćwiczyć swoją sztukę z towarzyszeniem takich mistrzów tego drugiego planu. Między innymi był to wykonawca też tego grona właściwie zapomnianych zupełnie, który miał swój czas, miał swoją publiczność i teraz w mauzoleum przypominamy, że naprawdę miał z czego być dumny, jeśli chodzi o jego wokal, a także z tego, że nagrał ten i inny utwór z grupą Dixie Flyers. Ten wokalista to Brooke Benton.

Nie tylko Nancy Sinatra śpiewała piosenki o butach, bo Brook Benton swoim aksamitnym barytonem też wykonał utwór, którego tytuł brzmi Shoes, czyli buty. Brook Benton to jest artysta, który w tej audycji pokazuje, że Dixie Flyers nie wybierali sobie wyłącznie piosenkarek czy wokalistek, ale szli tam, gdzie uważali, że po prostu jest zaproszenie, a po drugie zaproszenie, które nie przynosi wstydu, bo oni nie byli takim płatnym zespolikiem, który za parę groszy biegał od wykonawcy do wykonawcy. Oni mieli też swoje pomysły artystyczne i swoją gradację, kto jest wart tego, aby wejść z nim do studia. Oczywiście tych śpiewających panów było więcej. Nie zmieści mi się w audycji dzisiaj żadne nagranie na przykład duetu Sam & Dave, ale Dixie Flyers wielokrotnie Sam & Dave również nagrywali. Ale przypomnę, to jest pretekst do pokazania różnych artystów, o których teraz się mniej słyszy, a o Brooku Bentonie słyszy się mało, chociaż jak przed chwilą dowiodłem tego, był wokalistą nie byle jakim.

tym nagraniu Brooka Bentona słychać było doskonale, jak znakomitym uzupełnieniem podczas sesji nagraniowej może być sekcja tej klasy co Dixie Flyers. Proszę Państwa, dotąd można było mieć wrażenie, że to były gwiazdy amerykańskiego rynku muzycznego, a właściwie nawet gwiazdy, które towarzyszyły wokalistom afroamerykańskim. Tak nie było, ale oczywiście tej roboty dla nich na kontynencie amerykańskim było bardzo, bardzo dużo. Niemniej zdarzały się sytuacje, kiedy pojawiali się jako grupa towarzysząca wykonawcy nie afro, nie amerykańskiemu, tylko z Europy. Europa najbardziej spokrewniona muzycznie w tamtych latach, bo mówimy oczywiście o latach 60. i 70. XX wieku, no to była wyspa, wyspy brytyjskie. I oto, nie wiem czy Państwo wiedzą, że pewna wokalistka, która była gwiazdką lat 60., później zresztą utrzymywała swoją karierę, ale już nie była tą taką sensacją, odkryciem. Można przypomnieć, że śpiewała również w Polsce, co było też sensacją u nas. I ta dynamiczna młoda osoba pojawiła się w Stanach w czasie nagrań, które tam dla niej zorganizowano, razem właśnie z sekcją Dixie Flyers. A ta wokalistka, jeśli Państwo się jeszcze nie domyślili, to Lulu.

Brytyjska muzyczna inwazja lat 60. to głównie zasługa panów z gitarami i z długimi włosami, ale dziewczęta też próbowały. Helen Shapiro nagrywała Nashville, Dusty Springfield zyskała wielką popularność i atencję w USA, a Lulu, jak słyszymy, też próbowała właśnie z Dixie Flyers.

Nie lulowato brzmiała, ale brzmiała doskonale. Ale w takim towarzystwie każdy by chyba brzmiał doskonale. Nawet jeśli by nie potrafił, tak jak Lulu, pośpiewać razem z kolegami. Teraz dochodzimy do ostatniej części niejako audycji, w której usłyszymy Wielką Królową. Wielką Królową, która uświetniła tę sekcję, a sekcja uświetniła Królową i zachwytów nie ma końca. I ci wszyscy artyści, którzy dotąd wystąpili, to też nie jakieś tam osóbki z trzeciego planu, ale jednak Królowej kłaniają się wszyscy. Królowa to była Aretha Franklin.

Aretha mogła zaśpiewać wszystko, ale i ci panowie mogli zagrać wszystko. I tu, w tym nagraniu, słyszeliście, jak potrafili pięknie otulić Aretę swoim tłem muzycznym. I tylko pozostaje takie pytanie, czy tak znakomici muzycy musieli przez cały czas swojego istnienia pozostać grupą towarzyszącą. Tutaj specjaliści od historii muzyki mają niejednoznaczne opinie, bo jedne głosy mówią, że były pomysły, aby nagrali płytę solową, drugie głosy mówią, że nie bardzo chcieli, inne głosy mówią, że nie bardzo wytwórnia się godziła na to. Koniec końców Dixie Flyers pozostali tą grupą towarzyszącą, chociaż przypuszczam, że mało brakowało, a mogliby pokazać w pełni to, co lubią i najchętniej grają. Ale już samo to, co słyszymy w nagraniach Arety Franklin, daje nam poczucie, że obcujemy naprawdę ze specjalistami.

Zbliżamy się do końca audycji i stali słuchacze mogą czuć taki lekki niepokój, bo przyzwyczaiłem chyba Państwa, nie tylko zresztą w muzoleum, ale też w poprzednim, czyli wczorajszym Maniaku po omacku, że lubuję się w wstawianiu długasów. I to nie dlatego, że to zajmuje czas i nie trzeba mówić, ale dlatego, że wciąż uważam, że te szybkie radia po prostu robią krzywdę długim nagraniom, które powinno się jednak przypominać. Ale dzisiaj, jak patrzycie na zegarki, no to widać, że długasa nie będzie, chociaż mam na koniec taką malutką niespodziankę, którą chytrze sobie wymyśliłem i o tym oczywiście powiem, ale nie jeszcze, nie teraz, bo teraz wydaje mi się, że królowej Arycie Franklin należy się jeszcze jeden tak zwany spot, no bo to była Areta, a oni obok niej, Dixie Flyers.

Dixie Flyers nie nagrali solowej płyty, ale jeden z czołowych członków zespołu, Jim Dickinson, jednak nagrał. Ale nagrał ją też z kolegami z Dixie Flyers, więc troszkę tak jakby mieli okazję. I to otwiera drzwiczki do kolejnych pomysłów muzoleum, ale już nie dzisiaj. A więc dziękując za uwagę Państwu, proponuję posłuchać tegoż Jima Dickinsona, bo on też jest przyczynkiem do dłuższych opowieści, ale już nie dzisiaj.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuje ją z szacunkiem, tak w mediach społecznościowych pisze odwołany prezydent miasta Aleksander Miszalski. Od rana znamy pełne oficjalne wyniki wczorajszego referendum.
1: Tak, prezydent został odwołany. Komisje bardzo sprawnie liczyły głosy. Pierwsze protokoły zaczęły spływać jeszcze przed godziną 12. Niewielkie błędy były uzupełniane na bieżąco, więc dlatego mogliśmy dość wcześnie dzisiaj skończyć tą pracę.
0: Informowała przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Frekwencja wyniosła blisko 30%, o 3 punkty więcej niż wymagany próg. Za odwołaniem Miszalskiego była zdecydowana większość. Natomiast w referendum o skrócenie kadencji Rady Miasta wymagany próg nie został przekroczony. Odwołany prezydent w wydanym oświadczeniu przyznał, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo ważną lekcją. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Tak napisał Miszalski. Największy sprzeciw wzbudziło wprowadzenie przez niego strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania na weekendy. Wynik referendum oznacza przyspieszone wybory. Niedawny konkurent Miszalskiego w wyborach samorządowych, Łukasz Gibała, na razie mówi, że rozważa start, ale pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Krakowa już się zgłosił. Szybko miał gotowy kampanijny spot. Pan się sam przedstawi.
2: Chcę jasno powiedzieć, jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków. Nasze miasto zasługuje na spokój, kompetencje i dobrego gospodarza, który słucha mieszkańców. Marian Banaś, prezes Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia, były minister finansów i prezes Najwyższej Izby Kontroli.
0: Gotowy spot ma już także Prawo i Sprawiedliwość. Partia nazwała go Przebudzenie Polaków. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego przekonuje w nim, że odwołanie prezydenta z Koalicji Obywatelskiej to nie tylko lokalny sukces, to początek wielkiej fali. Na tej fali zbiórkę podpisów o przeprowadzenie podobnego referendum w Rzeszowie zapowiedział tamtejszy radny Jacek Strojny. Samorządowiec ze Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa oświadczył, że na najbliższej sesji rady przedstawi odpowiedni wniosek. Chęć odwołania prezydenta Konrada Fijołka uzasadnia m.in. jego zdaniem pogarszającym się stanem finansów miasta. W Parlamencie Europejskim otwarto wystawę upamiętniającą Jacka Kuronia. To element obchodów zbliżającej się 50. rocznicy protestów robotniczych w Ursusie i Radomiu oraz powstania Komitetu Obrony Robotników. Rocznica przypada dokładnie za miesiąc. Jak podkreśla europoseł Andrzej Halicki, Europa powinna pamiętać o bohaterach walki z komunizmem.
3: Europejczycy, a parlamentarzyści na pewno, powinni wiedzieć więcej o bohaterach, osobach, które walczyły o to, co mamy dzisiaj, czyli wspólną Europę bez granic. Może nawet bez specjalnego przekonania, że to się kiedyś wydarzy, bo przecież idee, które przedstawiał Jacek Kuroń, wydawały się takie utopijne w czasach, kiedy żył, kiedy był represjonowany, kiedy trafiał do więzienia.
0: W wystawie towarzyszy promocja filmu Nasza Rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach, który trafi do kin jesienią. A na koniec serwisu smutna informacja ze świata kina. Smutna przede wszystkim dla tych, którzy, kiedy usłyszą te dźwięki, to mają przed oczyma obraz czarno-białej czołówki z programu W Starym Kinie. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk, znawca kina, krytyk filmowy, dziennikarz, zmarł w wieku 93 lat. Najbardziej znany był właśnie z tego kultowego programu telewizyjnego W Starym Kinie, którego gospodarzem był przez ponad 3 dekady. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: A dzisiejszy dzień będzie słoneczny, jedynie na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejmy nadzieję, że te chmury już zostały rozwiane. Czekam na informacje od Państwa. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni. Nad samym morzem nieco chłodniej, tam miejscami 16-18 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

0: Niezła mieszanka narodowościowa. Izzy and the Black Trees, czyli nazwa anglofońska, ale grupa z Polski i do tego utwór zatytułowany Marseille albo Marseille, jeżeli ktoś tak woli, czyli po prostu Marsylia. No to bardzo międzynarodowo rozpoczynamy dzisiejszy program.
1: W środku dnia.
0: I jeszcze do tej międzynarodowej mieszanki dodajmy odrobinę Nowej Zelandii. A dlaczego nie? I to jeszcze z nazwą taką niekoniecznie sugerującą Nową Zelandię. Kto nam zabroni? Kajetan i Agnieszka, dzień dobry. Yumi Zuma, cross my heart and hope to die.

Yumi Zuma, Cross My Heart and Hope to Die. 12 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Skoro dziś 25 maja, to jutro 26 maja. I Państwo wiedzą, jaki jutro jest dzień, poza tym, że wtorek, prawda? No właśnie. Będziemy o tym przypominać zresztą Państwu tak dyskretnie albo i mniej dyskretnie, bo to ważny dzień i warto o nim pamiętać. W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla tych z Państwa, którzy chcieliby się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend, który na Mazowszu był aż za gorący. Tak bym rzekła. To znaczy, no wiadomo, zależy co się komu podoba. Dla mnie był za gorący, ale wiem, że sporo osób bardzo się cieszyło tą wreszcie dobrą, cokolwiek to znaczy, pogodą. W środku dnia małpanowyświat.online polecam bardzo serdecznie. U nas Andra Day i Probably.

0: Andrew Day i Probably, czyli prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, tylko na pewno jest 17 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze i też nieprawdopodobnie, a na pewno już za chwilę zaprosimy Państwa na nowy festiwal fotograficzny. Intersection Photo Festival, tak się dokładnie nazywa. Ta impreza jest we Wrocławiu, a będzie z nami fotograf i kurator tego festiwalu, chociaż właściwie to fotograf przez duże F, bo Jacek Kłodziejski będzie już za chwilę z nami.
1: Can you do that trick to me again?

0: why do you want to play kite?
1: Sam zaczynajcie.
2: O, bałaga.
3: Bałaga.
1: Bałaga.
2: Bałaga.

0: Almost Twins i The Kites, a w studiu witam Jacka Kołodziejskiego, fotografa i to przez duże F. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i kuratora Intersection Photo Festival we Wrocławiu. Chciałam powiedzieć, że Wrocław pretenduje do miana kolejnej stolicy fotografii, no bo tych stolic fotografii w Polsce już mamy kilka. Jest Kraków, jest Łódź, no Warszawa poniekąd też, no i teraz też Wrocław. To już jakieś takie miano chyba prestiżu miasta, żeby miało swój festiwal fotografii. Można się tak podśmiewać.
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że każdy z tych festiwali ma też swoją specyfikę i to jest bardzo dobre, ponieważ i tradycja już wieloletnia festiwalu łódzkiego czy krakowskiego ma swoich wiernych fanów i to jest już po prostu budowane wiele, wiele lat, a Intersection Photo Festival jest takim festiwalem, który można powiedzieć jest dosyć młodym festiwalem. Dopiero go kształtujemy, budujemy. On powstał trochę na bazie wcześniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Concordia Design. Ale jest, można powiedzieć, jeszcze kameralnym festiwalem, ale z bardzo ciekawym tematem.
0: No więc właśnie, w ogóle już sama nazwa tego festiwalu skłania do pewnej refleksji, no bo intersection to jest skrzyżowanie, to jest punkt styku, tylko co wy tak naprawdę zamierzacie stykać na tym festiwalu?
1: Tym razem to jeszcze mamy taki podtytuł, który też jest bardzo istotny, obraz pragnień. To jest taki obraz pragnień, czyli jak postrzegamy fotografię w kontekście i społecznym, artystycznym, czy reklamowym. No i ten styk tutaj właśnie przebiega między fotografią, którą możemy zobaczyć zarówno w galerii, jak i na billboardzie, czyli fotografią komercyjną. I to jest, można powiedzieć, pierwszy taki festiwal w Polsce, który dotyka wprost fotografii również reklamowej. Nie boimy się tego, ponieważ zawsze było to oddzielenie, można powiedzieć, między fotografią artystyczną, dokumentalną, czy po prostu związaną z sztuką, a fotografią komercyjną związaną z rzemiosłem. A my tutaj właśnie dajemy ten styk i to taki bardzo, bardzo mocny styk, ponieważ i zaproszeni goście, i wykłady, i prelekcje, plus wystawy, właśnie są o tym, o tej fotografii komercyjnej przeplatającej się z naszą kreatywnością.
0: Wydaje mi się, że taki właśnie styl fotografii możemy oglądać choćby na kartach tych takich kolorowych magazynów, takich tych wyżej plasowanych w stylu na przykład Vogue'a. W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy tutaj z Kają Klimek na temat Imperium Condé Nast, właśnie wydawcy Vogue'a czy Vanity Fair. No i tam właśnie fotografia no, robiła w cudzysłowie całą tę robotę. Tak? Kupowało się ten magazyn właśnie dla okładki, bo na tej okładce było no, zdjęcie po prostu artystyczne, które też miało za zadanie sprzedawać ten produkt. Więc fotografia chyba już od jakiegoś czasu służy jako medium no, reklamy.
1: Tak, znaczy to jest nierozerwalne w pewnym sensie. I trudno mówi się o fotografii w takich pojedynczych, można powiedzieć, działach. Ponieważ fotografia ma potężny gradient. Od fotografii prostej fotografii użytkowej po dzieło sztuki. I teraz każda z tych fotografii pełni funkcję, ale też jest częścią naszego krajobrazu, częścią naszej kultury, popkultury. I myślę, że to jest taki temat, który będziemy próbować trochę rozbrajać, ponieważ wkładanie fotografii w takie szufladki, można powiedzieć, co zawsze się działo w pewnym sensie i to jest naturalne, było, można powiedzieć, trochę niesprawiedliwe, czy było bardzo takie jednokierunkowe spojrzenie na fotografię. A w tym momencie fotografia po prostu przenika się wszędzie. Ona ma tak potężne działanie, mimo wszystko, że trudno czasami rozróżnić fotografię od niefotografii, ale nadal jest to obraz, powiedzmy, fotorealistyczny. Czyli czy to będzie przekaz w social mediach, czy reklama na billboardzie, czy dzieło sztuki, no to nadal kreuje to nasze wyobrażenie w pewnym sensie o świecie.
0: No a z drugiej strony doszło do pewnej demokratyzacji fotografii, no bo teraz tak naprawdę każdy z nas ma aparat przy sobie, taki podręczny, nazywany po prostu smartfonem, no i to, co się ładuje już do tych smartfonów, ta technologia, która jest do tych smartfonów ładowana, no często niektórzy nawet mówią, że robią lepsze zdjęcia swoim telefonem niż lustrzanką.
1: Tak, demokratyzacja narzędzia jest powszechna, można powiedzieć, ale tutaj to, co jest jakby istotne, to jest nasza kreatywność, bo niezależnie od tego, jakie narzędzie użyjemy, to pytanie, czy mamy coś do powiedzenia. Mhm. I też jest o tym ten festiwal, czyli o kreatywności w czasach zmieniającej się technologii. Ponieważ technologia tak pędzi i właściwie z miesiąca na miesiąc można powiedzieć, że mamy nową definicję obrazu fotorealistycznego, bo trudno nazwać to fotografią, bo to już nie jest fotografia, to jest już algorytm. I jeżeli nie skupimy się na kreatywności, na przekazie, na tym, co mamy do powiedzenia, no to faktycznie fotografia już nie będzie pełniła tej funkcji, która była do tej pory w pewnym sensie. Czyli jeżeli my fotografujemy nawet, nie wiem, przyjęcie rodzinne, a potem je przetwarzamy, upiększamy, każdego odmładzamy i to można jednym kliknięciem zrobić, to pytanie, czy nadal mówimy o fotografii i o narzędziu, czyli to już jakimś pewnym wyobrażeniu tak naprawdę, do którego dążymy.
0: Właśnie, mówisz o technologii, o algorytmach. Sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach to jest duży element zmieniający tak naprawdę wszystko, ale sztuczna inteligencja zmienia też fotografię i wy się nie boicie tej sztucznej inteligencji, nie boicie się jej również na festiwalu.
1: Nie boimy się. Ja też w pewnym sensie rozbiłem trochę te tematy, ponieważ zaczynamy trochę od klasyków, ponieważ pokażemy pracę Tomka Sikory i Ryszarda Chorowica, które były pracami też, gdzie technika i specyficzne techniki kreacyjne, które były używane przez tych artystów, czy są nadal używane, można powiedzieć, były na tyle niesamowite, że zestawimy je teraz z nowymi możliwościami technologicznymi tak naprawdę. I teraz pytanie, gdzie przebiega ta granica kreatywności i też jakości w pewnym sensie, więc bo myślę, że wernisaż wystaw taki jak właśnie Tomek Sikora czy Ryszard Chorowic, a zestawienie później z rozmową Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem da pewne takie spektrum zrozumienia, jak obraz fotograficzny ewoluuje, jak nasza kreatywność wpływa na ten obraz i tak naprawdę prace Ryszarda Chorowica to też są fotomontaże. To są też obrazy kreacyjne, można powiedzieć, balansujące często na surrealizmie, na takich elementach nierzeczywistych, które można porównać w tym momencie do też działań AI, jednym słowem.
0: No tak, ale to jednak było zrobione bez użycia tego algorytmu.
1: I to pokazuje właśnie ten gradient kreatywności, można powiedzieć też. To jest trudno się o tym mówi tak w sposób taki zdefiniowany, bo tutaj ta definicja cały czas umyka, ponieważ z jednej strony mówimy o wielkich artystach, a z drugiej strony mówimy o demokratyzacji narzędzia i możliwości, jakie są teraz. Czyli jakby jeżeli byśmy nakarmili algorytm pracami Ryszarda Chorowica, to prawdopodobnie bez problemu byśmy uzyskali ten efekt. I tutaj jest taki punkt istotny dosyć, ponieważ pewne wartości artystyczne, które były unikatowe w kontekście technik, jakby też wytwarzania własnej ścieżki, one teraz się też demokratyzują. Tylko pytanie, czy to będzie już tylko i wyłącznie jakaś kalka, czy tylko jakaś próba odzwierciedlenia tego, co już było? Czy taki remiks powstaje, można powiedzieć? I to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja też myślę, że jeżeli tutaj nie będziemy mieć jakiejś takiej autonomicznej myśli w kontekście kreowania obrazu, no to będziemy tylko i wyłącznie powielać już istniejące obrazy. To też jest taka refleksja, która myślę, że gdzieś tu się pojawia.
0: No to jest trochę jak w muzyce. Niby teoretycznie wszystko już było, prawda? I trudno jest wymyślić coś nowego, ale jednak jak słucha się kolejnych nowych utworów, czy patrzy się na kolejne nowe fotografie, to jednak można dostrzec w nich coś, czego nie było, jakąś świeżość, której jeszcze nie widzieliśmy, czy jeszcze nie słyszeliśmy.
1: No tak, pytanie, czy to jest taki łapiemy króliczka cały czas, że szukamy czegoś nowego, oczywiście. Ostatnio taką dużą refleksję wywołało zdjęcie, czy właściwie już to nie jest zdjęcie, to jest AI, czyli obraz fotorealistyczny Donalda Trumpa, jak aresztuje kosmitę, który został opublikowany jako coś, można powiedzieć, prawdziwego. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest obraz nierzeczywisty, wykreowany i tak dalej, ale jak się łapiemy na to, cały czas się na to łapiemy i w pewnym sensie dużo osób to okrzyknęło prawie dziełem sztuki, można powiedzieć, bo to już jest tak abstrakcyjne i surrealistyczne w swojej formie, że polityk takiej rangi, czy w ogóle polityk, osoba, która ma jakieś, powinna mieć społeczne
0: umocowanie.
1: Umocowanie, dokładnie. Mm-hmm. Prezentuje obraz nierzeczywisty. Co? Więc jakby tutaj, ja myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną debatę, gdzie przebiega jakby to nasze wyobrażenie w pewnym sensie o tej kreatywności, o tych możliwościach też. Bo w pewnym sensie im więcej możemy, tym szybciej się też nudzimy. I to jest, jeżeli fotografia już może przedstawić w 5 minut każdy obraz, czy wykreować ten obraz, to też zaczynamy się tym obrazem w pewnym sensie już przesycać i szukamy jeszcze innych, właściwie takiego sedna, przekazu, czy głosu artysty w tym wszystkim. I czy to będzie fotografia reklamowa, czy artystyczna, to ona będzie musiała mieć ten sam mianownik w pewnym sensie, czyli tą kreatywność, ten przekaz. Bo inaczej będzie jednym z miliona.
0: No tak, może wrócimy do źródeł. Donald Trump w ogóle lubi się bawić sztuczną inteligencją, tą generatywną sztuczną inteligencją, ale zostawmy go na boku. Fakt jest faktem. Jest to temat wart przedyskutowania i być może ktoś taki temat podniesie na panelu dyskusyjnym albo na debacie. Natomiast to, co jest ciekawe w waszym festiwalu, to to, że wy otwieracie się również na tych twórców, którzy dopiero zaczynają, którzy dopiero szukają swojej drogi, którzy dopiero zastanawiają się, w którą stronę iść, no bo będzie okazja skonsultować swoje portfolio.
1: Tak. Cały festiwal, można powiedzieć, jest podzielony na takie dwie główne części. Na część, która będzie w czwartek i w piątek, czyli 28, 29 i to są głównie wernisaże. I sobota i niedziela, czyli 30, 31 maja. I to są wykłady, spotkania, ale również też prezentacje portfolio, na które też jeszcze zapraszam, bo myślę, że jeszcze są miejsca. I ten przegląd będzie prowadzić Paweł Fabiański, ja osobiście oraz Wiktor Michałkiewicz oraz Karol Krukowski, który jest też wykładowcą SWPS wrocławskiego. Ja myślę, że to jest też taki... W ogóle ten festiwal jest dedykowany trochę młodszym osobom w kontekście też jakby pracy czy w poszukiwaniu, można powiedzieć, trochę nad swoim stylem, nad tym, co studenci robią w tym momencie, bo też jest we Wrocławiu od 2 lat jest fotografia podyplomowa na SWPS-ie. To też jest ważny aspekt kreowania środowiska, można powiedzieć, wrocławskiego. I myślę, że taka możliwość spotkania takich artystów jak Paweł Fabiański czy Wiktoria Michałkiewicz, zajmująca się promocją też artystów w takiej skali, można powiedzieć, międzynarodowej, no to są unikatowe sytuacje, z których warto skorzystać.
0: Tak jest. Intersection Festival to jest ta strona. To jest to hasło, które należy wpisać do przeglądarki i znaleźć tę stronę i tam spróbować się zapisać, jeżeli są Państwo zainteresowani takimi konsultacjami. Intersectionfestival.com. Dokładniej rzecz ujmując, zapraszamy na ten festiwal do Wrocławia między 28 a 31 maja. No, będzie to naprawdę ciekawa impreza. Trzymam kciuki za to, żeby kolejne jej odsłony miały miejsce, no i żeby on się po prostu rozrastał, chociaż biorąc pod uwagę, że wyrósł z imprez organizowanych, to jest szansa, że w tych ramach po prostu no, będzie się trzymał i tylko rósł i tylko pęczniał.
1: Mam też taką nadzieję. Zobaczymy po tej edycji, jaki będzie odbiór. Do tej pory mamy świetny odzew. Wszystkie wykłady właściwie są już full, bo są zapisy. To są oczywiście spotkania bezpłatne, ale warto wysłać maila, że się będzie uczestnikiem. I myślę, że frekwencja będzie ogromna, co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że fotografia jest takim medium, które przechodzi w pewnym sensie kryzys swój, ale z drugiej strony każdy o tym chce rozmawiać i szukać rozwiązań trochę na to, jak ta fotografia współczesna ma wyglądać.
0: Generatywna AI też się nam kiedyś znudzi, to na pewno. Jacek Kołodziejski, kurator tego festiwalu i fotograf przez duże F, był gościem Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Dave Matthews Band i I Did It Intersection Photo Festival. Ta impreza we Wrocławiu już od 28 do 31 maja. Polecam Państwu stronę intersectionfestival.com. Tam wszystkie informacje. No i jeszcze podobno są jakieś miejsca na konsultacje portfolio, także jeżeli fotografia jest czymś, co Państwa interesuje i myślą Państwo o tym, żeby być może zająć się tym, no nie tylko w czasie wolnym, ale też spróbować jakoś zaistnieć w tym fotograficznym świecie, to wydaje mi się, że Wrocław właśnie w ten najbliższy weekend to jest to miejsce, gdzie nie powinno Państwa zabraknąć. Jordan McCampa u nas i Parachutes.

Jordan McCampa i Parachutes, czyli Spadochrony. Na zegarze za 17 minut, godzina 12. My już za chwilę przeniesiemy się na scenę teatru współczesnego, ale najpierw Coles i Pierrot.

0: Teatrze Współczesnym, w Warszawskim Teatrze Współczesnym trwają ostatnie przygotowania do premiery. Na próbie medialnej tego spektaklu gościła Zuza Iłęda.
1: Ostatnia premiera w sezonie 2025-2026 w Teatrze Współczesnym zapowiada się bardzo interesująco. Braci Lehmann reżyseruje Oskar Winiarski.
2: Zapraszamy, zapraszamy! W niedzielę u Lehmanna jest otwarte. Sklep u Lehmanna.
1: We wrześniowy poranek 1844 roku młody emigrant z Bawarii schodzi na ląd w porcie Nowego Jorku, marząc o nowym życiu w nowym świecie. Wkrótce dołączają do niego bracia. I tak rodzi się amerykański sen, który na ponad półtora wieku odmieni oblicze świata.
3: Historia narodzin tego biznesu, od malutkiego sklepiku w Alabamie do wielkiej korporacji, która stworzyła tak ikoniczne rzeczy jak Kanał Panamski i przyczyniła się do wielkiego kryzysu finansowego. Jeżeli jakaś firma jest tak duża, że kiedy upada, tworzy światowy kryzys, no to znaczy, że doszli naprawdę wysoko.
1: Mówił Szymon Roszak, który wciela się, choć nie tylko, ale do tego jeszcze dojdziemy, w Emanuela Lehmanna. Pozostali bracia to starszy Henry Lehmann, czyli Mateusz Król, i młodszy Meyer Lehmann, którego zagra Przemysław Kowalski. To wyjątkowa historia, ale co skłoniło reżysera do sięgnięcia po ten właśnie tekst Stefano Massiniego? Między innymi bardzo uniwersalny temat pogoni za marzeniami.
4: Gdzie leży granica w dążeniu do osiągnięcia własnych celów, zwłaszcza w Warszawie, zwłaszcza na Mokotowskiej, tym mieście, które jest tak pulsujące, tak tętniące. Mówi się dużo o pracoholizmie, o burnaucie i tak dalej, i tak dalej. Warszawa jest tego idealnym jakby wyrazicielem, to znaczy tego pędu, tego ciągle więcej, ciągle lepiej, co jest bardzo pozytywne. Ja też to w sobie jakby znajduję, że trzeba kolejne role, kolejne spektakle, kariera, pieniądze, kredyty. Trzeba tą rzeczywistość tak mielić. Tak. I po prostu czasem zastanawiam się, czy to w pewnym momencie wszystko, użyłbym niecenzuralnego słowa, ale tego nie zrobię, czy to wszystko nie runie po prostu.
1: Oskar Winiarski, który poza tym, że kończy teraz reżyserię na Akademii Teatralnej w Warszawie, jest absolwentem aktorstwa krakowskiej AST. Być może również dlatego to bardzo aktorski spektakl.
4: Dostrzegłem w tym tekście po prostu gigantyczny potencjał na wyeksponowanie aktora. Zespół Teatru Współczesnego w Warszawie uważam za jeden z najlepszych w tym kraju. Pielgrzymuję tutaj już od dawna, również za poprzedniej dyrekcji byłem tutaj bardzo częstym gościem i jestem dumny i strasznie się cieszę, że zgodzili się przyjąć moje zaproszenie i że będziemy mieli szansę tych trzech fantastycznych aktorów zobaczyć w spektaklu, który tak bardzo eksponuje ich umiejętności aktorskie.
1: Dlaczego eksponuje? Bo historia braci Lehmann to tak naprawdę historia kilku pokoleń Lehmannów rozciągnięta na ponad półtora wieku. A do dyspozycji mamy trzech aktorów, małą scenę w baraku i raczej skromną scenografię.
5: Staraliśmy się zachować minimalizm, dlatego że uważamy, że ta historia potrzebuje przestrzeni. Wydaje mi się, że bardzo stosownym słowem jest tu przestrzeń teatralna, bardziej niż scenografia. To jest jakby ciągły ruch obiektów, które się zmieniają, zastępują swoje miejsce, więc pozostajemy w minimalizmie, ale wymieniamy obiekty na coraz to inne.
1: Mówił odpowiedzialny za scenografię, kostiumy i reżyserię świateł Marek Idzikowski. No dobrze, no to ile jest tych postaci w końcu? Zechcą Państwo pewnie zapytać. Mówi Szymon Roszak.
3: Szczerze powiedziawszy, to nawet tego nigdy nie policzyłem. Wydaje mi się, że na początku prób mieliśmy listę wszystkich postaci, to było ich łącznie ponad 40, wydaje mi się. Więc no, szybka matematyka wskazuje, że gram 13,3 postaci w tym spektaklu statystycznie, średnio, o może tak.
1: Ale jak utrzymuje Przemysław Kowalski, jest to wyzwanie, na które aktorzy bardzo się cieszą.
6: Jest w tym mnóstwo magii, jest tylko słowo, są aktorzy. No i teraz radź sobie z tym. I to jest absolutnie wspaniałe. To jest wyzwalające kreatywność, pozwalające eksplorować temat. No nie ma tego dna, nie? Dobra, a może jeszcze to, a może jeszcze to, a może jeszcze tutaj można zrobić to, a jakbyśmy tutaj zmienili, nie ma końca tej przygody.
1: Koniec jednak jakiś będzie, bo premiera braci Lehmann już 27 maja. Bilety znajdą Państwo na stronie współczesny.pl.
2: Bracia Lehmann, tekstylia i garnitury.

To oczywiście Jack White, G.O.D. and Broken Ribs. Kto z Państwa już ma bilet na koncert? Aha. Wracając na chwilę do Teatru Współczesnego, no to Radio Nowy Świat jest dumnym patronem Teatru Współczesnego, a wspomnianego Szymona Roszaka mogą Państwo znać choćby z Macek Miłości, bo to on gra redaktora Śpika. No i ostatnia sesja Macek Miłości w Teatrze Współczesnym 19 i 20 czerwca. Warto to sobie zapisać. Oscar Jerome, Sun for Someone, Słońce dla kogoś, czyli dla wszystkich, za 5 minut, godzina 12.

0: Minęło południe. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Przyspieszone wybory prezydenta Krakowa mają się odbyć w ciągu 90 dni. Po tym jak mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, premier ma niezwłocznie powołać komisarza, który będzie zarządzał Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta, a także ma wyznaczyć termin głosowania. Pierwsi kandydaci już są. To były prezes NIK, Marian Banaś i działacz Konfederacji zaangażowany w zbiórkę podpisów o odwołanie Miszalskiego, Bartosz Bocheńczak, starający się od lat o to stanowisko Łukasz Gibała. Na razie deklaruje, że startu nie wyklucza, ale na pewno kandydatów będzie więcej.
1: Nowa Lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa. Przyjdzie czas, zostaną ogłoszone przez komisarza różne decyzje. Będziemy w tej sprawie państwa informowali.
0: Tak w Krakowie mówił lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i od razu zaznaczał, to nie będzie kandydat przywieziony w teczce z Warszawy.
1: Wszystkie decyzje będą podejmowane, co jest dla nas oczywiste, w Krakowie, przez środowiska krakowskie, przez Nową Lewicę Krakowską. Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia. Tak to sobie wyobrażam.
0: Wynik referendum z triumfem przyjmowany jest przez prawicę. Przemysław Czarnek z PiS przekonywał na rynku głównym w Krakowie, że to początek fali zmian politycznych w całym kraju, a była premier Beata Szydło namawiała.
2: Teraz to jest początek drogi, którą powinniśmy wszyscy w Polsce podjąć do tego, żeby tak jak zły gospodarz został odwołany tutaj w Krakowie, żeby zły gospodarz naszej ojczyzny, naszego kraju, Donald Tusk, został odwołany i żeby podziękować tej koalicji, która niszczy w tej chwili Polskę.
0: Szef rządu wyników referendum w Krakowie na razie nie skomentował. Jeszcze dziś jest szansa na osiągnięcie solidnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tak podczas wizyty w Indiach mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Rokowania za pośrednictwem pakistańskich negocjatorów wciąż trwają. Myśleliśmy, że wczoraj wieczorem będziemy mieli jakieś nowe wieści, może dzisiaj. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, negocjatorzy mają całkiem solidny dokument na stole. Ten dokument ma duże poparcie w Zatoce Perskiej. Każdy kraj, z którym rozmawialiśmy, ocenia, że to nie tylko bardzo rozsądne, ale i korzystne dla świata. Prezydent powiedział, że się nie spieszy, aby zawrzeć złą umowę, więc zobaczymy, co się stanie. Damy dyplomacji wszelkie szanse na sukces, zanim zaczniemy rozważać inne alternatywy. W weekend rzecznik MSZ w Teheranie oceniał, że obie strony są zarówno bardzo blisko, jak i bardzo daleko od osiągnięcia porozumienia. Według światowych mediów umowa obejmuje 60-dniowe przedłużenie zawieszenia broni i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. W reakcji na te doniesienia spadły ceny ropy na światowych giełdach. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie Mysłowic na pasie w kierunku Wrocławia. Zdarzyły się tu dwa autokary przewożące dzieci. Policja podaje, że poszkodowanych zostało 5 osób, ale na szczęście nie wymagają one hospitalizacji. Według wstępnych ustaleń policji jeden z autobusów uderzył w tył drugiego. Najpewniej kierowca nie zachował odpowiedniej odległości. Pojazdami podróżowało w sumie 90 osób. Na miejscu pracują zespoły pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Korek sięga około 10 km. Przypomnę, to jest autostrada A4, okolice Mysłowic, kierunek Wrocław. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Jeśli tkwią Państwo w tym korku, to bardzo serdecznie współczuję. Polecam naprawdę mocno się nawadniać, bo dziś na niebie bardzo mało chmur, za to bardzo dużo słońca, no i temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza, choć widzę, że w województwie lubuskim miejscami nawet 27 stopni. Nieco chłodniej nad samym morzem, tam 16 do 18 stopni Celsjusza, a wiatr słaby i umiarkowany. Tylko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h.

0: Lady Ray, Under the Sun, pod słońcem, czyli tak naprawdę dzisiaj to w całej Polsce. 8 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry Państwu, Grzegorz i Agnieszka. Zapraszamy do godziny 14. Dry Cleaning i Joy.

Formacja Dry Cleaning, utwór zatytułowany Joy, czyli radość. Jak co poniedziałek, drodzy Państwo, jak co poniedziałek. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w weekend. Widzę, że na przykład przed weekendem dotarła do Pani Magdaleny książka Imperium Elit. Bardzo mnie to cieszy. Ciekawa jestem wrażeń z lektury. Jeżeli byłaby Pani chętna się podzielić, to oczywiście zapraszam. W środku dnia małpanowyświat.online. Hot Chip i Eleanor to już teraz.

Nowy tydzień to jej nowości muzyczne. O nowościach muzycznych za chwilę porozmawiamy z przedstawicielem redakcji muzycznej. Pierwszą nowość już teraz usłyszymy. To Future Islands i One Day.

0: One Day Future Islands, czyli pewnego dnia, ale można to przetłumaczyć też również jako jeden dzień, jak się jest dopiero na początku swojej drogi z językiem angielskim, to jeden dzień w tygodniu, czyli poniedziałek, to jest taki dzień, kiedy prezentujemy Państwu nowości muzyczne i ten dzień przypada akurat dzisiaj i jest Kuba Ferlin. Dzień dobry.
1: A gdyby powiedzieć day one, to wtedy
0: dzień
1: nawet
0: pierwszy.
1: Dzień pierwszy by wyszedł, tak. Więc taki poniedziałkowy dzień pierwszy nasz też z Future Islands jako z płytą tygodnia.
0: Yay.
1: Nie będę tutaj długo tego ukrywał. To jest płyta, która ma tytuł zdecydowanie nie dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z językiem angielskim. From a hole in the floor to the fountain of youth, czyli
0: Od dziury w podłodze?
1: Otworu z dziury w podłodze do fontanny młodości. Tak zaglądają na tym albumie właśnie członkowie zespołu Future Islands, czyli Sam Herring, Garrett Wilmers, William Cashin i Michael Lowry. Bo to płyta, którą no właśnie zaglądają do fontanny młodości, zaglądają w 20 lat wspólnego tworzenia. To jest album, który nie jest do końca w pełni materiałem nowym, czy też zbiorem nowego materiału muzycznego, bo to połączenie i takich rarytasów, które gdzieś tam się pojawiały na przestrzeni tych 20 lat tworzenia Future Islands. To są też demówki z początku kariery, strony B, singli, limitowane edycje, utwory, które pojawiały się tylko w trakcie tras koncertowych. No i żadna z tych piosenek, przepraszam, jedna, ostatnia, Glimpse, ale oprócz tego żadna z tych piosenek nie była nigdy publikowana na serwisach streamingowych, nie była publikowana w internecie, więc z jednej strony to jest materiał, który ma już kilka lat albo kilkanaście nawet, ale z drugiej strony dla wielu odbiorców będzie to zupełna nowość i dlatego, mimo że to jest powiedzmy bardziej kompilacja, składanka niż album per se, jak to się ładnie mówi, wybraliśmy tę płytę jako nasz album tygodnia. Bo też czujemy, że ta stylistyka Future Islands to jest coś, co warto celebrować, bo tak naprawdę ten styl i to ich brzmienie przez 20 lat grania specjalnie się nie zmieniło, to znaczy ewoluowały ich umiejętności, ewoluowały tematy, którym poświęca się Samuel T. Herring w tekstach. Ale wrażliwość właśnie sama Herringa, jego oddanie muzyce, to ile siebie wkłada w każdy utwór i w wykonanie każdego utworu, to się nie zmieniło. No i ta warstwa muzyczna, instrumentalna, oparta na perkusji, syntezatorach i na gitarze basowej, też się nie zmieniła. Ale mimo wszystko Future Islands może nie eksplorują nowych pól, nowych przestrzeni muzycznych, ale trzymają się tego, w co wierzą. I to też dlatego ta mieszanka sprawia, że bardzo często jest tak, że jak ktoś stanie się fanem, ktoś polubi Future Islands, to już bardzo szybko staje się, nie chcę powiedzieć fanatykiem, bo to ma negatywne konotacje, ale takim fanem na całe życie, że ta miłość raczej nie jest ulotną miłością. I tak było też w moim przypadku, przyznaję się tutaj od razu. To nie tak, że zmusiłem moich kolegów z redakcji Janka Janczego i Patryka Rabiegę, szefów w końcu, żebyśmy wybrali ten album. Byliśmy w tym zgodni, no ale mam taką szczególną więź z zespołem Future Islands. Prawie 10 lat temu usłyszałem po raz pierwszy ich album The Far Field i po prostu przepadłem. No ale to tyle, jeśli chodzi o album tygodnia.
0: Tak
1: jeśli
0: jest.
1: Chodzi o single, to jak zwykle mam dla Państwa trzy takowe. Na początek Garriers i utwór Nobody's Coming to Save You. Prosto z Dublina pochodzi ten nasz pierwszy singiel tygodnia. I to jest utwór, który powinien podobać się przede wszystkim fanom brytyjskiego post-brexitowego post-punku, czy też po prostu...
0: Nowy gatunek muzyczny post-brexitowy.
1: Tak, no śmiejemy się, ale
0: no,
1: naprawdę często się tej kategorii używa w kontekście tej nowej gitarowej muzyki z Wielkiej Brytanii. I z Irlandii, no tutaj Brexit nie wchodzi w grę, ale jednak ta fala postpunków na całych wyspach się no tak rozlała bardzo intensywnie i to jest bardzo popularny gatunek tam. No i właśnie fani postbrexitowego postpunku i fani Fontaines DC szczególnie będą zadowoleni, bo ten utwór Garriers to też jest takie postpunkowe, surowe, irlandzkie granie z niezłym tekstem, z mocnym refrenem, z mocną końcówką. Niczego tam ani konstrukcyjnie, ani muzycznie, ani lirycznie nie brakuje. Naprawdę bardzo Państwu to polecamy. Oprócz tego dwie propozycje na przeciwwagę tym gitarom. Kindred Sun, czyli warszawskie trio instrumentalne. Krzysztof Kawałko, być może
0: znany
1: Państwu znany.
0: Tak.
1: Grał bardzo długo i chyba gra co jakiś czas jeszcze z Piotrem Bukartykiem, ale też wspiera gitarą bardzo wielu polskich artystów. Janek Koźliński i Justyna Mikrut w takim trio właśnie pod szyldem Kindred Sun grają. Stawiają na bardzo dużo improwizacji, mieszankę folku, bluesa, jazzu, trochę muzyki świata. Bardzo to trudno jest wytłumaczyć słowami, ale tutaj przychodzą mi skojarzenia na przykład z zespołem Kruangbin, który też dosyć regularnie się na naszej antenie pojawia. Będą Państwo zadowoleni. A ostatnia propozycja na koniec, po wszystkim już Cigarettes After Sex i utwór Twizzlers. To jest nowość od właśnie Cigarettes After Sex i piosenka, którą oni akurat trochę przełamują schematy, których wcześniej się trzymali. Przede wszystkim jest całkiem dynamiczny beat w tej piosence, czego raczej nie uświadczyli fani Cigarettes After Sex wcześniej, ale mimo to, że ten styl ewoluuje, to nadal ta gęsta, intymna atmosfera muzyki Cigarettes After Sex cały czas z nimi jest i zdecydowanie uznaliśmy, że ten utwór zasługuje na wyróżnienie i przypadł nam do gustu wszystkim. Więc tak, Garriers, Nobody's Coming to Save You, Kindred Sun, Still Overthinking, Cigarettes After Sex i Twizzlers, to są te trzy single tygodnia, a koncertowo Oasis na urodziny Noela Gallaghera, 29 maja pan Noel Gallagher skończy 59 lat. Szanowni Państwo, myślę, że nie pocieszony, bo ostatnio jego drużyna Manchester City przegrała niestety Mistrzostwo Anglii. Niestety dla niego, podkreślam.
0: No i dla Manchesteru City też.
1: I dla Manchesteru City też. Ja jestem kibicem Manchesteru United akurat, więc okay. Ja tutaj nie płaczę tak naprawdę. No ale tak, Familiar to Millions z roku 2000 to jest ten koncert, który Państwu zaprezentujemy. A w noc później w cyklu Jazz po polsku zagramy Państwu grecki zespół Spiral Trio, który wystąpił właśnie w Jasmine pod tym szyldem w tym cyklu Jazz po polsku. Spiros Manesis na pianinie, Arionas Giftakis na kontrabasie i Anastasis Kuliaris na perkusji. Bardzo lubię takie minimalistyczne połączenie i na pewno Spiral Trio będę słuchał. I polecam to również Państwu.
0: W nocy,
1: oczywiście.
0: Sobotę, na niedzielę, oczywiście. Między innymi. Kuba Ferlin, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: No to Cigarettes After Sex i Twizzlers.

No faktycznie, trochę podkręcony ten beat, ale spokojnie, spokojnie. Dym od papierosów snuje się w tej piosence. Cigarettes After Sex i Twizzler to jeden z naszych trzech singli tygodnia. U nas teraz Suede i Personality Disorder, a potem porozmawiamy o Medalu Wolności Słowa i o konkursie na piosenkę, ale szczegóły po piosence.

0: A ja na antenie Radia Nowy Świat witam prezeskę Fundacji Grand Press Weronikę Mirowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się oczywiście przy okazji Medalu Wolności Słowa, choć nie tylko, bo organizują Państwo także konkurs na piosenkę, ale zacznijmy od Medalu Wolności Słowa. Jak rozumiem, Państwo nadal czekają na zgłoszenia kandydatów.
1: Czekamy, tak, czekamy na zgłoszenia kandydatek i kandydatów do 12 czerwca. Każdy z Państwa może zgłosić swoich kandydatów we wszystkich trzech naszych kategoriach.
0: Tak jest. No i teraz tak, bo wydawałoby się, że to nic trudnego, wolność słowa tak naprawdę każdy z nas ma, no ale czymś taki kandydat musi się wyróżniać, więc czym taki kandydat Pani zdaniem powinien się wyróżniać, żeby być branym pod uwagę właśnie jako zdobywca Medalu Wolności Słowa?
1: Myślę, że taka osoba przede wszystkim musi się wyróżnić odpowiedzialnością i odwagą. Odpowiedzialnością za słowo i odwagą, aby sprzeciwiać się używaniu słów w sposób nieodpowiedni, w sposób krzywdzący, bądź używaniu tych słów, nie wiem, w ramach hejtu. My nagradzamy, czy honorujemy bardziej, bo to nawet nie jest nagroda, to jest sposób uhonorowania, takie osoby, które pokazują nam właśnie, jak tego słowa należy używać w sposób odpowiedzialny, jak ważne jest, abyśmy właśnie brali odpowiedzialność za to, co mówimy i dawali przykład innym, jak debata publiczna powinna wyglądać. I chcemy, aby Państwo zgłaszali nam osoby, które dają przykład nam wszystkim szeroko, czy w mediach, czy w instytucjach, ale zwracamy uwagę również na obywatelki i obywateli, którzy tym, co robią w swoich lokalnych społecznościach, również pokazują, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo i za drugiego człowieka.
0: W ubiegłym roku laureatką Medalu Wolności Słowa w kategorii obywatelka została Dominika Lasota, a na przykład jest też kategoria instytucja i tutaj wygrał w cudzysłowie profesor Tadeusz Kowalski. Zgłoszonych osób było naprawdę bardzo dużo. Wyobrażam sobie, że obrady kapituły, która wybiera tego zwycięzcę, są bardzo burzliwe.
1: Jest to bardzo trudne, bo Państwo proponujecie nam naprawdę przewspaniałe osoby we wszystkich trzech kategoriach i dla nas później zdecydowanie, kto medal powinien otrzymać, jest rzeczywiście czasem, powiedziałabym, wręcz karkołomnym wyzwaniem, bo chciałoby się uhonorować i pokazać wszystkich, co jest niemożliwe i często powtarzamy sobie, no to może ta osoba za rok.

0: Dbamy również właśnie o to, jak wygląda debata publiczna w Polsce, a co za tym idzie, jak wyglądają standardy kraju demokratycznego.
1: Ja dodam jeszcze, że w Medalu Wolności Słowa jest również kategoria media i w ubiegłym roku na tak zwanej shortliście, czyli spośród trzech, bo państwo wyłaniają, że tak powiem, z puli kandydatów, wyłaniają państwo trzy osoby, które są na tej właśnie tak zwanej shortliście. No i na tej shortliście w ubiegłym roku w kategorii media znalazła się nasza redaktor naczelna, Magda Jeton. To jest powód do ogromnej dumy. Oczywiście dla Magdy Jeton, ale i dla całego radia, bo no ona jest twarzą naszego radia, jakby nie było, więc jest to faktycznie powód do dumy. Do 12 czerwca mają państwo czas na to, żeby zastanowić się, kto państwa zdaniem no jest takim wzorem do naśladowania tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi, prawda? Żeby po prostu te standardy dyskusji publicznej czy debaty publicznej wróciły na odpowiednie tory.
0: Tak, zdecydowanie tak. I my w ogóle nie mówimy, jedna osoba spośród tych wskazanych, tych tak zwanych trójek medal ostatecznie otrzymuje, natomiast my zawsze mówimy o wszystkich, którzy znaleźli się w tych trójkach, jako o naszych laureatach. Nie są to żadnego rodzaju nominacje, to są po prostu wskazania i my rzeczywiście z tej całej puli wybieramy takie trzy osoby, które wydają nam się, że w danym roku powinny zostać zauważone przez opinię publiczną, ich działalność. I z pewnością, tak jak też pani powiedziała, ta działalność nie jest związana tylko z samą jedną osobą, ale też z organizacją, w której dana osoba działa, o czym też wszyscy nasi laureaci zawsze bardzo głośno mówią i to podkreślają. Więc tak, do 12 czerwca właśnie czekamy na kolejne te kandydatury, ażebyśmy mogli znów zaproponować państwu te trzy osoby czy instytucje, które chcielibyśmy w tym roku zauważyć.
1: Kogo w tym roku uhonoruje kapituła Medalu Wolności Słowa, dowiemy się 28 sierpnia. Ta uroczystość odbędzie się, no właściwie to chyba nie mogłaby gdzie indziej się odbyć, jak tylko w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. No i tak jest z galami, że zazwyczaj galę uświetnia muzyka, no i państwo o tę muzykę też dbają. W tym roku we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej organizują państwo konkurs Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. Jak rozumiem, wiersz już został wybrany.
0: Tak, wiersz został wybrany. Jest to wiersz pod tytułem Utopia. Można go przeczytać w materiałach konkursowych na naszej stronie choćby, bądź w tomikach poezji noblistki. Wymyśliliśmy taką... Ten konkurs po to, ażeby też pokazać, że możemy czerpać z tych, których już z nami nie ma, którzy tworzyli przepiękne i bardzo ważne i odpowiedzialne społecznie również teksty, aby dać szansę też młodym na to, by mogli zaprezentować swoją twórczość i też, żeby powiedzieć, że wolność słowa może być rozumiana bardzo szeroko, również jako wolność pracy twórczej czy wyrazu artystycznego i że ta kultura jest bardzo istotna właśnie kiedy mówimy o wolnym słowie, czy o wolności w ogóle. Wolność w zakresie wyrażania myśli, w zakresie kultury jest też dla nas bardzo, bardzo istotna. Stąd taki pomysł na konkurs na piosenkę. Była piosenka z Wojtkiem Młynarskim, z Jackiem Kaczmarskim, z Agnieszką Osiecką i w tym roku bardzo się cieszymy, że Fundacja Wisławy Szymborskiej dołączyła do tych grona naszych partnerów właśnie w tym konkursie. Mogę też państwu powiedzieć, że prawykonanie, które oczywiście odbędzie się podczas Medalu Wolności Słowa, podczas naszej gali, wykona ten utwór po raz pierwszy Artur Rojek, który również zasiada w kapitule tegorocznego konkursu na piosenkę.
1: Tak jest, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca do godziny 23:59. Oczywiście nie mogą być wcześniej publikowane czy wykonywane. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Ja może tak dla inspiracji przeczytam pierwsze dwa wersy. Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia, tu można stanąć na gruncie dowodów. To Utopia Wisławy Szymborskiej. No, bardzo jestem ciekawa tej piosenki, nie ukrywam. Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press, czyli właśnie fundacji, która honoruje medalami wolności słowa Polaków, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się dla wolności wypowiedzi. Weronika Mirowska była gościnią Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.

Saint Paul and the Broken Bones, Wolf in Rabbit Clothes, czyli wilk przebrany za królika. Medal Wolności Słowa, drodzy Państwo. Warto zgłaszać swoje kandydatury. Jeżeli chodzi o konkurs na piosenkę, to polecam odwiedzić stronę fundacjagrandpress.pl/konkurs. Natomiast jeżeli są Państwo zainteresowani Medalem Wolności Słowa i zgłoszeniem kogoś do tego medalu, no to też fundacjagrandpress.pl to jest ta strona, na której znajdą Państwo wszystkie informacje. Tam też jest formularz do zgłoszenia, a zgłosić mogą oczywiście instytucje, mogą kolegia redaktorskie, ale mogą też zgłosić, jak to ujęto, pełnoletni obywatele Polski. No i właśnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej fundacjagrandpress.pl. Polecamy bardzo serdecznie. A u nas Misia Furtak i czuję.

czuję i Misia Furtak. Misia Furtak wystąpi w Olsztynie na festiwalu. Olsztyn Green Festival od 14 do 16 sierpnia ten festiwal. Natomiast tak poza tym to jakoś nie bardzo widzę, żeby miała kolejne występy zaplanowane. A szkoda. Także warto wypatrywać. To na pewno Jill Scott i It's Love. To już teraz.

Jill Scott i It's Love. No a dlaczego ja się dopiero dzisiaj dowiaduję, że supportem Metalliki na Stadionie Śląskim był zespół Gojira? A kto był? Proszę się tłumaczyć, dlaczego ja się dopiero dzisiaj o tym dowiaduję, bo to też musiał być bardzo dobry występ, tak sobie przynajmniej wyobrażam. To, co słyszą Państwo w tle, to nie Gojira, to Kindred Sun z utworem Still Overthinking, to jeden z naszych singli tygodnia, a Kindred Sun, czyli pokrewne słońce, to Justyna Mikrut, Janek Koźliński i Krzysztof Kawałko, tacy właściwie przyjaciele od zawsze, którzy odkryli, że może jednak wspólne granie to będzie coś, co może im się udać. Still Overthinking i Kindred Sun, a na zegarze 3,5 minuty do godziny 13:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis, a na początek echa odwołania prezydenta Krakowa w referendum. Przyspieszone wybory, które wyłonią następcę Aleksandra Miszalskiego, mają się odbyć w ciągu 90 dni. Lider PSL już teraz apeluje do polityków z koalicji rządzącej o wyłonienie kandydata, który będzie łączył.
3: Poważny prezydent dla Krakowa jest dzisiaj chyba takim najważniejszym zadaniem. Wierzę we współpracę różnych środowisk, szczególnie w ramach naszej koalicji.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że przed laty był radnym Krakowa z Komitetu Jacka Majchrowskiego, który rządził miastem przez ponad dwie dekady.
3: Więc wiem, co to znaczy poważny prezydent, poważny kandydat, poważna kampania. Tej roztropności nam zabrakło pewnie takie, żeby jeszcze szerzej szukać odpowiedzialności kandydata dwa lata temu, bo wszyscy szliśmy z różnych komitetów. Dzisiaj trzeba więcej jedności w tym wszystkim.
2: Włodzimierz Czarzasty już zapowiedział, że Nowa Lewica wystawi własnego kandydata lub kandydatkę. Koalicja Obywatelska na razie deklaracji nie złożyła w tej sprawie. Śladem Krakowa, także w Rzeszowie może się odbyć referendum dotyczące odwołania prezydenta miasta. Taką inicjatywę zapowiedział radny Jacek Strojny, który chce, by mieszkańcy zdecydowali o przyszłości Konrada Fijołka. Jako powody wskazuje m.in. pogarszający się stan finansów Rzeszowa, kontrowersje wokół miejskich inwestycji oraz zamianę działek z deweloperem. W najbliższych dniach mają się rozpocząć rozmowy z radnymi o poparciu inicjatywy.
4: Ta sytuacja to nie jest coś, co wyskakuje jak królik z kapelusza. My od 2 lat wskazujemy na to, że miasto musi zarządzać finansami w sposób transparentny. Podejmowaliśmy inicjatywy uchwałodawcze, czy w odniesieniu do jawności umów i faktur, czy w odniesieniu do szczegółowości budżetu, która by pozwalała radnym lepiej nadzorować wydatki miasta. Ja nie mam pewności, na ile radni będą skłonni popierać tego typu inicjatywę, no ale jak pokazuje przykład Krakowa, mieszkańcy mogą w tym zakresie się również wypowiedzieć.
2: Tak mówił Radio Nowy Świat Jacek Strojny ze Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa. Próbowaliśmy w tej sprawie uzyskać komentarz Urzędu Miasta. Na razie bez odpowiedzi. Dymisja ważnego urzędnika w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Władimir Putin odwołał Olega Sawieliewa, który odpowiadał za cyfryzację w wojsku. Zastąpi go generał, pułkownik policji Witalij Szulik. Niezależne rosyjskie media zwracają uwagę, że ostatnie miesiące przyniosły wiele dymisji w tym resorcie. Po odwołaniu 2 lata temu Siergieja Szojgu, kilkunastu wysokich rangą wojskowych, usłyszało zarzuty w sprawach korupcyjnych. UOKiK sprawdza, czy wokół Lidla działała zmowa ograniczająca kierowcom możliwość zmiany pracy. Urzędnicy w asyście policji przeszukali biura Lidla i 4 firm transportowych współpracujących z siecią. Według podejrzeń przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować kierowców od konkurencji. To mogło blokować pracownikom zmianę zatrudnienia i ograniczać wzrost wynagrodzeń. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, takie działania są nielegalne.
5: Zmowy na rynku pracy są nie tylko nagane etycznie, są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, na przykład podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń pracowniczych.
2: Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom może grozić kara do 10% rocznego obrotu. A na koniec sensacja z Paryża. Maja Chwalińska w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros w pierwszej rundzie wyeliminowała 6-4, 6-0 mistrzynię olimpijską Chinkę Quyen Wen Zeng. Trwa teraz mecz Igi Świątek. Polka mierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Świątek wygrała pierwszy set i w drugim też prowadzi. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: A w Paryżu 31 stopni i słońce. Nie zazdroszczę. Zresztą w Polsce bardzo podobnie, bo na naszym niebie też właściwie bardzo mało chmur, o ile jakiekolwiek, a temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni, chłodniej tylko nad morzem, tam od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc nas czeka też na ogół bezchmurne, ewentualnie z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku, tam do około 15 stopni, a chłodniej na Podhalu, tam około 8 stopni, czyli niewielka różnica. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany.

0: Strawberry Kiwi, The Olympians. Strawberry Kiwi to zdaje się jest połączenie truskawki i kiwi. Chyba nie ma jakiegoś takiego kiwi o smaku truskawki, ale może i jest. Może ja po prostu jeszcze nie wszystko w życiu widziałam. To znaczy na pewno jeszcze wszystkiego w życiu nie widziałam. Widzę, że jest jakieś takie różowe kiwi. Jest też złote kiwi. No i zielone oczywiście. Dobrze, zostawmy te owoce, bo na zegarze 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz i Agnieszka, zapraszamy jak zwykle do 14. Nena Heroin teraz i Jugend.

Nene Heroin Jugend. Na zegarze 12 minut prawie po godzinie 13. To ostatnia godzina naszego środkowodniowego spotkania. Pani Aneta wrzuciła zrzut z ekranu, jeżeli chodzi o pogodę w Strasburgu. Powiem tak, tam też jest bardzo ciepło. Nawet cieplej niż u nas i też słońce grzeje i grzać jeszcze będzie. Natomiast ciekawe jest to, że napisane też jest, że jakość powietrza jest zła. To już jest niepokojące, być może to ze względu właśnie na te upały. Notabene we Francji kobiety po fali tych upałów, która przetacza się obecnie, no nie tylko przez Francję, bo właściwie przez dużą część Europy, zwracają uwagę do panów głównie, podejrzewam, że krótka spódniczka to nie jest żaden sygnał. To po prostu jest sygnał tylko tego, że tej pani jest gorąco. I tyle. Pani Agnieszka odpowiedziała prognozą z New Bedford. Tam aż 34 stopnie. Współczuję. Ja zostaję tutaj.

Przez te prognozy pogody zapomniałam przede wszystkim powiedzieć, że to Creedence Clearwater Revival i Green River, a po drugie przypomnieć Państwu adres e-mail w środku dnia małpanowyświat.online, żeby wiedzieli Państwo, w którą stronę, że tak powiem, kierować swoje wspomnienia z ubiegłego weekendu. Mój był niezwykle wręcz intensywny, bo byłam z dziećmi moimi na Ranmagedonie. Ja nie biegłam, chociaż biegłam wzdłuż trasy dopingując moje lato rośle, one biegły i ja nie wiem, czego organizatorzy dodają do błota, że ono nie zasycha. Natomiast powiem Państwu, że zmywanie tego błota, no to jest właściwie sztuka sama w sobie. Guerriers, Nobody's Coming to Save You, to kolejny singiel tygodnia.

I co powiedzą Państwo na taki singiel tygodnia? Ja powiem na to, że jak na lato. Już za kilka minut przeniesiemy się do Szczecina, a dokładniej do opery na Zamku w Szczecinie, bo tam co to? To właśnie to. Porozmawiamy z reżyserem tego przedstawienia.

0: Na antenie Radia Nowy Świat witam pana Jerzego Jana Połońskiego, z którym łączę się ze Szczecinem, z miastem, którego podobno nie ma. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Szczecin jak najbardziej jest. Jest piękny, wspaniały, pachnący czekoladą.
0: No właśnie, czekoladą, to trochę tego zazdroszczę. Faktem, w Szczecinie już dawno nie byłam, może dlatego może mi się wydawać, że już nie istnieje. Natomiast w Szczecinie jest zamek i na tym zamku jest opera, a w tej operze swoją premierę będzie miała bajka muzyczna, musical dla dzieci, Toto w każdym razie.
1: Tak jest, to jest bajka muzyczna, musical, który został skomponowany przez Marka Sarta już w latach 80. Libretto napisał Ernest Bryl i Małgorzata Goraj. Chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. No i ta bajka przez długie lata leżała odpoczywając na półce i opera na zamku postanowiła zrobić jej remake, drugą wersję i właśnie jesteśmy tuż przed premierą w operze na zamku, z czego się bardzo cieszymy, bo i miejsce piękne i opera piękna, no i przede wszystkim bardzo ładna bajka.
0: No ja się właśnie zastanawiam, bo ta opera ma już, jakby nie było, przeszło 40 lat. Powstała, zdaje się, w roku 1983. To był rok dość znamienny dla historii Polski, dla historii polskiej Solidarności. I pewnie takie motywy polityczne mimo wszystko w niej pobrzmiewają.
1: No, to jest przede wszystkim dla mnie głównie bajka, która jest mocno osadzona w polityce, ale jak każdy dobry, wrażliwy i nieprzeciętny twórca, Ernest Bryl ubrał to w fajną metaforę. Jest to taka trochę polska wersja, nawet nie trochę, tylko jest to po prostu taka współczesna wersja bajki o brzydkim kaczątku, bo też z jaja rodzi się coś, co nie do końca jest określone, ni to ptak, ni to człek. Nazywamy to Toto, bo nie wiadomo, czy Toto, czy Toto. A na końcu oczywiście, nie spoilerując, ale i trochę spoilerując, robi się z niego piękny łabędź, a do tego mamy miasto, mamy burmistrza, mamy ludność, która jakby ulega pewnej też propagandzie, strachowi. W pewnym momencie tam jest taka postać dziennikarza, pozdrawiam wszystkich dziennikarzy, który mówi, jeśli myślisz, że oni tam śpią, to się mylisz. Oni są za drzwiami i się trzęsą ze strachu, ale nikt nic nie zrobi, a jutro zrobimy bal i o wszystkim zapomnimy. I tam księżyc, jeden z bohaterów, mówi, ale tak nie wolno. On mówi, ale właśnie na tym to polega, że ja mam na wszelki wypadek taką prawdę. I w zależności od tego, czego potrzebujemy, to pokażemy taką prawdę albo taką prawdę, a możemy też mieć trzecią prawdę i czwartą i piątą i szóstą. I bardzo to jest tak nie nachalnie, ale bardzo dosadnie w tej bajce pokazane, że trzeba mieć własne zdanie, trzeba mieć własną odwagę i trzeba przede wszystkim oddzielać i rozróżniać, czym jest dobro i czym jest zło.
0: Tak sobie myślę, że to jest bajka dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, no bo dziennikarz jest osobą dorosłą, burmistrz jest osobą dorosłą, to Toto jest w tym wszystkim, no, kimś na kształt dziecka. Zresztą dzieci też tam grają dosyć ważną rolę, ale o tym za chwilę. Ja chcę zapytać o to, no bo bajki w dzisiejszych czasach kręci się tak, żeby one były z jednej strony oczywiście dla dzieci, a z drugiej strony dla rodziców. I mam wrażenie, że w takim razie Ernest Bryl zrobił to, zanim to w cudzysłowie jeszcze było modne, w sensie napisał coś, co teoretycznie było dla dzieci, ale praktycznie no było bardziej chyba nawet dla ich rodziców.
1: No, ja myślę, że właśnie tym cechuje się wspaniała literatura dziecięca i też właśnie te najlepsze spektakle dla dzieci. Mamy bardzo wybitnych dramaturgów, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą i o spektakle dla dzieci. Malina Prześluga chociażby, która właśnie jest mistrzynią ubierania mądrych rzeczy w takie pozornie niemądre sytuacje, które tak naprawdę są skuteczne i śmieszne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. No i przede wszystkim mają jakiś przekaz, który na innym poziomie dialogu jest z dziećmi, a na innym poziomie dialogu jest z dorosłymi i to jest właśnie wspaniałe i to jest właśnie chyba cecha wszystkich największych dramaturgów, że potrafili to właśnie tak fajnie zespolić, nie robić z tego takiego prostego dydaktyzmu, a piękną przypowieść, z której można wyciągnąć wnioski.
0: Ale ciekawe jest też to, że musical powstał w roku 1983, bajka Andersena, Brzydkie Kaczątko, jeszcze wcześniej. No ale to się i dzisiaj, w roku 2026, po prostu broni.
1: To się bardzo broni, szczególnie, że chociażby sam początek tej bajki, to jest, uwaga, teraz użyję słowa klucz, ale to jest bardzo związane z tym, o czym jest teraz głośno, czyli tak zwany hejt, czyli to, który jest mniejszy, który jest inny, który jest właśnie do końca określony, więc jest wyśmiewany, jest poniżany. U nas tego nie będzie, ale w oryginalnej jeszcze jest bity i w pewnym momencie traci wiarę w siebie, mówi, że jestem brzydki, jestem nijaki, nie potrafię lecieć, jestem tylko zwykłe toto i tak naprawdę najchętniej schowałbym się w jaju i tam siedział. I wtedy pojawia się księżyc, który staje się jego prawdziwym przyjacielem i mówi, nieprawda, jesteś piękny, masz w sobie piękno, tylko musisz być cierpliwy i zaczekać. I ten księżyc w niego wierzy, ten księżyc dmucha mu za przeproszeniem wiatr w skrzydła, żeby ten tato mógł wzlecieć. I właśnie nagle to nie jest sam z tym wszystkim i sobie radzi. I w pewnym momencie, kiedy trzeba powiedzieć dość i stanąć naprzeciw wszystkim i wszystkiemu, to właśnie to ten najmniejszy, ten najbardziej wyszydzany, właśnie ma, okazuje się, że jest najmądrzejszy, ma najwięcej empatii i najwięcej odwagi. I to jest właśnie zadziwiająco aktualne, ale też przerażająco smutne, że w takich czasach trochę żyjemy, ale dobrze, że mamy literaturę, że mamy muzykę, do której możemy wracać i z tym w jakiś sposób walczyć i przed tym przestrzegać.
0: No więc właśnie, księżyc mówi do Toto, musisz czekać i dać czasowi czas. No i wszystko pięknie, tylko jak tu dać czasowi czas, kiedy my no, nie chcemy dać czasowi czasu, albo nie możemy dać czasowi czasu, albo paradoksalnie nie mamy czasu dać czasowi czasu.
1: No tak, ale właśnie fajnie, że to pani zacytowała, bo to też jest jedno z takich moich, takich ważniejszych momentów w tym spektaklu, że to mówi, ale ja chcę już, ja chcę już, ja chcę, już teraz chcę lecieć. A właśnie księżyc mówi, musisz być cierpliwy. On mówi, o Jezu, ale to jest tak trudno. I on mówi, i musisz być pracowity. I to mówi, ale to tak nudno. No ale niestety, jeśli chcemy lecieć, jeśli chcemy pokonywać pewne rzeczy, no to musimy mieć w sobie i tę cierpliwość, i tę pracowitość, a to zostanie nagrodzone, bo tak naprawdę każdy z nas może polecieć, każdemu mogą wyrosnąć piękne skrzydła, tylko po prostu raz, że trzeba w to wierzyć, dwa, że trzeba mieć kogoś, kto cię z tym wspiera i po trzecie, nie wierzyć, jak ktoś ci mówi, że nie możesz. Ale teraz mogę coś skłamać, ale któryś z tych owadów, chyba trzmiel, tak naprawdę według naukowców nie powinien lecieć, bo jego proporcja ciała i skrzydeł jest taka, że nie ma prawa lecieć, ale na szczęście trzmiele o tym nie wiedzą.
0: No właśnie, na szczęście trzmiele o tym nie wiedzą. My, jako ludzie, już wiemy, że latać nie możemy, ale znaleźliśmy sposób na to, żeby wzbić się w przestworze. Jerzy Jan Połoński, reżyser Toto, na scenie opery na zamku w Szczecinie, jest gościem Radia Nowy Świat. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Jessie Ware, Oromerek. Przypominam, że gościem Radia Nowy Świat jest Jerzy Jan Połoński, reżyser Toto, a to przedstawienie na scenie opery na zamku w Szczecinie. Swoją premierę będzie miało już 30 maja. Chciałabym wrócić do jajka, właściwie do jaja, no bo jajo jest w tej inscenizacji takim centralnym elementem scenografii. Teoretycznie w naturze to jest tak, że jak piskle się wykluje, no to to jajo, czy te skorupki idą w odstawkę, ale w waszej inscenizacji to jajo nie idzie w odstawkę, a wręcz staje się wielofunkcyjne.
1: Tak, to tutaj jest to taka, jakaś taka myśl, która się urodziła Ani Hadaj, scenografce i kostiumografce naszego spektaklu, że właśnie może to jajo byłoby takim naszym centralnym punktem, no bo faktycznie wszystko zaczyna się w jaju, to jajo, z jaja się rodzimy, prawda, w jaju możemy się schować, jajo może być naszym więzieniem, ale też jajo może być naszym tronem, jajo może być też schowkiem, jakimś takim na tajemnicę i faktycznie mamy to wielofunkcyjne jajo, które za pomocą sceny obrotowej i projekcji, za którą odpowiada Karolina Jacewicz i Mateusz Kokot, po prostu zmienia się i za pomocą tej projekcji i całego tego anturażu po prostu zmienia i miejsce akcji i znaczenie i staje się czymś dobrym i czymś złym i czymś przerażającym i czymś, co daje nadzieję. Troszeczkę też dzięki temu jaju możemy lecieć, ale też możemy się w nim schować, więc faktycznie to jajokracja i przede wszystkim to oczekiwanie na tego złotego kaczora i na tą złotą księżniczkę kaczkę, która, od którego zaczyna się nasz spektakl, też jakby nabiera znaczenia, że w tym jaju jest ukryte coś, na co czekamy, co jest obietnicą czegoś wspaniałego. Ale to, że ktoś nam coś obiecuje, to też nie znaczy, że to jest naprawdę wartościowe. I o tym też należy pamiętać i samemu się o tym przekonywać.
0: Tak jest, no bo jest w tej sztuce również księżniczka. Księżniczka, która jest powierzchownie piękna, natomiast we wnętrzu jest no taką wydmuszką. Jest po prostu pusta, a wręcz groźna, bym rzekła.
1: Tak, tak. Jest i pusta, i próżna przede wszystkim. Ale to jest właśnie to, co jest... Nawiązała pani do tych lat 80. i do tego, ja nie chcę tutaj nadużywać słowa i ubierać tego w jakieś takie konkretne schematy, ale myślę, że każdy sobie troszeczkę te schematy podłoży, że nagle żyjemy w jakimś świecie, w którym nam obiecują coś bardzo pięknego, coś bardzo sprawiedliwego, coś wyjątkowego, my za tym idziemy, a to coś staje się coraz bardziej opresyjne, coraz bardziej niebezpieczne, aż na końcu tak naprawdę bardzo groźne, bo jeśli nie posłuchamy tego, co nam to piękne, złote coś każe zrobić, to po prostu zetnie nam głowę. I bardzo często w historii świata, w historii naszego kraju też to było, że szliśmy za jakimś złudzeniem, które na końcu okazywało się bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. I przed tym też przestrzega Ernest Bryl.
0: Tak jest, żebyśmy nie byli jak te żaby, takie delikatnie podgrzewane, bo, no bo jak się zorientujemy, to może już być po prostu za późno. I w dzisiejszych czasach to, co ja widzę jako największe, znaczy jedno z największych zagrożeń w dzisiejszych czasach, to jest polaryzacja z jednej strony, a z drugiej strony straszliwe wręcz skrócenie i uproszczenie przekazu. I to jest coś, co mnie osobiście, nie tylko jako redaktorka, ale po prostu jako człowieka, w jakiś sposób mierzi, szczerze mówiąc. No bo nikt z nas w tej chwili, to nie o to chodzi, że my nie mamy czasu, tylko wydaje nam się, że my nie mamy czasu na, przepraszam za to sformułowanie, konsumowanie jakichś dłuższych czy bardziej złożonych treści. No i trochę mi się marzy, żeby ten czas po prostu znaleźć, żeby dać temu czasowi czas właśnie na to, żeby po prostu no, te dłuższe i bardziej złożone kwestie, żeby się im przyjrzeć.
1: No tak, i właśnie chyba właśnie po to ktoś kiedyś stworzył teatr, żeby móc zanurzyć się w tym świecie przez godzinę, dwie, trzy, słuchać muzyki, słuchać tekstu, oglądać typy i żeby móc przeżywać, albo inaczej, żeby móc patrzeć i jak przeżywają życie i różne rozterki ludzie za nas i żebyśmy mogli wyciągać wnioski i nie popełniać błędów.
0: Wspomnieliśmy o tym, że jest to bajka dla dzieci, więc dzieci mają to do siebie, że one w teatrze oczywiście wysiedzą, ale jednak wolą być angażowane, więc pewnie i u Państwa w jakiś sposób dzieciaki będą wciągane, może nie dosłownie na scenę, no ale w akcję.
1: Tak, to jest bardzo częsta domena teatru dziecięcego, że te dzieci.

0: dziwne, w tym spektaklu to jeszcze mają moc sprawczą, że faktycznie coś od nich zależy. A to nie jest takie oczywiste i takie częste, więc to tutaj ta interakcja z tymi dziećmi jest nie dość, że potrzebna, to jeszcze bardzo, bardzo znacząca.
1: To sobie wyobrażam w takim razie, że Państwo już czekają na tę premierę, żeby wpuścić dzieci i żeby zobaczyć, czy ta interakcja, którą Państwo ćwiczą, no pewnie na sucho, faktycznie zda egzamin.
0: Tak, to zawsze jest ta nić niepewności, która gdzieś tam się plecie wokół tych zdarzeń i działań. I faktycznie ja bardzo też lubię obserwować aktorów, jak się z tą ścianą zderzają, bo to zawsze jest właśnie ekscytujące. To tak samo jak improwizacja, jak wszystkie inne rzeczy wymagające takiego szybkiego działania tu i teraz, tak dzieci nie da się zaplanować i reakcji nie da się zaplanować. Ja mam tylko tak nawiązując do różnych rzeczy, ja na mojej tapecie w komputerze mam zdjęcie, które zostało zrobione tuż po wojnie. Niektórzy twierdzą, że w Anglii, niektórzy, że we Francji, nieważne. W każdym razie jest to zdjęcie, które pokazuje dzieci, które oglądają spektakl uliczny, w którym momencie akurat jest, gdzie główny bohater zabija smoka. I na tym zdjęciu jest chyba 15 różnych twarzy dziecięcych i każdy ma coś innego na twarzy. Inną emocję, inne natężenie, inne rozedrganie i to jest fascynujące. I tym jest właśnie teatr dla dzieci, to, że one są tak pięknie kolorowe i tak różne i tak szczere i tak prawdziwe w reakcjach i nie możemy się faktycznie tego doczekać.
1: W takim razie życzę, żeby zdjęcia z premiery właśnie tak wyglądały, żeby po prostu dzieciaki reagowały bardzo żywo, bo to jest moim zdaniem no taki dowód na to, że ta sztuka działa. Toto w Operze na Zamku w Szczecinie już 30 maja będzie miało swoją premierę. Jerzy Jan Połoński jest reżyserem tego spektaklu i był gościem Radia Nowy Świat, które jest dumnym patronem tej właśnie premiery. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, zapraszamy serdecznie.

Formacja Fouls w utworze Miami z roku 2010. To podobno jedna z ulubionych piosenek fanów zespołu Fouls, tak przynajmniej donoszą internety. No a nie internety, tylko Olga Bobienko donosi, że już za chwilę infonauka, no bo były nowości muzyczne, był gość, więc infonauka tym razem po 13:00. W dzisiejszym odcinku, jak donosi Olga Bobienko, usłyszą Państwo między innymi o wpływie palenia papierosów na układ odpornościowy, no i o komunikacji między roślinami. A u nas Chair Being With You to nowość.

0: Palenie papierosów wpływa na układ odpornościowy nawet lata po rzuceniu. Do takich wniosków doszli naukowcy z Instytutu Pasteura po przeanalizowaniu próbek krwi i kwestionariuszy 1000 kobiet i mężczyzn. Próbki wystawili na działanie bakterii, grzybów, przeciwciał lub innych czynników, o których wiadomo, że wywołują reakcję immunologiczną, i obserwowali rozwój odpowiedzi. Analizując krew aktywnych oraz byłych palaczy, uczeni dostrzegli, że wywołane paleniem zmiany w odpowiedzi immunologicznej utrzymywały się wiele lat po rzuceniu palenia. Do odparowania wody nie potrzeba ciepła. Nowe badania sugerują, że można to zrobić za pomocą światła. Badacze wskazują, że efekt fotomolekularny, bo tak go nazwano, jest powszechny w przyrodzie. Najsilniejszy ma być, gdy światło pada na powierzchnię wody pod kątem 45 stopni, a szczyt osiąga w świetle zielonym. Rośliny komunikują się ze sobą, a japońscy naukowcy ustalili, w jaki sposób odbywają się te rozmowy. Gdy roślina dozna jakiegoś uszkodzenia mechanicznego lub jest atakowana, emituje lotne związki organiczne. Dwa z LZO uwalnianych przez rośliny powodują zmiany w sygnalizacji wapniowej. To wpływa na zwiększenie ekspresji genów związanych z obroną. Badaczom udało się też zarejestrować taką konwersację na nagraniu. Powstała antytoksyna neutralizująca jad węża. Naukowcy zidentyfikowali silne przeciwciało, które może zwalczyć neurotoksynę wytwarzaną przez kilka niebezpiecznych gatunków z Afryki i Azji. W testach ochroniło to myszy przed jadem kobry nepalskiej czy mamby czarnej. Badacze chcą opracować antytoksynę, które będzie można zastosować przeciwko dowolnemu z jadowitych węży na świecie.
1: To by była naprawdę dobra wiadomość. Ja jestem ciekawa, jak brzmiała ta rozmowa między roślinami, czy już rozszyfrowaliśmy język roślin, bo to, że zarejestrowaliśmy, no to jedno, ale jeszcze to trzeba rozszyfrować, prawda? No bo trzeba wiedzieć, czy roślina twierdzi, że ma za dużo albo za mało, albo że o czymś marzy. To by było całkiem dobre. Olga Bobienko, dziękujemy bardzo. Wraca za tydzień z informacjami ze świata nauki, a u nas Richard Ashcroft. Come on, people! We're making it now!

Richard Ashcroft. Come on people, we're making it now. Czyli chodźcie ludzie, robimy to teraz. No ja już powoli idę stąd, w sensie ze studia radiowego. Zostawiam miejsce Adamowi Nowakowi i jego programowi. Dziękuję za wypowiedź. Przed nim jeszcze oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Nowy Świat. Zapraszamy na jutrzejszy program w środku dnia. No a my się kłaniamy Państwu w pas do samej ziemi. Kajetan, Grzegorz i Agnieszka. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Po referendum, w którym odwołany został prezydent Krakowa, sekretarz miasta Antoni Fryczek uspokaja mieszkańców.
3: Urząd i miejskie jednostki organizacyjne działają w trybie normalnym. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, dowód osobisty, uzyska.
2: Sekretarz miasta podkreślił, że Aleksander Miszalski i jego zastępcy formalnie pełnią swoje funkcje do chwili, aż wojewoda opublikuje wyniki referendum w dzienniku urzędowym.
3: Wówczas prezes Rady Ministrów, premier Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta. Nie mamy tutaj wyznaczonego terminu w dniach. Ustawa używa określenia niezwłocznie.
2: I także premier ma wyznaczyć termin przyspieszonych wyborów na nowego prezydenta Krakowa. Mieszkańcy mają zagłosować w ciągu 90 dni. Kolejny dzień trwa akcja ratunkowa po największej od 15 lat katastrofie górniczej w Chinach. Oficjalny bilans mówi o 82 ofiarach śmiertelnych. Dwie osoby są uznawane za zaginione. Rannych jest ponad 120. Do eksplozji w kopalni doszło w piątek. Korespondent BBC z Chin relacjonuje, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele krytycznych komentarzy dotyczących możliwych naruszeń zasad bezpieczeństwa w kopalni. Dziennikarz zwraca uwagę, że zazwyczaj tego typu krytyka w chińskim internecie była wyciszana. Władze w Pekinie zapowiedziały surowe śledztwo i ukaranie winnych tej tragedii. Rewelacyjna informacja o występach polskich tenisistek na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Iga Świątek w pierwszej rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2.
4: Taktycznie od początku do końca wiedziałam, jaki plan mam realizować i fajnie, że mieliśmy już kilka dni w tej temperaturze, bo to na pewno też pomogło dostosować się po prostu do tego, jak piłka skacze na korcie.
2: Tak Iga Świątek mówiła w rozmowie z Eurosport. Dziś w Paryżu upał ponad 30-stopniowy, a jak informowaliśmy przed godziną, niemałą sensację sprawiła dziś także Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie wyeliminowała 6-4, 6-0 mistrzynię olimpijską z Paryża, Chinkę Qinwen Zheng.
4: Cieszę się, że na pierwszym w sumie turnieju głównym Rolanda Garrosa już wygrała pierwszą rundę z rozstawioną zawodniczką, to na pewno super rzecz.
2: Tak, sukces koleżanki komentowała na gorąco Świątek. Teraz za obie tenisistki trzymamy kciuki w drugiej rundzie. To był serwis Radio Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W coponiedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14. Dokładnie 25 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i dziękuję Państwu za korespondencję nadsyłaną właśnie na ten adres. Dziękuję Państwu za komentarze na fanpage'u audycji oraz pozdrawiam wszystkie patronki i patronów na fanpage'u Radia Nowy Świat. Zadam pytanie, czy ty zostałaś, czy ty zostałeś już dzisiaj patronką albo patronem. Zawsze jest taka możliwość i my, wspólnie tworzący radio, zachęcamy do tego, aby tą patronką i tym patronem zostać. Rozpoczęliśmy od serdecznych słów, taki jest tytuł tego utworu, w wykonaniu Franio Mucha. Taka nazwa jest tego podmiotu wykonawczego, a za chwilę posłuchamy klasyka, który pozostawił niezatarty ślad w polskiej historii powojennej piosenki i będzie to Lech Janerka w utworze Forma.

Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam Bożankę, osobę ciepłą, dobrą, zresztą tak jak Lechu oczywiście, ale Bożanka jest ładniejszą stroną tego związku, co nie ulega wątpliwości. Myślę, że Państwo Janerkowie nie obrażą się na mnie za to wyszczególnienie. Od razu przechodzę do spraw ważnych, ponieważ w Gdańsku, w parku Gdańsk-Brzeźno, w parku Hafnera odbędzie się 23. Flonder Festival i zaznaczam to co roku, ponieważ nie jest to festiwal dotyczący ryb, tylko taka jest nazwa od 23 edycji tego festiwalu. Zapraszającego bardzo wielu nieznanych, mniej znanych, ale również i bardzo znanych wykonawców. Za chwilę posłuchamy jednego z nich, który w tym roku się zaprezentuje i będzie to The Ferules w utworze Zimne Ognie, a do informacji na temat samego festiwalu w

Byłem na kilku edycjach, koncertach tego festiwalu i mogę powiedzieć, że różnorodność materiału muzycznego, który pojawia się, reprezentowanego przez różnych wykonawców z różnych stylistyk, jest naprawdę poważna. A pozwolę sobie teraz na przeczytanie kilku informacji, ponieważ w plażowo-parkowych okolicznościach przyrody, gdzie po raz kolejny zaprezentują się jedne z ciekawszych polskich zespołów, wstęp jest wolny. Szczegóły można odnaleźć na stronie internetowej. Są też materiały z poprzednich edycji, z 22. Flonder Festiwalu, z 21. i cały szereg innych informacji. Powiem, jakie zespoły występowały na przestrzeni tych 22 edycji, bo w tym roku 23. Laocze, Deserter, Armia, Organek, Ścianka, From Nebula, Illusion, 19 Wiosen, Bajzel, Niechęć, Quantum Trio, Pogodno, Pink Floyd, Tekla, Goldman, Psychocukier, Budyń, Moskwa, Kapitan Nemo, Hańba, Żywiołak, Inkwizycja, 1984, Trupa, Babu Król, Robert Brylewski, no cały szereg naprawdę znakomitych, Orav, Derry Glass of the Analogs, cały szereg z bardzo porządnych, nawet tak to nazwę, bardzo porządnych wykonawców. Powiedział o w kontekście festiwalu Andrzej Sapkowski, czy został tutaj zacytowany na stronie: możemy nosić chińskie buty, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną. Andrzej Sapkowski. A my już przechodzimy do kolejnego podmiotu wykonawczego. Hanka Ubieńska i Przyborowski. Cztery przystanki.

I jeszcze podam te najważniejsze informacje, powtórzę je. 23. Flonder Festival, 12-13 czerwca 2026 roku, Gdańsk, Brzeźno, plaża, Park Hafnera, wstęp wolny. 12 czerwca o godzinie 17, 14 czerwca o godzinie 6. Gdańsk, Brzeźno, plaża. Jeszcze co mogę powiedzieć o festiwalu? Dwa dni festiwalu, trzy sceny na terenach plaży i parku Hafnera. Wstęp wolny, dofinansowano ze środków miasta Gdańska i również ze strony prezydent miasta Gdańska. Czy coś jeszcze? To jest ważne. Patronat honorowy, prezydent miasta Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz. Dobrze. Zdaje się, że ci obywatele również wystąpią na Flonder Festiwalu. Nazywają się Byli Modele, a wykonają utwór Chwała.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Jesteśmy już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego i jakby nie było, dobrze byłoby zaprezentować utwór wiosenny. Ten utwór był wykonywany już przez pana Wojciecha w mojej audycji na przestrzeni tych kilku lat, ale dobrze jest również wrócić do płyty, którą jakiś czas temu zacząłem prezentować w wykonaniu Jana Emila Młynarskiego i Gaby Kulki, Młynarski Plays Młynarski, bo tam jest jak najbardziej stosowny utwór do pory roku, w którą teraz wierzymy, bo zrobiło się odrobinę cieplej i niech to ciepło będzie w nas. Panowie, bądźcie dla nas dobrzy na zimę. Z odrobinę zmienionym tekstem Gaba Kulka, Jan Emil Młynarski i Młynarski Plays Młynarski.
2: Niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie, co ja mam w twarzy.

Był klucz i nagle klucza nie ma. Jak dostaniemy się do domu? Może ktoś znajdzie klucz zgubiony, obejrzy go i cóż mu po nim? Idzie i w ręce go podrzuca jak bryłkę żelaznego złomu. Z miłością, jaką mam dla ciebie, gdyby to samo się zdarzyło nie tylko nam, całemu światu ubyłaby ta jedna miłość. Na obcej podniesionej ręce żadnego domu nie otworzy i będzie formą, niczym więcej. I niechaj rdza się nad nią sroży. Nie z kart, nie z gwiazd, nie z krzyku pawia, taki horoskop się ustawia.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Harriet Lee. Henryk Miśkiewicz, Chopin University, Big Band, Piotr Kostrzewa. Dlatego mamy ten utwór dzisiaj do dyspozycji, ponieważ 2 czerwca o godzinie 19 to będzie w Łomiankach, w Centrum Kultury w Łomiankach, aula widowiskowa, Henryk Miśkiewicz, 75 lat mistrza. Wystąpią Grzegorz Turnał, Dorota Miśkiewicz, Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Wojciech Majewski, Robert Kubiszyn, Artur Andrus poprowadzi ten koncert. Będę w nim również i ja i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. 2 czerwca o godzinie 19 Centrum Kultury w Łomiankach, 75 lat mistrza Henryk Miśkiewicz i przyjaciele. Warto, naprawdę warto. A przedtem wysłuchali Państwo, przed tą zapowiedzią i utworem, recytacji wiersza Klucz Wisławy Szymborskiej, a za chwilę posłuchamy Lustra. Taki jest tytuł utworu, Lustro, w wykonaniu Fasta.

Tak, jak najbardziej kulturę powinniśmy w całej różnorodności dostępu do różnych produktów z całego świata. To jednak kultura, ona się również miesza i jest różnorodna, ale wynika w miejscu, w którym ktoś się rodzi, wynika również z jego tożsamości, więc warto, aby ten rys w kulturze zachować, pomimo dostępu do dźwięków z całego świata, umiejętności ich prezentowania oraz umiejętności ich wydobywania z instrumentów albo z gardła, albo z ciała. Przed nami olbrzym w wykonaniu Masła.

Latające pięści chyba też będą obecne na Flonder Festiwalu 12-13 czerwca w Gdańsku, Park Brzeźno, i oni być może też zaprezentują utwór zatytułowany Korpo Królewna.

Ludzkie dłonie są niezwykłym narzędziem do wykonywania naprawdę przeróżnych czynności. Inne istoty mogą nam tych dłoni zazdrościć, ale my możemy innym istotom również zazdrościć umiejętności na przykład chwytnych. To lub bocianom umiejętności bycia w jednej parze przez całe życie. Przed nami dłonie, taki podmiot wykonawczy.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji, jak zwykle, dawna piosenka przedwojenna. Dzisiaj będzie to Stefan Nowita i utwór zatytułowany Ja znam cię tyle lat. Ale będąc jakiś czas temu w miejscowości Rust w Austrii, która słynie z dbałości o bociany, a potem jakiś czas później, będąc całkiem niedawno w jednej miejscowości na Mazurach, siedziałem przed hotelem i cóż, i dostrzegłem, że przed hotelem na słupie są dwa bociany, które z sobą prowadziły dialog, klekocząc na dobre i na złe. I właśnie przyszło mi do głowy, że bociany jednak są tymi istotami, które są z sobą w jednej parze na całe życie. Ja znam cię tyle lat, mógłby powiedzieć bocian do bociana lub bocianowa do bociana. Stefan Nowita, słyszymy się za kilka minut po godzinie 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Tu Radio Nowy Świat, godzina 15, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie fałszywego alarmu o rzekomym pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prowadzenie czynności prokuratorzy powierzyli policjantom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za tego typu przestępstwo grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Ten incydent skomentował m.in. współpracujący z PiS Robert Bąkiewicz. Jak stwierdził, służba ochrony państwa nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi i w związku z tym jego ruch obrony granic wystawia własne warty i patrole przed Belwederem. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka odpowiada.
3: Przede wszystkim zapewniam pana Roberta Bąkiewicza, że nie ma takiej konieczności. Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki. Od ochrony pana prezydenta jest służba ochrony państwa. Pan prezydent zgodnie z przepisami taką ochronę SOP-u ma zapewnioną. Pan Robert Bąkiewicz sam wprowadza chaos i destabilizację przed Belwederem. To są sytuacje niedopuszczalne.
2: Mieszkanie matki prezydenta zgodnie z przepisami nie podlega ochronie SOP, tak informuje MSWiA. Jak podaje RMF, tylko w ostatnich 2 tygodniach służby otrzymały 18 fałszywych wezwań do mieszkań osób związanych z opozycją. Trwa wyjaśnianie, czy to zorganizowana akcja, za którą mogą stać obce służby. Pierwsza encyklika papieża Leona XIV, bez wątpienia przełomowa, w dokumencie Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo, papież zmienia doktrynę, jaka obowiązywała w kościele katolickim od 1500 lat. Chodzi o przyjęte w V wieku pojęcie wojny sprawiedliwej, czyli w celu obrony przed agresją. Ta teoria była zbyt często wykorzystywana do usprawiedliwiania wszelkich rodzajów wojny. Jest już nieaktualna, napisał Leon XIV. Zwrócił przy tym uwagę, że niektórzy przywódcy stosują konflikt zbrojny jako sposób odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych i cyniczne narzędzie radzenia sobie z trudnościami. W papieskim dokumencie dużo jest także o rozwoju technologii.
4: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Sztuczną inteligencję należy rozbroić. To mocne słowo. Wiem, ale zostało ono użyte świadomie, ponieważ w tej chwili potrzebne są słowa, które przyciągną uwagę, obudzą sumienia i wskażą drogę ludzkości na przyszłość. Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie, tłumaczył papież. Jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, iż ludzkość padnie ofiarą swoich własnych zdobyczy. To nieco a propos. We Wrocławiu wkrótce rusza Intersection Photo Festival, wydarzenie poświęcone fotografii artystycznej, reklamowej i cyfrowej, a jednym z głównych tematów będzie wpływ sztucznej inteligencji na fotografię i granica między prawdziwym zdjęciem a obrazem generowanym przez algorytmy.
5: Jeżeli nie skupimy się na kreatywności, na przekazie, na tym, co mamy do powiedzenia, no to faktycznie fotografia już nie będzie pełniła tej funkcji, która była do tej pory w pewnym sensie. Czyli jeżeli my fotografujemy nawet, nie wiem, przyjęcie rodzinne, a potem je przetwarzamy, upiększamy, każdego odmładzamy i to można jednym kliknięciem zrobić, to pytanie, czy nadal mówimy o fotografii?
2: Tak na naszej antenie mówił kurator festiwalu Jacek Kołodziejski. To wydarzenie we Wrocławiu startuje w czwartek i potrwa do końca maja. To był serwis Radio Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 25 dnia maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w mojej audycji. Będziemy emitować piosenki wraz z osobą realizującą program. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam zza szyby. Macham ręką. Jej obecność jest niezbędna przy realizacji audycji. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Dziękuję Państwu za korespondencję i pozdrawiam wszystkich komentujących na fanpage'u audycji oraz patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u Radia Nowy Świat. Rozpoczęliśmy od Nature Boy La Mossa. Wykonali ten utwór, czy ten podmiot wykonawczy wykonał ten utwór, a za chwilę Romengo i Monika Lakatosz. No to niezwykła postać w świecie romskim i nie tylko. Utwór zatytułowany Toronto Mantra.

za chwilę przed nami uchyli rąbka tajemnicy swoich talentów. I to nie jest, no źle to nazwałem, to nie jest rąbek, to jest cała przestrzeń wypełniona talentem tego niezwykłego kompozytora, muzyka, wykonawcy, kontrabasisty, człowieka wielozadaniowego. Mam na myśli tutaj Reno Garcia Fonsa, uwielbianego przeze mnie i co jakiś czas wracam do jego wykonań w mojej audycji, dlatego że nie może go zabraknąć. Tak jestem związany z jego niezwykłym talentem i umiejętnością wydobywania dźwięków. Dzisiaj utwór zatytułowany The Open Road i Reno Garcia Fonsa.

Bo jak wiadomo, w pierwszej godzinie audycji wędrujemy sobie po Polsce, ale w drugiej godzinie audycji wędrujemy sobie po świecie. I to jest ważny element tej wędrówki, czyli różnorodność muzyki z całego świata. Już mam otwarty mail, a w nim stały korespondent Simon Simon pisze tak. Napisał tak. Dzień dobry dla redakcji, jak zwykle. Lech Janerka śpiewał, że niektóre sprawy ma dokładnie tam. Ja z piłką nożną mam podobnie, niemniej ktoś wypełnia stadiony i być może część tych osobników słucha audycji Waszmości i dla nich podaje wynik z 8 maja roku bieżącego z rozgrywek Serii B Ligi Włoskiej między drużyną Wenecji a Palermo. Wygrała Wenecja 2-0. Przegrała za to przy okazji Biennale, przegrała wcześniej, godząc się na jasełka niejakiego Bezosa w czerwcu 2025 roku. Zatem viva Palermo. Biorąc przykład z redaktora, tylko wspomnę o gondoli i spływam o własnych siłach. Simon Simon, bardzo dziękuję. Jeszcze jest PS, ale być w Wenecji i żadnego utworu pana Antoniego. No, akurat tak wyszło, Simonie Simonie. Bardzo dziękuję za wynik meczu. Ja akurat nie googlowałem, bo nie jestem jakimś fanatykiem futbolu. Bardzo lubię, jak ludzie pięknie wykonują swoje i prezentują swoje umiejętności, czy to są muzycy, piłkarze, gimnastycy, myśliciele. Jeśli tylko dążą drogą do dobra i piękna, to zawsze jest w tym coś fascynującego i wzbogacającego, żeby nie użyć słowa ubogacającego, bo nie jest to moje ulubione słowo. Przed nami Adejweli i Saodai.

Tak, w poprzedniej audycji wspominałem o swojej obecności nad grobem Józefa Brodskiego i rzeczywiście tam cały szereg jeszcze innych bardzo poważnych nazwisk złożonych jest i otoczonych pamięcią, bo nieustannie ktoś zostawia drobiazgi na ich grobach i to znaczy, że się dobrze zasłużyli. Józef Brodski zasłużył się w Wenecji bardzo, dlatego myślę z życzliwością potraktowano jego życzenie, aby spocząć tam na zawsze. Dobrze, mamy przed sobą skrzynkę mailową, a w skrzynce mailowej pan Andrzej i pani Ela. Dzień dobry, panie Adamie. Jestem tym Andrzejem, co po koncercie 19 maja podsunął panu okładkę z 1998 roku. Raz, dwa, trzy. Szkoda, że nie zabrałem wszystkich pana płyt. Bardzo się nam podobał koncert, no i fajnie było zamienić kilka słów, choć niedosyt pozostał. Mam straszny niedosyt, że nie jestem muzykiem, chociaż zdarza mi się przynajmniej czasami napisać jakiś wiersz do szuflady. Ja, jak byłem mały, marzyłem, żeby pracować w radio, ale ostatecznie zostałem mężem i tatą z duszą podróżnika, a przed 50-tką terapeutą. Pozdrawiam pan Andrzej i pani Ela. Bardzo dziękuję za ten mail. To było bardzo miłe spotkanie. Był to koncert Grażyny Łubaszewskiej, zespołu Ayagore i również z moją osobą. Więc to są zresztą bardzo miłe, nieustająco spotkania pokoncertowe. Bardzo dziękuję za państwa obecność. Przed nami Björn Berg i Potion.

0: panu Piotrowi, który napisał mail dotyczący Czech. Oczywiście od razu pana Piotra pozdrawiam i przeczytam, co do mnie napisał. Dzień dobry, słuchając, dziękuję. Zawsze mam frajdę z eklektycznych, nieoczywistych wyborów pana redaktora i cieszy mnie, że raz na jakiś czas zagląda pan do Czech. Powinienem panu Piotrowi od razu powiedzieć dobre ranko. Prowadzę na FB niszowy profil Czeskie Nutki o czeskiej muzyce. Może coś z tego, co tam jest, byłoby dla pana interesujące, ale teraz konkretnie chciałbym zainteresować pana osobą Julie Goetz. To aktorka, skrzypaczka, pianistka, wokalistka i autorka, która czasem śpiewa po polsku. Julia, no Julie jest Julie Goetz, więc przeczytałem Julie Goetz. Nie jest to na czeskiej scenie wyjątek, ale Julii robi to najlepiej. Jeśli to tylko efekt rocznego pobytu na PWST w Krakowie, tego nie wiem, to czapki z głów. Prezentował pan już kiedyś piosenki Sir Marka. Julii śpiewała u niego gościnnie w utworze Ahasfer, deklamując wojaczka. W piątek Julii wydaje nowy album, to jego fragmenty. To, panie Piotrze, ja wrócę do tej informacji, żeby sobie rozszerzyć temat i zaprezentuję coś. Śmiem twierdzić, że wpisuje się w poetykę audycji. Pozdrawiam serdecznie pan Piotr. Bardzo dziękuję za te wskazówki. Odniosę się do nich po zasięgnięciu informacji. Przed nami Wina, War, Marianna Sadowska, Wesna i Marianna Kijanowska.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду, море війна, означає безвість і боль.

0: Антипора.
1: Я маю печаль,
0: Антипора.
1: Так вірю, що серце здорове.
0: Та маю камень.
1: Це насправді.
2: A wracając do Julii Goetz, proszę do mnie napisać maila, czy prawidłowo wypowiedziałem imię artystki, wykonawczyni. Czy coś jeszcze mamy tutaj? Dobry Łotr, była emisja Dobrego Łotra w ubiegłym tygodniu. Dziękuję za wczorajszą emisję naszej piosenki. Bardzo nam miło, może kiedyś przygarnie pan nas też jako zespół przy okazji jakiegoś koncertu, raz, dwa, trzy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam pan Marek. No, zobaczymy oczywiście. Oczywiście mogę wysłać fizycznie naszą epkę, jeśli to pana interesuje, bo dostałem tutaj linki. Nieśmiało zwracam uwagę na ostatni z linków i piosenkę pod tytułem Wojna. Pozdrawiam pan Marek. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, za przesłane informacje. I wracamy do playlisty. Oczywiście pomyślę i porozmawiam z kolegami z zespołu. Wracamy do playlisty. Disco Ball Orchestra, Stefan Oro i Mama Neva.

Co zrobić, gdy utwór się podoba, a nie można przeczytać, znaków, których się zupełnie nie zna? Nie przeczytam, ponieważ nie umiem tego zrobić, ale przedstawię wykonawcę Tamar Su. Posłuchajmy.

choć pośpiech uwłacza, to jednak są takie momenty, że jesteśmy zmuszeni do tego, aby bardziej przywiązać wagę do dynamiczniejszego poruszania się, czy to nogami, rękoma, ciałem, czy też językiem. I to właśnie ma miejsce dnia tegoż, w którym się znajdujemy, bo ja muszę przyspieszyć. Bezart as Eromu i fanfara kompleksa.

Byłoby wspaniale, gdyby istniała taka możliwość, żeby wyjechać na wakacje, które są pod dyktando odwiedzania różnych koncertowych miejsc i można byłoby się przenosić w bardzo krótkim czasie do różnych miejsc koncertowych, które prezentują różnorodną muzykę z całego świata. Mnie by się to marzyło, ale ponieważ nie mam takiego wehikułu, to mogę powiedzieć, że tym wehikułem jest Radio Nowy Świat i audycja Dziękuję za wypowiedź, bo właśnie taką podróż nieustannie odbywamy w drugiej godzinie. Niños de Mar i Los Malagueña.

I pewnie tak jest na tym najlepszym ze światów, że nie tylko podróżuje się od miasta do miasta, aby zwiedzać stadiony piłkarskie, ale również są, jestem o tym przekonany, fantastyczni fascynaci muzyki, różnorodnej muzyki, którzy wędrują od miasta do miasta, od miejsca do miejsca, od sali do sali, od pleneru do pleneru, aby usłyszeć to, czego są ciekawi. To my próbujemy zaspokoić tę ciekawość i nadajemy Serenitę, Alnan i Ringo Nango.

Na zakończenie audycji, na zakończenie drugiej godziny audycji, jak zwykle utwór związany z porą roku, tylko tyle, że utwór zagraniczny i daleko powróniemy, daleko popłyniemy, daleko się przeniesiemy, bo aż na Hawaje, po to, żeby usłyszeć, jak tam opiewa się wiosnę, bo tam też jest, drodzy Państwo, wiosna. Posłuchajmy Kenneth McWakane i w jego wykonaniu utwór Punawai Ola. Mnie się bardzo podoba. Państwu być może też. Do usłyszenia do przyszłego poniedziałku. Wszystkiego dobrego na dziś i na cały tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum i on i jego zastępcy zakończą pełnienie swoich funkcji w momencie, gdy wojewoda małopolski opublikuje wyniki wczorajszego głosowania w dzienniku urzędowym. Wtedy obowiązki związane z funkcjonowaniem miasta przejmie sekretarz miasta, Antoni Fryczek, który na tym stanowisku jest od 8 lat, a on uspokaja.
3: Miasto Kraków funkcjonuje, miejskie jednostki funkcjonują i mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni i zaopiekowani. Nic nie dzieje się takiego, co mogłoby wzbudzać czyjąkolwiek obawę tudzież strach.
2: Sekretarz miasta będzie nim kierował do czasu powołania komisarza, a to jest w gestii premiera. Także szef rządu ma wyznaczyć datę przedterminowych wyborów. Muszą się one odbyć w ciągu 90 dni. W kwestii kandydatów już słychać rozdźwięk w koalicji.
4: Nowa Lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa.
2: Tak w Krakowie mówił Włodzimierz Czarzasty, tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje, by koalicja wyłoniła kandydata wspólnego. Jego zdaniem porażka Aleksandra Miszalskiego w referendum to m.in. efekt tego, że 2 lata temu w wyborach koalicja się podzieliła. Tego błędu nie powinniśmy powtórzyć, mówi lider PSL.
5: Nie może to być ktoś, kto będzie sprofilowany bardzo wąsko, tylko myślę, że ta odpowiedzialność i powaga wymaga tego, żeby Kraków miał prezydenta łączącego różne środowiska.
2: Na razie swojego kandydata ogłosiła Konfederacja, start z własnego komitetu zapowiedział natomiast Marian Banaś. Sam Miszalski w wydanym oświadczeniu napisał, że decyzje mieszkańców przyjmuje z szacunkiem. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem, przyznał polityk Koalicji Obywatelskiej. To prawda, że jest pewien postęp w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ale zawarcie porozumienia nie jest bliskie. Tak oświadczył rzecznik MSZ w Teheranie tuż po tych słowach sekretarza stanu USA Marka Rubio. Myśleliśmy, że wczoraj wieczorem będziemy mieli nowe wiadomości, ale może dziś negocjatorzy mają całkiem solidny dokument na stole i ma on duże poparcie w Zatoce Perskiej. Rokowania za pośrednictwem pakistańskich negocjatorów wciąż trwają. Według światowych mediów umowa obejmie 60-dniowe przedłużenie zawieszenia broni i ponowne otwarcie cieśniny Ormus, a to sprawiło, że w dół poszły ceny ropy na światowych giełdach. Trwa nabór kandydatów do tegorocznego medalu wolności słowa. Fundacja Grand Press czeka na zgłoszenia do 12 czerwca. Laureatów poznamy pod koniec sierpnia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorzy podkreślają, że wyróżnienie trafia do osób i instytucji dbających o jakość debaty publicznej.
6: Myślę, że taka osoba przede wszystkim musi się wyróżnić odpowiedzialnością i odwagą. Odpowiedzialnością za słowo i odwagą, aby sprzeciwiać się używaniu słów w sposób nieodpowiedni, w sposób krzywdzący, bądź używaniu tych słów w ramach hejtu. My nagradzamy, czy honorujemy bardziej, bo to nawet nie jest nagroda, to jest sposób uhonorowania, takie osoby, które pokazują nam właśnie, jak tego słowa należy używać w sposób odpowiedzialny.
2: Tak, na naszej antenie mówiła prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska. W tym roku fundacja organizuje też konkurs Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. Uczestnicy mają stworzyć kompozycję do wiersza Utopia, a zwycięski utwór zabrzmi podczas gali Medalu Wolności Słowa. Niebywały sukces polskiej tenisistki w meczu otwarcia turnieju Rolanda Garrosa. Ogromną niespodziankę sprawiła Maja Chwalińska, która rozgromiła 6-4, 6-0 mistrzynię olimpijską z Paryża, Chinkę Chin Wen Zheng. Ona sama w rozmowie z Eurosport tuż po meczu przyznawała, że czuje się na korcie coraz pewniej.
7: Cieszę się bardzo z tego meczu. Myślę, że czułam się dużo swobodniej niż czułam się w ostatnim meczu, przynajmniej eliminacji. Nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia w graniu przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom.
2: Z sukcesu Mai Chwalińskiej cieszy się także Iga Świątek. Ona również dziś awansowała do drugiej rundy paryskiego turnieju. W pierwszej pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. To był serwis Radia Nowy Świat.
8: Bardzo dziękuję za serwis, Tomasz Ławnicki, i już się żegnamy, bo niektórzy przybyli do pracy, inni będą z niej wychodzić. Tomku, ale powiedz, zaczynałeś od referendum w Krakowie, spodziewałeś się takiego wyniku?
9: Myślę, że wiele na to wskazywało, że tak to się może potoczyć, wiele wskazywało.
8: Ale ja powiem ci szczerze, że tak sobie czekałam do tego ostatniego, już ostatecznego wyniku, bo oczywiście sondaże już się pojawiły wczoraj i chyba już wczoraj wiedzieliśmy, że tak naprawdę to się tak pewnie skończy, ale jednak jakąś tam nadzieję człowiek miał, myślę sobie, no nie do wiary po prostu.
9: różne ruchy wskazywały na to, że właśnie coś się podejmowało decyzję, potem się z tej decyzji wycofywało.
8: I teraz mamy skutek.
9: Tak, to znamy z historii, jak to się kończyło.
8: Dobra, ale teraz muszę ci powiedzieć, że też ciekawy rozdział się rozpoczyna, no bo co, będzie inny prezydent, no ale rada pozostaje.
9: No i to ciekawie, związuje ręce temu, kto za te mniej więcej 3 miesiące wygra.
8: Dokładnie, więc niewątpliwie ciekawy okres w Krakowie przed nami. Dzięki, Tomku, uciekaj w takim razie.
9: Dziękuję
8: dobrego
9: bardzo.
8: Popołudnia, a my zaczynamy.
0: Nowy świat po południu.
8: Maszyna ruszyła, więc do 19 nikt już jej nie zatrzyma. A dziś w radiowym studiu meldujemy się w składzie Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz i Rafał Lewandowski, bo za chwilę nastąpi zmiana na stanowisku realizatora, i Ksenia Maćczak. I Państwa też oczywiście zabieramy w tę popołudniową podróż, którą muzycznie rozpoczyna The Police.

0: 9 minut po godzinie 16, to już pan Sobiesław w grupie patronackiej naszej pisze, co tam pan cerny Marian, ja już mam super kandydatkę za Miszalskiego i pozdrawiam z Nowej Huty. Panie Sobiesławie, to proszę nie ujawniać, jeżeli to dobra kandydatka, bo wie pan jak z tymi nazwiskami jest, te, które pojawiają się pierwsze na giełdzie przed wyborami, przeważnie w tej kolejce są ostatni, ale... Jak to będzie z Krakowem? Pożyjemy, zobaczymy, troszkę bezradnie. Mówiąc, 224-280-280, Franek Wójcicki dziś przy naszym telefonie. Ja już pocztę też mam otwartą, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe oczywiście cały czas do godziny 19 do Państwa dyspozycji. No i oczywiście już Państwo wiedzą, od czego będziemy zaczynać nasz popołudniowy program. No tak, no polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie. Aleksander Miszalski traci stanowisko, a miasto czeka teraz nerwowe odliczanie do nowych wyborów.
1: Ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego przyjaciela Tuska.
2: Chyba zawiodła taktyka.
3: Zrozumiem, że dla pani prezes Polskiej Agencji Kosmicznej to jest niewygodne, kiedy polski astronauta mówi o tym, jak jest.
0: No to być może już się Państwo domyślają, że pierwsza relacja będzie dotyczyła dwóch tematów. Z krakowskiego bruku przeniesiemy się prosto w przestrzeń kosmiczną, gdzie również doszło do ostrego spięcia. Wygląda na to, że ktoś próbuje zakneblować usta Sławoszowi Uznańskiemu. O co poszło? Klaudia Kowalczyk to wszystko za chwilę wyjaśni. A po 16.30 z politycznego pola bitwy przeniesiemy się na Zieloną Murawę, żeby zadać pytanie, które od lat elektryzuje wielu kibiców. Jak rodzi się sportowy geniusz? Czy to geny, talent, a może mordercza praca od świtu do nocy?
4: Tutaj jest mechanizm identyfikacji i naśladownictwa. Jeżeli dziecko patrzy na kogoś, kto dla wielu jest idolem, to duża szansa, że dla tego dziecka też się stanie idolem. Jest to sportowiec, który wygrywa, jest podziwiany, obecny w mediach. No i bardzo łatwo zacząć jest sobie wyobrażać siebie w podobnej roli.
0: Tylko pytanie, kto wyobraża siebie w tej podobnej roli? Częściej rodzice czy młodzi ludzie? Gdzie kończy się mądre wsparcie, a zaczyna chora ambicja dorosłych? O tym też będziemy opowiadać, a konkretnie zrobi to Olga Bobienko. Skoro będzie o presji, jaką czasem na dzieci nakładają dorośli, to także o konsekwencjach dźwigania czegoś, na co nie jesteśmy gotowi. A ta konsekwencja często nazywa się ucieczką.
5: Korzystamy z komórki, korzystamy z karty do banku. Jest bardzo dużo kamer w miastach, także wydaje się, że to takie zaginięcie, że po prostu wychodzimy z domu i zaginiemy na zawsze, jest bardzo trudne.
0: Olga Bobienko także po 17 opowie o tym, jak najczęściej giną najmłodsi, ale nie tylko najmłodsi, a po 17.30 dołączy do nas Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezeska zarządu Fundacji Itaka. Czy z perspektywy setek spraw, które prowadzi Fundacja, człowiek rzeczywiście może się rozpłynąć w powietrzu i zniknąć bez śladu? A to oczywiście tylko jedno z pytań do naszej gościni. A po 18 zniknięć ciąg dalszy, choć w nieco innym kontekście. Bo żeby zniknąć, wcale nie trzeba wychodzić z domu.
6: Internet z biegiem lat po pierwsze ma coraz większą liczbę użytkowników, ale też dotychczasowe użytkownicy internetu się po prostu starzeją.
7: Osoby, które są ofiarami, to są osoby z różnych kręgów, na różnym poziomie wykształceń, różnej płci i różnego wieku, którzy nie byli świadomi działania jakiegoś mechanizmu.
0: Kacper Badura opowie o tym, co silversi naprawdę robią w sieci. Silversi, czyli pokolenie 50+. Statystyki brutalnie obalają mity. Obecność dojrzałych użytkowników w internecie już dawno przestała się ograniczać do sprawdzania prognozy pogody czy czytania wiadomości. Pytanie jednak, co wciąż jest barierą nie do przeskoczenia? I to pytanie po 18.30 Anna Rokicińska zada profesorce Uniwersytetu Warszawskiego Monice Kaczmarek-Śliwińskiej, członkini Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Jakim mitom najczęściej ulegamy, myśląc o osobach dojrzałych w świecie cyfrowym i jak bardzo mijają się one z rzeczywistością? O tym do godziny 19. No i od razu mam do Państwa pytanie. Czy z Państwa doświadczenia współczesny internet i aplikacje są w ogóle przyjazne dla osób dojrzałych, czy projektanci całkowicie zapomnieli o potrzebach klienta 50+. 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online i media społecznościowe. Przypominam, do Państwa dyspozycji.

0: Giselle Smith i 17 minut po godzinie 16. To pan Hubert jeszcze pisze a propos pana Sławosza. Jesteśmy świadkami, jak polityka sięga gwiazd. Jeszcze ludzie na dobre się tam nie rozgościli, a już kłócą się w pełni politycznie. Ech, ci ludzie. Napisał panie Hubercie, do Sławosza jeszcze oczywiście będziemy wracać w popołudniowym programie, ale rozpoczynamy popołudniowe spotkanie od historycznego momentu dla stolicy małopolskiej. Kraków nie ma już prezydenta. Mieszkańcy zdecydowali w referendum, a Miejska Komisja do Spraw Referendum potwierdziła oficjalne wyniki. Aleksander Miszalski traci swoje stanowisko. Krakowianie ukarali prezydenta m.in. za kontrowersje wokół strefy czystego transportu i rosnący dług miasta. Co ciekawe, na stanowiskach zostają radni. W ich przypadku do ważności referendum zabrakło ułamka procenta. Nowego prezydenta Krakowa mamy poznać pod koniec lata, a jakie już pojawiają się kandydatury na to stanowisko? No i pytanie, czy to lokalne potknięcie, czy może Koalicja Obywatelska ma teraz poważny ogólnokrajowy kłopot? No to o tym wszystkim już teraz będzie Państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk, która mam nadzieję jest razem z nami. Dzień dobry, Klaudio.
1: Piękny, gorący i słoneczny dzień, nie tylko u mnie, ale w Krakowie także.
0: Chyba w całym kraju tak naprawdę dzisiaj akurat.
1: Ale w Krakowie jest szczególnie gorąco, bo tam się kotłuje. Zacznę od cytatu, jeśli pozwolisz.
0: Bardzo proszę.
1: Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało zrobić się tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie, ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością, napisał dziś w mediach społecznościowych odwołany prezydent Krakowa. Choć w zasadzie tutaj postawię gwiazdeczkę. Dopóki decyzja nie pojawi się w dzienniku urzędowym, na stanowisku Aleksander Miszalski pozostaje. Formalnie, oczywiście. Zanim o tej wojence politycznej, to właśnie te kilka kwestii formalnych chciałam wyjaśnić, bo na przykład dla mieszkańców na razie nic się nie zmienia i wygląda na to, że nawet nowy prezydent nic nie zmieni, bo te okresy przejściowe, no, administracja musi działać. Posłuchajmy Antoniego Fryczka, sekretarza miasta Krakowa.
2: Wszelkie pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
1: No, Urząd Miasta nadal działa mimo tego, no, tymczasowego bezkrólewia. Pomiędzy wpisem w dzienniku urzędowym a wyborem komisarza przez premiera to sekretarz będzie administrował miastem, a no, potem komisarz, którego wybierze premier, następnie kampania wyborcza i tu pojawiają się pierwsze pytania, kto wystartuje w wyborach, no bo przecież o to chodzi, o zmianę. Mówił podczas wieczoru wyborczego Jan Hoffman, przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto i jeden z inicjatorów referendum. Posłuchajmy.
3: To nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. Naprawdę nie było przeciw żadnej partii politycznej, przeciwko waszym poglądom. To była zmiana, ta, której się domagaliśmy, po to i tylko po to, żeby Kraków był dobrze zarządzany i Kraków będzie dobrze zarządzany.
1: Te słowa mogą się niektórym politykom nie spodobać, bo oni by już chcieli polityczne kupony odcinać. Ale to zostawię na za chwilę, bo z drugiej strony w Koalicji Obywatelskiej mamy przygrupowanie. Kandydat przegrał, a partia miasto chciałaby zachować przy sobie. Są już pewne wnioski wyciągane przez Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej.
4: To jest w jakimś sensie pokłosie również bardzo wyrównanego wyniku z drugiej tury w 2024 roku, no bo tylko 5 tysięcy głosów w tak dużym mieście zdecydowało, kto ostatecznie zostanie prezydentem. W mojej ocenie chyba zawiodła taktyka zaproponowana przez prezydenta Miszalskiego, bowiem on demobilizował swoich wyborców, czy przyjął taką zasadę, żeby nie iść do referendum, a tutaj zmobilizowali się jego przeciwnicy.
1: Z tą taktyką to nie jestem pewna, czy znalazłaby się przeciwwaga, skoro już udało się spełnić to kworum osób, które poszły do urny, ciężko byłoby zmienić. Jeśli chodzi o referenda w Polsce w samorządach, to tam, gdzie się nie udawały, to właśnie chodziło o frekwencję, a nie o to, że na przykład prezydent był bardzo popularny, ale nie tylko prezydent, także różne inne kwestie, które w referendach tych lokalnych były sprawdzane.
0: Ale wiesz, Klaudio, to też jest, myślę, pytanie, które dzisiaj powinno paść i być może to jest też do państwa słuchających nas akurat w Krakowie. Czy krakowianie mieli dosyć osobiście Miszalskiego, czy mają dość też przy okazji Koalicji Obywatelskiej?
1: Czy może w ogóle chcieliby u siebie Prawo i Sprawiedliwość, bo takie wnioski dziś słyszałam na konferencji Przemysława Czarnka, to znaczy, no i całego aktywu PiSu z Małopolski, który wskazywał, że Polska po pierwsze skupiła się w Krakowie, po drugie to będzie fala odciągania tutaj Koalicji Obywatelskiej od tak zwanego koryta i w samorządach, i na arenie ogólnokrajowej. Nie wiem, czy jeśli chodzi o samorządy, jest to prawidłowość. Przypomnę, że największym miastem, gdzie rządzi osoba właśnie związana z tym ugrupowaniem, to jest bodaj Chełm. Czyli tam nie ma na pewno 100 tysięcy mieszkańców. Cóż, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby wygrać w Krakowie, no to musiałoby sobie znaleźć popularnego kandydata. Podobnie zresztą z Koalicją Obywatelską. A okazuje się, że w zasadzie tak przegrupowując się przed tą kampanią, ani jedna, ani druga partia w zasadzie nie ma dobrego kandydata. To jest duże miasto.
0: No i teraz pytanie, czy koalicja rządząca postawi faktycznie na wspólnego kandydata, tak jak apelował dzisiaj na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jednak kandydat będzie z Koalicji Obywatelskiej, tylko może bardziej prawe skrzydło?
1: No może Łukasz Gibała będzie chciał wystąpić jeszcze raz w wyborach. Jest to niezależny radny, kiedyś w Ruchu Palikota, w Platformie Obywatelskiej, siostrzeniec Jarosława Gowina, także te powiązania ma, powiedzmy, z różnymi stronami. No czy PiS jest w stanie go podprzeć? Nie jestem przekonana. Dlaczego? No, czy po pierwsze musimy sobie postawić pytanie, czy Gibała będzie w ogóle chciał poparcia jakiejkolwiek partii, czy pójdzie sam i sam zbierze sobie poparcie w Krakowie jako kandydat niezależny, patrząc na to, co postanowili wyborcy w Krakowie, czyli odwołanie Aleksandra Miszalskiego, jego decyzji, no to właśnie może ktoś niezależny, ktoś, kto nie ma łatki partyjnej, będzie tutaj dla nich bardziej atrakcyjny. Sprawdźmy, jeśli chodzi o postulaty Gibały. No to tak, mamy stop wycince drzew, ochrona dzikich rzek, nowe parki, Centrum Zdrowia Psychicznego, walka ze smogiem i betonowaniem. Ja nie wiem, to brzmi jak przeciwieństwo o zesrozę. No ale PiS ustami Przemysława Czarnka cieszy się z rezultatu. Posłuchajmy.
5: Ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego przyjaciela Tuska, takiego krakowskiego Tuska, pana prezydenta Miszalskiego. I pomimo tego, że przez wszystkie te miesiące i tygodnie robiono tu wszystko w Krakowie, żeby zniechęcić ludzi do demokracji, choć jest to Koalicja Obywatelska, to jednak mieszkańcy Krakowa zdecydowali...
1: Nie wiem, czy będą mieszkańcy Krakowa chcieli o zesrozę.
0: Ja też nie wiem.
1: Musimy zapytać. Proszę pisać. Chętnie się zapoznam, bo tak jak mówię, nie robiłam żadnego badania opinii publicznej, choć mogę się domyślać, jak mówił Tadeusz Sznuk. Swojego kandydata na pewno wystawi Lewica. Może to być ten jeden z czarnych koni. O tym, kogo, nie zadecyduje Warszawa. Posłuchajmy.
6: Nowa Lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa. Przyjdzie czas, zostaną ogłoszone przez komisarza różne decyzje. Będziemy w tej sprawie państwa informowali. Wszystkie decyzje będą podejmowane, co jest dla nas oczywiste, w Krakowie, przez środowiska krakowskie, przez Nową Lewicę Krakowską. Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia.
1: Dobrze, że krakowska, nie krakowska. Bardziej po krakowsku brzmi. Mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Tak, no bardziej, tak mówił.
0: Mm-hmm. No to wiesz co, ja jeszcze zerkam, przepraszam, że ci tak przeszkadzam, ale oczywiście prosiłam państwa, aby z Krakowa państwo pisali, kogo tak naprawdę odwołano, tak? Czy odwołano Koalicję Obywatelską, czy Miszalskiego jako Miszalskiego. No i pan Piotr podzielił się swoją oceną sytuacji w Krakowie, gdzie, jak napisał, mieszka, bo troszkę robimy z tego wydarzenie, które przekłada się na obraz polityki krajowej, a tak wcale nie jest. Kraków nie miał dość Koalicji Obywatelskiej, po części pewnie tak, ale Kraków miał dość przede wszystkim Miszalskiego. Zaserwował nam same podwyżki, zadłużył miasto na rekordową kwotę i mocno nadużył zaufania przez nepotyzm, gdyż zatrudnianie znajomych bez konkursów było komentowane dość szeroko. Nie jest więc to zmiana nastrojów z koalicji na PiS czy też Konfederację. To odwołanie nieudacznika i mam nadzieję, że następca będzie mocno zaangażowany w sprawy lokalne, a nie polityczne. To troszkę odpowiadając też na ten argument, który padł z twojej strony, tak? Czy kandydat niezależny miałby tutaj większe szanse?
1: Tak, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja sobie przypominam te zdjęcia właśnie nawiązujące do nepotyzmu, które publikował Rynek Krowoderski, to znaczy kolejne osoby, które gdzieś pojawiały się w ratuszu i one wszystkie miały zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim. Oni zrobili z tego taki cykl kolażowy, można powiedzieć. Ale wracając, wspomniałaś Władysława Kosiniaka-Kamysza i on mówił dziś, że był w komitecie, który wybrał Jacka Majchrowskiego, by ten w wyborach kandydował. Ja użyłam silnej broni, matematyki, że Kosiniak-Kamysz nie mógł popchnąć do decyzji Jacka Majchrowskiego, choć oczywiście nie wykluczam, ale też się domyślam. 44 lata ma Kosiniak, a 24 minęły od wyboru profesora Majchrowskiego. Matematykę pozostawiam państwu, a tymczasem posłuchajmy.
7: Potrzebuje poważnego, odpowiedzialnego przywództwa. Potrzebuje autorytetu, który połączy różne środowiska polityczne, społeczne, ruchy, różne środowiska gospodarcze, aktywistów z różnych stron. Nie może to być ktoś, kto będzie sprofilowany bardzo wąsko, tylko myślę, że ta odpowiedzialność i powaga wymaga do tego, żeby Kraków miał prezydenta łączącego różne środowiska i w ten proces osobiście będę chciał się również włączyć.
1: I ponownie się włączyć. Zresztą profesor Majchrowski współtworzył SLD, a nie PSL. No, propozycja wicepremiera jednak nie jest tak, no powiedzmy, jest taka niegłupia. Na pewno będzie analizowana, bo jeden wspólny koncyliacyjny kandydat miałby większe szanse niż, nie chcę mówić tak, zresztą pan Piotr, tak, pan słuchacz napisał, nikt tam nie jest obrażony na Koalicję Obywatelską, ale pewnie jakaś część, ułamek wyborców jest, nie można tego wykluczać, więc zabezpieczenie się, tworząc właśnie taki wspólny koncyliacyjny, także aktywistyczny, może z ruchami miejskimi, blok, to by pomogło. No tak, 3000 podpisów wystarczy kandydatom, by się zgłosić. Nie muszą mieć już list kandydatów do Rady Miasta w przynajmniej połowie okręgów, bo Rady nie odwołano, a to game changer, bo mogą nam się pojawić tak zwani kandydaci egzotyczni. Na pewno o fotel zechcą powalczyć pomniejsi kandydaci, nie wygrać, ale pokazać się, pokazać swoje pomysły, wywrzeć na przyszłym kandydacie, przyszłym prezydencie pewne pomysły. Może to będzie Konrad Berkowicz z Konfederacji, znany wielbiciel zakupów w szwedzkich sklepach. Może to będzie jakiś inny, pomniejszy, prawicowy kandydat. No zależy, na ile tutaj tych stronnic nam się rozbiją kandydaci, to może zależy od tego, ile będzie procent potrzebnych, prawda, żeby awansować do drugiej tury, czy nam się tak podzielą głosy bardziej porówno, czy będzie jakiś ten główny kandydat. Na to jeszcze musimy poczekać i jestem przekonana, że będziemy to sprawdzać. A tymczasem a propos Silversów, w Ciechocinku też mieliśmy referendum w weekend miniony.
0: O, widzisz.
1: Mm-hmm. Jarosław Jucewicz, burmistrz, nie został odwołany. Zabrakło wiesz ilu kart do osiągnięcia frekwencji?
0: Musisz mnie poratować.
1: 28.
0: To widzisz, to tego nie doczytałam.
1: To nie jest to Kraków, ale widzą państwo, jak ważne jest uczestnictwo w referendum lokalnym, jeśli chodzi o te frekwencje, bo często to są...
0: O włos, prawda? Nawet jedną czy dwiema kartami można przesądzić.
1: No takie 4-5 większych rodzin, prawda, przyjechałoby babcia, dziadek, jakieś tam wujki i nie byłoby pana burmistrza, tymczasem nie został odwołany. Tak to wyszło. To co, lecimy w kosmos.
0: Mm-hmm, ale wiesz co, tak sobie myślę jeszcze o tym krakowskim referendum, że wiesz co, wydaje mi się, że to taki trochę zimny prysznic dla całej polskiej sceny politycznej, no bo pokazuje, że w samorządzie te partyjne szyldy i poparcie z Warszawy nie chroni przed gniewem mieszkańców. I jeśli lokalna władza przestaje słuchać ludzi, no to ludzie biorą sprawy w swoje ręce i po prostu te władze zmieniają, co Kraków chyba właśnie pokazał.
8: A to gdzieś mi się jeszcze w oczy rzuciło, że w Lublinie zaczęło się zbieranie podpisów, czy chciano by też doprowadzić do referendum. Mieliśmy tak w Zabrzu? Czy w Gliwicach? Tam, gdzie kojarzę to z klubem piłkarskim, bo tam poszło o piłkarstwo, ale chyba w Zabrzu mieliśmy referendum i się udało prezydentkę odwołać. Właśnie nie tylko w związku oczywiście z klubem piłkarskim i z jego prywatyzacją, do której ostatecznie doszło, ale między innymi ze względu na finanse. Czyli kolejny raz nam się pojawia to, czym mieszkańcy są zaniepokojeni w miastach. Kwestie finansowe, kwestie zieleni, kwestie tego, jak wszystko będzie funkcjonowało, kwestie smogu. No, to są te czynniki łączące. Może jednak politycy by się zastanowili. Mm-hmm. Także ogólnopolscy.
0: Mnie jeszcze jedno miasto przychodzi do głowy, które może powtórzyć to, co się wydarzyło.
8: Wrocław!
0: Tak, dokładnie. Dokładnie o Wrocławiu pomyślałam sobie.
8: I tam też kwestie piłkarstwa wchodzą w grę, bo przecież Śląsk-Wrocław był dofinansowany nawet w ten sposób, że krążyły żarty o tym, że kapibarom są zabierane, jest zabierany pokarm, żeby Śląsk-Wrocław mógł się utrzymać. I awansował do ekstraklasy. Także kapibary, ich cierpienie i trud nie poszły na marne, ale oczywiście to są tylko żarty, proszę nie pociągać do odpowiedzialności prawnej.
0: Mm-hmm. No to lećmy w kosmos.
8: Przejdźmy tam, gdzie nie ma żartów, bo dotarłam do pewnych dokumentów, zresztą mogli Państwo także w innych miejscach o tym przeczytać. Cały weekend się kotłowało w powiedzmy tym naszym sektorze kosmicznym na temat tego, że Sławosz Uznański-Wiśniewski głosu już nie powinien, a nawet nie może zabierać. Marta Wachowicz, prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej, zwróciła się do członków rządu i Rady Polsa, Polskiej Agencji Kosmicznej, o podjęcie działań wobec astronauty, między innymi zakazanie mu publicznych wypowiedzi. I jak czytam w piśmie, które mam przede mną, prezeska nawiązała między innymi do wygłoszonej przez polskiego astronautę krytyki uczestnictwa Polski w programie IRIS-2. To jest taki program unijny z udziałem wszystkich państw członkowskich, który zapewnia Polsce m.in. dostęp do zaszyfrowanej łączności satelitarnej oraz możliwości budowy własnych satelitów komunikacyjnych i infrastruktury naziemnej. Tutaj prezeska wskazała, że Sławosz sieje dezinformację, a mówił on m.in. o tym, że zaangażowanie Polski w realizację tego programu nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji. Tutaj taki cytat się pojawił. Sławosz też zwrócił uwagę, że jest to kolejna dezinformacja, bo wcale mu o to nie chodziło. Oczywiście chodzi tu o kwestie personalne. To spięcie na linii Polska Agencja Kosmiczna, Sławosz Uznański-Wiśniewski było wyczuwalne już od dawna. Natomiast teraz przeszło właśnie na pole pism, bo tutaj nie ma takiego, wiesz, wyciągnięcia broni.
0: Nie rozmawia, tak? Tylko
8: tak,
0: raczej
8: tak. Komunikujemy się poprzez sekretariaty, a konkretnie sekretariat ministra finansów, który trzyma pieczę nad Polską Agencją Kosmiczną. Nie wiem, czy jest to skuteczny sposób dyskusji. Może jednak trzeba było usiąść przy stole i wreszcie, że tak powiem, wylać herbatę, czyli wylać to, co na sercu leży i się dogadać, bo przed nami wiele różnych okazji do pokazania się z jednej strony Polski, ale z drugiej strony no po prostu zapewnienia bezpieczeństwa. Byli i obecni pracownicy Polskiej Agencji Kosmicznej pytają ministra Domańskiego o kluczowe rzeczy. Co z realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej? To miało być wsparcie bezpieczeństwa, na przykład w przypadku klęsk żywiołowych. Z góry widać powodzie, z góry widać pożary. Także w wypadku konfliktów zbrojnych taki system własny, krajowy jest no niezbędne. Czy chodzi tutaj także o organizację Kongresu Astronautycznego w przyszłym roku? Jak czytam w piśmie, które mam przy sobą, które byli i obecni pracownicy Polsy przygotowali, Polsa nie prowadzi żadnych proaktywnych działań w zakresie jego sprawnej organizacji, nie prowadzi także żadnego dialogu z organizatorami kongresu. Na razie odpowiedzi na to pismo nie ma. Czekamy na odpowiedź ministerstwa, czekamy na to, czy w ogóle Polska będzie chciała zabierać zdanie w tej kwestii. No ale jeśli Sławosz Uznański-Wiśniewski nie może pytać, załóżmy, że się zastosuje do tego, co jest zapisane w piśmie, no to w jego imieniu pyta Adrian Zandberg z partii Razem. Posłuchajmy.
9: oczekujemy odpowiedzi od rządu. Odpowiedzi, czy prawdą jest, że środki na Polsę, na Polską Agencję Kosmiczną, nie zostały w pełni wydane. Czy prawdą jest, że nie zostały złożone wnioski o środki na kolejny rok? Wreszcie, ile prawdy jest w tych informacjach, które krążą wśród inżynierów branży kosmicznej o zagrożeniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy, które miały wzmacniać polską gospodarkę, pieniędzy, które są po prostu potrzebne. Zrozumiem, że dla pani prezes Polskiej Agencji Kosmicznej to jest niewygodne, kiedy polski astronauta mówi o tym, jak jest.
8: No więc kończąc, wskażę, że dopiero wiosną udało się przeprocedować po wielu, wielu latach ustawę o działalności kosmicznej, więc mam nadzieję, że te listowne nasze dyskusje skończą się zdecydowanie szybciej.
0: Coś czuję, że wiesz, Sławosz jako drugi w naszej historii poleciał w kosmos, a ktoś zaliczy twarde lądowanie. Możemy się domyślać, kto...
8: Ale nie byłabym tego taka pewna,
0: myślisz?
8: Ale...
0: No to zobaczymy,
8: to w następnym odcinku sagi o...
0: Na pewno ten temat będzie wracał. Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za relację. No to jeszcze wracając oczywiście do pierwszego tematu, którym się dzisiaj zajmowaliśmy w popołudniowym programie. Głos słuchacza, moim zdaniem, jako mieszkańca Krakowa w wyniki ostatniego referendum, to głos sprzeciwu wobec tego, że za dużo w mieście gołębi, a za mało jastrzębi. Ładne, prawda? No i tym uśmiechem kończymy oczywiście. Dzięki, do usłyszenia jutro oczywiście.
8: Dobrego
0: dnia. Kowalczyk, 16:37, no to za chwilę zajrzymy do prognozy pogody.

południowym wschodzie nieco więcej chmur niż na pozostałym obszarze, ale padać na pewno z tych chmur nie będzie. Jutro jeszcze miejscami gorąco, z temperaturą do 28 stopni. O, i znów w Zielonej Górze najcieplej, 27 na południu, 26 w centrum, 20 stopni będzie w Suwałkach. Przelotnie może popadać jedynie w Polsce północno-zachodniej, ale tam na termometrze 26 stopni. Z kolei w środę ten deszcz przesunie się w okolice Suwałk, ale tam zrobi się już chłodniej, bo ma być zaledwie 16 stopni. W Polsce centralnej 20, na Pomorzu 19, a na południu wciąż całkiem ciepło, do 23 stopni.

Mieć czy być i Mysłowic i 16.45. No dobrze, to emocji politycznych chyba mają Państwo już dosyć. To teraz zmienimy temat o 180 stopni, politykę i kosmos zostawiamy, a przeniesiemy się na stadiony i zielone murawy. A wszystko dlatego, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Futbolu i tak pomyśleliśmy sobie, że to dobry moment, żeby głośno zadać pytanie, które być może dręczy wciąż wielu kibiców i ekspertów. Jak rodzi się sportowy geniusz? Czy to jest kwestia czystego talentu, czy może tysięcy godzin takiego morderczego treningu na boisku? No bo jeszcze kilka lat temu historia wyglądała prosto. Dziecko kopie piłkę na osiedlu, ktoś zauważa talent, potem trening, klub i sukces gotowy. A dziś coraz częściej sportowy projekt. Dziecko zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Od grafików treningowych, prywatnych trenerów, diet, psychologów sportu i rodziców, którzy marzą o wychowaniu, no właśnie, nowej Igi Świątek albo Roberta Lewandowskiego. Pytanie tylko, czy geniusz sportowy to jest coś, co da się zaplanować? I gdzie kończy się inspiracja sukcesem, a zaczyna się

0: też toksyczna presja w przypadku dorosłych? No i to pytanie oczywiście zadaję Oldze Bobienko, która jest obok mnie. Cześć Olu,
1: dzień Cześć, dobry. Cześć, dzień dobry. To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które też swoją drogą wraca za każdym razem, kiedy nasi rodacy osiągają jakieś sukcesy. I to nie tylko chodzi o to poletko sportowe, to także, może nawet w dużej mierze, albo w większości. Natomiast...
0: No pamiętasz, mieliśmy Małyszomanie.
1: Oczywiście. A wcześniej polska reprezentacja lata 80. No kto później?
0: Chociaż też młodsi być może tego nie
1: 70.
0: pamiętają.
1: Oczywiście, ale... że tak. Znaczy ja również niekoniecznie, natomiast wiem jak... Jak to się kończyło z tymi plakatami.
0: Usłyszałyśmy, przeczytałyśmy, tak. A nawet zobaczyłyśmy na filmikach, tak. Jak to było.
1: I właśnie o to chodzi, bo to pytanie wraca bardzo często i właściwie po tych zwycięstwach, tak jak też mówią eksperci, pojawia się ta pokusa, żeby uwierzyć, że jest jakiś przepis na to. Że jest odpowiedni trening od 5 roku życia, jest dobra akademia, jest prywatny trener, dieta, psycholog i konsekwencja, a na koniec będziemy mieli miliony na koncie, albo ta woda na starość będzie podawana w złotych szklankach, a nie w Duraleksie. No ale eksperci od...
0: A czy to wciąż będzie woda?
1: To już są te droższe i mniej i te z kranu, więc to już wszystko zależy, kto na to pytanie. Postawi. Eksperci od rozwoju talentu podkreślają, że taki sportowy geniusz jest mieszanką kilku elementów, czyli predyspozycji biologicznych, środowiska, motywacji, odporności psychicznej, jakości treningu i, co jest niezwykle ważne, zwykłego przypadku.
0: Można tego stworzyć. Się Państwo na pewno nie spodziewali. Mm-hmm.
1: Można stworzyć się dziecku dobre warunki do rozwoju, ale nie da się wyprodukować mistrza jak w fabryce. No, takie badania nad elitarnymi sportowcami pokazują wręcz, że ich drogi bardzo często były nieprzewidywalne i dalekie od takiego perfekcyjnego planu. I chociaż przez lata była popularna teoria 10 tysięcy godzin, według której mistrzostwo rodzi się głównie z ogromnej liczby powtórzeń i treningu, no to dziś już wiadomo, że to tylko część prawdy. I ja tak się zastanowiłam nad tym, a właściwie oby się nad tym zastanowiłyśmy rozmawiając o tym temacie, czy w momencie, kiedy widzimy takie sukcesy naszych rodaków właśnie na murawie, na korcie, czy siatkarze, bo przecież to także są niemałe sukcesy, czy myślimy sobie, że okej, to może ja teraz zainwestuję w swoje dziecko i moje dziecko może będzie następną Igą Świątek albo Robertem Lewandowskim?
2: Każdy by chciał, tylko że to jest niemożliwe.
3: No jak najbardziej, tak, oczywiście. No staramy się, żeby dzieci osiągały sukces. Muszą brać przykład z nas, prawda? My trenujemy, ćwiczymy i tak powinno być.
4: Czy sport jest ważny niezależnie od sukcesów naszych Polaków? Sama gram w tenisa. Igą Świątek już nie będę, czy Hubertem Hurkaczem, ale biorę udział w turniejach amatorskich. Moje dzieci też grają i też lubią.
1: Coraz więcej badań też wskazuje, że zbyt wczesna specjalizacja, czyli to skupienie dziecka wyłącznie na jednej dyscyplinie od najmłodszych lat, może zwiększać ryzyko kontuzji i wypalenia psychicznego. To też jest jakaś, można tłumaczyć, na przykład ja byłam tym dzieckiem, które łapało mnóstwo srok za ogon i czy którakolwiek z nich została do tej pory, nie wiem. Natomiast w tym przypadku wydawałoby się, że może, tak jak mówią eksperci, byłoby to bardziej sensowne właśnie szukanie tej swojej niszy, aniżeli wchodzenie w tę, która już jest sprawdzona i wręcz wyeksploatowana, bo...
0: Ale ty mówisz o tych sportowych srokach cały
1: czas. O sportowych, oczywiście.
0: No bo wiesz, ta inna dziennikarska okazała się być najważniejszą.
1: A nie, to ja o tym sporcie mówiłam, więc tak. Ale sport tak czy siak w Polsce jest czymś więcej niż hobby, bo jak spojrzałam na badania, to z mediasportu.pl wynika, że ponad 70% Polaków przed 50 interesuje się sportem, a niemal połowa deklaruje regularne i silne zainteresowanie. Podobne dane pokazują badania CBOS-u, czyli sportem interesuje się 65% dorosłych Polaków i to jest ogromna taka społeczna emocja, podkręcana oczywiście kolejnymi sukcesami polskich gwiazd. No i właśnie ten sukces jest dziś słowem kluczem, no bo gdy Iga Świątek wygrywa ten turniej wielkoszlemowy, a siatkarze wracają z medalem, no to tysiące rodziców widzą w sporcie nie tylko pasję, ale też tę drogę do awansu społecznego, do pieniędzy i do prestiżu. I taki kort tenisowy czy akademia piłkarska staje się inwestycją po prostu. Tyle, że sport zawodowy jest brutalną selekcją. I też to nie jest tak, że nastolatki, jak w przypadku Igi Świątek, myślą już na tym etapie treningów, że to jest rzecz najważniejsza. Bo Polsat Sport ostatnio wypuścił wywiad z 14-letnią Igą Świątek gdzieś jak w trakcie treningów. I teraz posłuchajmy tych 30 kilku sekund, gdzie młoda 14-letnia Iga Świątek mówi, że tenis oczywiście jedno, ale też szkoła to drugie.
5: To jest trochę stresujące, bo każdy właściwie patrzy na mój wynik. Jeżeli mam 3 sety, to wszyscy są tacy zaskoczeni, ale staram się to ignorować i iść swoją drogą. Aktualnie chodzę do szkoły do zwykłej, nie sportowej. Jest ciężko, ale daję radę. Szkoła to też to jest takie odbicie od tenisa. Ja nie mogę na przykład, nie chciałabym cały dzień spędzać na korcie. Chcę mieć też takie, jakby mieć koleżanki w szkole i też mieć takie drugie życie.
0: Normalne życie codzienne. Super, że udało ci się to znaleźć i przypomnieć.
1: I to jest niezwykle ważne, bo to była 14-latka. Dziewczyna, która trenowała, która już miała pierwsze sukcesy na koncie, ale jednocześnie...
0: A kompletnie nie myślała, że tenis będzie całym jej życiem.
1: Dokładnie. I właśnie nie chciałaby spędzać całego dnia na korcie. I ja to doskonale rozumiem i podejrzewam, że mnóstwo, że spora część z nas, która miała do tej pory doświadczenia niekoniecznie właśnie sportowe, ale nawet chór, śpiew, muzyka, granie, to wszystko wymaga poświęconego czasu, na który dzieciaki właściwie chciałyby spędzić na podwórku albo w szkole wśród rówieśników. Więc to jest zawsze coś za coś.
0: Wiesz, o czym pomyślałam? Ale cudownie byłoby teraz idę absolutnie przypomnieć te słowa i zapytać, co się zmieniło na przestrzeni tych lat, tak? Co było takim impulsem, że jednak tenis, tak? Że jednak pójdę tą drogą, że jednak ten tenis będzie całym moim życiem. To też jest bardzo ciekawe, czy rodzina, czy trenerzy, czy co takiego się wydarzyło tam na przestrzeni tych lat?
1: W tym konkretnym przypadku to rzeczywiście pytanie byłoby do Igi Świątek, ale biorąc tak to zjawisko w całości, to wytłumaczy psycholog Michał Grzesik.
6: On działa zresztą nie tylko w przypadku tych pozytywnych zjawisk czy pozytywnych osób, ale też w przypadku zjawisk negatywnych czy destrukcyjnych. Wszyscy znamy efekt Wertera. Tutaj w zasadzie zjawisko jest podobne, to znaczy nagłaśnianie czegoś, mówienie o czymś powoduje większe zainteresowanie. Większe zainteresowanie powoduje jakieś działania, które za tym idą. Tutaj nie tylko rodzice nawet są zainteresowani, ale również dzieci tutaj mają swoją rolę, to znaczy tutaj jest mechanizm identyfikacji i naśladownictwa. Jeżeli dziecko patrzy na kogoś, kto dla wielu jest idolem, to bardzo duża szansa, że dla tego dziecka też się stanie idolem. Jest to sportowiec, który wygrywa, jest podziwiany, obecny w mediach. No i bardzo łatwo zacząć jest sobie wyobrażać siebie w podobnej roli.
1: I oczywiście, tak jak już podkreśliłyśmy, ten talent sam w sobie niemal nigdy nie wystarcza, no bo liczą się te warunki, odporność psychiczna, ale także eksperci mówią o relacjach z trenerem, o tym wsparciu rodziny, o zdrowiu, no i właśnie o tym wspomnianym przypadku, no bo wychodzi na to, że w dużej mierze ten geniusz rodzi się właśnie nie z samego talentu, ale z takiego połączenia motywacji i środowiska, które pozwala dziecku rozwijać się bez takiego lęku przed porażką, a to jest niezwykle ważne, no bo z tym bywa coraz gorzej, bo badania dotyczące młodych sportowców pokazują też, że ta nadmierna presja rodziców, trenera, środowiska może prowadzić do obniżonej samooceny, do tego chronicznego stresu, ale także i przede wszystkim do utraty radości z uprawiania tego sportu. I wtedy pomimo tego, że rodzice mogą myśleć, że ich zachowania są wspierające, no to dzieci odbierają je jako kontrolę i taką presję wyniku.
6: W samej Polsce mamy, z tego co się orientuje, ponad 500 000 zawodowych piłkarzy we wszystkich ligach. Nie mówię już o osobach, które po prostu sobie grają i o dzieciach, które sobie po prostu grają. Jest to ponad 500 000 zawodowych piłkarzy w całej Polsce. I fajnie, że gdzieś tam ktoś się zapisze do klubu sportowego i zacznie grać. Natomiast jeżeli będzie to robił z takim poczuciem, że teraz zacznę grać i nagle stanę się wybitnym zawodnikiem pośród, chociażby na skalę Polski, pośród tych 500 000 piłkarzy, może być zjawiskiem budującym niepotrzebną presję. Czyli trochę tutaj wchodzi nasz nasze takie nieracjonalne myślenie, że gdy patrzymy na czyjś sukces, to ten sukces być może wydaje się łatwiejszy i łatwiej osiągalny niż to jest w rzeczywistości, co może być powodem rzeczywiście stresu, niezadowolenia, irytacji zarówno u rodzica, jak i u dziecka, więc w tym wszystkim trzeba pewnie zachować bardzo dużo zdrowego rozsądku i przede wszystkim traktować takie aktywności bardziej jako właśnie pretekst do, czy to do jakiegoś nowego obszaru życia społecznego, ruszania się, budowania zdrowych nawyków, zdrowego trybu życia. Jeżeli coś przy okazji wyjdzie, no to super.
1: I dlatego też specjaliści podkreślają, że rodzice są jednym z najważniejszych czynników sukcesu młodych sportowców, bo najważniejsze jest tu to dobre wsparcie, czyli obecność bez nadmiernej kontroli, akceptacja porażek i oddzielanie dziecka od wyniku, co może budować odporność psychiczną i motywację. I dziecko nie ma tego poczucia, że jest coś warte wyłącznie w momencie, w którym wygrywa.
0: No i dobrze by było, gdyby też rodzice nie spełniali własnych aspiracji kosztem dzieci.
1: Oczywiście.
0: O czym też Państwo
1: pewnie
0: piszą.
1: Na kolejną.
0: To pewnie na kolejną dyskusję.
1: Pewnie na kolejną dyskusję.
0: Zupełnie inną, ale jednak jeszcze pan Hubert, że podstawą sukcesu w sporcie jest dieta. Przykład: bułka z bananem, a reszta to talent, trening, no i miłość do danej dyscypliny. Ale żeby była jasność, to musi być miłość dziecka do danej dyscypliny, a nie miłość
1: całego
0: rodzica.
1: Otoczenia.
0: Tak, albo otoczenia do danej dyscypliny. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję. Chociaż
1: bardzo
0: oczywiście
1: dziękuję.
0: Jeszcze się nie żegnamy,
1: nie
0: bo
1: wychodzę.
0: O dużo trudniejszym temacie porozmawiamy po godzinie 17. A tymczasem Państwo słuchają na naszej playliście Rodriguez.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce, w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim, zderzył się pociąg z ciężarówką. Po zderzeniu pociąg częściowo się wykoleił. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście zostało rannych. Mówił w TVP Info aspirant Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: W wyniku tego zdarzenia pojazd ciężarowy stanął w płomieniach. Kierowca z tego samochodu niestety zginął na miejscu. Natomiast pociąg po zderzeniu wykoleił się. Podróżowało nim kilkanaście osób. No i trwają teraz działania, które skupiają się właśnie na udzieleniu stosownej pomocy medycznej tym osobom poszkodowanym. Z tych informacji, które mamy na ten moment, wynika, że jedna z tych kilkunastu osób będzie zabrana do szpitala. Natomiast pozostałe, będąc zaopatrzone medycznie na miejscu zdarzenia, prawdopodobnie nie będą wymagały hospitalizacji.
0: Do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami Krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem STOP. Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Działania prowadzi 11 zastępów Straży Pożarnej. Są też śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Polska uczestniczka globalnego konwoju lądowego Sumut została zatrzymana we wschodniej Libii przez siły samozwańczego przywódcy tego regionu, generała Khalify Haftara. Kontakt z Polką urwał się w niedzielę po południu. Jej los pozostaje nieznany. MSZ potwierdza, że sprawdza te doniesienia i jest w kontakcie z libijskimi służbami. Globalny konwój lądowy Sumut to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest przełamanie blokady Strefy Gazy i otwarcie drogi dla pomocy humanitarnej. Jest lądowym odpowiednikiem globalnej flotylli Sumut. Nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego zostanie sędzia Zbigniew Kapiński. Zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, której kadencja jutro mija. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym ogłosiło rozpoczęcie systematycznych ataków na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Kijowie, w tym na konkretne miejsca, w których projektowane, produkowane, programowane i przygotowywane do użycia są drony. Zaleca więc cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie miasta, a jego mieszkańcom unikanie infrastruktury wojskowej i administracyjnej. Kreml przekonuje, że jest to odpowiedź na ukraińskie ataki na ludność cywilną, które przelały czary goryczy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: I takim oto sposobem Robert Kawka oficjalnie rozpoczął drugą godzinę popołudniowego spotkania.
3: Nowy Świat po południu.
2: A my tu cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No i teraz też słuchamy Tori Amos.

7 minut po godzinie 17, no to kończąc jeszcze wątek, jak rodzi się sportowy geniusz. Pan Jacek napisał, że droga na sportowy szczyt to nie jest prosta droga, to morderczy maraton. A różnica między zdrowym podejściem a toksyczną presją niektórych rodziców jest dość prosta. Wsparcie to pytanie, czego potrzebujesz, żeby się cieszyć w stosunku do dziecka, a presja to żądanie, musisz wygrać, żebyśmy byli dumni. No i cóż do tego dodać?

0: Future Islands i 11 minut po godzinie 17. No tak, rozmawiałyśmy właściwie z Olgą o presji, o pucharach, o rodzicach, którzy czasem krzyczą z trybun, bo ich dziecko, nie wiem, nie podało piłki tak, jak zaplanowali to sobie w głowie. Ale w tym miejscu musimy też postawić taki dość dramatyczny most, bo te dwa dzisiejsze tematy, czyli Światowy Dzień Futbolu i Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, łączą się w jeden niezwykle trudny punkt, a ten punkt to po prostu ucieczka.
1: Korzystamy z komórki, korzystamy z karty do banku. Jest bardzo dużo kamer w miastach, także wydaje się, że to takie zaginięcie, że po prostu wychodzimy z domu i zaginiemy na zawsze, jest bardzo trudne.
0: Dlaczego małe dzieci giną przez ułamek sekundy na plaży? Czego tak naprawdę szukają nastolatkowie, którzy z trzaskiem drzwi uciekają z domów? I wreszcie, dlaczego dorośli ludzie, mający pracę i rodziny, nagle wychodzą po bułki i legalnie kasują swoje dotychczasowe życie? O tym wszystkim będziemy rozmawiać do godziny 18. Zaczniemy oczywiście relacją Olgi Bubienko, a po 17 dołączy do nas Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka. Postaramy się obalić pewne filmowe mity, spojrzymy na nieoczywiste fakty, no i zapytamy o sprawy, których fundacja kategorycznie odmawia. Proszę zostać z nami.

0: Alice in Chains i 16 minut po 17. W Polsce co roku znika około 13 tysięcy osób, a blisko 2 tysiące z nich to dzieci i nastolatkowie. Większość takich spraw kończy się szybko, ale są też rodziny, które na odpowiedź czekają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Za zaginięciami dzieci najczęściej nie stoją porwania znane z filmów, ale kryzysy psychiczne, konflikty rodzinne, przemoc rówieśnicza czy po prostu samotność. No i coraz większym problemem stają się także uprowadzenia rodzicielskie i zagrożenia związane z internetem czy mediami społecznościowymi. Psychologowie mówią dziś o traumie nierozstrzygniętej, czyli takim stanie zawieszenia pomiędzy nadzieją a brakiem możliwości przeżycia żałoby. A w świecie pełnym kamer, globalizacji i cyfrowych śladów wciąż okazuje się, że człowiek może tak po prostu rozmyć się w powietrzu, o czym oczywiście więcej opowie Państwu Olga Bobienko. I co, zaczniemy od dzieci?
1: Zaczniemy od tego, co w ciągu ostatnich lat zgłoszono w Polsce. Mm-hmm. Bo mówimy o 3 latach, to ponad 6300 zaginięć osób poniżej 18 roku życia. Najczęściej, tak jak mówią statystyki, czy jak pokazują statystyki, najczęściej znikają nastolatki między 14 a 17 rokiem życia. I tutaj właściwie eksperci są zgodni, bo zdecydowana większość zaginięć dzieci nie ma charakteru kryminalnego. Właśnie wbrew temu obrazowi, o którym już wspomniałaś, czyli te seriale True Crime, porwania przez nieznajomych należą do absolutnych wyjątków. Tak jak na przykład informuje Fundacja Itaka, to gościni pewnie będzie mogła to potwierdzić, przez ostatnich kilkanaście lat z takimi porwaniami eksperci fundacji mieli do czynienia zaledwie z kilkoma. No ale właśnie, najczęściej znikają nastolatki, które po prostu uciekają z domu albo uciekają z placówek opiekuńczych. Uciekają przed konfliktami, przed przemocą, problemami psychicznymi czy kryzysami w relacjach rówieśniczych. I o tego typu przypadkach mówi psycholożka i psychotraumatolożka doktorka Ewa Odachowska-Rogalska.
2: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy ma motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chce przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem.
1: I oczywiście tego typu decyzje są tymi decyzjami bardzo często impulsywnymi, czyli właśnie tak jak powiedziała doktorka Odachowska, nastolatkowie nie zastanawiają się nad tym, co się wydarzy w momencie, kiedy uciekną z tego domu. Ważna jest ta, znaczy nie w każdym oczywiście przypadku, nie chcę generalizować, natomiast najczęściej nie, ważny jest ten impuls i to, tak jak to wcześniej nazwałaś, to wyjście, po prostu wyjście ucieczka, z tego miejsca, tak. Ucieczka. Natomiast też badania pokazują, że bardzo często są to właśnie takie decyzje podejmowane po kłótni, po kolejnym dniu jakiegoś prześladowania, po poczuciu odrzucenia i dziecko nie planuje takiego samego w sobie zniknięcia, tylko próbuje na chwilę zniknąć z sytuacji, która je przerasta. I oczywiście w przypadku najmłodszych dzieci te przyczyny są już inne, bo tu najczęściej chodzi o chwilowy brak opieki, o sytuację, gdy dziecko oddali się w sklepie, gdy dziecko oddali się na placu zabaw albo podczas spaceru czy rodzinnego wyjazdu. Takie sprawy najczęściej mimo wszystko kończą się szczęśliwie i bardzo szybko, no ale jest ta jedna dużo mniej widoczna kategoria, czyli uprowadzenia rodzicielskie, których też nie powinniśmy łączyć z porwaniami rodzicielskimi i to dokładnie wytłumaczy świetnie Państwu znana z czwartkowych poranków mecenaska Anita Swacha.
3: różnią się dlatego, że różny zakres władzy rodzicielskiej mają rodzice, którzy tego dokonują. Bardziej dla nas takim częstym przypadkiem są uprowadzenia rodzicielskie, które kończą się postępowaniami karnymi, a dotyczą rodziców, którzy tej pełnej władzy rodzicielskiej nie mają. Czyli na skutek na przykład postępowań w sądzie rodzinnym z jakichś powodów ta władza zostaje ograniczona lub rodzic zostaje jej pozbawiony. I wówczas w sytuacji, gdyby taki rodzic chciał to dziecko zabrać z miejsca pobytu albo na przykład z placówki i nie odwieźć do domu, w którym do stałego miejsca pobytu dziecka, mamy do czynienia z artykułem 211 kodeksu karnego, czyli tym przestępstwem uprowadzenia rodzicielskiego. Czy się zdarzają? Zdarzają się. Ale najważniejsze jest, każdemu klientowi to mówię, w przypadku, gdy się Państwo rozstajecie, to od początku, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, ustalcie sądowo, gdzie to dziecko ma stałe miejsce pobytu.
1: Tym bardziej, że te sytuacje, o których wspomniała mecenas Kasfacha, to jest tak, że jedno z rodziców zabiera dziecko. Część oczywiście może być takie, że jedno z rodziców nie informuje drugiego, że w tym momencie zabrało dziecko do babci. Takie sytuacje także się zdarzają.
0: To są wzajemne złośliwości, tak, zrobię na przekór. Wiemy, tak. Wielokrotnie rozmawiałyśmy i my tutaj w popołudniowym programie i też bardzo często pani mecenas o tym opowiada faktycznie w czwartkowy poranek.
1: No i właśnie to jeszcze są te sytuacje, które tak jak wspomniałam, kończą się szczęśliwie. Natomiast są też te sytuacje, kiedy jedno z rodziców ukrywa przed drugim opiekunem dziecko mimo wspólnej władzy rodzicielskiej. I ten problem jest większy niż mogłoby się wydawać, bo takie przypadki często nie trafiają też do policyjnych statystyk zaginięć. I Fundacja Itaka podkreśla w swoich materiałach prasowych, że z ich perspektywy są to realne zaginięcia dzieci, czyli szczególnie trudne bywają to sprawy, kiedy dzieci są wywiezione za granicę po rozpadzie związku czy po konflikcie rodziców. Dokładnych danych nie ma, bo systemowo nie są one liczone razem z takimi klasycznymi zaginięciami, no ale organizacje zajmujące się poszukiwaniami od lat alarmują, że ta skala problemu rośnie wraz ze wzrostem liczby międzynarodowych rodzin, także naszej takiej codziennej migracji. Ale co jest niesamowicie ważne i to, o czym często zapominamy, albo nie mamy tej wiedzy, gdzieś filmy, książki, seriale pokazują nam, że potrzebne jest 48 godzin, żeby zgłosić zaginięcie. Taki przepis nigdy w Polsce nie istniał. Nie ma fali tajemniczych porwań dzieci przez białe wany, ani takiego procederu, powiedzmy, handlu organami, który gdzieś tam w internetowych teoriach się pojawia. I zdecydowana większość spraw ma znacznie bardziej bolesne i to zwyczajne tło, czyli właśnie kryzysów psychicznych, rodzinnych konfliktów, uzależnienia albo samotności. Natomiast musimy pamiętać o tym, o czym najczęściej mówią eksperci, mówią o tym także policjanci. Kluczowe są pierwsze godziny. I teraz kwestia tego, czy będziemy się nad tym zastanawiać, czy to zgłoszenie jest uzasadnione, czy nie. Oczywiście, to jest kwestia naszego sumienia albo niekoniecznie, natomiast najprościej by było po prostu zgłosić, nawet jeżeli osoba, której poszukujemy, pojawi się po tych dwóch godzinach. To także dotyczy dorosłych, no bo co roku w Polsce giną tysiące pełnoletnich osób i wśród ludzi w wieku dorosłym powodem są często problemy finansowe, psychiczne albo uzależnienia czy zerwanie relacji z rodziną, ale coraz większą grupę stanowią również seniorzy, czyli osoby cierpiące na choroby otępienne albo problemy z pamięcią czy z depresją, która przez lata pozostawała niewidzialna. I tu się pojawia to pytanie, czy naprawdę w 2026 roku, a właściwie w XXI wieku, przy tej globalizacji, o której wcześniej wspomniałaś, dostępie do novinek, do technologii,
0: kamera na każdym rogu,
1: czy
0: niemalże,
1: my naprawdę możemy zniknąć? I to pytanie zadałam socjolożce Dorocie Peret-Jatkowicz.
3: Można by było powiedzieć, że są dwie interpretacje tego wszystkiego. Z jednej strony bardzo trudno nam zniknąć, szczególnie jeżeli posługujemy się nowoczesnymi środkami przekazu, takimi jak, nie wiem, social media, korzystamy z komórki, korzystamy z karty do banku. Jest bardzo dużo kamer w miastach, także wydaje się, że to takie zaginięcie, że po prostu wychodzimy z domu i zaginiemy na zawsze, jest bardzo trudne. Z drugiej strony, jeżeli porządnie się do tego przygotujemy, jeżeli rzeczywiście chcemy zniknąć, mamy najróżniejsze najważniejsze powody do tego. Okazuje się, że to zniknięcie może być proste, ale wymaga posiadania dużej gotówki, dużego samozaparcia i dużej odwagi w tym, żeby zmienić swoje dane personalne, wyprowadzić się do zupełnie innego miasta albo kraju i rozpocząć zupełnie nowe życie.
1: Tu oczywiście chodzi o te sytuacje, kiedy mamy różne motywacje dotyczące tego zniknięcia.
0: Czasem po prostu chcemy zniknąć, chcemy, żeby rodzina przestała wiedzieć o naszym miejscu pobycie, przestała się nami interesować. No i proszę sobie wyobrazić, że mamy do tego prawo.
1: Mamy do tego prawo. Też jako rodzina i jeżeli mamy dane dotyczące osoby, której poszukujemy, owszem, to się nie musi wydarzyć, jeżeli ta też osoba nie chce mieć z nami żadnego kontaktu. Jest tak, że nawet jeżeli udało jej się zniknąć z jakiegoś radaru, to nomen omen trafienie na radar, na przykład fotoradar policyjny, sprawi, że gdzieś się na jakimś etapie możemy dowiedzieć o tym, gdzie ta osoba jest, jeżeli zgłaszamy te sytuacje, te zaginięcia.
0: No pamiętasz to zaginięcie małżeństwa, które zostawiło dwójkę małych dzieci w domu. No też gdzieś te kamery uchwycały ich, tak? Dzięki czemu policja na przykład informowała, że byli widziani ostatnio w tym i w tym budynku, tak? Tutaj w schronisku jakimś, tu gdzieś w jakimś hotelu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo trudne, wydaje mi się. Zniknąć, rozpłynąć się tak, żeby po prostu świat przestał widzieć i wiedzieć cokolwiek, gdzie przebywamy.
1: No jednak, jeżeli to są sytuacje zaplanowane, to możemy się tutaj zastanawiać nad uzasadnieniem, ale jednak najtrudniejsze są te niewyjaśnione, bo mówiąc nawet o statystykach, to w policyjnych bazach jest około 4000 osób długotrwale zaginionych i część rodzin żyje w takim stanie zawieszenia przez dekady. Chociażby na stronie Itaki podane są takie historie zaginięcia dzieci, na przykład w 92 roku ciągle poszukiwanej dziewczynki, czy na początku lat 2000.
0: Jak jest to trudne, no bo później już szukamy człowieka, który wygląda zupełnie inaczej.
1: Poza tym jesteśmy właśnie w tym wielu, wielu latach zawieszeni. I to myślę, że jest ogromnym problemem w tym, że nie wiemy, jak na to spojrzeć. I taka ma takie zdanie w jednym ze swoich wpisów, które jest bardzo wymowne, czyli będziemy cię szukać zawsze, nawet kiedy te zdjęcia już całkiem wyblakną. I to się wydaje właśnie w ten dzień dzieci zaginionych. Taką mocniejszą puentą, nie jestem pewna, jak to określić.
0: Wiesz co, ja spróbuję za chwilę zapytać naszą gościnę oczywiście o to, czy są takie sytuacje, w których na przykład Itaka odmawia poszukiwań i powie rodzinie, nie, my tą sprawą nie będziemy się zajmować. Czy to dotyczy tylko i wyłącznie pewnego etapu poszukiwań, czy jednak są takie sytuacje, gdzie ewidentnie mówią rodzinie nie. I jeżeli tak, to jakie są to sytuacje? To oczywiście jedno z pytań do naszej gościni Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka już za chwilę na naszych łączach. No to proszę sobie wyobrazić dorosłego człowieka, który ma dobrą pracę, rodzinę, dom, obiad na stole i nagle w środku tygodnia wychodzi po przysłowiowe bułki i już nigdy nie wraca. Zostawia portfel, telefon, całe dotychczasowe życie i po prostu zmienia tożsamość. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? To także jedno z pytań do naszej gościni. A jeszcze wracając do tego, co Państwo piszą i o czym Państwo piszą, to krótki list od pana Huberta. Ono akurat dotyczy dziecka. Międzyzdroje, środek upalnego dnia, plaża w okolicach molo, ludzi więcej niż ziarenek piasku. Moja rozmowa z żoną przez 20-30 sekund, a po rozmowie rzut oka dookoła i brak syna w wieku 5 lat. Panika, bieganie i szukanie coraz dalej, po 15-20 minutach odnajduje syna 500 metrów od miejsca plażowania, płaczący z twarzą w piasku na wydmie. Moje traumatyczne wspomnienie sprzed lat i nikomu nie życzę takich chwil bezradności i strachu. No właśnie, w przypadku dzieci to naprawdę wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Olga Bubienko, bardzo ci, Olu, dziękuję za dzisiejsze relacje. 17.30 na naszym zegarze, to oczywiście tradycyjnie o tej porze za chwilę sprawdzę, co w prognozach pogody, tym razem do nocnej prognozy zajrzę, a później zapowiadane spotkanie z Izabelą Jezierską-Świergiel z Fundacji Itaka.

0: Pogoda.
1: I troszeczkę chyba musimy przyspieszyć, 17.34 już na naszych zegarach, ale troszkę się zagadałyśmy z Olgą, ale przyznają Państwo, temat bardzo ważny. A w pogodzie przed nami bardzo spokojna noc, w całym kraju będzie pogodnie, choć niestety wciąż bez opadów deszczu, a jak potrzebny jest ten deszcz, to przecież wiemy niemal w całym kraju. Chmury pojawią się tylko miejscami na termometrach w większości Polski, zobaczymy od 10 do 14 stopni, chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie oraz w górach. Wiatr do tego umiarkowany. Synoptycy ostrzegają jednak przed zmianami. Jutro od północnego zachodu napłynie nad Polskę nowy front atmosferyczny. Pogoda zacznie się psuć, ale nie pod takim kątem, że nie wiem, zacznie padać, grzmieć, będą przechodzić nawałnice, tylko po prostu zrobi się chłodniej. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i nad morzem od 16 do 18 stopni. W głębi kraju termometry pokażą od 23 do 25 stopni, a na południowym zachodzie nawet 27. Od środy jeszcze ciut chłodniej, ale to tylko ochłodzenie dwudniowe. Początek czerwca zapowiada się nawet upalnie.

Edith Piaf i Krzysztof Zalewski, 17:39. Żyjemy w świecie, gdzie wokół nas tysiące kamer, w kieszeniach telefony z GPS-em. A jednak w Polsce co roku kilkanaście tysięcy ludzi po prostu znika. Najbardziej szokujące są historie dorosłych ludzi z ułożonym życiem, którzy nagle zamykają za sobą drzwi i znikają. Znikają na własne życzenie. Czy można uciec przed samym sobą i dlaczego bliscy zaginionych muszą mierzyć się z najtrudniejszą żałobą świata? O tym już teraz w rozmowie z naszą gościnią.

0: nie da rady.
1: No to pora przywitać naszą gościnę Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes zarządu ITAKI, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Dzień dobry, pani prezes.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Gdy w mediach słyszymy, zaginęło małe dziecko, to pewnie się pani zgodzi, że jakaś część ludzi ma przed oczami ten czarny samochód zamaskowanego sprawcę, no i porwanie. Ale odrzućmy na bok te filmowe mity. I jaka jest ta najbardziej przerażająca rzeczywistość?
2: Myślę, że najbardziej przerażająca rzeczywistość to jest nasza codzienność. Jakby różne sytuacje mają miejsce. No, uwielbiamy seriale kryminalne, uwielbiamy filmy, książki i stąd jakby to nasze wyobrażenie o zaginięciach. A zaginięcia niestety to są, sytuacje czasami losowe, czasami są to dobrowolne decyzje, czasami tematy

0: różne metody, sposoby, żeby dziecko zabezpieczyć, a także żeby je edukować, co nie oznacza, i to bardzo chcę mocno podkreślić, że osoba, która mówi, komentuje w mediach społecznościowych, jak można zgubić dziecko, musi nie mieć dzieci, żeby wiedzieć, że dzieci urodziły się po to, żeby się zgubić.
1: Tak, no to ten przykład to jest, pana Huberta, dokładnie. Nie wiem, czy pani słyszała przed chwilą, tak,
0: tak,
1: że wystarczyło
0: 15 sekund
1: 20 sekund
0: na plaży,
1: rozmowy i nagle traci się dziecko z oczu, czyli...
0: Ale mówisz, oczywiście, dzieci od tego są. One się urodziły po to, żeby nas dręczyć rodziców i żeby się po prostu gubić.
1: Czyli one giną, bo żyją w swoim świecie, nie wiem, widzą motyla, idą za nim 3 kroki, odwracają się i świat już wygląda zupełnie inaczej. Dla nas to jest chwila nieuwagi, dla 3-latka to jest natychmiastowa utrata bazy, czyli można by było powiedzieć, że największym wrogiem dziecka nie jest brutalny porywacz, ale po prostu nasza rozproszona uwaga i być może w jakiejś części brak wyobraźni.
0: Dokładnie tak. W Polsce zdarzyły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dwie sytuacje, gdzie dziecko zostało uprowadzone z ulicy. A przy pierwszej z tych sytuacji został uruchomiony child alert, dziecko zostało odnalezione w Niemczech. Przy drugiej z tych sytuacji zakończyło się to bardzo, bardzo nieszczęśliwie. Już po kilku godzinach od momentu uprowadzenia było wiadomo, co się wydarzyło i sprawca został, sprawca zabójstwa został pojmany. Natomiast generalnie no, nie jest tak, że jeżdżą białe wany, też tutaj przysłuchiwałam się wcześniej zapowiedziom. Mhm. Nie jest tak, że jeżdżą białe wany wokół przedszkoli i porywają dzieci. To my opiekunowie, ja nie chcę mieć rodzice, bo to nie zawsze są rodzice, to my opiekunowie w takiej sytuacji jesteśmy odpowiedzialni za dziecko. No i z naszego doświadczenia wynika, że jeśli dziecko się gubi, nie chcę mieć ginie, nie chcę używać tego słowa, ale jeśli dziecko się gubi, no to no, gubi się de facto z naszej winy i ważne jest to, żebyśmy bardzo szybko reagowali. Powiadamiamy natychmiast policję, telefonicznie. W przypadku małego dziecka powiadamiamy policję telefonicznie i natychmiast jest wysyłany patrol do poszukiwania w terenie. I tutaj nie ma na co czekać.
1: Czyli nie czekamy aż, bo może, nie wiem, dziecko odeszło gdzieś blisko i ktoś się na chwilę pojawi z naszym dzieckiem i odda.
0: No, znaczy, no nie, szukajmy, oczywiście tutaj nie zachęcamy.
1: Nie, ale ja pytam o wykonanie telefonu pod numer wiadomo jaki.
0: Tak, tak, no pod 112 de facto informuje się policję o tym, że zaginęło dziecko. Oczywiście, może nie w ciągu pierwszych 3 minut, ale już w ciągu kolejnych 10-15 na pewno. Więc tutaj czas ma ogromne znaczenie.
1: Pani prezes, a jaką część zaginięć dzieci stanowią porwania rodzicielskie? I czy w takiej sytuacji jest trudniej, czy łatwiej znaleźć dziecko? Z Państwa doświadczenia oczywiście.
0: Oczywiście, że jest trudniej, bo mamy związane ręce, to znaczy nie możemy publikować wizerunku. Wynika to ze zmian w przepisie w zarządzeniu komendanta głównego policji, które miało miejsce w 2018 roku. Do tego momentu policja rejestrowała ponad 600 sytuacji uprowadzeń rodzicielskich. A jeszcze nie mówiliśmy wtedy o tym tak dużo i nie była to taka skala jak w tej chwili. W tej chwili skala jest dla nas no, nieidentyfikowalna. My nie wiemy, ile tych uprowadzeń jest de facto, no bo one już nie są rejestrowane przez policję w momencie, kiedy jest to porwanie rodzicielskie, ponieważ o porwaniu rodzicielskim mówimy wtedy, kiedy obydwoje rodziców mają pełną władzę rodzicielską. Ja też słyszałam, że tutaj wcześniej Państwo o tym rozmawiali. Mhm. Problem tu jest taki, że na przykład my jako Fundacja Itaka możemy publikować wizerunek dziecka, czy osoby dorosłej, czy kogokolwiek w momencie, kiedy jest zgłoszenie na policję. I wtedy my mamy podstawę do publikacji wizerunku. My nie możemy publikować wizerunku i pomóc rodzinie, rodzicowi w poszukiwaniach w momencie, kiedy policja nie może na podstawie zarządzenia, ma związane ręce i nie może przyjąć takiego zgłoszenia. Do momentu wyroku sądu. A sądy no, działają, jak działają, dużo o tym się mówi w mediach i publicznie, że no, nie są to jakieś szybkie decyzje. W związku z tym ta utrata kontaktu z dzieckiem jest, no, jest realna i niestety wbrew temu, co pokazuje życie, dziecko, założenie jest takie, że dziecko jest zawsze bezpieczne z drugim rodzicem. Ale często tak nie jest.
1: No właśnie, to są bardzo trudne sytuacje. Z Państwa doświadczenia, czy takie, może w jakiej części, bo pewnie liczbowo nie będzie mi Pani w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale w jakiej części te porwania rodzicielskie kończą się pozytywnie i jak wiele znów zależy

0: zależy od czasu, jaki minie, od zgłoszenia?
1: Powiem szczerze, to jest bardzo trudne, no bo nie mamy jakby tutaj bardzo jasnych badań ani statystyk na ten temat. Natomiast ostatnio pani prawnik, która z nami współpracuje, przedstawiała dane dotyczące takich wyroków w ramach wydanych przez sąd w ramach konwencji haskiej. I na 40 staje się 3, 43 wyroki nakazów zwrotów dziecka do kraju drugiego rodzica, no bo tutaj jakby my byliśmy tą stroną, do której dziecko zostało uprowadzone, zrealizowaliśmy jeden. No nie jesteśmy tutaj. Znaczy, może inaczej, powiem, jesteśmy niechlubnym liderem. Wiele krajów ma problem z Polską, taki, że wyegzekwowanie zwrotu dziecka do na przykład kraju urodzenia czy do kraju pobytu drugiego rodzica jest niemożliwe.
0: Proces. A to jest właśnie spowodowane tym, że tak jak pani powiedziała, oboje rodziców mają pełnię władzy rodzicielskiej i dziecko jest bezpieczne z tym drugim rodzicem?
1: Nie. Problem polega na egzekwowalności tych wszystkich przepisów, wyroków, na mechanizmach, narzędziach, którymi my często systemowo nie dysponujemy, a jeśli nawet dysponujemy, to są to przewlekłe procesy, dziecko jest trudno odnaleźć. Mimo że wszyscy wkoło wiedzą, gdzie dziecko jest, to jest trudno tutaj wyegzekwować taki wyrok. My podkreślamy jedną rzecz. Kiedyś na jakimś szkoleniu usłyszałam, że prawda jest taka, że możemy sobie naprawiać wszystko w nieskończoność i możemy zmieniać systemy, ale bez woli drugiego rodzica nie jesteśmy w stanie nic wyegzekwować, jaki by ten wyrok nie był i jak szybko by nie zapadł. I to jest prawda, dlatego już od dłuższego czasu i w Europie, ale także my w Polsce jesteśmy zaangażowani w takie projekty promujące mediację. Bo bez uświadomienia rodzicom, bez jakichś kampanii i informacji na ten temat, które będą do nich docierać, jak ogromną szkodę wyrządzają własnemu dziecku, robiąc coś takiego, jak alienując od drugiego rodzica. Ja nie mówię oczywiście o sytuacjach, gdzie jest, nie wiem, przemoc, gdzie jest wykorzystywanie seksualne, tu jakby zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jako rodzic my widzimy w tej chwili, jak wygląda życie tych dzieci, które już dorosły, jak one funkcjonują w sytuacjach takich relacyjnych, życiowych, tych dzieci, które zostały uprowadzone lub alienowane przez jednego z rodziców. To nie jest łatwe życie i musimy pamiętać o tym, że jako rodzic, który decyduje się na taki krok, chcąc zrobić na złość drugiemu rodzicowi, bo jakby o takich sytuacjach mówimy, chcąc zrobić na złość, musimy mieć świadomość, jaką krzywdę wyrządzamy własnemu dziecku.
0: A zdarza się później, że taki nastolatek właśnie alienowany przez jednego z rodziców ucieka po prostu? Być może do drugiego rodzica albo ucieka w ogóle?
1: Oczywiście. No to są, te dzieci często zawsze mierzą się z różnego rodzaju problemami, zaburzeniami psychicznymi. One nie mają gruntu, nie mają oparcia w rodzinie, nie mają takiego stabilnego podłoża, na którym mogą wzrastać. Albo nie daj Boże są w sytuacji, gdzie ciągle się ukrywają, więc tak naprawdę szukają tej swojej tożsamości. Nie dlatego, że nie wiedzą, jak się nazywają, ale tak naprawdę zmieniają co rok, co dwa, czasem częściej miejsce zamieszkania, przekraczają granice różnych krajów i tak naprawdę nie wiedzą, kim są. Tak? Nie mają dostępu do własnych korzeni, nie umieją w żaden sposób funkcjonować w społeczeństwie. My też na naszych spotkaniach, różnych konferencjach, szkoleniach mamy zaangażowane osoby, które doświadczyły tego będąc dziećmi, w tej chwili na przykład współpracują z takimi organizacjami jak nasza, ale też jeżdżą po różnego rodzaju konferencjach z wykładami, żeby uzmysłowić, jaki to miało negatywny wpływ na ich życie. I to, o czym my mówimy, to, że trzeba się dogadać. Po prostu trzeba się dogadać dla dobra dziecka. Nawet jeśli nie lubimy tego partnera, mamy żal, nie wiem, o różne zaszłości są. No
0: tak, to nie myślmy tylko o sobie, tak? Bo w tym wszystkim jest jeszcze człowiek.
1: Nie rozstają się dlatego, że się przyjaźnią, rozstają się dlatego, że są między nimi problemy, tak, konflikty. To jeśli uwikłamy dziecko w ten konflikt, to tak naprawdę spowodujemy, że jego życie i na ten moment, i później zamieni się w wieku.
0: Tak, a my często słyszymy od rodziców, no przecież miał wszystko, najnowszy komputer, markowe buty, no ale tam nie było też rozmowy, ucieczka. To jest czasem jedyny znany młodemu człowiekowi sposób, żeby zmusić też dorosłych do spojrzenia na nich. To jest często krzyk, zauważcie mnie, bo zniknę na zawsze. I tutaj mogłybyśmy o wielu jeszcze aspektach porozmawiać, które się oczywiście do tego przyczyniają. Ale idźmy jeszcze tą drogą, bo ten nastolatek kiedyś dorośnie, ma 35-40 lat, ma pracę, ma dom, czasem kredyt, pełną stabilizację. I nagle w środku tygodnia ten dorosły człowiek wychodzi. Często po prostu, być może po bułki, być może na spacer. I już nigdy nie wraca. Świadomie kasuje swoje dotychczasowe życie. Dlaczego?
1: Kiedyś się mówiło, że wyszedł do sklepu po zapałki i nie wrócił. Dlaczego? Dlatego, że w życiu pojawiają się różne trudne sytuacje. Takie decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. Takie decyzje dorastają, dojrzewają w takiej osobie. I tutaj już przechodzimy całkowicie do osób dorosłych, które, jak rozumiem, do tego chciała Pani nawiązać, że podejmują dobrowolną decyzję o opuszczeniu miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, opuszczeniu bliskich, rodziny. Tutaj często mamy do czynienia z konfliktami rodzinnymi, z problemami w pracy, z problemami finansowymi, z zaburzeniami psychicznymi. No, depresja też zbiera swoje żniwo w postaci samobójstw. I tutaj mówimy o dobrowolnej decyzji, która kończy się tragicznie i nie można odnaleźć na przykład ciała. Natomiast jeśli chodzi o to, że są osoby, które nie radzą sobie z codziennością albo sytuacja wydaje im się tak trudna, tak ciężka, że nie chcą już na przykład swojej rodzinie sprawiać problemów, no i wtedy znikają z ich życia. Czasami pojawiają się ponownie po jakimś czasie, czasami są odnajdywane, identyfikowane przez policję. To, o czym musimy pamiętać, że każda osoba dorosła może pójść na komisariat policji i złożyć oświadczenie, że nie chce być osobą poszukiwaną i ma do tego pełne prawo. No chyba, że oczywiście mówimy o obowiązku alimentacyjnym, no to tutaj te prawa jednak albo trochę mają, są ograniczone.
0: Wychowują dzieci, prawda? No to nie jest tak, że można, nie wiem, jedno czy kilkoro dzieci zostawić bez opieki i sobie po prostu wejść.
1: Dzieci można ewentualnie, nie wiem, poprosić o pomoc odpowiednie instytucje, ośrodki, no to jakby nie trzeba uciekać od własnych dzieci, można po prostu rozwiązać to w inny sposób i to jest jakaś skrajnie niedorzeczna sytuacja. Kiedy rodzice, akurat obydwoje w tej słynnej sprawie, zniknęli z domu.
0: Tak, no mieliśmy kilka lat temu dokładnie taką sytuację.
1: Absurd. To jest dla mnie jakaś absurdalna sytuacja i tutaj ja rzadko oceniam kogokolwiek i staram się tego nie robić, natomiast tutaj to nie ma dla mnie na to jakiegokolwiek wytłumaczenia. Natomiast no, to się zdarza, że ktoś już tak bardzo nie może, że musi wybrać albo on, albo rodzina. Żeby ochronić siebie, na przykład odchodzi z domu. No albo na przykład ma zaburzenia psychiczne, schizofrenię, albo jakieś inne problemy i no, nie jest świadom do końca tego, co robi. I to też się zdarza. Natomiast pamiętajmy, że takie zaginięcie ma też swoje konsekwencje prawne. Jeśli jesteśmy współwłaścicielem domu, mamy wspólny kredyt, no to ta osoba, która zostaje przez 10 lat, nie może nic z tym zrobić, ponieważ osoba w Polsce bo za zmarłą może zostać uznana dopiero po 10 latach. W związku z tym tak naprawdę ta druga osoba zostaje w takim zawieszeniu na kolejne 10 lat. Nie wiem, nie wyrobi dziecku paszportu chociażby.
0: Mm-hmm. Tak, to są niezwykle ważne te historie i tak sobie myślę, że gdy ginie człowiek, to często oczywiście współczujemy rodzinom zaginionych, ale tak na koniec zastanawiam się, czy zdarzają się takie sytuacje, że odnajdują państwo, czy nastolatka, czy dorosłego człowieka i po rozmowie z nim, już państwo wiedzą, że powrót do domu to dla niego najgorszy możliwy scenariusz. No i co państwo wtedy robią, gdy się okazuje, że ucieczka na przykład była jedynym ratunkiem przed toksyczną rodziną?
1: Informujemy odpowiednie służby, natomiast to nawet nie jest kwestia tego, czy odnajdujemy, bo takie osoby też same się zgłaszają, one chcą zakończyć swoje poszukiwania. I sama byłam świadkiem kilkukrotnie sytuacji, kiedy osoba nastoletnia w dniu 18 urodzin, przebywająca, nie wiem, rok, dwa na ucieczce, w dniu 18 urodzin dzwoniła do nas i odwoływała swoje poszukiwania i nie chciała, odmawiała jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. I to równo w dniu 18 urodzin, Czyli w momencie, kiedy stawała się dorosła, decydowała o tym, że nie chce mieć kontaktu z rodziną. I my wiemy, że w tej rodzinie jest konflikt, no bo już wiemy z różnych informacji. Często okazuje się, że to samo dotyczy osób dorosłych. Często okazuje się, że młoda osoba, albo w ogóle zaginiony, kontaktuje się z nami. No i cóż, mówi o tym, że zniknął z domu, zniknął. Powiedział, że wychodzi, że nie chce mieć kontaktu, po na przykład ogromnej awanturze, a rodzina nigdy tego nie powiedziała. W związku z tym nie przyjęła też do wiadomości, że ta decyzja była dobrowolna. I tak samo bardzo trudno jest potem rodzinie przyjąć informację, że osoba została odnaleziona albo że się do nas zgłosiła, ale my nie podamy żadnych szczegółów dotyczących jej miejsca pobytu.
0: Czyli mówiąc krótko, ktoś nie pomyślał, że na serio, tak? Można już po prostu nie dźwigać tego, co na przykład działo się w rodzinnym domu. Pani prezes, żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej jest to tak ważny temat i jeszcze tyle pytań gdzieś ciśnie się na usta, ale może będzie okazja jeszcze do tego tematu wrócić. Pięknie dziękuję za to nasze spotkanie. Izabela Jezierska-Świergier, wiceprezes zarządu ITAKI, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A na naszym zegarze za 2 minuty serwis informacyjny.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Jedna osoba zginęła, a 17 zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Mówił w TVN24 młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Do tego wypadku doszło na przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w zapory. Pociąg jadący z Rogoźna do Poznania typu szynobus uderzył w samochód ciężarowy z naczepą. Zderzenie było tak silne, tak mocne, że sam pociąg, dwa główne człony tego pociągu wykoleiły się. Natomiast ciężarówka została bardzo poważnie uszkodzona. Niestety w wyniku bardzo poważnych obrażeń kierowca tego samochodu zginął. Lekarz, który koordynuje działania ratunkowe na miejscu, podał, że 17 osób w różnych stopniu ucierpiało. Natomiast mamy taką dobrą informację, że są to obrażenia lekkie, nie są to obrażenia bardzo poważne.
0: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą jest zablokowana. UOKiK sprawdza, czy wokół Lidla działa zmowa ograniczająca kierowcom możliwości zmiany pracy. Urzędnicy w asyście policji przeszukali biura Lidla i czterech firm transportowych współpracujących z siecią. Według podejrzeń przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować kierowców od konkurencji. To mogło blokować pracownikom zmianę zatrudnienia i ograniczyć wzrost wynagrodzeń. Jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny, takie działania są nielegalne.
2: Zmowy na rynku pracy są nie tylko nagane etycznie, są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, na przykład podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń pracowniczych.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom może grozić kara do 10% rocznego obrotu. W Parlamencie Europejskim otwarto wystawę upamiętniającą Jacka Kuronia. To element obchodów zbliżającej się 50. rocznicy protestów robotniczych w Ursusie i Radomiu oraz powstania Komitetu Obrony Robotników. Rocznica przypada dokładnie za miesiąc. Jak podkreśla europoseł Andrzej Halicki, Europa powinna pamiętać o bohaterach walki z komunizmem.
3: Europejczycy, a parlamentarzyści na pewno, powinni wiedzieć więcej o bohaterach, osobach, które walczyły o to, co mamy dzisiaj, czyli wspólną Europę bez granic. Może nawet bez specjalnego przekonania, że to się kiedyś wydarzy, bo przecież idee, które przedstawiał Jacek Kuroń, wydawały się takie utopijne w czasach, kiedy żył, kiedy był represjonowany, kiedy trafiał do więzienia.
0: Wystawie towarzyszy promocja filmu Nasza Rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach, który trafi do kin jesienią. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A to już trzecia i ostatnia godzina popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu,
4: którą rozpoczynamy w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak, a nawet jeszcze przez kilka sekund Robert Kawka. Cieszysz się?
6: Tak.
4: Miałam nadzieję na taką odpowiedź.

Madonna i 7 minut po godzinie 18. Jeszcze na chwilę wracając do tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie. Przyznam szczerze, że gdzieś sobie pewnie czytamy w myślach z Państwem, bo pojawiły się dwie prośby o to, aby wrócić do tego tematu, ale troszeczkę w kontekście prawnym i porozmawiać o aspektach prawnych w przypadku zaginięcia osób i takich osób, których po prostu nie ma przez bardzo wiele lat i co wtedy chociażby z kwestiami majątkowymi, kontami i wszystkimi kwestiami prawnymi. Przyznam szczerze, że o tym samym pomyślałam, kiedy pani wiceprezes opowiadała o zaginięciach i być może jest to też jeden z tematów, który poruszymy albo w popołudniowym programie, albo zaproszę Państwa do naszego kącika Ruda Papuga w czwartek. Tak mniej więcej kwadrans przed godziną 9, ale jeszcze się chwilę nad tym muszę zastanowić, niemniej na pewno te kwestie zapowiemy. W sprawie deszczu jeszcze pojawiło się parę wpisów od Państwa, między innymi Mario pisze w grupie patronów, że protestuje, że lało wczoraj wieczorem przez 5 minut, ale sucho. No, na południu Warszawy też troszkę padało, ale co z tego, jak dzisiaj dostrzegam piasek. I jeszcze widzę, że sporo podpowiedzi, gdzie tak naprawdę najcieplej, żeby się wcale nie przejmować tymi 30 stopniami na początku czerwca, bo w niektórych regionach już 35. No te 35 to jakoś mnie nie przekonuje, ale 27-28 lubię, chociaż o deszcz możemy prosić wszyscy razem.

0: No to Guriers i 13 minut po 18. No to przechodzimy do kolejnego tematu popołudniowego spotkania, ale wciąż zostajemy w kręgu tych, którzy znikają, tyle że tym razem nie będziemy mówić o fizycznej ucieczce z domu, ale o znikaniu ze świata, który czasem pędzi na złamanie karku, a mowa o świecie cyfrowym i osobach dojrzałych, czyli tak zwanych silversach.
1: Internet z biegiem lat po pierwsze ma coraz większą liczbę użytkowników, ale też dotychczasowe użytkownicy internetu się po prostu starzeją.
2: Osoby, które są ofiarami, to są osoby z różnych kręgów, na różnym poziomie wykształceń, różnej płci i różnego wieku, którzy nie byli świadomi działania jakiegoś mechanizmu.
0: Dlatego już za chwilę Kacper Badura opowie o tym, co silversi naprawdę robią w internecie, z jakimi ścianami wciąż się mierzą i dlaczego rynek technologii musi pilnie zmienić podejście do dojrzałego klienta. O stereotypach też oczywiście będzie. Anna Rogicińska porozmawia z profesorką Uniwersytetu Warszawskiego Moniką Kaczmarek-Śliwińską z Polskiej Akademii Nauk. A na tę rozmowę, jak zawsze, zapraszam po 18.30.

0: A to Republika i 18 minut po 18. Z internetu i mediów społecznościowych korzystają tylko najmłodsi? Nie, no nic bardziej mylnego. Zbadała to profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego. O zdanie zapytała tak zwanych silversów, czyli osoby w grupach wiekowych 50, 60 i 75+. Są aktywni w mediach społecznościowych, szukają informacji na portalach. Połowa z nich publikuje w sieci wpisy, zdjęcia lub nagrania, a swoje kompetencje cyfrowe oceniają dobrze. Jak pisze autorka badania, w latach 70. inżynier Karwowski, któż z nas go nie pamięta, był postrzegany jako człowiek u progu starości, stateczny i ukształtowany. Dziś granica uległa radykalnemu przesunięciu, a jednym z mierników podążania za zmieniającym się światem podobno staje się aktywność w internecie. No to czego szukają tam silversi? Postanowił sprawdzić Kacper Badura.
1: Badane osoby 50, 60 i 70+ aktywnie korzystają z internetu, głównie z portali z newsami, ale też z Facebooka, YouTube'a, natomiast rzadziej z Instagrama, TikToka czy X-a, dawnego Twittera. Co ciekawe, 60% użytkowników po 50 ignoruje przekaz tworzony przez influencerów i celebrytów i nie możemy ograniczać się tu do kryterium wieku, bo internet i internauci to bardzo złożona i niejednoznaczna grupa, o czym medioznawcy dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS.
2: Internet absolutnie nie jest miejscem dla młodych osób, choć taki stereotyp wokół internetu istnieje, prawda? Bardzo często mówi się o tym, że ten internet jest dla tak zwanych cyfrowych tubylców. Choć sama ta kategoria jest problematyczna, bo zakłada rzeczywiście, że młode osoby mają kompetencje cyfrowe, jak pokazują różnego rodzaju badania, ta sfera jest problematyczna, ale też zapomina, że ten internet z biegiem lat po pierwsze ma coraz większą liczbę użytkowników, ale też dotychczas użytkownicy internetu się po prostu starzeją.
1: Internauci 50+ wolą oglądać niż publikować. Tylko co drugi udostępnia wpisy, zdjęcia albo filmiki. Większość dobrze ocenia swoje kompetencje cyfrowe, a to zgadzałoby się z doświadczeniami Piotra Koniecznego, specjalisty od cyberbezpieczeństwa z niebezpiecznik.pl. Wiek nie ma tu aż takiego znaczenia.
3: Z naszej obserwacji, obserwacji redakcji Niebezpiecznika, do której spływają regularnie setki informacji o zagrożeniach i atakach dziennie, my nie widzimy tego, żeby osoby starsze, czy też osoby młodsze, albo kobiety, czy też mężczyźni byli jakąś grupą, która jest ma większą reprezentację wśród ofiar. To, co widzimy, to to, że osoby, które są ofiarami, to są osoby z różnych kręgów, na różnym poziomie wykształceń, różnej płci i różnego wieku, którzy nie byli świadomi działania jakiegoś mechanizmu. Więc chyba bardziej istotne jest to, czy ktoś miał do czynienia z jakąś technologią, czy ktoś miał do czynienia z jakimś nowym schematem. Może na przykład ktoś pierwszy raz kupuje bilety z drugiej ręki na grupie na Facebooku. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taka osoba zostanie oszukana, dlatego że nie wie do końca, jak w tym obszarze poruszają się atakujący, na co należy uważać.
1: Z kolei, jak ocenia Bolesław Michalski z Obsec4Kids, grupami najbardziej narażonymi na cyberzagrożenia są osoby najmłodsze i najstarsze.
4: Moim zdaniem największą barierą nie są już małe ikonki czy problemy z obsługą telefonu. Największą barierą dziś jest brak edukacji dotyczącej współczesnych zagrożeń cyfrowych. Seniorzy coraz częściej i coraz głębiej wchodzą w internet, często nie rozumiejąc mechanizmów manipulacji, które mogą tam spotkać dezinformacji czy stosowanej w internecie socjotechniki. To właśnie oni są częstym celem fake newsów, oszustw na internetowego wnuczka, fałszywych sklepów internetowych czy stron wykorzystujących AI generowane zdjęcia i emocjonalne historie do wyłudzenia kliknięć, danych i pieniędzy.
1: Internet dawno przestał być przestrzenią zarezerwowaną dla najmłodszych. Warto rozważyć przeszkolenie członków rodziny z tak zwanych kompetencji cyfrowych, żeby wszyscy wiedzieli, co robić, gdy nagle przyjdzie mail z informacją o wygranej w konkursie, czy gdy zadzwoni ktoś podszywający się pod policjanta albo pod członka rodziny. Również by nie wrzucać do internetu wszystkich informacji na nasz temat i nie klikać w każdy link, radzi psycholog dr Jakub Kuś z Uniwersytetu SWPS.
5: I myślę, że ta odpowiedzialność za babcię, za dziadka, za mamę, za tatę też powinna dotyczyć tego, co oni robią w internecie. internecie, bo bardzo wiele, ja bym wręcz powiedział, że przytłaczająca większość tego typu problematycznych sytuacji wynika po prostu z braku wiedzy, z braku doświadczenia i bardzo często jest tak, że jeżeli seniorka, senior dostaną tą wiedzę, ktoś im to wytłumaczy, powie na co uważać, na co zwracać uwagę, oni to zapamiętają i będą nam tylko wdzięczni za to, że ich uchroniliśmy potencjalnie od niekiedy bardzo poważnych problemów. Jest bardzo mało kampanii edukacyjnych, takich odgórnych, że tak to ujmę, kierowanych do seniorów. Znacznie więcej uwagi poświęca się osobom młodym w internecie, no a młodzi to jest tylko pewna grupa.
1: Jeszcze niedawno mówiło się, że w internecie siedzi głównie młodzież. Dziś wiemy już, że internet staje się miejscem dla wszystkich, niezależnie od wieku. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pytanie jednak, jakim stereotypom najczęściej ulegamy, myśląc o osobach dojrzałych w świecie cyfrowym i jak bardzo mijają się one z rzeczywistością? O tym porozmawiamy z profesorką Uniwersytetu Warszawskiego Moniką Kaczmarek-Śliwińską, członkinią Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście na tę rozmowę zapraszam jak zawsze w poniedziałek w imieniu Anny Rokicińskiej. A czy z Państwa doświadczenia internet i dzisiejsze aplikacje są w ogóle przyjazne dla osób dojrzałych, czy może projektanci całkowicie zapomnieli o potrzebach konsumenta 50+ i wszystko tylko dla młodych? 224-280-280. Natalia Róża-Harkiewicz czuwa przy naszym telefonie. Ja czuwam przy naszej skrzynce. Popołudnie Małpa Nowy Świat online i w mediach społecznościowych. Także czekam na Państwa komentarze.

Steaming Satellites i 18.27. Pytałam, czy z Państwa doświadczenia internet i dzisiejsze aplikacje są w ogóle przyjazne dla osób dojrzałych. Napisał do nas pan Włodzimierz. Drogie radio, jestem w wieku senior plus, plus, plus. Na co dzień korzystam z rozwiązań, które daje cyfrowy świat. Aplikacje mobilne na urządzeniach przenośnych oraz programy na sprzęcie stacjonarnych. Nie mam z tym większego problemu. To nie jest tak, że seniorzy są w jakiś sposób szczególnie upośledzeni w radzeniu sobie w cyfrowym świecie. Moim zdaniem problem polega na tym, że wiele aplikacji, w tym mobilnych, ma słaby interfejs użytkownika, źle zorganizowany, z mętnymi komunikatami, skrótowym opisem. Często trzeba się domyślać, co dany przycisk znaczy, co robi. Trudno znaleźć opcje i ustawienia, a skutkiem tego jest paraliż przed skorzystaniem z tych aplikacji. W ostatnich latach nastąpił duży postęp, by te aplikacje były przyjazne użytkownikom, ale droga jeszcze daleka, by można było z ufnością korzystać z dobrodziejstw cyfrowego świata. I rzecz najważniejsza. Edukacja nie tylko seniorów w zakresie bezpiecznego korzystania z cyfrowego świata. Tego nigdy dość. Powtarzać, powtarzać i być może w ten sposób dostosowany do grupy docelowej. Na przykład nasze radio mogłoby mieć taką stałą audycję, nawet krótką, o cyberbezpieczeństwie. Naprawdę jest o czym mówić i jest potrzeba po drugiej stronie. Pozdrawiam, Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, myślę, że ta kwestia warta jest rozważenia i bardzo dziękuję za ten list. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe. Czy z Państwa doświadczenia internet i aplikacje są przyjazne dla dojrzałych osób? Czy może projektanci całkowicie zapomnieli o potrzebach konsumenta 50+? O to dzisiaj Państwa pytam, zanim na naszych łączach pojawi się nasza gościni, a w studiu pojawi się Anna Rokicińska.

0: Holly Cook i 18.33 już na naszych zegarach, a w nawiązaniu jeszcze do cytatu sprzed kilku minut i słów pani profesor, która za chwilę pojawi się na naszych łączach, pani Izabela napisała, że inżynier Karwowski, a tym bardziej Magda, jego żona, nigdy nie kojarzyli mi się ze starością. Pani Izabelo, ale to chyba nie o to chodzi. Po prostu tamten 40-latek i współczesny 40-latek to chyba zupełnie inni 40-latkowie. Czyż nie?
1: Pogoda.
0: Ale mogą się Państwo oczywiście nie zgodzić. No to cóż, zaglądamy do prognozy pogody. Ostatniej już w popołudniowym programie. Już niektórzy z Państwa słyszeli, że w najbliższych dniach czeka nas lekkie ochłodzenie, choć szczególnie na zachodzie kraju te kolejne dni będą bardzo przyjemne, bo zobaczymy, temperaturowo rzecz jasna, bo zobaczymy tam od 25 do 26 stopni. Duża zmiana nadejdzie w środę, bo wtedy w naszym kraju zawita, czy też, no tak, możemy tak powiedzieć, że zawita mocniejsze ochłodzenie. Temperatura w całym kraju spadnie do kilkunastu stopni, przy czym najzimniej będzie na północy. Tam termometry pokażą zaledwie 15 stopni. No i dodatkowo uderzy silny i bardzo chłodny wiatr. Ale ci, którzy nie lubią zimna, to proszę się nie martwić, ten chłód nie zostanie z nami na długo. Na przełomie maja i czerwca czeka nas wielki powrót lata. Zrobi się bardzo gorąco, a lokalnie nawet upalnie. Wtedy na termometrach zobaczymy 30 stopni. Taka gorąca aura utrzyma się przez 4 do 5 dni, a potem upały zaczną powoli odpuszczać i temperatura systematycznie zacznie spadać, aż zatrzyma się na poziomie od 17 do 22 stopni. Pytają Państwo o deszcz. Jeżeli chodzi o jutro, to pomoże zachodnie okolice Szczecina, ale to nie będzie taki rzęsisty deszcz, tylko takie przelotne opady. A środa, no z tego co prognozują synoptycy, okolice Suwałk, ale to też będzie deszcz przelotny. Niemniej tam już znacznie chłodniej, bo na termometrach w środę jedynie 16 stopni. Tyle w prognozie pogody teraz. No i co? I niektórzy z Państwa czekają na deszcz, a niektórzy na rozmowę Anny Rokicińskiej.

0: i Nexus i 18.40 na naszym zegarze. Widzę, że dotarli Państwo do badania, o którym dzisiaj rozmawiamy w popołudniowym programie i są Państwo troszkę zaskoczeni, że pokolenie 50+ na przykład całkowicie porzuciło papierowe gazety. No tak, proszę Państwa, pokolenie 50+ to ludzie pewni siebie, radzą sobie na Facebooku i YouTube, ale ta pewność siebie to też pewna pułapka, o której teraz więcej w rozmowie z naszą gościnią.
1: Przepytanie.
0: I zgodnie z zapowiedzią Anna Rukiecińska już w naszym studiu. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. Gościmy doktorkę habilitowaną Monikę Kaczmarek-Śliwińską, profesorkę Uniwersytetu Warszawskiego, członkinię Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
2: Pani jest także współautorką badania Silver Tsunami, które dotyczy tego, jak osoby powyżej 50 i starsze radzą sobie w internecie, głównie w sferze komunikacji i portali społecznościowych. To jak ja sobie w tym internecie radzę? Bo w sumie łapię się na tę kategorię, którą Państwo przyjęli w badaniach.
3: No my właśnie też zrobiliśmy to badanie między innymi dlatego, że zauważyliśmy, że łapiemy się albo zaczynamy łapać się do tego wieku silversów. Nie będę ukrywać, że nas to trochę zdenerwowało i zadziwiło, bo czujemy się młodzi cały czas. Natomiast rzeczywiście ta grupa, która jest określana jako silversi, to jest grupa zaczynająca się, zależy w której typologii, od 50 lub od 55 lat. I my, biorąc pod uwagę, że ten czas od 50,

0: który prawdopodobnie ma całkowicie inne potrzeby komunikacyjne, w związku z tym też będzie pewnie inaczej korzystał z tej przestrzeni. Na pytanie, jak pani redaktor używa przestrzeni komunikacyjnej, przestrzeni internetowej, online'owej, no pewnie aktywnie, bo rozmawiamy w tej chwili przez WhatsAppa, łączymy się o porze w zasadzie dowolnej, niewyznaczanej żadnym rytmem dnia, tylko naszymi potrzebami, czyli widać, że pani redaktor jest tym Silversem prawdopodobnie najmłodszym jeszcze, który właśnie jest przystosowany do takiego bardzo dynamicznego, energicznego wręcz korzystania z internetu.
1: Ja korzystam bardzo energicznie i dynamicznie w życiu zawodowym.
0: Ale życie zawodowe Silversów, w ogóle życie zawodowe łączy nam się bardzo mocno z przestrzenią właśnie internetową, prawda? Rzadko kiedy mamy takie już obszary zawodowe, no chyba, że to są rzeczywiście prace fizyczne, ale nawet tam, prawda? Też mamy właśnie te obszary, gdzie musimy wykorzystywać internet i komunikować się. No to już dzisiaj konieczność chyba, więc to akurat tutaj nie ma braku spójności.
1: Media społecznościowe i komunikacja w tymże internecie to jedyny obszar tego badania?
0: Badaliśmy bardzo różne obszary, bo wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim częstotliwość korzystania z mediów. Jak często używają mediów, czy te media są im potrzebne i do czego? Czyli badaliśmy też, jakich tematów tam szukają. Czy są jakieś tematy, które są bardziej eksplorowane, czy też mniej eksplorowane. Patrzyliśmy na aktywność tych osób powyżej 50 w internecie, czyli które rzeczy chętniej i częściej wykonują, gdzie widać właśnie ich, no, tę energię Silversów, a czy są też takie obszary, w których na przykład widać, że ta aktywność jest średnia albo niska, prawda? Czyli albo to nie interesuje, albo nie mają kompetencji. Zadaliśmy też pytanie o same właśnie kompetencje, w takim sensie, czy czują na przykład potrzebę, żeby ktoś pomagał im w mediach, i tutaj wzięliśmy pod uwagę nie tylko media społecznościowe, ale pytaliśmy też o portale internetowe, również o te media, które no dzisiaj określamy jako instytucjonalne, ale w domyśle też media tradycyjne, tak? Czyli znane z tej innej formy, telewizja, radio, prasa drukowana. Pytaliśmy też, to będziemy publikować w kolejnych naszych artykułach i opracowaniach, o medialnych bohaterów pokolenia Silvers, o to, czy odnajdują siebie na przykład w przestrzeni online'owej. Zadaliśmy też pytanie o to, czy w przestrzeni online'owej odnajdują treści, które są kierowane do pokolenia Silvers. Czy tam widzą takie swoje obrazy, prawda, medialne. Te wszystkie pytania zadawaliśmy po to, żeby zrozumieć, jak Silversi komunikują się, ale nie chodziło nam tylko i wyłącznie o to, żeby poznać, jak to wygląda z perspektywy Silversów, tylko z takim nadrzędnym celem, co można byłoby zrobić, żeby komunikacja, która jest kierowana i informacja, która jest kierowana do pokolenia Silversów, była przede wszystkim skutecznie docierającą, tak? Bo jeśli weźmiemy pod uwagę obszar dzisiaj całej przestrzeni społecznej i to, co dzieje się z każdą sferą przestrzeni publicznej, to jest to przestrzeń, która od wielu lat już się bardzo mocno informatyzuje i w zasadzie pokolenie Silversów, które obecnie jest, czyli te osoby, które mają dzisiaj 50 lub 55 lat i więcej, są osobami, które przecież jeszcze aktywnie są bardzo mocno umocowane, usadowione w tej przestrzeni. Czyli jeśli będą musiały pozyskiwać różne informacje, jeśli będzie musiała tam zachodzić jakaś komunikacja pomiędzy na przykład urzędami, pomiędzy placówkami użyteczności publicznej i tak dalej, no to pytaliśmy się też właśnie o to, gdzie wy jesteście bardziej aktywni, czyli które kanały byłyby najbardziej tutaj skuteczne. I czy też są jakieś takie kanały, które ewentualnie w ogóle nie są skuteczne, tak? Czyli gdzie tej informacji nie lokować?
1: Przyznaję, że początek mojej pracy zawodowej to okres, kiedy komórki zaczynały w Polsce raczkować, czyli korzystania z internetu uczyłam się już w wieku dorosłym. Ale są też osoby, które z internetu zaczynały korzystać w momencie, gdy do emerytury było już niedaleko i głównie za pośrednictwem komputera, a nie na przykład komórki. Tutaj widać jakiś trend?
0: Widać to u Silversów. Rzeczywiście to pokolenie, które ma 50, to jest pokolenie, które oczywiście nie urodziło się w świecie internetu. To są tak zwani cyfrowi imigranci według Marka Pręskiego, czyli osoby, które musiały wejść w świat internetu i nauczyć się tego języka komunikacji i w ogóle używania. Ale widać na przykład to, ponieważ jak zadaliśmy pytanie, z jaką częstotliwością korzystasz aktywnie z

0: poniższych mediów, to wśród platform społecznościowych w opcji w ogóle nie korzystam zostały zaznaczone media, na przykład Instagram, czy też na przykład TikTok, czyli takie platformy społecznościowe, które w momencie właśnie wchodzenia w życie zawodowe, czy bycia nawet w środku tego życia zawodowego, jeszcze nie istniały albo jeszcze nie były w obszarze zainteresowania tego pokolenia Silvers, tak? Bo oni w tym czasie siedzieli na Facebooku, czy wcześniej jeszcze na naszej klasie, bo to były te media, które były pierwszymi dla nich platformami społecznościowymi i to były te, na których najdłużej tam się zasiedzieli. Oczywiście później widzimy, tak, że w trakcie sobie dokładali kolejne, ale z kolei na przykład jak się patrzy właśnie na TikTok, czyli medium, o którym często mówimy, czy platformę społecznościową, o której często mówimy, no tutaj najmłodsi użytkownicy jednak rządzą, prawda? I oni tutaj głównie tworzą content, to tamtych Silversów rzeczywiście jest mało. Czyli widać te przyzwyczajenia w czymś takim właśnie, że to, co było pierwsze, czyli jest najlepiej obeznane, to jest rzeczywiście dalej wykorzystywane. To widać też w różnych aktywnościach, które tutaj pokazali nam Silversi. To, co na przykład gdzieś uwidoczniło się w zakresie na przykład publikowania postów na portalach społecznościowych Facebook, Instagram czy LinkedIn, takich dotyczących naszego życia codziennego, ale też refleksji różnych, czyli albo zamieszczenia zdjęcia posiłku, który jemy, albo tego, co aktualnie robimy, albo jakiejś refleksji na przykład zawodowej, to tutaj też widać takie przyzwyczajenia, które społecznie znamy z tego pokolenia Silversów, bo przecież to jest pokolenie, które było wychowywane w takich czasach, gdzie upublicznianie swojej sfery prywatnej nie było czymś codziennym, prawda? Raczej to było, to jest nasze domowe, o tym nie mówimy, tego nie pokazujemy. W związku z tym widać tutaj na przykład, że Silversi nam mówią, że nigdy nie upubliczniają takich treści, nigdy nie komentują i to jest 50% i prawie nigdy jest kolejne 20%, prawda? Czyli można powiedzieć prawie 70% tego pokolenia mówi, ja nie publikuję takich postów na portalach społecznościowych. Generalnie w tej grupie osoby, które mówią, że robią to często albo bardzo często, to jest bardzo mały odsetek, bo nie dochodzi nawet do 10%. Czasami 24%, prawda? Czyli widać tutaj takie przełamanie i teraz jeszcze jak uwzględnimy, że to jest grupa, która jest bardzo szeroką grupą, czyli od 50% w górę, do tych 85+, no to pewnie też tutaj my sobie robimy w tej chwili takie rozdrobnienia tych badań właśnie na te trzy grupy. Też tutaj na pewno wyjdą różnice, że najbardziej aktywną wśród tej grupy jest ta grupa 50+, najmniej aktywna grupa 80+, prawda? Chociaż tutaj też zdarzają się osoby, które są bardzo, bardzo aktywne. Bardzo niską aktywność też widać w takich obszarach, gdzie Silversi nie podejmują się na przykład prowadzenia czy moderowania społeczności internetowych, czyli jak gdyby nie koordynują tego. Raczej w zakresie nawet tego aktywnego przebywania w mediach społecznościowych wybierają te najmniej aktywne aktywności, tak? Można byłoby tak powiedzieć.
1: Czyli inaczej mówiąc, częściej wpisujemy komentarze niż tworzymy treści.
0: Tak. Tak, tworzenie treści bardzo, bardzo, bardzo, bardzo średnio tutaj wychodzi, czy na przykład udostępnianie jakichś treści, prawda? Chociaż akurat tutaj Silversi mieliby czym się podzielić, no bo mają bardzo bogate doświadczenia zawodowe, domowe i tym podobne.
1: Coś, co teraz zaprząta moją uwagę, to fake newsy, deepfake i dezinformacja. Czy Silversi wiedzą, co to jest i jak odróżnić jedno od drugiego i od prawdy? No i czy znają portale fact-checkingowe?
0: Generalnie to jest pytanie, które powinniśmy kierować w ogóle do wszystkich Polaków, ponieważ my często mówimy, ci najstarsi tego nie ogarniają, tak? Oni nie potrafią odróżnić i rzeczywiście oni dość często tutaj się gubią. Ja sobie jeszcze przed badaniami, przed projektowaniem tych badań obserwowałam kilka grup na Facebooku i to były takie grupy, które właśnie gromadziły Silversów, czyli mogłam trochę podpatrywać ich rozmowy, ich dyskusje, zobaczyć jakie treści zamieszczają, czym tam się dzielą i tak dalej. I tutaj rzeczywiście widziałam, powiem nawet dość często, przerzucanie różnego rodzaju grafik, najczęściej w postaci jakichś memów albo jakichś takich obrazków witających na dzień dobry i żegnających na dobranoc, czy też na przykład króciutkich jakichś rolek, które były ewidentnym deepfake'iem. Tak najczęściej to były jakieś zwierzątka, które wykonywały jakieś zajęcia domowe i tak dalej. I było widać, że tutaj Silversi kompletnie się gubią. Ja sobie czasami wchodziłam na konta tych Silversów, żeby zobaczyć, która to jest grupa, czy to jest ta młodsza grupa, czy to jest ta średnia, starsza. Najczęściej to były te osoby z grupy dużo, dużo starszej, czyli te osoby, które w ogóle nie wiedzą prawdopodobnie, że można wytworzyć takie treści w dość prosty dzisiaj sposób, prawda? Że to już nie jest ten etap, że stworzenie na przykład deepfake'ów, czy przerobienie jakiejś grafiki, to jest konieczność posiadania kompetencji graficznych, odpowiedniego oprogramowania i tak dalej, prawda? Czyli to jest dostępne dzisiaj bezpłatnym i kilka sekund mamy to zrobione. Więc tak, tutaj widać, że jest to pewne zagubienie, no ale też z drugiej strony, skąd mają wiedzieć silversi o tym, prawda? Tutaj nikt ich nie uczył, edukacja medialna w Polsce jest na, powiedzmy, dość niskim poziomie. Nie mamy tego przedmiotu powstawianego wszędzie tam, gdzie można, w zakresie edukacji formalnej, nieformalnej. W związku z tym nie będzie ta grupa tego wiedzieć. Czy wiedza o fact-checkingu? Średni wskaźnik lub też niski wskaźnik, zależy w którym pytaniu, na temat właśnie fact-checkingu, możliwości weryfikacji, w ogóle świadomości weryfikacji, czy też na przykład świadomości dywersyfikacji pozyskiwania treści, prawda? Żeby nie fokusować się tylko na jednym źródle, najczęściej jeszcze ulubionym, a więc przyklaskującym naszym poglądom, które tylko będzie właśnie utwierdzać nas w naszych poglądach, a nie świadome sięganie do źródeł, które być może właśnie będą inaczej argumentować, będą inaczej naświetlać te treści i tak dalej. Ale z tym mamy problem w ogóle jako społeczeństwo. To nie jest tylko i wyłącznie problem silversów. Tutaj jak zaczniemy przeglądać różne grupy, dzisiaj mówimy o silversach, gdybyśmy sięgnęli do grupy najmłodszych odbiorców mediów, to tam z kolei mamy też bardzo duże takie zagrożenie, ponieważ głównym źródłem treści o charakterze społecznym i politycznym dla najmłodszej grupy odbiorców są media społecznościowe, są platformy społecznościowe, gdzie wiemy, że no, fake newsy bardzo często są w pewnych obszarach wręcz królującym zasobem pod kątem treści, prawda? Więc w każdej grupie będzie to niebezpieczeństwo.
1: A czy osoby po 50 i starsze przejmują się komentarzami w internecie, czy raczej nie? Wiem, że młodzież walczy o lajki, a na ile to zjawisko jest powszechne w tym starszym pokoleniu?
0: Znaczy generalnie w związku z tym, że te osoby starsze nie są tak aktywne pod kątem zamieszczania treści, w związku z tym one też jak gdyby mniej odczuwają to, co czują osoby młodsze, tak? Osoby młodsze, które chętnie publikują i właśnie jeszcze publikują, no też nie ukrywajmy, po to właśnie, żeby być albo efekt pierwszeństwa, pierwszym przekaźnikiem jakiejś informacji, albo właśnie dostać te lajki za wygląd, za sukcesy i tak dalej. Tutaj będzie im więcej hejtu, prawda? I pojawi się więcej różnego rodzaju komunikacji destruktywnej. Natomiast w przypadku osób starszych można powiedzieć, nie ma tych treści tak dużo, więc one też nie będą ich odczuwać. To, co też zauważyłam właśnie na tych forach facebookowych u osób starszych, że osoby starsze, jeśli już zamieszczają komentarz, to miałam wrażenie, tego nie sprawdziliśmy w badaniu, bo nie badaliśmy tropów na platformach społecznościowych, tylko robiliśmy badania ankietowe, ale miałam wrażenie, taka była moja obserwacja, że osoby starsze zamieszczają komentarz i dla nich jak gdyby jest to koniec dyskusji w danym momencie, czyli nawet jeśli jest tam wymiana jednego, dwóch, trzech, czterech komentarzy, w pewnym momencie uznają ten temat za zamknięty, jak gdyby nie wracają do tej treści, czyli potencjalny hejt, który wyleje się później, potencjalne treści, które pojawią się właśnie o takim charakterze destruktywnym, pozbawionym wartości, wykluczającym człowieka, bez szacunku i tak dalej, prawdopodobnie nie znajdą się w orbicie ich zainteresowania, nie będą zauważone przez nich, tak? Więc tutaj, jeśli mielibyśmy mówić, czy się martwią bardziej, czy przejmują mniej, to z części jak gdyby są też pozbawione właśnie tej treści komunikacji destruktywnej.
1: Czyli inaczej mówiąc, muszę życzyć naszym słuchaczom, żeby nie zauważali tych treści.
0: Powiem tak, jeśli robi się niemiło w internecie, to trzeba się zastanowić, czy w ogóle pozostawać w tej przestrzeni. Czy do końca walczyć o swoje zdanie, czy po prostu powiedzieć sobie, nie udało nam się dojść do porozumienia, pozostańmy przy swoich zdaniach. Ja zaczęłam kilka dobrych lat temu stosować taką zasadę i powiem, że to jest dużo bardziej komfortowe pod względem emocjonalnym, ponieważ udowadnianie sobie, że uda nam się przekonać każdego do naszego zdania, nie ma żadnego sensu. Więc jeśli widzimy, że to już wykracza poza normę dyskusji i to już nie ma wartości i nie ma sensu, to po prostu odpuśćmy i znowu to dla każdej grupy wiekowej.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościliśmy doktorkę habilitowaną Monikę Kaczmarek-Śliwińską, profesorkę Uniwersytetu Warszawskiego, członkinię Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Do usłyszenia.
0: Pięknie, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Annie Rogicińskiej dziękuję za jej przygotowanie i niestety musimy kończyć popołudniowy program, ale pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. I oczywiście, jak zawsze, polecamy się jutro. Punkt godzina 16. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura nałożyła na redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sekiewicza karę pieniężną w związku z bezpodstawnym uchylaniem się od złożenia zeznań podczas przesłuchania. Sekiewicz miał ostatnio odpowiadać na pytania dotyczące zatrudnienia Zbigniewa Ziobry w swojej stacji, jednak odmówił złożenia zeznań, nie podając uzasadnionych powodów. Nie został wezwany na przesłuchanie jako dziennikarz, ani w celu złożenia zeznań w sprawie okoliczności objętych tajemnicą dziennikarską. Sekiewicz ma do zapłacenia 3000 zł kary. Zbigniew Ziobro znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych i według mediów mógł uzyskać wizę dziennikarską dzięki współpracy z telewizją Republika. Żłobek w mazowieckich Ząbkach, w których doszło do tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego dziecka, został zamknięty. Klub dziecięcy wypowiada właśnie umowy rodzicom. Zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie pracownice placówki. Pod ich opieką znajdował się 2-latek, który wpadł do oczka wodnego i utonął. Prokuratura postawiła kobietom zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi im do 5 lat więzienia. Po referendum w Krakowie podobny scenariusz może czekać także Rzeszów. Radny miejski Jacek Strojny zapowiedział działania, które mają doprowadzić do referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Wśród powodów wymienia się pogarszającą się sytuację finansową Rzeszowa, kontrowersje wokół miejskich inwestycji oraz kwestie związane z zamianą działek. Jak podkreśla, problem narasta od dłuższego czasu, a część decyzji władz miasta budzi coraz większe emocje.
1: Jest zamiana działek, która budzi olbrzymie kontrowersje. Naszym zdaniem miasto tutaj nie uwzględnia interesów miasta, za nisko wycenia wartość działek, chce je zamienić z deweloperem, łącznie z takim kultowym miejscem jak Plac Balcerowicza. No i to może budzić emocje, tam jest parę jeszcze innych tematów.
0: Radny zapowiada teraz rozmowy z klubami w Radzie Miasta na temat poparcia dla referendum. I na koniec smutna informacja ze świata kina. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk, znawca kina, krytyk filmowy, dziennikarz. Najbardziej znany był z kultowego programu telewizyjnego W Starym Kinie, którego gospodarzem był przez ponad 30 lat.
2: Witam Państwa w Starym Kinie i zapraszam do obejrzenia przedwojennej komedii polskiej Antek Policmeister z roku 1935. Film ten uważany jest za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, polską komedię zrealizowaną przed wojną.
0: Stanisław Janicki odszedł w wieku 93 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry Państwu. Już właściwie nie wiadomo, jak teraz do Państwa się zwracać o godzinie 19, ponieważ słońce w pełni jeszcze przez jakiś czas z nami ono będzie. To szarpanie trzewi, które przed chwilą Państwo usłyszeliście, to było szarpanie trzewi z Włoch. Zespół If I Die Today, zespół, który istnieje od 2005 roku. Co grają, to Państwo mogliście usłyszeć. No, szarpią trzewia, nie żartują. Mówią o sobie tak, że starają się grać tak mocno i głośno, jak tylko potrafią. No i okazuje się, że potrafią, i to bardzo, bardzo. To była zapowiedź nowej płyty I Felt Nothing, która ukaże się 19 czerwca, czyli już za chwilkę. Jeżeli do tę płytę jakoś dorwę, chciałem powiedzieć, otrzymam, znajdę albo kupię, to będę Państwa jeszcze po trzewiach łachotał ich muzyką, ponieważ bardzo mi się to podoba. Johan Halvorsen tymczasem rozpoczął, czyli norweski kompozytor, dyrygent, skrzypek, który żył na przełomie XIX i XX wieku. No i tak, muzyka klasyczna w Polsce to wiadomo, Chopin, wierzby płaczące, mazurki, polonezy, łąki, smutne krajobrazy. No i to wszystko jest takie łagodne. Natomiast w Norwegii to nie ma żartów. Taniec z małymi trollami. Tam u nich to jest folklor i się komponuje piosenki na temat tańca troli. Czy też nie tyle się komponuje na ich temat, co po prostu się tą muzyką stara zilustrować, jak to te małe trole, czy też duże trole, sobie tam baraszkują. No i właściwie to od razu wiadomo, że black metal musiał się tam zacząć. Nie było innego wyjścia. Co dziś w audycji? Dziś w audycji będzie rozdawnictwo, to na pewno. W drugiej godzinie od razu mówię, żebym nie zapomniał. I Państwo też pamiętajcie, jakbym zapomniał, to mi proszę przypomnieć, bo będę miał rozdawnictwo takie trochę nietypowe, ale kapitalne, więc polecam serdecznie. No a poza tym, jak zwykle, dużo nowości i dużo wrzasków, krzyków, ale nie tylko, bo teraz na przykład będzie zapowiedź płyty, która ma tytuł Take a Beat. I to jest płyta zespołu Doom Stompers. Ukaże się ona 12 czerwca tego roku. Zespół pochodzi z Nowego Jorku. Jest uznawanym ponoć, gdyż ja nie znałem tego zespołu, za jeden z najlepszych nowych zespołów ska na scenie. No i to będzie zapowiedź debiutanckiej właśnie płyty Take a Beat. Zespół The Doom Stompers, Political Jokes.

To taka bardziej wiosenna muzyka była przed chwilą. Zajrzałem do maili. Pan Łukasz napisał, że z okazji jego dzisiejszych urodzin po prawie 5 latach zameldował przesłuchanie wszystkich dotychczasowych audycji. Liczy i czeka na kolejne setki. Zgaduję, że nie były to ani 5 urodziny, ani 100 urodziny, ale chyba zasłużył pan Łukasz, żeby mu złożyć życzenia. Więc składamy te życzenia i życzymy też sobie, żeby było co słuchać za kolejne 5 lat. Tym razem udamy się do Finlandii. No będziemy jak zwykle troszeczkę skakać dzisiaj z kraju do kraju, jak to u nas zwykle na tym globusie. Teraz będzie Globus Finlandii i zespół Distral. Zespół Distral nagrał pierwszy materiał od 10 lat. Płyta ukazała się 1 maja, Reclaimer. Jest to zespół taki typowo hardkorowo-punkowy, ale bardzo melodyjny i bardzo przyjemnie się słucha tej płyty. Polecam całość. Ja wybrałem dla Państwa utwór As We Lay, zespół Distral.

Dzisiaj od rana gorący temat, czyli była stolica Polski, Kraków. Ja jestem zawsze za tym, żeby Kraków był znowu stolicą Polski. Wtedy manifestacje górników, rolników, wylewanie tych takich różnych płynów przed ministerstwami by się odbywało w Krakowie, a nie w Warszawie. Byłby trochę mniejszy korek w związku z tym w centrum miasta. No, ale tam się trochę dzieje. Dzisiaj od rana słyszę różne komunikaty, komentarze, spory, dyskusje. No, jedni się bardzo cieszą, inni się mniej cieszą, a nawet niektórzy są smutni, że tak się porobiło. Ja tam nie wiem, co w tym Krakowie, dawno nie byłem, a z chociaż nie, przepraszam bardzo, byłem w tym roku już w Krakowie, tylko nie miałem czasu sprawdzić, co tam na mieście, kto przeskrobał, że aż taka poruta się zrobiła. Państwo komentujecie tak zaciekle w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku, że ta grupa się trochę zacięła i nie mogę podglądać, co tam państwo piszą na bieżąco. Mam nadzieję, że to się naprawi, ale to zwykle jest taki skok piszących i komentujących, że się zacina na chwilę przynajmniej. I tak te 2 godziny już takie zacięte trochę jest. Teraz my z kolei skoczymy do Belgii. Skoro nie możemy do Krakowa, to skoczymy do Belgii. Ja mówiłem państwu na początku roku o takim zespole Dogmen i wróciłem do tej płyty All Men Must Die. I to nie jest a propos żadnych wyborów w Polsce, ani żadnych innych, że ten tytuł tak mi się skojarzył, bo on mi się w ogóle nie skojarzył, ale zespół postanowiłem państwu przypomnieć, bo jest bardzo fajny, a tylko jednorazowo się pojawił w audycji. W skład zespołu wchodzą muzycy, którzy wcześniej grali w innych belgijskich zespołach, czyli to taka trochę znowu supergrupa. Styl tego zespołu, zanim zaprezentuję, to tylko powiem, że to taka mieszanka hardcora, debitu, punka, crusta, z prostymi, mocnymi riffami, rytmem i często agresywnym wokalem. Tekst i przekaz zespołu zamiast pustej agresji to jest społeczny, egzystencjalne podteksty takie jak alienacja jednostki wobec systemu, przemoc, opresja, bunt. I to wszystko nadaje tej muzyce głębszego wymiaru, czego życzę oczywiście wszystkim aspirującym do zostania prezydentem dawnej stolicy Polski, żeby mieli jakiś głębszy wymiar. Dogmen, Bloodlines.

To był belgijski Dogman. Teraz będzie za to fiński zespół. Najczęstsze przyczyny, tak się tłumaczy nazwa. Ilse Cyt, a tytuł płyty jest Saite Mita Halusite, czyli masz to, czego chciałeś. Ta płyta ukazała się 5 maja. Nowa 9-utworowa płyta zespołu z Helsinek. Niektórych z Państwa na pewno ucieszy wiadomość, że Ilse Cyt wciąż ma talent do odnajdywania tego idealnego punktu hardcora z początku lat 80., który przywołuje moment, w którym agresja hardcora sięgała zenitu, a muzyka wciąż zawierała wiele elementów popowej architektury. No i tak się doczytałem. Ta popowa architektura stanowiła fundament punk rocka końca lat 70. No i właśnie te dwa światy agresywnego hardcora z popowym punk rockiem się zderzają i wtedy na scenę wkracza zespół Ilse Cyt. Czyli idealne połączenie amerykańskiego i skandynawskiego punk rocka. Mam nadzieję, że zachęciłem. Polecam tę płytę. Bardzo dobrze się jej słucha. Wybrałem najdłuższy numer. Uwaga. I ten numer ma 3 minuty. Bo cała płyta jest złożona z króciutkich utworów, a ten jest rzeczywiście najdłuższy i w takim tempie średnim, bo chciałem, żeby było rozróżnienie, żeby nie wszystkie utwory były tak, żeby nie rwały tak do przodu, bo jeszcze Państwo gdzieś pobiegniecie w las i się zgubicie na noc. No dobrze. Ilse Cyt, Tuhan Kataha.

Tak jeszcze na sekundę zupełnie o tym Krakowie, bo przyszło mi do głowy takie pytanie, właściwie nie tyle pytanie, co taka refleksja mi przyszła do głowy, że to jest całkiem sprytnie pomyślane, że 30% grupa wyborców może odwołać prezydenta, który miał tych procent 50, tak? Nie wiem, ile tam się wygrywa w Krakowie, bo może tam się wygrywa też 30 i potem ta sama grupa może odwołać. Nie wiem, jak to jest pomyślane, ale całkiem sprytny pomysł, że mniejszość wreszcie może zrobić jakąś krzywdę większości. I mi się to na przykład podoba. Teraz skok, szybki skok za ocean do Los Angeles. O, tam to się dzieje, naprawdę tam to się dzieje. My to jesteśmy tutaj jak w puchu, czy też w pączku, czy jak to się tam mówi, w maśle. Pączek, jesteśmy taki pączek w maśle, bo mamy tutaj święty spokój, tylko czasem ktoś wyskoczy z jakąś głupotą, a tak to normalnie luz. Natomiast tam jest trochę gorzej. Zespół Smirk to jest projekt pana Nicka Vicario. Tak jak powiedziałem, muzyka z Los Angeles, który tworzy punk rocka z takim założeniem, że to ma być retro. No i to założenie mu się całkiem udaje, ale ponieważ pan Smirk komponuje, tworzy, nagrywa, wszystko robi sam, no to chciałby grać koncerty. I te koncerty gra z zespołem. Do tego zespołu zaprosił członków kilku zespołów znanych. Hotline TNT, Poison Ruin, który niedawno państwu grałem, i Pardoner. To są te trzy zespoły, do których doprosił muzyków. No i tak sobie całkiem z wielkim powodzeniem grają. Nowy album Smirk jest w drodze. Spectaculative Fiction. Ukaże się on w lipcu, a jego singiel Dog Years jest już właśnie dostępny i on za chwilę zagra, wybrzmi na antenie Radio Nowy Świat. Kiedy pisałem Speculative Fiction, mówi pan Nick Vicario, wiele z moich utworów dotyczyło starego mnie i szalonych wyborów życiowych, które podjąłem nadużywając substancji psychoaktywnych. Jak tak czytam o tych substancjach, to od razu mi się język plącze. Dlatego, choć płyta częściowo opowiada o starym mnie, to w dużej mierze skupia się na osadzeniu tych doświadczeń w moim obecnym świecie i nowych problemach, które z tego wynikają. W moim nowym życiu jest dużo wypalenia, izolacji i robienia tego, co do mnie należy. Utwór Dog Years porusza również temat myśli samobójczych i niechęci do zawracania głowy moim przyjaciołom, co wiąże się z samoizolacją i spiralą, która się z nią wiąże. Ja zawsze liczę na to, że tworzenie muzyki pomaga w takich trudnych sytuacjach i wszystko skończy się należycie. A zatem Smirk, Dog Years.

To była odrobina nowej muzyki w stylu retro, to teraz będzie odrobina nowej muzyki w stylu współczesnym, bardzo współczesnym. Zespół Wondo Touch, czyli wyrywanie trzewi z Michigan. Rok po debiutanckiej płycie, 8 maja, panowie wydali nową epkę They Promised Eden, część pierwsza. I mówią tak, wydaje się niemożliwe, by obecna sytuacja na świecie nie wywarła na nas wpływu. W naszym przypadku zaczęło się od spontanicznego pisania podczas prób, które nabierało coraz większego rozmachu, aż w końcu postanowiliśmy nagrać demo tych utworów. Utwory te zaczęły jednak nabierać proroczego charakteru, zarówno pod względem brzmienia, jak i treści tekstów, i nie mogliśmy sobie wyobrazić czekania całego roku, aby wydać pełny album. Kiedy zebraliśmy materiał na tę epkę, postanowiliśmy wydać pierwszą połowę utworów napisanych w nowym składzie. They Promised Eden to nie tylko krótki kawałek o przetrwaniu, ale także o tym, że odpowiedzialność to za mało. Większość z nas pragnie krwi i miejmy nadzieję, że wkrótce wszyscy ją dostaniemy. No, ta zła wróżba na koniec to tylko zapowiedź tego, co za chwilę Państwo usłyszycie. Wanted Touch, a weapon in God's country.

Suburbanite's the charge.

Mam nadzieję, że trzewia wszystkich z Państwa są odpowiednio już wyszarpane, wywietrzone. Jest akurat dobra pogoda, można sobie przewietrzyć, odświeżyć troszkę, ale teraz dla tych, co tak bardziej mają nerwy skołatane,

dużych streamów i powiedział o nich złe zdanie, z którym ja się zgadzam. No i tak właśnie trzeci singiel chyba już z kolei, trzeci miesiąc, trzeci singiel, który jest zaprezentowany przez Dead Can Dance, to jest zapowiedź jakiegoś albumu, mam nadzieję. Na razie to są single i bardzo mnie to cieszy. Nowa piosenka Mon Amour Savagie, Dead Can Dance.

No to chyba już wszyscy wyciszeni. Możemy wracać do wrzasków, krzyków i hałasów. Teraz będzie zespół z Bostonu, Quick to Judge. Doczytałem się, szukając informacji o tym zespole, że jest to przedstawiciel bostońskiej szkoły hardcore punka, która ponoć konkurowała zawsze ze szkołą nowojorską. 15 maja wydali epkę Product of Our Environment i mówią tak, to prawdziwa lekcja nowoczesnego ciężkiego hardcora, album nawiązuje do nostalgicznej estetyki klasycznej epoki, ale zawiera wystarczająco dużo świeżego groove'u i nowoczesnego brzmienia, aby zapadać w pamięć. Jeśli cenisz surową, bezkompromisową muzykę do moshingu, ta epka to pozycja obowiązkowa. Czy macie państwo jakiś polski odpowiednik słowa moshing oprócz młyna? Zachęcam do takiej kreacji. No oczywiście grupa patronów Radio Nowy Świat jest najlepszym miejscem, ale można też na otwartej stronie radia spróbować ten moshing bardziej spolszczyć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem bardzo ciekaw. A tymczasem właśnie z tej epki zespół Quick to Judge, a tytuł utworu Looking Back.

Znalazłem zespół Skate Pirata, brazylijskie trio punkowo-hardkorowe z miasta Fortaleza. I mam tutaj pewną taką zagadkę nierozstrzygniętą, ale to za chwilę. Ich motto na Bandcampie brzmi Da porta pra fora na gosto de nada. Za drzwiami nie lubię niczego. Tak się to tłumaczy. Zadebiutowali w 2012 roku. Natomiast szukając informacji dotarłem na ich Facebook, gdzie ostatni wpis jest z roku 2020, który sugeruje, że grają wtedy właśnie ostatni koncert. To był marzec 2020 roku i tak jakby zakończyli wtedy działalność. Natomiast 14 maja tego roku ukazała się epka Rito jako nowość na Bandcampie i właśnie pomyślałem sobie, że może się reaktywowali, a może to jakaś zagubiona płyta, której dotąd nie wydano. Tak czy inaczej, Skate Pirata Perder Coisas.

Bardzo ciekawe granie, takie trochę jak The Shadows, gitarowo dużo, tylko że jest wokal. No i nie jest to muzyka rock'n'rollowa, tylko bardziej punkowa, ale ten nieustający taki gitarowy riff tutaj się przewijał, tak jak w Shadowsach dawno temu. Nie wiem, czy państwo znacie, młodsi słuchacze mogą nie znać. Teraz przenosimy się do Filadelfii, skąd pochodzi zespół Commitment. To jest zespół, który określa się jako Philly Hardcore Punk Anti-Imperialist. Tatiana Salazar, wokal znana z projektu Les Siren. Jake Smith, gitara, znany z zespołów I, Flies, Backslider. Pierce Jordan, wokalista, perkusista, wokalista Slow Glow oraz Zach Bailey. To jest skład zespołu. Album Fear Of 3 kwietnia się ukazał. Jest to celny, bezpośredni album konfrontujący ciężar współczesnego świata. Balansuje między dowcipem a mocną liryką, łącząc momenty paranoi z klasyczną hardkorową gwałtownością. Pani Salazar wyjaśnia, że tytuł Fear Of jest dopełnieniem nazwy zespołu Commitment Fear Of. To album o strachu przed prawdziwą bliskością i miłością, o tym, jak ludzie stają się coraz bardziej odizolowani od siebie nawzajem. Fear Of cieszy się bardzo dobrym przyjęciem, a recenzenci chwalą tę płytę za muzykę i tekst. Commitment Fear Of.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od sportu. Znakomity dzień polskich tenisistów na turnieju wielkoszlemowym French Open w Paryżu. Hubert Hurkacz wygrał właśnie w pierwszej jego rundzie z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek, rozstawiony z numerem 19, Amerykanin Frances Tiafoe. Wcześniej Maja Chwalińska rozgromiła 6-4, 6-0 mistrzynię olimpijską z Paryża Chinkę Qinwen Cheng. Ona sama w rozmowie z Eurosport tuż po meczu przyznawała, że czuje się na korcie coraz pewniej.
1: Cieszę się bardzo z tego meczu. Myślę, że czułam się dużo swobodniej niż czułam się w ostatnim meczu, przynajmniej eliminacji. Nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia w graniu przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom.
0: Również Iga Świątek w pierwszej rundzie French Open pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Ponad 1,5 miliona muzułmanów z całego świata przybyło do Mekki na doroczną pielgrzymkę Hadżdż. To jedno z największych corocznych wydarzeń religijnych na świecie. Portal Middle East Eye podał, że w związku z tym prezydent USA Donald Trump odłożył planowany atak na Iran po ostrzeżeniach ze strony państw Zatoki Perskiej i własnych współpracowników. Według źródeł wznowienie walk podczas Hadżdżu mogłoby wywołać kryzys w regionie i pozostawić setki tysięcy pielgrzymów uwięzionych w krajach Zatoki Perskiej. Ponad 50 tysięcy osób trzeba było ewakuować z okolic południowo-wschodnich rejonów Los Angeles w Kalifornii. Strażacy likwidowali tam zagrożenie związane z przegrzanym zbiornikiem, który zawierał ponad 26 tysięcy litrów chemikaliów. Istniało ryzyko jego wybuchu. Według stacji CBS News temperatura wewnątrz zbiornika rosła o około 1 stopień na godzinę i w piątek wieczorem wynosiła około 32 stopni Celsjusza. Nie podano, co spowodowało wzrost temperatury. W czwartek we Wrocławiu rozpoczyna się Intersection Photo Festival, wydarzenie poświęcone fotografii w czasach sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych. Organizatorzy chcą pokazać różne oblicza współczesnych zdjęć, od artystycznych po komercyjne, oraz porozmawiać o wpływie AI na tworzenie obrazów. Jak mówi kurator festiwalu Jacek Kołodziejski, fotografia stała się częścią codzienności.
2: Fotografia ma potężny gradient. Od fotografii, prostej fotografii użytkowej, po dzieło sztuki. I teraz każda z tych fotografii pełni funkcję, ale też jest częścią naszego krajobrazu, częścią naszej kultury, popkultury. I myślę, że to jest taki temat, który będziemy próbować trochę rozbrajać.
0: W programie są wystawy, spotkania i dyskusje poświęcone obrazowi, technologii i sztucznej inteligencji. Festiwal potrwa do końca maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Pierwsza godzina tego majowego, pięknego wieczoru za nami. Pierwsza godzina audycji oczywiście, bo wieczór jeszcze będzie miał wiele godzin i miał już kilka. I przed nami kolejna, mam nadzieję, że równie atrakcyjna, a może jeszcze bardziej atrakcyjna. Przypomnę jeszcze tylko, że rozdawnictwo będzie w tej godzinie, pewnie za jakiś czas, bo mam tu jeszcze całą listę utworów do zagrania, zanim to rozdawnictwo Państwu przekażę, więc proszę cierpliwie czekać, ale właściwie słuchać, to wtedy szybciej czas przeleci. Tongues on Fire to jest zespół, który niedawno prezentowałem, ponieważ zapowiadali swój debiutancki album. Bez tytułu ta płyta ukazała się 13 maja. No i jest już w całości oczywiście do odsłuchu. Ja sobie posłuchałem całej. To jest bardzo ciekawa muzyka, bo taka trochę postpunkowa, trochę noise'owa, ale w dużej mierze też grunge'owa. Zespół sam o sobie mówi, że czuje się w głębi serca zespołem punkowym, natomiast te grunge'owe jakieś takie nuty rzeczywiście pobrzmiewają w wielu utworach. Natomiast ja wybrałem dla Państwa jeden chyba z najbardziej punkowych, jeśli w ogóle nie czysto punkowy utwór, który na tej płycie się znajduje i z przyjemnością Państwu zagram. Jeszcze tylko powiem, że ta płyta ma bardzo dobre recenzje, ponieważ oprócz tego, że kompozycje są bardzo takie dojrzałe, bym powiedział, dopracowane, to jeszcze produkcja tego albumu jest całkiem przyjemna dla ucha, bo mimo, że muzyka ciężka, mocna i czasami wrzaskliwa, to jednak wszystko dobrze słychać po prostu, tak jak lubimy. Tongues on Fire, Things I Should Have Said.

Ponownie zaproszę Państwa do Bostonu, skąd pochodzi zespół Risk. Zespół Risk, który gra, powiedziałbym, klasycznego hardcora bez żadnych fuzji z innymi gatunkami, ale robią to z wielką pasją i z zaciekłością, atakując tradycyjne elementy tego gatunku. 13 maja, ten 13 maja był bogaty w nowe płyty, ukazała się epka pod tytułem Forever, na której gościnnie wystąpili muzycy z innych zespołów, m.in. Pull Your Card, Death Before Dishonor, Yellow Stitches i Soulless, co według recenzentów wskazuje na silne zakorzenienie zespołu Risk w bostońskiej scenie, bo to wszystko zespoły stamtąd właśnie. No i tak się zastanawiam, czy ta konkurencja między sceną bostońską a nowojorską to jeszcze jest, czy już nie ma? Bo teraz się okazuje, że w Bostonie tych zespołów jest bardzo, bardzo dużo i naprawdę są świetne. Natomiast w Nowym Jorku tych zespołów grających takiego klasycznego hardcora nie wiem, czy jest aż tyle, bo nie docierają do mnie płyty. Być może po prostu patrzę trochę jednym okiem za bardzo w stronę Bostonu. A zatem Risk w utworze, w którym występują też muzycy zespołu Death Before Dishonor, Unstoppable.

Nie graliśmy dzisiaj jeszcze po polsku, ale to też nie będzie po polsku, ale za to zespół polski. Zespół MIM, który towarzyszy nam w zasadzie prawie od początku, od kiedy audycja Muzyka Bardzo Poważna jest w Radiu Nowy Świat, pojawił się tak w okolicy chyba strajku kobiet, tak mi się coś kojarzy. Zespół powstał w lockdownie jako odpowiedź na frustrację wynikającą z zamknięcia i izolacji. Nagrał wtedy album Morda i ta płyta zyskała bardzo dobre recenzje i na fali tego entuzjazmu Maciek Gazda, który był inicjatorem projektu, postanowił nagrać kolejną płytę, no ale lockdown się skończył i ludzie wrócili do swoich obowiązków, w związku z tym też muzycy, z którymi pracował, wrócili do swoich zespołów. No i trochę to trwa, zanim ta nowa płyta się ukaże, ale jest już zaplanowane, że w czerwcu będą nagrywane wokale, ponieważ muzyka jest gotowa. Płyta będzie się nazywać Hallucinosphere. Ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym roku, nie wiem. Natomiast mam dla Państwa singiel zapowiadający tę płytę po angielsku, bo do tej pory grałem MIM-a po polsku, tym razem będzie po angielsku. Premiera będzie 5 czerwca, więc mamy dzisiaj światową prapremierę nowego singla zespołu MIM albo MIM. Czytać można dowolnie i z całą przyjemnością Państwu go zaprezentuję. The Art of Knowing Official.

Poszukując dowodów na to, że muzyka hardkorowo-punkowa jest obecna na całym świecie i w dodatku ma się w bardzo dobrej kondycji, docieram na różne bardzo dziwne, dalekie strony internetowe i mam taką jedną, która obejmuje swoim zakresem Azję, tą daleką Azję. No i tam wyczytuję właśnie ciekawostki, co tam się na tamtej scenie dzieje i znalazłem taki zespół z Filipin, z Manili i przeczytałem o nich tak. Posłuchajcie filipińskiego zespołu hardkorowego Figure Out i ich niesamowitej, miażdżącej epki zatytułowanej Through the Tides. Ukazała się 19 kwietnia tego roku. Wokalistka Ichona dodała: Figure Out dzięki nowym członkom przekształci się w coś więcej niż tylko groove'owy zespół hardkorowy. Biorąc pod uwagę długą historię hardkora, staraliśmy się włączyć różne brzmienia, zachowując jednocześnie spójność całości. W tekstach chcieliśmy nagłośnić obawy mas i ofiar niesprawiedliwości, śpiewać o znaczeniu praktykowania teorii, szacunku dla autonomii jednostki w kwestiach zmiany siebie, potrzebie studiowania historii pomimo dyskomfortu z tym związanego oraz konieczności robienia czegoś więcej niż tylko bycia straight edge. Zespół straight-edge'owo-hardkorowy grają takiego klasycznego, powiedziałbym, amerykańskiego hardkora, no ale to, że są z Filipin i mają całkiem taką rozsądną podbudowę tego, o czym chcą grać i o czym chcą śpiewać, z przyjemnością Państwu ich zaprezentuję. Figure Out Class War.

Zespół Gogol Bordello 13 lutego wydał swój nowy album Women It Men. Ja o tej płycie mówiłem i tak słuchając jej wczoraj, przedwczoraj stwierdziłem, że dziwne jest dla mnie to, że w polskich rozgłośniach w ogóle nie słychać tego zespołu, a to jest kopalnia hitów. Po prostu jeden w drugi to są kapitalne piosenki, które spokojnie mogłyby na falach radiowych grać i właściwie ja nadrabiam tę sytuację i ratuję honor polskich rozgłośni. Gogol Bordello to samozwańczy cygańsko-punkowy zespół, który powrócił ze swoim 9. albumem. Połączenie folkowych tradycji punk rocka i rocka. Znacie Państwo tę historię. Frontman Eugene Hoots, urodzony na Ukrainie, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął działalność jako artysta. Miałem przyjemność spotkać go w Kijowie, zanim jeszcze został artystą i zanim wyjechał gdziekolwiek z Ukrainy, a spotkałem go na koncercie, na którym miałem przyjemność grać, a on przyszedł jako widz i się wtedy poznaliśmy. No i ta historia jest już znana, więc nie będę jej opowiadał. Natomiast w jednym z wywiadów teraz Eugene mówi tak, że Gogol Bordello zawsze było zapylaczem krzyżowym, a Women It Men łączy wszystkie nasze oryginalne inspiracje bardziej niż cokolwiek innego. Punk, muzykę cygańską, hardcore i techno. Wymyśliłem ten album jako współpracę z jednym z moich ulubionych producentów wszechczasów, Nickiem Laneyem, który w ogromnym stopniu przyczynił się do rozkwitu post-punka jako gatunku. Jeśli chodzi o uproszczony kolaż multimedialny, to jest to najlepszy Frankenstein, jaki zrobiliśmy od czasów Gypsy Punks. To nasza post-punkowa zemsta za groove. No to w takim razie zagrajmy sobie z tej płyty Gogol Bordello Hitter Liquidator. Hater.

Hater Liquidator, Gogol Bordello. Prawdopodobnie będzie to można usłyszeć na, zdaje się, 3 koncertach w Polsce w lecie. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to proszę szukać informacji. A teraz zapowiadane rozdawnictwo. Proszę sobie przygotować coś do pisania, już będę mówił. 31 maja, czyli w najbliższą niedzielę, w klubie Mechanik w Warszawie na Mokotowie będzie koncert, jeszcze powiem godzinę, o 19 startuje, natomiast warto być wcześniej, bo tam się płaci gotówką na tym koncercie, więc z wydawania reszty te sprawy, wiecie państwo, jak to jest, trzeba być trochę wcześniej, żeby się nie spóźnić, ale dla tych, którzy dostaną wejściówki za chwilę, 3 wejściówki będę miał do rozdania, to nie ma problemu. Oczywiście mogą przyjść przed samą 19, byleby tylko zdążyć się znaleźć na liście zaproszonych. La Casa Fantôme to jest norweski sludge'owo-dumowy postmetalowy zespół, który wraca ze ścianą głośników i wzmacniaczy, jak czytamy w komunikacie. Niemniej głośni, ale melodyjni Łotysze z zespołu Nessen z perkusistą z zespołu Tessa. Tessa chyba prezentowałem na antenie. Oraz pierwszy raz na scenie warszawski duet UFLO, UFLO albo UFLO, nie wiem jak to się czyta. Piszą o sobie tak: gramy ciężko jak pierogi z mięsem na naszym sumieniu. I rozdawnictwo mam dla państwa, 3 wejściówki, które można dostać pod adresem sumerki.zmierzch@gmail.com. sumerki.zmierzch@gmail.com. Przypomnę, 31 maja w niedzielę w klubie Mechanik w Warszawie 3 zespoły: La Casa Fantôme z Norwegii, Nessen z Łotwy i UFLO z Warszawy. Ja mam dla państwa na zachętę utwór zespołu Nessen. Tak sobie pomyślałem, że to będzie bardzo dobra zachęta, bo to jest piosenka o Jezusie. I tekst mogę przeczytać cały, bo on jest dość krótki. Jezus siedzi w kącie i patrzy. W szklance wody jest wino. Ten zagadkowy tekst i prawdopodobnie wiele innych zagadkowych tekstów będzie można usłyszeć już w niedzielę w Warszawie na koncercie. 3 wejściówki: sumerki.zmierzch@gmail.com. A zatem Nessen w utworze Jezus.

La Casa Phantom z Norwegii, Nessen z Łotwy, UFLO z Warszawy 31 maja w klubie Mechanik w Warszawie. Trzy wejściówki pod adresem sumerki.zmierzchu@gmail.com. Ponoć wszystkie te zespoły na żywo to jest kawał ciężkiej, mocnej muzyki, więc jeśli ktoś lubi takie gatunki, to będzie się tam czuł jak ryba w wodzie. Good Riddance to jest zespół bardzo, bardzo stary i znany, taki klasyk, powiedziałbym, zespołów z lat 90., które grają bardzo melodyjnego punk rocka. Po 7 latach, zdaje się, wrócili z nową płytą. 27 marca ukazał się album Before the World Caves In. I z tej płyty zagram Państwu właśnie taki najbardziej kalifornijski utwór The Suffer Is The Name. Jeszcze tylko powiem, że 4 sierpnia, jeśli ktoś ma ochotę do Zduńskiej Woli się wybrać, to tam w ratuszu będzie można ich zobaczyć. Zduńska Wola staje się teraz centrum polskiego hardcora, szczególnie tych zagranicznych zespołów. Jeżeli ktoś ma niedaleko, to proszę szukać informacji i tam jeździć. Good Riddance. To suffer is the name.

Już po dwóch kolejnych weekendach spędzonych na festiwalu Coachella, Ceremony, kultowy kalifornijski zespół punkowy w składzie Ross, Foror, Anthony Anzaldo, Andy Nelson, Justin Davis i Jake Casarotti powraca z singlem Other Hells, swoim pierwszym singlem od ponad 5 lat. 20 kwietnia to się wydarzyło. Ten utwór zaczyna się jako refleksja nad dualistyczną sztuką i wzajemnym oddziaływaniem przeciwstawnych sił w naszym życiu. Czuwanie, sen, fizyczność, duchowość, wdech, wydech, mówi wokalista Ross Farrar, to stały motyw twórczości Ceremony. Piękno zestawione z intensywnością agresywnej muzyki, dążenie do stworzenia jednolitej, spójnej całości poprzez elementy dźwiękowe, wizualne i strukturalne. W obliczu rosnącej popularności polityki opartej na plemienności i polaryzującej retoryce, mającej na celu podziały, utwór ten odpowiada dążeniem do zjednoczenia, wykorzystując wielką, wyzwalającą siłę punka. Ceremony, Other Hells.

Śmierć nie jest końcem. Przemówi, jeśli będziesz słuchać. To jest motto widniejące na profilu bandcampowym zespołu Bleached Cross. 24 czerwca wydadzą swój najnowszy album Rough. No, zespół mroczny, postpunkowy, zabiera słuchaczy w przejmującą podróż przez najgłębsze odchłanie osobistego piekła. Upadek i odkupienie jaźni to motywy poruszane w 10 utworach, a zdolność miłości do rozbrzmiewania poza granicami tego śmiertelnego świata stanowi sedno albumu. To właśnie w tym punkcie zwrotnym zespół zachęca nas do zastanowienia się, jak pogodzić się ze śmiercią, uleczyć rany w cieniu straty. Równie wstrząsający, co pełen nadziei, album Rough to bez wątpienia najmocniejszy, najbardziej skoncentrowany album Bleached Cross. No i jeszcze tylko na końcu, że płyta oferuje słuchaczom zarówno wspólnotę, jak i katarzis. Singlem, który już promuje to wydawnictwo, jest utwór Crucible, Bleached Cross.

Tak przyjemnie dzisiaj z Państwem się tutaj mi siedzi i prezentuje utwory, że mógłbym jeszcze trochę pograć, ale zorientowałem się, że właśnie została nam na koniec kołysanka. I tutaj taka mała anegdotka, bo dzisiaj realizuję audycję Rafał Lewandowski, to dzięki niemu w zasadzie te kołysanki się pojawiły na koniec audycji, więc jemu proszę wyrażać wdzięczność. To jeszcze z czasów, kiedy audycja była nocna i trzeba było zdążyć na ostatni autobus i stąd mój pomysł, żeby grać nieco dłuższe utwory na koniec, tak żeby Rafał mógł spokojnie wrócić do domu. No i ta tradycja stała się naszą stałą świecką tradycją, którą do dziś tutaj z przyjemnością Państwu prezentujemy. Na zakończenie dzisiejszej audycji mam dla Państwa zespół, kolejny zespół z Filadelfii, Rosetta, która łączy post-hardcore, sludge, shoegaze, ambient w swoich ulubionych inspiracjach, wymieniają Neurosis i Isis, więc w zasadzie to już rozwiązuje wszelkie wątpliwości, że to na pewno będzie coś fajnego i rzeczywiście tak jest. Epka Terra Solla z 2019 roku, którą odkryłem w tym tygodniu. To jest ich ostatnie wydawnictwo jak do tej pory i z niej za chwilę zagram utwór tytułowy. Ja tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Jak zwykle sobie wspólnie pohałasujemy. Dziękuję. Dobranoc.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ustępujący prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zwrócił się do mieszkańców miasta poprzez media społecznościowe. Podziękował na filmiku za wszystkie spotkania, spacery i za wszelkie możliwości wymiany poglądów.
1: Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
0: Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku niedzielnego referendum. Przedterminowe wybory samorządowe prawdopodobnie odbędą się na przełomie sierpnia i września. Co ciekawe, już pojawiają się pierwsze nazwiska potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. Wśród nich są m.in. Marian Banaś, były szef NIK, czy Andrzej Duda, były prezydent. A prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva poinformował, że wykryto u niego nowotwór skóry we wczesnym stadium. Właśnie rozpoczął 3-tygodniową prewencyjną radioterapię. Lekarze zapewniają, że leczenie nie wpłynie na jego codzienne obowiązki. Mimo problemów zdrowotnych 80-letni Lula pozostaje faworytem październikowych wyborów prezydenckich, w których będzie się ubiegał o 4. kadencję. Jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. Prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro. A prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił, że obniży o połowę swoje wynagrodzenie oraz pensje swoich ministrów. Decyzja zapadła w związku z masowymi antyrządowymi protestami i blokadami dróg, które od ponad 3 tygodni zakłócają transport w kraju. Boliwia pogrążona jest w kryzysie, szaleje inflacja, występują niedobory paliwa, wyczerpały się rezerwy walutowe, a rząd Paza wprowadził jeszcze cięcia budżetowe. Wcześniej jego rząd określał protesty jako zamach stanu i przekonywał, że stoją za nim handlarze narkotyków. Płyta z piosenką Polinegri, akwarela Nikifora Krynickiego czy fałszywy obraz damy z łasiczką wykorzystany w filmie Vinci Juliusza Machulskiego. Między innymi te rzeczy będzie można obejrzeć na wystawie 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jak mówi jego dyrektorka Marzena Bomanowska, wyboru eksponatów na wystawę dokonali znani reżyserzy, filmowcy, krytycy filmowi i muzealnicy.
2: Jak już lista tych 40 obiektów się domknęła, to próbowałam na własny użytek zrobić sobie takie statystyki, na przykład ile jest plakatów, ile jest rekwizytów, ile jest scenariuszy. Scenariusze są 3. I też patrzyłam, jacy twórcy są reprezentowani w tych wyborach. I okazało się, że bohaterem naszej wystawy jest bohater tego roku, czyli mamy rok Andrzeja Wajdy i z tych 40 osób aż 6 wybrało obiekty związane z filmami Andrzeja Wajdy.
0: Wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie można oglądać od piątku 29 maja. Więcej na jej temat w jutrzejszym Nowym Świcie o 7.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Rafał Lewandowski. Dawnośmy nie pracowali razem, witaj. Zaczęliśmy od 62-letniej piosenki wczorajszego jubilata Boba Dylana, bo jak mi się zdaje, opisuje ona ponawiane doświadczenie kolejnych pokoleń. Za każdym razem czasy nadchodzą nowe. Cytuję świetny przekład Filipa Łobodzińskiego. Czy nam się to podoba, czy nie? I właśnie o metamorfozach, przeobrażeniach naszego otoczenia i nas samych będzie dzisiaj mowa. No, obecnie zarówno technologia, jak i polityka fundują nam prawdziwy roller coaster. Najprostsza reakcja na ten fakt to oczywiście narzekanie w duchu kiedyś było lepiej. No to spróbujmy otrząsnąć się z tej iluzji, bo było jedynie inaczej. Ja to mówię, uczciwie mówiąc, trochę przeciw sobie. Sam się staram do takiego stanowiska przekonać. No cóż, zmiana wydaje się podstawową cechą rzeczywistości. Jeśli się coś nie zmienia, to znaczy, że nie żyje. Ale żeby na samym początku nie zaprzeczać, że przyjmowanie do wiadomości zmian, już nie mówiąc o ich akceptacji, to zadanie coraz trudniejsze, oddajmy głos amerykańskiej grupie rockowej Tesla, w której piosence sprzed dokładnie 40 lat słyszymy: czas wprowadza zmiany w moim życiu, nie mogę zatrzymać jego wskazówek, coraz trudniej mi się odnaleźć, świat zmienia mnie i ciebie. Changes.

Zmiany, które czas wnosi do otaczającej nas rzeczywistości, nie zostawiają zatem nas w spokoju, bo i nas zmieniają. Choćby tylko w ten sposób, że w nowych warunkach nasze nawyki mogą zacząć znaczyć co innego niż dotąd. Poza tym doroślejemy, no, od pewnego czasu doroślenie zaczyna się nazywać nieprzyjemnie starzeniem się. No i dobrze byłoby spróbować choć częściowo nad tymi zmianami zachodzącymi we mnie przejąć kontrolę, zadać sobie raz na jakiś czas pytanie, kim chciałbym być w nowych warunkach, może już jutro. O tym opowiada piosenka, od której zaczęło się układanie dzisiejszej playlisty. Nagrał ją niedawno zespół Dobry Łotr, założony w 2015 roku przez braci Marka i Krzysztofa Zerzyckich. Dobry Łotr gra pachnącą trochę po irlandzku mieszankę folku i rocka, a jego opowieść dzieje się wprawdzie wyraźnie w momencie jakiejś życiowej przegranej, ale ma w sobie energię pozwalającą zacząć jeszcze raz i jeszcze raz się zmienić.

Przy dość radykalnej zmianie brzmienia pozostaniemy chyba w kręgu podobnego doznania, tylko gender inny, bo posłuchamy teraz głosu kobiety. Znów sytuacja jakiegoś nieokreślonego niezadowolenia z życia i świadomość zmian, którym określony kształt nadałaby pomoc drugiego, kochającego człowieka. O tym wszystkim mówi piosenka Zmieniam się, grupy, czy też ostrożniej mówiąc, projektu, przedsięwzięcia pod nazwą Kawę, stworzonego znów przez braci, tylko innych, Cypriana i Dawida Kowalików, którym towarzyszy wokalistka i autorka tekstu, zresztą osoba wszechstronnie uzdolniona, Sabina Poterucha. Miłośnicy klimatów zimnofalowych z lat 80. będą mieli radość, choć rzecz nagrano raptem 2 lata temu.

No więc zmiany, metamorfozy nas jednak w gruncie rzeczy fascynują i przeczuwam w tym jakiś atawizm, jakiś pociąg na bardzo głębokim poziomie, może nawet biologicznym, zgodnie z tym, że jak coś się nie zmienia, to widocznie umarło. Oczywistym przejawem tej skłonności w muzyce jest forma wariacji. Oto kompozytor przedstawia nam temat, po czym w cyklu utworów przekształca go, z początku na ogół tylko trochę, żeby potem odchodzić coraz bardziej od pierwotnego kształtu. Tego rodzaju igraszki zaczęły się, o ile wiem, w renesansie. No, potem przyszły genialne wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. A później lista utworów o charakterze wariacji zrobiła się w kolejnych epokach tak długa, że no, cóż innego odpowiadałoby za popularność tej formy niż chęć usłyszenia przemiany, uchwycenia jej, gdy w naturze przemienia się nieustannie, choć być może dyskretnie, wszystko. Na dziś wybrałem trzy wariacje Roberta Schumana, poprzedzone prezentacją tematu przyjętego zresztą od Ludwika van Beethovena. Gra Joanna Kacperek.

Powiedziałem o tym, że fascynacja zmianą może być zjawiskiem biologicznym. No, rozmaite mitologie często podkreślają, że to od przemiany zaczęło się życie. No, dość przypomnieć Owidiusza Metamorfozy i opis, jak to Deukalion z Perrą rzucali za siebie kamienie, żeby odbudować wyniszczoną ludzkość. Owidiusz w XIX-wiecznym przekładzie Brunona Kicińskiego opowiada tak. Głazy, któż by dał wiarę, lecz wieków podanie niemylne w niewierzących wlewa przekonanie. Ostrości i twardości zaczęły pozbywać, mięknąć i już przemiękłe pewien kształt nabywać. Gdy zmieniwszy naturę, zwolna rosnąć zaczną, przyjmują postać ludzką, choć jeszcze nieznaczną i podobną do owych posągów rzeźbiarzy, gdy pierwsze cięcie dłuta odznaczy rys twarzy. Część zimna lub wilgotna, jak kamień składała, zaraz przechodzi w ciało, w krew i w soki ciała. Część twarda i niezgięta w kości się przemienia, żyła zostaje żyłą, nie tracąc imienia. Tak odżył świat, potopu wyludniony klęską. Głaz, rzucony przez męża, przybrał postać męską. Z rąk kobiety kamienie kształt kobiet przybrały. Stąd poszedł ród nasz twardy, na pracę wytrwały. Mahavishnu Orchestra i Vital Transformation.

To przypomniał mi się jeszcze inny cytat. Oto powieść Philipa Dicka Ubik, w której świat bohaterów zaczyna ulegać niepokojącym przemianom. No, to są na ogół przemiany regresywne, cofające czas. Bohater Joe Cheap w głębi ulicy dostrzegł wysoki dom, z którego odpadał już miejscami żółty tynk. Coś uderzyło go jednak w wyglądzie gmachu. Dostrzegł jego dziwne drżenie, migotanie. Jak gdyby dom na zmianę to przybierał realną postać, to znów cofając się niejako, stawał się kształtem nierzeczywistym. W momentach, kiedy budynek wydawał się bardziej realny, przybierał postać detalicznego magazynu artykułów użytku domowego z czasów współczesnych Joemu. Natomiast w okresach swej nierealności budynek zamieniał się w małą, starodawną aptekę z rokokowymi ozdobkami. To tłumaczenie Michała Renikiera. No, już starożytnych Greków niepokoiło, czy coś, co się zmienia, może istnieć naprawdę. Czy nie żyjemy w głębi migotliwego złudzenia. Tego utworu kilka lat temu już razem słuchaliśmy, ale ogromnie go lubię i chciałbym go Państwu przypomnieć. Bacz Wesseltoft i najdłuższa dzisiaj 10-minutowa kompozycja pod tytułem A jakże? Change.

No a jednak w przemianie, nie szalejmy z tą akceptacją a priori, nie ma gwarancji, że jest przemianą na lepsze. Sprawdził to wyjątkowo dokładnie bohater opowiadania Franza Kafki pod tytułem Przemiana, Georg Samsa, który, przypominam, przemienił się w owada. Popularne przekonanie, że w karalucha budzi podobno protest entomologów, którzy w opisie tego czegoś, czym stał się Georg, karalucha zdecydowanie nie rozpoznają. Przemiana Kafki zainspirowała Filipa Glassa do skomponowania utworu pod tytułem Metamorfozis. Choć groza i, prawdę mówiąc, wstrętnawy, choć fascynujący klimat tekstu Kafki, ustępuje tu raczej minimalistycznej zadumie. Oto z pięcioczęściowego cyklu Metamorfozis 1.

0: No więc przemiana nie daje gwarancji, że będzie lepiej, ale i nie daje ponurej pewności, że będzie gorzej. Przemiana to czasem, owszem, przemiana poczwarki w motyla, no tu symbolika licznie wykorzystywana w rozmaitych religiach na przykład. Przejście z rejonów podziemnych w niebiańskie, no to dorzućmy jeszcze bagatela, przemienienie Chrystusa na górze Tabor, gdzie jego szaty stały się białe jak śnieg, a oblicze zajaśniało jak słońce, że aż apostołowie pochowali twarze i nie wiedzieli, co powiedzieć. Utwór Zmieniam się w światło nagrała Magdalena Mikulska, wokalistka, której piosenki to trochę medytacje, taka kontrabanda na tle tego, co przede wszystkim dzieje się dziś na estradach. A zmienienie się w światło to mistyczny, ale porywający przecież plan rozświetlenia się, prześwietlenia się w życiu aż do przezroczystości i fizycznego zaniknięcia, plan stopienia się z tym, co niewidoczne dla oczu.
1: Wchodzę w to, co było trudne, bez walki.

0: się.
1: Na puentę zachowałem wspomnienie o I Ching, chińskiej księdze przemian, w 64 heksagramach, tak starych i poetyckich, że najłagodniej mówiąc bardzo wieloznacznych, zawiera ona jakoby komentarz do każdej sytuacji, która nam się przydarza. Zakłada przy tym, że taka każda sytuacja jest etapem na drodze, jeśli dobrze rozumiem, takiej nieskończonej ewolucji. Pierwiastka Yin w pierwiastek Yang, a pierwiastka Yang z powrotem w pierwiastek Yin i tak w kółko. Właśnie te pierwiastki przywołuje w tytule ostatni dzisiaj utwór, nagranie niemieckiego duetu muzyki elektronicznej Felsman i Tiley, a po nich przemieni się ta audycja w następną, więc żegnam się choć trochę z przemianami pogodzony, czego i Państwu życzę. W imieniu Rafała Lewandowskiego i własnym Jerzy pozdrawia, też mówił Jerzy Sosnowski.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wielkopolska prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem relacji Rogoźno-Poznań. Zginął kierowca tira, a 17 osób jadących pociągiem odniosło niewielkie obrażenia. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym zabezpieczonym znakami Krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem STOP, mówił w TVN24 młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: Ten samochód zatrzymał się tuż przed przejazdem, natomiast nie wiadomo dlaczego chwilę przed dojechaniem do tego miejsca przez pociąg ta ciężarówka po prostu ruszyła i doszło do zderzenia.
0: W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a część składu pociągu się wykoleiła. Policjanci i prokuratorzy zabezpieczyli rejestrator znajdujący się w pociągu, dane dotyczące przejazdu składu oraz nagrania z kamer zamontowanych w pociągu. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian nakazał zniesienie blokady internetu trwającej od początku wojny z Izraelem i USA, podał Reuters. Agencja w swojej informacji oparła się na komunikacie irańskich mediów, w której zacytowano urzędnika Ministerstwa Łączności. Większość Irańczyków nie ma dostępu do internetu od 87 dni. Nieliczni mogą korzystać z sieci przez drogie i zaawansowane sieci VPN, które omijają ograniczenia. Blokada internetu w Iranie utrudnia przekazywanie informacji z tego państwa. Znakomity dzień polskich tenisistów na turnieju wielkoszlemowym French Open w Paryżu. Wielką sensację sprawiła Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie wyeliminowała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chinkę Jinwen Cheng. Wygrała także Iga Świątek, która pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones.
2: Taktycznie od początku do końca wiedziałam, jaki plan mam realizować i fajnie, że mieliśmy już kilka dni w tej temperaturze, bo to na pewno też pomogło dostosować się po prostu do tego, jak piłka skacze na korcie.
0: W drugiej rundzie French Open znalazł się też Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaumem Munarem. Do 12 czerwca można zgłaszać kandydatów do medalu wolności słowa, wyróżnienia przyznawanego przez Fundację Grand Press osobom, mediom i instytucjom, które działają na rzecz odpowiedzialnej debaty publicznej. Laureatów poznamy 28 sierpnia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorzy podkreślają, że co roku wybór jest wyjątkowo trudny, bo zgłoszeń nie brakuje. O kulisach pracy kapituły mówiła na naszej antenie prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska.
3: Państwo proponujecie nam naprawdę przewspaniałe osoby we wszystkich trzech kategoriach i dla nas później zdecydowanie, kto medal powinien otrzymać, jest rzeczywiście czasem, powiedziałabym, wręcz karkołomnym wyzwaniem, bo chciałoby się uhonorować i pokazać wszystkich. Staramy się też zastanowić nad tym, ażeby laureaci co roku reprezentowali bardzo różne aktywności, bardzo różne grupy odbiorców swoich działań, tak ażeby pokazać, że na każdym polu można dbać o wolność słowa.
0: Tegorocznej gali towarzyszyć będzie także konkurs Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. Zadaniem uczestników jest stworzenie utworu do wiersza Utopia, a prawykonanie zwycięskiej piosenki zaplanowano podczas sierpniowej uroczystości. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Strumień zdumień. Rafał Lewandowski, Jan Chojnacki, będziemy z Państwem do północy. Powiem nieskromnie, że uważam, że dzisiejszy nasz strumień to jest takie dobre remedium na upalny wieczór poniedziałkowy. No i na tym skromnym haśle pozostanę do 12, czyli do północy z Państwem i z Rafałem. No i za chwilkę już przejdę do codzienności, czy raczej cotygodniowości naszej poniedziałkowej, bo jest wyjątkowo dzisiaj bogato, jeśli chodzi i o słowo, i o muzykę, więc tylko przypomnę, że przypomniał nam się Willie Nelson, który swoją 79. długo grającą płytę zaprezentuje w całości w najbliższy piątek, a to był fragmencik zatytułowany Fly Away. No i po tym krótkim wyjaśnieniu przechodzę już do cotygodniowości, a tę cotygodniowość zwiastuje Bruce Coburn.

0: Jeżeli stęsknili się Państwo za przekładami Łobody, to dzisiaj mamy...
1: Tak. Ja dzisiaj ukoję tę tęsknotę. Dobry wieczór, Filip Łobodziński. O, widzę, że Pan się stęsknił. Dobrze. Specjalnie dzisiaj będę mówił też do Pana. Pod kątem dzisiejszego przekładu dobrałem piosenki, które mówią o problemach rodzinnych, jakie wynikają na skutek łączenia się dziatwy, czy prób łączenia się dziatwy w związki uczuciowe z osobami, które nie znajdują przychylności w oczach przyszłych teściów, czyli rodziców bohatera danej historii. Mówię to bardzo, może nieczytelnie, ale...
0: Ja zrozumiałem.
1: Zrozumiałeś.
0: Ja zrozumiałem.
1: No, ale ty jesteś wybitny. Ja sam nie do końca zrozumiałem, co mówię. Kiedy mojemu przyjacielowi urodziła się córka, to drugi mój przyjaciel, widząc radość tamtego, mówi, no widzisz, tak się cieszysz, a potem przyjdzie jakiś taki za 20 lat, z jej pokoju wyjdzie ryży w okularach, piegowaty i będzie do ciebie mówił tato. No, co prawda ten, do którego te słowa były skierowane, powiedział, wiesz, ale ponieważ tamtemu z kolei urodził się syn, zwróć uwagę, że i z pokoju twojego syna za 20 lat może wyjść taki łysy w okularach i powiedzieć do ciebie tato, więc różnie bywa. No cóż, ja bym zaczął w takim razie z przytupem, rok 75, Suzy Quatro, Your Mama Won't Like Me. Nie spodobam się twojej mamie, nie polubi mnie. Twoja mama, piosenka autorstwa takiego tandemu, który wtedy mnóstwo hitów na brytyjskim rynku. Zespół Sweet chyba też dużo pisali dla Suzy Quatro, Mike Chapman i Nicky Chinn. Your Mama Won't Like Me. No to jest kawał dziarskiego śpiewania i grania dla mnie.

0: Mike Chapman, Nicky Chinn, czyli taki tandem twórczy. A jeśli chodzi o przekład dzisiejszy, no tutaj nie ma żadnego tandemu, bo to jest twórczość giganta, który, gdyby tak myślę, zrobić taką tabelkę, ile przebojów Mike Chapman Chin wprowadzili w świadomość narodów, a ile Bob Dylan, no to niewątpliwie jednak okazałoby się, że
1: spora,
0: nawet
1: tak.
0: Jeśli chodzi, świadomie używam słowa przeboje, prawda, bo to z Dylanem w zasadzie jest takie troszkę...
1: Nie łączy się
0: nie
1: do końca.
0: Nie łączy się, ale prawda jest taka, że tych przebojów jego autorstwa, czasami także w innych wykonaniach, jest mnóstwo.
1: Mnóstwo. Szkoda, no.
0: Na tym wyrasta także prawdziwa legenda twórcy. Żeby nie unikać tego, że pisze się coś, tworzy się coś, co, no tak już najprościej powiem, trafia pod strzechy w takiej czy w innej formie i dzięki temu ta boskość zyskuje jeszcze dodatkowego wymiaru.
1: Aczkolwiek dzisiaj to nie jest piosenka, która zyskała miano przeboju, natomiast właśnie jest opowieścią o człowieka, młodego człowieka, który znalazł się właśnie w sytuacji pomiędzy gospodarzem a jego córką. Przy czym z opowieści tej wynika, że on raczej nie miał zamiaru wystąpić w roli zięcia, natomiast córka gospodarza najwyraźniej takie zapędy miała. Historia jest z roku 1964, czyli czasy, kiedy jeszcze otwarcie mówiło się o, jakby to powiedzieć, no konflikcie pokoleniowo-politycznym, ideologicznym, w związku z czym nasz bohater, chcąc wymotać się z niezręcznej sytuacji, kiedy to córka zaciąga go do łóżka, a on nie bardzo ma na to ochotę, postanawia swojego gospodarza, czyli jej ojca, sprowokować i wymusić niejako wypędzenie z domu, żeby mieć czyste sumienie. No, prawdopodobnie chodziło też o to, że ta Rita mogła mu się trochę podobać, w związku z tym czuł, że to będzie najlepszy sposób, żeby uniknąć komplikacji. Utwór nosi po angielsku tytuł Motorcycle Nightmare. I no, właściwie jest to, motorcycle to jest słowo nie do przełożenia, ponieważ ono jest grą słów ze słowem motorcycle, czyli motocykl, i cycle, czyli psychoza, to co znamy jako film Hitchcocka, Psychoza. Zresztą pewnych nawiązań tutaj do filmu, nie jednego zresztą filmu, ale do filmu Hitchcocka jest też sporo. Ale posłuchają państwo, a najpierw oczywiście wystąpi Redaktyl.
2: Przekłady łobody.
1: Motorcycle Nightmare, koszmarna motopsychoza. Bob Dylan, rok 1964. Łomotałem w bramę farmy, by o nocleg spytać tam, bo skonany byłem jazdą, a się zbliżał koniec dnia. Wołam, halo, czy może ktoś tam w środku jest? Stałem sam jak palec, wokół już zapadał zmierzch. Nagle wyszedł farmer, myślał, że to jakiś świr, bo ledwie zerknął i w bebechy lufę broni wcisnął mi. Ja na kolana padam i unoszę ręce dwie, krzyczę, ja wspieram rolników, proszę, nie zabijaj mnie. On odciągnął kurek i też zaczął się drzeć. Tyś jest ten komiwojażer, co tu wszędzie kręci się. Na to ja doktorem jestem, klnę się jak 2x2 z porządnego domu i maturę też już mam. Nagle weszła jego córka. Na imię miała Rita. Wyglądała jakby prosto z filmu La Dolce Vita. Ja natychmiast chciałem ugłaskać tatę jej. Ma pan piękną farmę, może być pan dumny z niej. On pyta, coś ty, doktor, i się na farmach znasz? A ja, że w czepku mu się urodził pod najszczęśliwszą z gwiazd. Paznokcie miałem brudne, więc uwierzył chyba mi i chytrze trochę pyta, masz za sobą wiele mil? Odpowiadam, padam z nóg, bo od świtu jadę tak. Na to on, tam pod piecem możesz się położyć spać, ale jest warunek i to dobrze sobie zważ. Nie tkniesz mojej córki, rano zaś wydoić krowy masz. Spałem jak ten królik pod cieniutką derką, a tu szarpie mnie Rita. Minę ma jak Tony Perkins. Pyta, może chcesz wziąć prysznic? To ci pokażę drzwi. Na to ja, o nie, dziękuję, widziałem już ten film. Czuję, że się muszę zmywać, bo się groźnie robi tu. Nagle ona mówi, może weźmiesz prysznic zaraz już. O ile jej tatulek nie wykopie mnie za próg, nie mogłem zwiać, bo miałem wydoić krowy mu. Musiałem więc porządnie czymś zdenerwować go, więc wrzeszczę, Fidel Castro to najlepszy w świecie gość. Wściekła Rita zbladła, lecz się usunęła w bok, bo stary gnał schodami w dół. Łajdaku, powtórz to! Słyszysz dobrze, lubię Castro i jego brodę też. Tu unik robię, bo chciał ciosem znokautować mnie. Rita coś bąknęła o swej matce gdzieś na wzgórzu. Jego pięść wyrżnęła w kredens, wrzasnął. Zjeżdżaj stąd, ty tchórzu, doktorku z miasta, bo inaczej cię zabiję tu. Jesteś antypatriota, komuch i śmierdzący szczur. Digestem cisnął we mnie i chwytał już za broń, więc ja salto wykonałem, masując sobie skroń. Przez szybę wyskoczyłem z prędkością 200 mil i w rabatkach wylądowałem na parę chwil. Rita woła, wróć! On ładuje do 2 luf, ja pędzę drogą w dal. Właśnie nastał wschód. Na pewno tam nie zajrzę przez długi, długi czas, choć Rita się wyniosła i w motelu pracę ma. On nadal na mnie czeka, pod ręką strzelbę ma. Chciałby mnie odstawić w łapy FBI, a ja sobie hulam po świecie wszerz i wzdłuż. Gdyby nie wolność słowa, w bagnie gniłbym już.
0: No i teraz oryginał. Bob Dylan, Motorcycle Nightmare. Zaznaczam, wersja mono.

0: To jest niewątpliwie bardzo skomplikowana, moim zdaniem przynajmniej, rzecz do tłumaczenia. Chociaż pewnym ułatwieniem, jak sądzę, może być bluesowy charakter tego utworu, który pewne podziały
1: narzuca. Tak.
0: Narzuca. Bo to w sumie jest fajny bluesik.
1: Tak, tak. Zresztą na identyczną melodię Dylan rok później, czy może nieco później, dopisał do tej samej melodii inne słowa i prezentowałem już tę pieśń tutaj w Strumieniu zdumień. To był 115 sen Boba Dylana. Teraz, kiedy już wybrzmiał Dylan, chciałbym sięgnąć po wykonawcę, którego też nie mam niczego w domu, o dziwo, choć kiedyś miałem, kiedyś lubiłem, ale do tematu mi pasowała. Zresztą piosenka, która chyba w repertuarze tego zespołu stanowi pewną osobliwość, nazwijmy to, bo ona jest trochę kantrowa, trochę taka no, delikatna, oparta na fortepianie głównie i na gitarze slide, a mowa o zespole Deep Purple. I to z takiej, no, ogólnie rzecz biorąc jednak hard rockowej płyty Fireball. Tam mamy taką piosenkę, której podobno Richie Blackmore nie znosił. No, ale zagrał w niej Anyone's Daughter, czyli czyjakolwiek córka, i tam też bohater odpada, ponieważ startuje do rozmaitych panien i okazuje się, że nie jest wystarczająco dobry dla ich ojca. No, w każdym razie bohater tuła się od panny do panny, nie znajduje przychylności u żadnego z ewentualnych potencjalnych teściów. W rezultacie gdzieś tam ląduje, no ale kilka przygód ma za sobą. Anyone's Daughter, Deep Purple, rok 71.

0: What do you think of that?
1: Anyone's Daughter, dodam tylko, że to jest wersja remasterowana ze specjalnego wydawnictwa, które ukazało się na 25-lecia albumu Fireball. Powiedziałeś, że Deep Purple nie występuje w twojej kolekcji płytowej, a ile masz płyt Madony?
2: Też żadnej. Kiedyś miałem jedną, a nie. Nie miałem płyty Madony, miałem płytę takiego twórcy Mirwy. I tam Madonna śpiewała jedną piosenkę.
1: A, to się nie liczy.
2: Ale to może się moje... Piosenkę nadal lubię, ale płytę już też chyba puściłem dalej w obieg, bo po prostu w razie, gdybym potrzebował, to sobie gdzieś tam mogę posłuchać poza domem.
1: No bo teraz, proszę Państwa,
2: teraz
1: dla
2: Madonna,
1: urozmaicenia nastroju tak. Klimatu, Madonna.
2: Madonna, ale ja powiedzmy, ja szanuję jej profesjonalizm, bo to nie jest byle kto. A pamiętam, że w roku 86 byłem w wojsku i ta piosenka... Ponieważ żołnierze, którzy znajdowali się w odbywali służbę zasadniczą w kompanii, w której byłem podchorążym, dość nałogowo słuchali listy przebojów programu trzeciego i piosenka Papa Don't Preach, no tam się dość często pojawiła. Papa Don't Preach, czyli skończ z tymi kazaniami, tato. No tu bohaterka jest dziewczyną, która postanowiła nie usunąć niezaplanowanej, ale jednak zaistniałej ciąży. No też konflikt, dziecko, które weszło w jakiś związek intymny i ojciec, który się na to absolutnie nie godzi. Papa Don't Preach, rok 86, tak bardzo chyba przebojowa to była płyta True Blue. A piosenka napisał Brian Elliott. Tam chyba Madonna dopisała trochę słów, ale ogólnie rzecz biorąc to jest w dużej mierze dzieło Briana Elliotta.

0: Czy ja już miałem okazję pochwalić się w tym cyklu, że poznałem osobiście Madonę?
1: Nie. Nie w tym cyklu.
0: Jako przedstawiciel Warner Music Poland swego czasu udałem się wraz z Markiem Niedźwieckim do Paryża, bo tam zorganizowaliśmy wywiad z Madoną, który właśnie miał dla Trójki Marek przeprowadzać. Więc Marek przeprowadzał, a ja miałem okazję siedzieć z nim i z Madoną w tym samym pomieszczeniu. I udało mi się z Madoną też porozmawiać. Chociaż to była w zasadzie jednostronna rozmowa, bo ona mówiła, a to, co mówiła do mnie po uściśnięciu mi prawicy, brzmiało tak. Milk and blood. Gorgeous. A chodziło o to, że dostała ode mnie bukiet biało-czerwonych róż. Milk and blood. Gorgeous. Madonna powiedziała do mnie.
1: Ja miałem też takie spotkanie z wielką gwiazdą, choć nie, może z wielką osobistością, z człowiekiem, który przez lata bardzo unikał jakichkolwiek kontaktów z dziennikarzami. Kiedy zespół King Crimson pierwszy raz przyjechał do Polski i miał koncert w Warszawie, i pamiętam, że czekaliśmy na ich przyjazd pod hotelem Sobieski z kamerami. Ja wtedy pracowałem w Wiadomościach w Telewizji Polskiej. I Bill Bruford i Adrian Belew, Trey Gunn z ochotą udzielali wypowiedzi do kamer, rozdawali autografy, natomiast
0: Robert Fripp uciekł.
1: Fripp gdzieś znikł. Więc kiedy już miałem wypowiedzi pozostałych muzyków, zacząłem błądzić tam po westybulu hotelowym i zobaczyłem, że Fripp stoi przy windach i patrzy bezradnie, i spytałem, czy mogę mu jakoś pomóc. Odpowiedział: nie, dziękuję. I odwrócił się. To może nie jest gorgeous, ale w każdym razie
0: pogadaliśmy,
1: tak, doszło do wymiany zdań. A ja bym chciał teraz na zakończenie mojego spotkania z Państwem przenieść się w czasie do epoki, no, bliskiej czasom, z których pochodzi piosenka Boba Dylana, czyli do roku 63, i zaproponować, no, absolutną ciekawostkę, której nie wiem, nie pamiętam, kto tekst pisał, czy nie Franciszek Walicki czasem, czyli Jacek Grań, ale może nie, bo w tej chwili strzelam z głowy. Tekst jest dla mnie kuriozalny absolutnie. Tam są powtórzenia słów, także też i tak dalej. Jest to dla mnie coś niezwykłego. A nagrał tę rzecz zespół Niebieskoczarni. Wokalistą głównym był Czesław Wydrzycki, którego świat pokochał jako Czesława Niemena. Mamo, nasza mamo. To jest taka bardzo wysłodzona wersja konfliktów właśnie pokoleniowych związanych z pierwszymi porywami serca. Ale jest, ta piosenka jest dla mnie tak kuriozalna, tak dziwna i chyba niedobra po prostu, że uwielbiam jej słuchać. No, taka guilty pleasure moja. Mamo, nasza mamo, tak, Jacek Grań, czyli Franciszek Walicki, jest autorem tej piosenki.

0: Mówiłeś o tym klimacie tekstu Dylana. On też jest w analizach przywoływany jako takie nawiązanie do twórczości Hitchcocka, o czym to wspomniałeś.
1: Tak, prawda? Tak. No czyli i przewija się tam też Fellini z La Dolce Vita. Tak.
0: Między właśnie La Dolce Vita a czymś z twórczości Hitchcocka się wahałem. I ostatecznie padło na Joe Cockera, który zaśpiewa piosenkę Hitchcock Railway.
1: Super. Drodzy Państwo, za tydzień limeryk. Dzisiaj się kłaniam. Życzę dobrych snów, ale jeszcze nie zasypiajcie, bo ponad godzina strumienia przed Państwem.

0: No tak jak już Państwu mówiłem, materiałów dzisiaj, po, nie wiem po co właśnie, po, kojarzą mi się jakieś niedobre skojarzenia, więc po prostu powiem, że mnóstwo, ale za to jakich. W związku z tym już poproszę o sygnał bagatelek.
1: Strumień. Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: A w bagatelkach Krzysztof Materna. Jak nastrój poniedziałkowy, Krzyśku?
2: No wiesz, właściwie to trudno się zorientować, bo po odwołaniu prezydenta w Krakowie, po jakiejś nieprawdopodobnej fecie, która odbyła się wczoraj, dotycząca oczywiście ukoronowania sukcesu Wisły Kraków, która wraca do Ekstraklasy, która została w jakiś sposób no prawie połączona z Marszem Równości, który się odbył w Krakowie. Więc to jest taki po prostu zestaw zdarzeń, które trudno normalnym polskim umysłem opanować po prostu. Nastroje w Krakowie po odwołaniu prezydenta mieszane, powiedziałbym, co najmniej mieszane. No ci wszyscy, którzy zorganizowali to idiotyczne według tych przepisów referendum, w którym lepiej jest nawoływać, żeby w nim nie brać udział i nie wiadomo, czy lepiej, czy gorzej, no to po prostu jakaś taka paranoja. Ja zostałem powołany przez prezydenta Miszalskiego razem z innymi osobami do Społecznej Rady Kultury miasta Krakowa. Dzisiaj mieliśmy zebranie i tak właściwie takie pytania padały, czy my dalej istniejemy w związku z tym, czy my nie istniejemy, czy kto będzie rządził tym miastem do czasu wyborów następnego prezydenta. No duże zamieszanie, a pomyślałem sobie właściwie, że to zamieszanie, które dzisiaj odczuwamy wszyscy, to jest dopiero początek prawdziwego zamieszania, które będzie. No będzie się działo po prostu. A ponieważ ja w sprawy polityczne się nie wtrącam, więc nie analizuję tego od strony, kto będzie, jak będzie, byle było normalnie. Wydaje mi się, że wszyscy w Krakowie oczekują, żeby było normalnie, a normalnie to chyba długo jeszcze nie będzie w związku z tym, co się stało. O, taki wstęp.
0: A było normalnie dotychczas?
2: No w różnych okresach było różnie, wiesz, to wszystko jest trudno definiować, bo pamiętaj, że poprzedni prezydent był 22 lata i ten, kto po nim następował, musiał przezwyciężyć wszystko, co tamten przez te 22 lata uważał, obojętnie czy było to super, czy było, no Kraków jest największym miastem po Warszawie, jeśli chodzi o demografię. I po prostu bardzo się, że tak powiem, ta ludzkość zamieszkała w Krakowie, zmieniła na przestrzeni lat, bo z jednej strony są te środowiska uniwersytecko-kulturalno-teatralno-twórcze, z drugiej strony jest ta część konserwatywna profesorów, mecenasów z tradycjami pogalicyjskimi, a z trzeciej strony wokół tego przepięknego starego miasta no, rozlokowały się osiedla, w których mieszka no, milion ludzi zaangażowanych w różne centra korporacyjne, usługowe, call center i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie no, klasa średnia, zupełnie nowa po prostu. To nie są ludzie, którzy pamiętają piwnicę pod Baranami, tą prawdziwą. Także to jest wszystko bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowane. A gdzieś tam między tym wszystkim jest mój teatrzyk wypełniony publicznością, do w którym robimy premiery i cieszymy się, że jest on inny niż był kiedyś. No to tyle takiego wstępu. To, co mam do powiedzenia dalej na temat muzyki w dzisiejszej audycji, też pośrednio jest związane z Krakowem, bo pomysł na bohatera dzisiejszego przyszedł mi do głowy w związku z wizytą u mnie pewnej młodej osoby, która pisze książkę o Zofii Komedowej. Ja Zofię Komedową poznałem w Krakowie. Bardzo się zakolegowaliśmy. Trudno mówić o przyjaźni, bo był to zbyt krótki okres. No ale po prostu przez to doszedłem do tego, że Krzysztofa Komedę, któremu chciałem poświęcić dzisiejszą audycję, znam tylko z przekazu dwóch osób. Zofii Komedowej, z którą spędziłem sporą ilość czasu, i Jerzego Skolimowskiego, z którym jestem zaprzyjaźniony, no, który miał z Komedą bliskie kontakty i koleżeńskie, i twórcze. W zamierzchłych czasach, gdzieś tam zaraz po wojnie. I Komeda, którego pięknej muzyki dzisiaj będziemy słuchali w różnych odsłonach. Między innymi w Krakowie dołączył do zespołu Melomani, którego historia też jest bardzo ciekawa, jednego z pierwszych zespołów jazzowych w Polsce powojennej, który też ma długą historię, bo w ogóle powstawał w Łodzi, potem był w Warszawie, częściowo był w Krakowie, występowali w nim no, najwspanialsi polscy historyczni jazzmeni. Myślę, że te reorganizacje tego zespołu wynikały i ze względów twórczych, bo tam były różne podziały na temat, jaką muzykę i jaką wizję artystyczną zespołu chcą prezentować. I w pewnym momencie zrobiły się dwa zespoły, a tam przecież był i Kurylewicz, i Namysłowski, i Trzaskowski. Więc po prostu wszystko to ma taką bardzo skomplikowaną historię, ale w latach 50., dokładnie w okolicy 52 roku, dołączył tam Krzysztof Komeda i utworu Ellingtona z Komedą na fortepianie w wykonaniu melomanów teraz posłuchamy.

0: I to był zespół Melomani. Dla porządku historycznego to jeszcze powiem, że skład był nietypowy właśnie ze względu na udział Komedy, bo takim stałym pianistą w tym właśnie czasie, a mówimy o latach 52-54, był jednak Andrzej Trzaskowski. A tutaj usłyszeliśmy właśnie Komedę na fortepianie, a poza tym Jerzy Duduś-Matuszkiewicz na saksofonie tenorowym i na klarnecie, Andrzej Idon Wojciechowski na trąbce, Witold Kujawski na kontrabasie i Witold Dentok-Sobociński na perkusji. No to tak dla porządku historycznego, bo to ważna sprawa.
1: No oczywiście, ale zrobiłeś początek tej audycji, którą myślałem, że zrobimy w przyszłości, bo ta historia melomanów jest fascynująca, jeśli chodzi w ogóle o początki jazzu, ich przenosiny z Łodzi do Warszawy, z Warszawy do Krakowa, dlaczego, kto, kiedy, jak. To jest naprawdę historycznie bardzo, bardzo ciekawe i warto temu czas poświęcić. No ale początek już mamy. Wiele osób z Państwa nie orientuje się, że Komeda napisał parę piosenek. Oczywiście najbardziej znana jest piosenka z filmu Prawo i Pięść, którą napisał z Agnieszką Osiecką, ale ja dzisiaj razem z Państwem z ogromną przyjemnością posłucham Urszuli Dudziak, która również śpiewa muzykę Krzysztofa, to Komedy z tekstem Agnieszki Osieckiej. Jest to pieśń pod tytułem Nie jest źle.

0: Nie jest źle. To jest rok 1963. Z archiwów Polskiego Radia w Warszawie. Dokładnie nie można stwierdzić, jaki pełny zespół towarzyszył wówczas Urszuli Dudziak. Zespół nazywa się Muzyczny pod kierownictwem Krzysztofa Komedy i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Niewątpliwie Jana Ptaszyna słychać było i jego saksofon. No to taka metodyczka też historyczna.
1: Ja chciałem powiedzieć, że tak właśnie historycznie to teksty do utworów Komedy napisali Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski oraz do piosenek filmowych ze swoich filmów Jerzy Skolimowski. Do filmu Bariera, gdzie jego tekst z muzyką Komedy śpiewała Ewa Demarczyk. To też taka metryczka. Natomiast do Szarej Kolędy, bardzo pięknej, tekst napisał Wojciech Młynarski, a usłyszymy ją w wykonaniu Magdy Umer.

zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serce chłód. Lili-la, zniknie złość i serca chłód.

dzień zwykły nadejdzie już. Wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz.

Proszę Państwa, na zakończenie taki mój osobisty deser, bo posłuchamy słynnej kołysanki, wiadomo z jakiego filmu, wiadomo, że autorstwa Krzysztofa Komedy, ale posłuchacie Państwo tej kołysanki w wersji instrumentalnej, którą sam spowodowałem i która powstała na moje zamówienie w momencie, kiedy robiłem festiwal Solidarity of Arts. Wtedy z udziałem Leszka Możdżera i Markusa Millera i obu ich namówiłem, żeby wspólnie wykonali tę wspaniałą linię melodyczną, wspaniały utwór Krzysztofa Komedy. No taki, jeśli chodzi o Amerykę, to najbardziej rozpoznawalny i znany ze względu na rangę filmu, z którego pochodzi. Proszę Państwa, ja się żegnam, uprzedzam, że utwór jest dość długi, ale posłuchajcie, jak wrażliwość dwóch wielkich muzyków spowodowała, jak wydobyła całe piękno tej linii melodycznej, historycznej niewątpliwie dla polskiej muzyki rozrywkowej i polskiego jazzu. Dziękuję Janku, dziękuję Państwu i zapraszam do wysłuchania kołysanki. Grają Leszek Możdżer i Markus Miller.

A teraz, żebyśmy zakosztowali klimatu, który ogarnie nas podczas słuchania Andrzeja Lubowskiego, posłuchajmy fragmentu pięknej płyty sprzed, no już teraz kilkudziesięciu prawie lat. Pamiętają Państwo Buena Vista Social Club? Co on, ten, ta muzyka, co będzie sygnalizować, no to nie trudno się domyśleć. Ale na razie posłuchajmy. La Bayamesa.

0: słodka pieśń, prawda? No, ale czy opowieść Andrzeja Lubowskiego będzie równa słodka? Śmiem wątpić. Za to na pewno będzie ciekawa.
1: Sfera Globetrottera.
0: Dobry wieczór, Andrzeju. Jest z nami już Andrzej Lubowski wszakże.
2: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu. No, moja opowieść słodka na pewno nie będzie, bo na Kubie jest bardzo niesłodko. I jak się Państwo domyślacie, o Kubie dzisiaj będzie mowa. Ale niejako idąc tropem wspominkowej rozmowy z Krzysztofem, ja też zacznę od wspominek, bo blisko 70 lat temu świat po raz pierwszy usłyszał o Fidelu Castro i Ernestie Che Guevarze, a dwa lata później Fidel przejął władzę na Kubie. A dziś przyciśnięta do muru przez Donalda Trumpa i stojąca na skraju upadku komunistyczna wyspa, i kiedyś demonstrowała siłę, wspierała ruchy powstańcze. Obaj panowie byli bohaterami młodzieży. W międzyczasie Kuba znalazła się, jak Państwo pewno pamiętacie, w centrum nuklearnej konfrontacji między Stanami a Moskwą. Jej brodaci partyzanci inspirowali ruchy studenckie z lat 60. od Paryża po Meksyk. I nie sądzę, żebym wtedy, kiedy podróżowałem bardzo intensywnie po Europie Zachodniej, nie przypuszczam, żebym spotkał koszulkę z częstszą podobizną niż koszulka Guevary, który notabene, jak Państwo pewno wiecie, ale przypomnę, nie był rodowitym Kubańczykiem, był Argentyńczykiem i urodził się w tym samym mieście, w którym się urodził wiele lat później Leo Messi. Miasto się nazywa Rosario. Twarzą rewolucji były właśnie te dwie niesłychanie charyzmatyczne postaci, Fidel Castro i Che Guevara. I przez wiele lat sympatycy kubańskiej rewolucji wierzyli, że system stworzony przez Fidela może trwać i trwać i Kuba miała być dowodem, że niewielkie państwo położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Stanów Zjednoczonych potrafi się oprzeć naciskowi największego mocarstwa i zachować swój własny model polityczny. Jednak rewolucja, która kiedyś fascynowała znaczną część świata, stopniowo zamieniła się praktycznie rzecz biorąc w system administrowania ruiną. I od czasu, gdy Amerykanie porwali dyktatora Wenezueli, Maduro, ostatniego wiernego przyjaciela władz w Hawanie, Kuba stanęła się na krawędzi katastrofy. Notabene w amerykańskim ataku, w wyniku którego porwano Maduro, zginęło 32 kubańskich żołnierzy i oficerów wywiadu, którzy wchodzili w skład ochrony dyktatora Wenezueli. I koniec tego reżimu Maduro zakończył również kluczowe dostawy wenezuelskiej ropy na wyspę, bo dzisiaj na wyspie brakuje praktycznie wszystkiego. I ja, przygotowując się do naszego spotkania, rozmawiałem z kilkoma z moich przyjaciół kubańskich, którzy mieszkają w Stanach, to są jazzmeni, ale często podróżują. I najbardziej takim dramatycznym symbolem obecnej sytuacji są po prostu regularne wyłączenia prądu. I w niektórych regionach prąd się wyłącza na kilkanaście godzin, brakuje paliw, no a w tropikalnym klimacie to oznacza, że żywność się psuje, że szpitale nie mogą operować, że nie sposób dojechać do pracy i rośnie frustracja i gniew. I jaka część tego gniewu kieruje się w stronę Stanów Zjednoczonych, które blokują dostawy, a jaka część tego gniewu kieruje się pod adresem władz, żaden z moich przyjaciół, myślę, że nie ze strachu, a po prostu z niewiedzy, nie był w stanie na to odpowiedzieć i na to pytanie odpowiedzieć. Wiadomo, że dla Kuby takim ogromnym ciosem był upadek Związku Sowieckiego, głównego sponsora kulejącej rewolucji, ale zanim Fidel usłyszał od Gorbaczowa, że sorry, taki mamy klimat, trzeba się zacząć rozliczać inaczej, to jego młodszy brat, Raúl Castro, wówczas minister obrony, przekonał Fidela, aby wprowadzić zmiany w wojskowych interesach biznesowych, bo wojsko było w rozsypce i z trudem wypłacało żołnierzom. Mówię w tej chwili o roku 89, czyli jeszcze przed rozpadem, ale już Gorbaczow wiedział, że nie jest w stanie nadal subsydiować w nieskończoność Kuby, to Fidel postanowił, pozwolił bratu przejąć armii kontrolę nad państwowymi sektorami gospodarki. Mówię o tym dlatego, że od pewnego czasu krajem faktycznie rządzi coś, co się nazywa GESA. To jest potężny, tajny konglomerat biznesowy, kontrolowany przez wojsko, który stanowi faktycznie gospodarcze serce Kuby. I szacuje się, że ten konglomerat, który jest ciągle pod wpływem Raúla Castro, chociaż on już oddał swój urząd i notabene w przyszłym tygodniu kończy 95 lat, że ten konglomerat biznesowy kontroluje około, szacunki różne, od 50 do 80% kubańskiej gospodarki, zarządza turystyką, handlem detalicznym, importem, eksportem, zarządza nieruchomościami, transportem, telekomunikacją i przez pewien czas zarządzał całkiem nieźle, zarządzał lepiej niż to robiły władze cywilne, ale w ostatnich latach po prostu wszystko szło w dół i ta dominacja wojska rosła. Z czasem, gdy Raúl przejął prezydenturę od Fidela, to są spółki w Angolii, w Panamie. Mówię o tym dlatego tak wiele, że Trump próbuje dogadać się z ludźmi, którzy kontrolują wielkie pieniądze, zapewnić im, słuchajcie, my wam pozwolimy stąd wyjść i oddajcie władzę właśnie komu, to trudno powiedzieć, dlatego że czego jak czego, ale funkcjonującej opozycji tam nie ma. Amerykanie w związku z tym rozmawiają z szarą eminencją, którą jest wnuk Raúla i on urósł właśnie na kluczową postać w rozmowach z Waszyngtonem. I był taki, ja pojechałem raz na Kubę, byłem w 2015 roku, tuż po tym, jak w wyniku porozumienia między Kubą a administracją Obamy przywrócono stosunki dyplomatyczne i złagodzono ograniczenia w podróżowaniu. Spodziewano się, że turystyka postawi Kubę na nogi, no ale ten boom turystyczny okazał się krótkotrwały. Najpierw w 2016 roku Trump przywrócił sankcje i zakazał amerykańskim turystom odwiedzania wyspy. No a potem kolejnym ciosem, z którego się Kuba już nie podniosła, była pandemia. Mogę tylko dodać jako ekonomista, że budżet na turystykę był 2 lata temu około 11 razy wyższy niż łączne wydatki na edukację i ochronę zdrowia. Problem polega na tym, że turyści przestali przyjeżdżać, a hotele się nadal buduje. I to jest może dobry czas, żebyś nam zasarował coś takiego jak może Kuba Wyspa jak wulkan gorąca?
0: Nie, bo w moim repertuarze to jest, bo ja mam wszystko, jak wiesz. Aha. Ale dzisiaj słuchamy wyłącznie Buena Vista Social Club. Aha. I skoro już było o budownictwie, to jest taka chyba najbardziej znana piosenka z tej podstawowej płyty Buena Vista, czyli Chan Chan. A to jest historia pary, czyli on Chan Chan, a ona Juanika, którzy chcieli sobie zbudować piękny dom, a żeby to zrobić, udali się na plażę, żeby pozbierać piasku do budowy. No i na tej plaży Chan Chan zachwycił się piękną figurą Juaniki.

Hawana była i jest miejscem niesłychanych kontrastów. Pewno niektórzy z Państwa odwiedzili to miasto, bo natknąłem się w czasie swojej podróży na wielu polskich turystów. I z jednej strony stoi przepiękny budynek parlamentu i czysty skrawek ulicy, przy której stoją taksówki, modele amerykańskich samochodów sprzed lat 70, pomalowane na kolory od fioletu poprzez wszystkie odcienie czerwieni, żółci, zieleni. I hotel, w którym Ernest Hemingway popijał kawę i nie tylko kawę, a 100 metrów dalej rudery tak zmasakrowane, jakby poprzedniego dnia spadła na nie bomba. I szczególnie dramatyczny jest stan służby zdrowia, sektora, który przez całe dekady stanowił no, taką najważniejszą propagandową wizytówkę rewolucji, bo Kuba rzeczywiście osiągnęła kiedyś imponujące wyniki w zakresie podstawowej opieki medycznej i edukacji lekarzy. No a dziś wiele szpitali cierpi na brak leków, na brak sprzętu, a nawet bieżącej wody. Lekarze emigrują lub próbują znaleźć zatrudnienie w turystyce, gdzie napiwki od cudzoziemców bywają wyższe niż pensje specjalistów medycznych. I także reżim przetrwał wtedy właściwie dzięki częściowemu otwarciu na turystykę, no a później pomocy ze strony Wenezueli rządzonej przez Hugo Chaveza, a później jeszcze mniej sprawnie przez Maduro. Czyli Kuba właściwie pozostała niemal sama, znaczy z gospodarką niewydolną, przestarzałą i chronicznie uzależnioną od importu. Więc wszystkie te problemy władze kubańskie tłumaczą głównie amerykańskim embargo. Rzeczywiście to embargo odgrywa istotną rolę. Sankcje utrudniają handel, sankcje odstraszają inwestorów, komplikują dostęp do finansowania. I dla wielu Kubańczyków stanowią także no, wygodny symbol zewnętrznego oblężenia. Ale problem polega na tym, że samo embargo wszystkiego nie wyjaśnia. Na przykład nie wyjaśnia faktu, że Kuba importuje ogromną część żywności mimo żyznych ziem i korzystnego klimatu. Czyli właśnie kubańskie kierownictwo kraju znalazło się no, w swego rodzaju pułapce. Aby uratować gospodarkę, potrzebne byłyby głębokie reformy rynkowe, ale głębokie reformy rynkowe oznaczałyby powstanie no, niezależnych centrów bogactwa i wpływu, a więc zagrożenie dla monopolu partii komunistycznej, zagrożenie dla tego wojskowego konglomeratu, o którym wspomniałem. Więc reżim próbuje balansować między kontrolą a ograniczonym otwarciem, ale ten rezultat przypomina raczej dryfowanie się jakąkolwiek strategię, no i szczególnie niebezpieczne.

0: Tajwańczycy widzą poziom życia poza wyspą, widzą jak żyją członkowie ich rodzin niedaleko, bo 70-80 mil w Miami czy okolicach. Więc coraz trudniej przekonać młodych ludzi, że ten permanentny niedobór jest takim heroicznym elementem walki z imperializmem. I w tej sytuacji swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa stała się masowa emigracja. W ciągu, w okresie ostatnich 4 lat tylko do Stanów Zjednoczonych przybyło ponad 850 tysięcy Kubańczyków. Jeszcze 30 lat temu trudno było emigrować, trzeba było uciekać. W tej chwili problemem jest, kto nas przyjmie. Czyli te 850 tysięcy Kubańczyków to jest największa fala masowej emigracji w historii Kuby. Większość ucieka właśnie do Stanów Zjednoczonych, niektórzy do Meksyku. Innymi popularnymi kierunkami są kraje Ameryki Łacińskiej i Kanada. Czyli dla władz ta emigracja ma taką paradoksalnie podwójną funkcję. Z jednej strony zmniejsza presję społeczną i jednocześnie zapewnia dopływ pieniędzy od rodzin za granicą. I te przekazy pieniężne od emigrantów stały się jednym z filarów kubańskiej gospodarki. Ale jednocześnie ten masowy eksodus osłabia kraj, dlatego że wyjeżdżają jak zwykle ludzie młodzi, ludzie wykształceni, ludzie przedsiębiorczy, więc Kuba traci lekarzy, traci inżynierów, traci informatyków i to starzejące się społeczeństwo coraz trudniej utrzymać przy życiu gospodarczym i w miarę skuteczny, jedyny element systemu, który pozostaje dość skuteczny, to jest kubański aparat represji, czyli państwo nadal kontroluje media, ogranicza działalność opozycji, monitoruje działalność, aktywność obywateli, ale te protesty sprzed kilku lat, największe od dziesięcioleci, pokazały, że ta społeczna frustracja osiąga poziom wcześniej niespotykany i właściwie coraz trudniejszy do kontrolowania. I w tym momencie poproszę panów o chwilę muzycznego wytchnienia.
1: Nadal Buena Vista Social Club. Utwór nosi tytuł 20 años.

0: Wiecie Państwo, największym problemem Kuby, jeśli wierzyć tym moim przyjaciołom, jest może nie tylko sama bieda, ale utrata wiary. Otóż zanim Fidel i jego brodaci partyzanci przejęli władzę, Kuba była państwem o gigantycznych nierównościach społecznych. Z jednej strony wspaniały rozwój turystyki, hazardu i gospodarki powiązanej z USA do tego stopnia, że do eleganckich restauracji na Kubie nie tylko ryby, ale lody przywożono łodziami czy statkami z nieodległej Florydy. A z drugiej właśnie ten brutalny terror, korupcja i gigantyczne ubóstwo. W związku z tym rewolucja przez całe dekady żyła dzięki wspaniałej narracji, takiej porywającej, opowieści o godności, opowieści o oporze wobec Ameryki, o budowie sprawiedliwego społeczeństwa. I nawet ludzie cierpiący niedostatek mogli uwierzyć, że uczestniczą w czymś historycznie ważnym. Ale dziś ta narracja wyczerpała się niemal całkowicie. Więc pytałem w związku z tym, jakie widzą scenariusze. I tutaj zawsze następowała długa przerwa. Praktycznie biorąc, nie bardzo je widzą, ale wydusiłem wreszcie kilka, które spełniają przynajmniej pewien wymóg logiki. Pierwsze to jest taka powolna erozja bez gwałtownego przełomu, czyli państwo pozostaje autorytarne, gospodarka nadal jako tako funkcjonuje, źle, ale funkcjonuje, społeczeństwo ubożeje, trwa emigracja, infrastruktura dalej się rozpada, ale system nie upada. I taki model, można powiedzieć, przypominałby dzisiejszą Wenezuelę, czyli kraj pogrążony w chronicznym kryzysie, ale nadal kontrolowany przez aparat władzy. Problem z tego rodzaju scenariusza polega na tym, że prezydent Trump potrzebuje jakiegoś zwycięstwa, więc i naciskany jest przez społeczność kubańską i w minionym tygodniu zapadł po raz pierwszy wyrok, nie zapadł jeszcze wyrok, ale sądy stwierdziły, że Raúl Castro jest odpowiedzialny za morderstwa amerykańskich obywateli. Chodziło o to, że zestrzelono kilkadziesiąt lat temu samoloty, które wspomagały uciekinierów. I po raz pierwszy sądy amerykańskie w tej sprawie się wypowiedziały. W związku z tym pozwolić na taką powolną erozję, tym bardziej, że wielu z tych Kubańczyków ma rodziny po drugiej stronie. Drugi to jest kontrolowana liberalizacja na wzór, powiedzmy, chiński czy wietnamski. Władze mogły dopuścić większą prywatną przedsiębiorczość, ale problem polega na tym, że Kuba to nie Chiny. Nie ma ogromnego rynku wewnętrznego, nie ma gigantycznego potencjału przemysłowego. Trzeci scenariusz to taki gwałtowny kryzys polityczny, wywołany załamaniem energetycznym, buntem społecznym albo konfliktem wewnątrz elity. I w takim przypadku mogłoby dojść do chaosu, masowych protestów, a nawet częściowej utraty kontroli przez państwo. Ale taki scenariusz budzi ogromny lęk zarówno wśród władz kubańskich, jak i w Waszyngtonie, dlatego że Stany się obawiają nie tylko destabilizacji regionu, ale również nowej, gigantycznej fali imigracyjnej. I wreszcie istnieje scenariusz bardziej optymistyczny, takie stopniowe pojednanie z emigracją, ostrożne reformy ekonomiczne i Havana wówczas z błogosławieństwem Ameryki mogła przyciągnąć kapitał, restauracje, technologie. Ale taki scenariusz wymagałby od kubańskich elit zgody na częściową utratę kontroli, a właśnie tego reżimy komunistyczne boją się najbardziej. I w związku z tym te wątpliwe sukcesy na froncie wojny z Iranem zdają się wzmagać apetyt w Waszyngtonie na ostateczną rozprawę z tym kulującym reżimem. Wolałby to zrobić drogą lekką, łatwą i przyjemną, czyli negocjacji, skłonienia kubańskich władz, aby w zamian za likwidację embarga oddały w ich ręce Raúla Castro. To jest mało prawdopodobne, ale kto wie. Więc krótko mówiąc, Biały Dom liczy, że pogłębiający się kryzys stwarza okazję na wymuszenie ustępstw kubańskiego reżimu, ale jak to się dzieje w przypadku wszystkiego, co przychodzi z Waszyngtonu. Kto wie, z jakim pomysłem pobudzi się prezydent Trump jutro czy pojutrze. Paradoks polega na tym, że dzisiaj, to swego rodzaju paradoks, że Amerykanie postrzegają jako głównego pośrednika do kontaktów z reżimem wnuka Raula Castro, jako pośrednika, jako przedstawiciela młodszego pokolenia, który nie jest zbytnio przywiązany do ideologii, który jest za dobrą cenę skłonny sprzedać wszystko, pod warunkiem, że pieniądze klanu Castro na kontach zagranicznych i w miejsca takich jak Panama pozostaną nietknięte. Także nie mam tutaj żadnego radosnego scenariusza. Każdy będzie bolesny. Pytanie, na ile krwawy.
1: No liczmy jednak na jakieś bardziej optymistyczne rozwiązanie. Przynajmniej takie, żeby w Hawanie można było kiedyś doświadczyć uroku tamtejszej północy. Tak jak o tym za chwileczkę zagra Raul Malo. Był z nami Andrzej Lubowski. Do przyszłego poniedziałku, Andrzeju.
0: Tak, dobranoc.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

I'm gonna fly on back.